0: naszych mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, a już niebawem przez naszą stronę www.mop.com.pl.
1: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka. W Nocnych Faktach RMF FM teraz czas na rozmowę. Szczecińskie lecznice dla zwierząt pilnie potrzebują krwi. Największe braki odnotowują kliniki całodobowe, gdzie trafia najwięcej zwierząt po wypadkach. Nie pamiętam takich czasów, żeby krew dla zwierząt była tak bardzo potrzebna, mówi w rozmowie z naszą reporterką Anną Pałamar Leonard Gugała, weterynarz ze Szczecina, który w zawodzie pracuje od niemal 30 lat.
2: No, warunki muszą być takie, że zwierzę musi mieć co najmniej te 12 miesięcy życia, czyli około roku, i odpowiednią wagę. No, w zależności od potrzeb, no to po prostu zwierzę powinno mieć te 25 do 30 kg i oczywiście więcej. Natomiast no, minima są różne. No, mieliśmy pieska, który ważył 2,5 kg, więc mój pies 11-kilogramowy oddał krew dwukrotnie. Na pewno wyszło mu to na zdrowie, a ten piesek pomimo, że już był umierający, przeżył i wszystko dzieje się dalej super. W każdym razie rok czasu to jest takie kryterium i oczywiście badamy na miejscu grupę krwi, bo grupy krwi muszą być zgodne, choć niejednokrotnie przy pierwszym podaniu, jeśli to jest podanie takie nagłe, możemy podać krew po prostu niezgodną do końca z grupą, bo to jest jednokrotne podanie ratujące po prostu życie w danej chwili. No, nie ma czasu, jest wybór taki albo taki. W każdym razie zgodność grupy krwi. No i oczywiście jeszcze tutaj też wykonujemy testy, aby zwierzę nie miało zakażenia chorobami tymi odkleszczowymi. To jest bardzo istotne, ponieważ możemy za pomocą krwi to przenieść. Oczywiście nie mogą być to pacjenci onkologiczni. Pieski z nowotworami nie wchodzą w grę. Oczywiście badamy też krew podstawową, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiejś niedokrwistości, jakiejś anemii, czy tam po prostu wszystkie parametry krwi się sprawdzają. No i warunek taki, żeby to zwierzę było takie pełni życia.
3: A dlaczego tej krwi jest teraz potrzebne więcej niż kiedyś?
2: My jesteśmy, można powiedzieć, lecznicą, która, no, że tak powiem, najwięcej krwi potrzebuje w nocy, dlatego że niejednokrotnie są to sprawy pourazowe, powypadkowe. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no, są sytuacje takie, gdy pies, powiedzmy, no, czuje się jakoś tam nie do końca dobrze. W nocy okazuje się, że jest pogorszenie stanu, przyjeżdża do nas i okazuje się, że są bardzo często też są krwawienia do jamy brzusznej czy nawet do klatki piersiowej powodowane chorobami nowotworowymi. Najczęstszymi przypadkami są to nowotwory śledzione, wątroby, ewentualnie tam jakieś nowotwory nawet i serca czy po prostu płuc. Zdarzają się rzadziej, ale też potrafią krwawić.
3: Te psy, no, one mają wykonywany szereg badań. To jest benefit niewątpliwie.
2: No, badania to jest podstawa. No, przyjeżdża taki piesek, który chce oddać krew. No, pierwsze co to robimy, takie badanie ogólne. Czyli czy nie ma jakichś takich chorób. Oczywiście wywiad jest z opiekunem. Czy chorował, nie chorował, był leczony, nie był leczony. Czy jest na antybiotykach, czy na jakichś lekach i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie podstawowe rzeczy. Po czym później przechodzimy do badania. Badamy sobie takiego pieska. Ogólnie patrzymy, bo niejednokrotnie opiekunowie się dowiadują, że ich zwierzę jest chore. Czasem są takie sytuacje, że robimy testy na właśnie te choroby odkleszczowe i na teście na przykład wychodzi, że jest tam, powiedzmy, obecność jakiegoś tam zakażenia. No i w tym momencie, jako że test jest to taką, no, takim przesiewowym badaniem, oczywiście jeżeli jest wszystko ujemne, to super, natomiast jeżeli są wątpliwości, że jest tam dodatnie, no to wtedy rezygnujemy z takiego dawcy, wysyłamy krew dalej do laboratorium i w laboratorium, jeżeli jest potwierdzone negatywne, pomimo że było pozytywne, ale potwierdzone, że jest negatywne, no to w tym momencie z powrotem wracamy do pobrania krwi. Najczęściej to organizujemy tak, żeby przyjeżdżały 2-3 pieski. Niejednokrotnie opiekunowie sami organizują, mają swoje psy, albo organizują od sąsiadu, od znajomych. No i oczywiście w tym momencie zawsze delikatnie sugerujemy, że byłoby fajnie, gdyby po prostu taką krew można było cyklicznie, bądź na jakieś tam prośby oddać. Tak?
3: A wielu macie takich stałych właśnie dawców?
2: Tak, tak. Ja nie potrafię tutaj powiedzieć ilu, ale powiem szczerze, no, opiekunowie, ci, którzy przywożą te pieski, są cudowni ludzie i sami kiedyś potrzebowali krwi i teraz w ramach takiego zrozumienia potrzeby tą krew nam jakby pomagają zyskać.
3: A jednorazowo ile tej krwi się pobiera?
2: To bardzo różnie. Tak jak powiedziałem, to jest od 20 kg, od 25, od nawet 10-kilogramowy pies, tak jak wspomniałem wcześniej, może oddać, no to w zależności od wielkości. No, powiedzmy szczerze, no jeżeli jest pies, który ma tam 10 kg, jest zdrowy, no to możemy pobrać nawet 50, nawet 75 ml krwi. Pies, który jest duży, 20 kg, możemy pobrać 300-400 ml krwi. Bardzo duży pies, to możemy podać naprawdę, pobrać nawet 1,5 jednostki, czyli nawet 750 ml krwi.
3: Jesteśmy w tym okresie teraz przedwakacyjnym. Wiele osób planuje wyjechać na urlop właśnie ze swoim psem, na przykład, również za granicę. Co trzeba zrobić, żeby no, zgodnie z przepisami można było psa na wakacje zabrać?
2: To są duże problemy i duże dylematy często opiekunów, którzy po prostu przesypiają pewne rzeczy. Jeżeli gdziekolwiek chcemy jechać, nam jest łatwo, bo jeżeli jesteśmy w obrębie Unii Europejskiej, bo te przepisy w Unii Europejskiej są takie zunifikowane. Zawsze sprawdzamy aktualne wymagania kraju docelowego i tranzytowego, ponieważ przepisy są dosyć płynne i często się zmieniają. Jeżeli w danym gdzieś tam okręgu jakimś, gdzieś do jakiegoś kraju jedziemy, załóżmy, będzie jakaś powiedzmy epidemia czy cokolwiek, czy jakaś wybuch nagle jakiejś choroby, to proszę Państwa, musimy na to być uczuleni, że przepis będzie wymagał jakiegoś tam, powiedzmy, dodatkowego szczepienia bądź dodatkowego badania. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Wydawanie paszportów oczywiście zajmują się wydzieleni lekarze. Nie każdy lekarz może wydać paszport, natomiast każdy lekarz może zaszczepić na wściekliznę, ale najlepiej jest umówić sobie wizytę do lekarza, który wyda paszport, przedstawić termin wyjazdu, ponieważ, że tak powiem, szczepienie przeciw wściekliźnie nabiera mocy prawnej po 21 dniach, ale to wszystko trzeba sobie uzgodnić z lekarzem, który jest upoważniony do wydania paszportu. Czyli tak, żeby był jeden porządek, to dowiadujemy się, w jakim kraju, jakie są przepisy, czego wymagają, bo nie w każdym kraju wymagają wścieklizny, a jeszcze dodatkowo wymagają miana, na przykład przeciwciał, czyli badanie dodatkowe musi być. Oczywiście wtedy to wszystko koordynujemy sobie z lekarzem i nie ma najmniejszych problemów. Bardzo proszę, proszę Państwa, nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę. Niejednokrotnie są prośby, łzy i tak dalej, żebyśmy cokolwiek zrobili. Proszę Państwa, nic nie możemy zrobić, dlatego że teraz wszystko jest rejestrowane i po prostu w ogóle tutaj jest też i bezpieczeństwo. Niestety nie możemy absolutnie, że tak powiem, udawać, że można coś jeszcze, że tak powiem, przemycić przez granicę czy cokolwiek. Służby celne są bardzo czujne i niepotrzebne są to problemy. Pamiętajmy o tym, że lekarz, który wydaje paszport, on wam to zrobi bardzo dobrze, natomiast interesujmy się też docelowym krajem.
1: Tę rozmowę przygotowała nasza reporterka Anna Pałamar. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 3:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Na zegarach w całej Polsce już niemal godzina trzecia, zatem czas na fakty. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Donald Trump zwiększa presję na Iran. Chodzi o brak postępu w porozumieniu pokojowym. W faktach wrócimy także do sprawy ataku we włoskiej Modenie. Wśród rannych jest obywatelka Polski. Zakaz telefonów w szkołach coraz bliżej. Nowy projekt po konsultacjach trafił do rządu. Posłuchajcie, co się w nim znalazło. Donald Trump wezwał Iran do szybkiego zawarcia układu pokojowego, grożąc, że w przeciwnym razie nic z nich nie zostanie. Czas ucieka Iranowi i niech lepiej się ruszą. Szybko, albo nic z nich nie zostanie. Czas ucieka, napisał Trump w mediach społecznościowych. Amerykański przywódca odrzucił ostatnią propozycję Iranu i zapowiedział możliwość wznowienia ataków. We wtorek Trump ma się spotkać z doradcami w sprawie dalszych działań wobec Iranu. Pentagon zapewnia, że wszystkie cele militarne zostały już osiągnięte. Wśród 8 rannych po ataku samochodowym w Modenie jest jedna Polka, poinformował burmistrz miejscowości Castelfranco Emilia. Wcześniejsze doniesienia o 4 poszkodowanych Polakach okazały się nieprawdziwe. Sprawcą jest 31-letni mężczyzna pochodzenia marokańskiego, który był leczony psychiatrycznie. Prezydent Włoch i premier odwiedzili rannych w szpitalu, a polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami. Motywy ataku wciąż pozostają nieznane. W faktach teraz doniesienia z Bułgarii. Tragiczny wypadek w górach Witosza pod Sofią. Mężczyzna w wieku około 30 lat zginął w ataku niedźwiedzia. Potwierdziła to bułgarska policja. Zwłoki znaleziono w sobotę przy szlaku między schroniskami. To pierwszy taki przypadek w Bułgarii od 2010 roku. Nowa wersja projektu dotyczącego używania telefonów komórkowych w szkołach trafiła do Stałego Komitetu Rady Ministrów. To wersja uzupełniona o uwagi, które zostały zgłoszone w konsultacjach. Co się w niej znalazło? O tym Magdalena Greinert.
1: Dyrektor szkoły może zorganizować miejsce przechowywania telefonów i określić dokładne zasady odkładania i odbierania urządzeń. Takie miejsce ma zapewnić bezpieczeństwo sprzętu, ale też chronić prywatność uczniów, czyli osoby nieuprawnione nie mogą przeglądać ich zawartości. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych. W tym wypadku zasady ma określić statut szkoły. Na użycie telefonu w szkole może pozwolić nauczyciel w wyjątkowych przypadkach albo okresowo dyrektor szkoły, na przykład gdy wymaga tego choroba ucznia. Z urządzeń będzie można korzystać w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia. Po przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt zostanie skierowany do Komisji Prawniczej, a potem trafi pod obrady Rady Ministrów. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 września tego roku.
0: Na zegarach 2,5 minuty po trzeciej to są fakty w RMF FM. Do Szczecina przyjechali w niedzielę karatecy i karateczki z całego świata. Odbył się tam międzynarodowy turniej karate Polish Open 2026, czyli jedyna wielkoszlemowa impreza karate w Europie Środkowo-Wschodniej.
2: Szczecin stoi karate. Dzisiejsza impreza to potwierdza, bo jest ogromna ilość karateków z różnych stron świata. No i to cieszy. Młodzież garnie się do tej dyscypliny sportu, bo tu jest wszystko. Rozwój fizyczny, ale też etyka, kultura, filozofia.
0: Mówi Witold Borkowski, trener karate. Na macie swoje umiejętności zaprezentowało 240 zawodników z różnych zakątków świata.
3: Ze Sri Lanki mamy zawodnika z Algierii. Cieszymy się, że taki duży odzew tutaj się udało osiągnąć.
4: Tych naszych zawodników ilu tutaj startuje?
3: Z Polski to jest, przypuszczam, tak około 150.
4: Mamy jakieś szanse medalowe?
3: Myślę, że tak, że nasi zawodnicy naprawdę są tam w czołówce i będą na pewno jakieś medale.
0: Tak mówił Paweł Bombolewski, organizator zawodów i wielokrotny mistrz świata w karate. Zawodowy snooker to kosztowny sport, przyznaje w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Antoni Kowalski. Pierwszy polski zawodnik, który zagrał na Mistrzostwach Świata w tej pokrewnej do bilardu dyscyplinie. Na wyjazdy zagraniczne, hotele, sprzęt potrzebuje w sezonie nawet 150 tysięcy złotych. Ale jak zdradza na naszej antenie, da się wyjść na solidny plus. Opowiada też o swoim dość nietypowym jak na dzisiejsze czasy podejściu do prowadzenia mediów społecznościowych.
5: Od ilu lat trenujesz?
6: 15.
5: 15 lat. Masz 22, czyli żeby zostać profesjonalistą, najlepiej zaczynać gdzieś tam w podstawówce. Dobrze
6: tak,
5: mówię?
6: Tak, zacząłem za 2 miesiące przed siódmymi urodzinami. 1 stycznia 2011, łatwo zapamiętać.
5: No tak, postanowienie noworoczne?
6: Zaczęliśmy, w sensie od samego początku mój tata kochał i bilarda, i snookera. W latach licealnych grał w bilarda. Od kiedy Eurosport zaczął transmitować snookera, oglądał każdy możliwy mecz. kiedy nadarzyła się okazja, poszliśmy razem do klubu. Ja się też zakochałem.
5: Do klubu którego?
6: Marcina Niczkę w Zielonej Górze.
5: Zielona Góra to się robi Zagłębie snukera?
6: Jak najbardziej, to jest stolica polskiego snukera.
5: No właśnie, właśnie. No to skąd akurat w Zielonej Górze? No domyślam się, że u ciebie no to tak po prostu wyszło. Jesteś stamtąd, prawda? Ale tam po prostu no, jest też kilku zawodników no i są możliwości do treningu, tak?
6: Tak, no przede wszystkim Marcin, który jest naszym takim snukerowym tatą, dąży do celu jak nikt inny. Jest uparty jak osioł i dlatego są też wyniki. Na 5 zawodowców w historii polskiego snukera 3 jest z Zielonej Góry. Adaś, Mati i ja. Także no... mieliśmy warunki do treningów na pewno. Mieliśmy chociażby takie pokazówki z zawodowcami. Wszystko Marcin nam zagwarantował, czego potrzebowaliśmy. Oczywiście u mnie jeszcze doszedł do tego mój stół, który dostałem od fundacji, na którym mogłem trenować kiedy, ile chcę.
5: W domu? Czy w klubie?
6: Dostałem go od fundacji Pola Huntera i stoi od 12 lat w siedzibie mojego sponsora. No to jest 5 minut od domu, więc tak jakby w domu. Mieliśmy bardzo dużo okazji po prostu na wykazanie się, na podniesienie swojego poziomu i właśnie ja zawdzięczam to też mojemu sponsorowi i na pewno w trójkę, ja, Adam i Mati, zawdzięczamy to Marcinowi też.
5: Mhm. Właśnie to poruszyłeś taki wątek, o który i tak miałem zapytać. Mówisz, że masz sponsora, czyli żeby być zawodowym snukerzystą trzeba mieć sponsora albo być, nie wiem, bardzo zamożnym. Jak kosztowny jest to sport na tym poziomie trochę wyższym?
6: No na poziomie profesjonalnym same wydatki na jeden sezon kosztują, w sensie loty, hotel, jedzenie. No i tam wydatki na miejscu 150 tysięcy złotych mniej więcej, plus minus. Że nie są to małe pieniądze. Od też
5: więcej niż hobby.
6: Jak najbardziej, tak. Poza tym, że to jest nasza praca, oczywiście zarabiamy z tego dobre pieniądze.
5: Jak dobre? Mogę zapytać? No, oczywiście nie musisz mówić dokładnych kwot, ale wystarczy takie stwierdzenie, czy zarabiasz? Czy dokładasz?
6: Zarabiam, ale to ja się z tym nie kryję, bo wszędzie ludzie mogą sobie w internecie sprawdzić, ile zarabiam. Punkty rankingowe to są pieniądze po prostu.
5: Okej. No to może powiesz.
6: Przez ostatnie 2 sezony miałem 80 albo 90 tysięcy punktów, więc to jest na przeliczenie tam po odjętych podatkach, tam zarobiłem 350 tysięcy złotych.
5: Czyli na plus.
6: Jak najbardziej na plus. Jeszcze 3 czy 4 lata temu razem właśnie z tą listą jednoroczną profesjonalna organizacja wprowadziła gwarantowaną jakby pulę pieniężną dla nas, czyli jeśli ktoś tam z dołu rankingu czuje się, że no nie zarobi 20 tysięcy punktów na sezon, to oni, można się zapisać na początku sezonu, że oni nam dadzą 20 tysięcy punktów, 20 tysięcy jako pieniądze. I o ile do nich nie dobijemy rankingowo, to mamy na pewno zagwarantowane te 20 tysięcy w gotówce. I mamy je na wydatki wszystkie podczas zawodów. Także no.
5: Czyli jak już się powiedzmy wbijasz na jakiś poziom, jest coś takiego, że masz gwarantowane jakieś pieniądze?
6: Tak.
5: Tak to można określić eufemistycznie?
6: Tak, w gronie profesjonalistów wprowadzili to 20 tysięcy dla każdego. Każdy może z tego skorzystać, więc jak najbardziej idzie to w bardzo dobrym kierunku. Kiedyś tego nie było. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak to jest jeździć na 25 zawodów w sezonie mniej więcej, bez żadnego wsparcia i jest tylko własna kieszeń plus.
5: A od jak dawna nie musisz już jeździć? To znaczy, od jak dawna zarabiasz po prostu? Od jak dawna no nie jest tak, że to wsparcie sponsorskie jest absolutnie niezbędne.
6: Na pewno w gronie amatorskim nie było takich wydatków na pierwszym miejscu i też nie było takich nagród.
5: Zarobków.
6: Nie było takich zarobków. Dopiero od kiedy zostałem zawodowcem zaczęła się ta poważna kasa, że to jest faktycznie moja praca. Sponsorzy właśnie ten mój główny sponsor, gdzie mój stół stoi, Annaberg Transpol, jest ze mną od 12 lat, pomagają mi każdego roku. Jest właśnie też Marcin, jego akademia, Niczka Akademia Snookera. przewijają się niektórzy sponsorzy z sezonu na sezon. Na pewno pomagają tak, że bez nich na pewno nie byłbym w stanie jeździć na te zawody proste, bo jedyną opcją by było robienie jakichś zrzutek pieniędzy. No, naprawdę bez nich by mnie nie było i mam nadzieję, że dalej ze mną będą oczywiście. Teraz dzięki mojemu sukcesowi na szczęście już napłynęły oferty do sponsoringu do mojej menadżerki od razu po zawodach, więc...
5: Możesz przebierać?
6: Idzie to w dobrym kierunku, na pewno, tak. Póki co mogę.
5: Mówiłeś też, że dużo osób do ciebie napisało, to już z tak zwanym fejmem się zaznajamiasz troszeczkę?
6: Będę musiał się do tego przyzwyczaić, ale nie zaznajamiam się. Nie chcę tego przede wszystkim, jestem osobą cichą, cenię sobie ciszę i spokój.
5: Wiesz co, jak rzadko nie sprawdziłem mediów społecznościowych, przygotowując się do rozmowy. Czy ty masz rozbudowanego Instagrama na przykład, inne?
6: No w sensie,
5: czy nie chcesz na przykład się tak uzewnętrzniać światu?
6: Czy rozbudowana, to nie wiem. Na Instagramie mam około 6 tysięcy obserwujących teraz.
5: No
6: to jest w ogóle niesamowite. Na Instagrama mam od 2018 roku. Miałem 3 tysiące obserwujących przed Mistrzostwami Świata, teraz mam 6.
5: No tak, tak. Zdublowało się. Ale planujesz rzeczywiście dalej te media społecznościowe rozwijać mocno, czy nie masz aż takiej napinki, kolokwialnie mówiąc, na to, żeby samemu sobie też budować tę popularność? Wiesz, sportowcy z niszowych dyscyplin często muszą to robić. Są tego świadomi też.
6: No ja na pewno robię te media tylko pod sport. Mhm. Jeśli nie byłoby sportu, nie miałbym w ogóle pewnie social mediów. Ale tak, buduję je. Właśnie Instagram poleciał mocno w górę. Na Facebooku też mam około 15 tysięcy obserwujących, więc idzie w to w dobrą stronę. Im większy rozgłos, tym więcej ludzi zainteresuje się sportem, tym więcej sponsorów się odezwie, więc no wiem, o co w tym
5: chodzi.
6: Ale
5: gdyby nie sport, to prywatnie dopuszczasz, że mógłbyś w ogóle nie mieć mediów społecznościowych?
6: Tak, wystarczyłby mi WhatsApp, żeby się kontaktować z bliskimi.
0: Ze snukerzystą Antonim Kowalskim rozmawiał Cezary Dziwiszek.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: to już prawie czwarta, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Na dzisiaj zaplanowana jest sekcja zwłok pobitego 13-letniego chłopca z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Aktywność ukraińskiej armii na froncie jest obecnie większa niż działania rosyjskich wojsk, ogłosił to w wieczornym przemówieniu Wołodymyr Zełenski. Fakty o czwartej. Zaczynamy jednak od utrudnień dla kierowców na Krajowej 79 w Świętokrzyskiem. Tak jak wspomniałem, na początek Krajowa 79 w Świętokrzyskiem, na odcinku między Sandomierzem a Lipskiem w miejscowości Łukawa dachowała osobówka. Ruchem w kierunku Lipska kieruje w tej chwili policja. Utrudnienia mogą potrwać tam jeszcze co najmniej godzinę. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie wyjaśnia przyczynę śmierci 13-latka z gminy Barciany. Pierwsi informowaliśmy, że ciało chłopca znaleziono w sobotę wieczorem w pobliżu miejscowości Arklity w warmińsko-mazurskim. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj to dzień, który będzie kluczowy dla tej sprawy. O tym nasz reporter Piotr Bułakowski.
1: Koło południa ma odbyć się sekcja zwłok 13-latka. Na razie wiadomo, że jego ciało znaleziono na podmokłym terenie niedaleko jeziora. Jak się dowiedziałem, wcześniej miało dojść tam do awantury, a chłopiec miał uciekać. W tej sprawie zatrzymano czterech dorosłych w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z nich, najmłodszy, był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.
0: Dziś w pobliskich szkołach uczniowie będą mogli skorzystać z pomocy psychologa. To była odpowiedź na wcześniejsze zmasowane rosyjskie naloty na Kijów. Tak Wołodymyr Zełenski skomentował ukraińskie ataki na Rosję. Ukraiński przywódca w wieczornym wystąpieniu ogłosił zmianę układu sił na linii frontu. Aktywność ukraińskiej armii na froncie jest obecnie większa niż działania rosyjskich wojsk. Zwiększamy dostawy sprzętu dla sił zbrojnych, między innymi dronów, robotów naziemnych i amunicji. Chcemy wzmocnić zarówno obronę swoich pozycji, jak i działania prowadzone na froncie.
2: I nasi frontowi aktywni dzieje.
0: Mówił Wołodymyr Zełenski. Jak informowaliśmy w faktach, wśród trafionych w niedzielę przez ukraińską armię celów znalazły się dwie stacje wodociągów, rafineria w aglomeracji moskiewskiej oraz fabryka półprzewodników używanych przy produkcji broni. Rosyjskie władze przekazały, że w wyniku tych ataków zginęły 4 osoby, w tym obywatel Indii. Amerykański wywiad monitoruje doniesienia o rozwoju kubańskich zdolności dronowych, podaje Axios. Według portalu Kuba miała pozyskiwać drony wojskowe m.in. z Rosji i Iranu i analizować ich możliwe użycie w rejonie amerykańskich interesów, w tym w Guantanamo i Florydy. Urzędnicy USA podkreślają jednak, że nie ma dowodów na bezpośrednie przygotowania do ataku. Obawy dotyczą raczej rosnącej współpracy Kuby z Rosją i Iranem oraz ogólnego ryzyka regionalnego.
3: Są i takie fakty.
0: Najpierw krótka rozgrzewka i lekcja tańca, a później parkiet był już dostępny dla wszystkich chętnych. Na szczecińskim Pogodnie odbyła się pierwsza tej wiosny potańcówka. Na plenerowym parkiecie pojawiło się kilkadziesiąt osób.
4: Dobra zabawa, dobra muzyka. Pod naszą nóżkę.
5: No i nasz wielbiciel Zbysiu Grań.
6: To panie tu regularnie bywają.
4: Jak tak teraz, takie pogody, wiosna, lato, to tak.
6: Pan na potańcówkę przyszedł?
7: Nie, pani Hanna, przyszedłem popatrzeć.
6: Popatrzeć, ale tak. Widzę, że tutaj kusi, żeby na parkiet.
7: No, tak popatrzałem troszeczkę, wesoło.
0: Z uczestnikami zabawy rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. A w faktach teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. Drony całkowicie zmieniły to, jak dziś prowadzi się wojny. I tego już nie da się odwrócić, uważa generał Jarosław Gromadziński. To były dowódca Korpusu Szybkiego Reagowania NATO, który dowodził elitarnymi polskimi jednostkami. W rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Radkowskim podkreśla, że wojna Rosji przeciw Ukrainie całkowicie zmieniła postrzeganie technologii stosowanych w konfliktach między państwami.
8: Do tej pory obserwowaliśmy taki strumień, że wojsko wymyślało coś technologicznie, następnie to było używane do wojny, ale znajdowało zastosowanie w cywilu. Najlepszym przykładem tego jest internet. To wojsko wymyśliło internet do poprawy komunikacji, ale znalazło to zastosowanie w cywilu. Nasza kuchenka mikrofalowa też została wymyślona z celów wojskowych, a znalazła zastosowanie w środowisku cywilnym i na co dzień nie wyobrażam sobie życia bez mikrofalówki.
9: Ale wielu pewnie pomyśli sobie, no ale drony to chyba odwrotny kierunek. Najpierw słyszeliśmy, my przynajmniej, Kowalscy, o tym, że te drony, no to możemy sobie pooglądać świat z góry, no a teraz drony są podstawową bronią.
8: Właśnie, i tu mamy teraz przepływ technologii w drugą stronę. Dzisiaj środowisko cywilne szybciej się rozwija, szybciej wdraża nowe technologie, zastosowuje je praktycznie. To nie są wymysły teorii albo oczekiwań żołnierzy czy generałów. Tu mamy technologię. Tylko ta wojna pokazuje coś innego. Te drony dlaczego zostały zastosowane? Koszt, efekt. Bo one są w dużej ilości produkowane i używane, bo są tanie. Jest produkcja masowa, nieskomplikowana, modułowa. Można to drona nawet pokazać, można zrobić na drukarce 3D. To pokazuje, jak technologia ewoluuje, że ten środek tani w masowej skali przynosi skutki. I musimy to zaakceptować. Nawet szachedy. Dlaczego tak obawiamy się ich? Bo Rosja je stosuje. Bo są tanie. Wystrzeliwane są masowo. Ich skuteczność nie jest tak duża, jak przedstawiają obie strony. Ale szachedy są w zastosowaniu masowym. Powoduje, że wlatuje na terytorium 500-700 obiektów i obrona przeciwlotnicza ma dylemat. Jak je zestrzelić? I mamy taką sytuację, jak na Ukrainie, że do drona za $1000 czy za 2000 strzelamy rakietą, która jest warta 300-500 tysięcy dolarów. To jest wyścig technologiczny. To pokazuje Ukraina. I my musimy wyciągnąć z tego wnioski. My musimy również zastosować drony w tej masowej skali, aby wypełnić lukę.
9: Pan tego nie powiedział, ale pan w zasadzie opisał to, co się stało u nas we wrześniu zeszłego roku. Czyli nadmiarowe, moglibyśmy powiedzieć, działanie państwa, nieadekwatne. No ale rozumiem, że to pierwszy taki przypadek, więc trochę możemy usprawiedliwiać chyba te działania, że się uczymy.
8: To było strzelanie z armaty do muchy. I jest to taka tylko przenośnia, pokazania do tego, że musieliśmy tak zadziałać, bo innych środków nie mieliśmy. Słuszna decyzja była o podniesieniu samolotów, nawet użyciu F-35, czyli najnowocześniejszego myśliwca użyliśmy z najdroższą rakietą do zestrzelenia najtańszego drona.
9: Styropianowego,
8: który nie miał żadnego ładunku. Ale taka była sytuacja na tamten czas. Ja wierzę, że dzisiaj wyciągnęliśmy wnioski, dlatego rozbudowa systemu SAN przeciwlotniczego i przeciwdronowego, która Polska się podjęła, bo to jest bardzo ważny program. Polska firma APS jest jednym z głównych udziałowców w tym projekcie. Ja trzymam za to kciuki, bo to by była pierwsza modułowy system do zwalczania niskolecących celów i dronów. To pozwala na to, że modułowość zastosowania wielowariantowe. Tam są różne środki, od kinetycznych do również elektronicznych do zwalczania tych dronów. To powoduje, że dzisiaj mamy drona jako ten miecz, ale czekamy na tarczę. To jest wyścig zawsze na wojnie pomiędzy mieczem a tarczą. Jak wymyślono czołg, to jak był niepokonany na początku, to zaczęto myśleć, jak go zniszczyć tanio. No to armata. A mamy dzisiaj bardzo tanie, przenośne środki do niszczenia czołgów. Więc dochodzimy do takiego balansu pomiędzy tarczą a mieczem. I dzisiaj jesteśmy na tym przełomowym rozwiązaniu przy dronach. Zastosowanie masowych, tanich dronów powoduje, że ja mogę oddziaływać. Ale to na pewno w najbliższych roku, dwóch wymusi masowe zastosowanie różnych systemów antydronowych, które będą tą przysłowiową tarczą. I nastąpi balans, więc drony też stracą te, mówimy o tych dronach, które są na tej pierwszej linii używanych, te FPV. Bo ja jestem wielkim zwolennikiem innowacji technologicznych. My pojmujemy przez drony latające, ale drony lądowe, świetnie się rozwija ta technologia, która zastępuje człowieka. Mamy drony morskie, Ukraina ma wielkie osiągnięcia, no może jest całe opanowane dzisiaj około Odessy przez Ukraińców. Rosjanie flotę wycofali, bo zostali tanim środkiem niszczeni. To pokazuje przewagę technologiczną.
9: Kto technologicznie jest w tej chwili mocniejszy? Bo na polu walki wydaje się, że jest takie status quo. Już dawno nie słyszeliśmy, żeby jedna czy druga strona dokonała jakiegoś przełomu. W zasadzie ta linia frontu chyba się specjalnie nie zmieniła, a jeśli chodzi o technologię, to mocniejsza jest która strona?
8: Zarówno Ukraina się rozwija bardzo szybko i ona pierwsza to zastosowała, ale Rosja już się edukuje. Rosja już tworzy wojska dronowe. Podobno ma około 150 już tysięcy żołnierzy globalnie szkolonych w tym celu. Rosja również ma własne drony. Ona będzie również silniejsza za rok, dwa, bo ona też zdobywa doświadczenie. Więc dzisiaj jesteśmy w wyścigu. Wyścigu technologicznym w produkcji dronów, bo te obie strony się skoncentrowały na produkcji dronów. Mniej mamy dzisiaj osiągnięć jednak w systemach antydronowych. Mamy te zastosowania na Ukrainie, systemy walki radioelektronicznej, czyli robienie takich kopuł elektronicznych, które nie pozwalają dronom wlecieć, ale tym dronom, które są sterowane zdalnie. bo drony, które są na kablu przewodowym, no to one nie oddziaływuje to na nich, one mogą operować, więc jesteśmy pośrodku, ja tak nazywam, wyścigu technologicznego pomiędzy szablą a mieczem. Wierzę, że w niedługim czasie zostanie masowe zastosowanie technologii antydronowej w warstwie elektronicznej. Niemniej jednak i tak ostatecznie będą musiały być niszczone kinetycznie. I tutaj również wchodzi koszt-efekt. Pocisk 30 mm, jego koszt, a pocisk 12,7, który używają Ukraińcy, jego koszt. On jest wielokrotnie tańszy. A do zestrzelenia dronu potrzeba bardzo dużo pocisków, żeby pokryć przestrzeń, aby ten dron został zniszczony. To zawsze będzie wyścig technologiczny, ale dzisiaj powiedziałbym, to jest połączone z ekonomią.
9: Jak tak słucham pana, to sobie myślę, czy nie czeka nas czas takiej permanentnej wojny wszystkich ze wszystkimi w kontekście tym technologicznym, bo skoro ludzie już nie muszą wychodzić w teren, tylko w zasadzie muszą operować tymi dronami, a drony mają bardzo daleki zasięg, no to być może naszą rzeczywistością za 10 lat będzie świat, w którym no, w każdej chwili jakiś dron gdzieś może wpaść. Będziemy mieli pewnie później długie godziny, kiedy będziemy ustalać, skąd on wpadł, być może nigdy się nawet nie dowiemy, czy to jest science fiction, czy to jest raczej taka rzeczywistość bardzo realna.
8: O, niestety, panie redaktorze, to jest rzeczywistość. Ej, moje obawy są takie, że tak będzie. Dlaczego? Porównamy to. W cyberprzestrzeni oddziaływują różne państwa na inne państwa, chowając się za różnymi botami, farmami troli, nie bezpośrednio, ale to jest narzędzie oddziaływania polityki. No i teraz mamy drony, który może być no-name'em. On może pojawić się znikąd, zaatakować jakiś cel i nikt się do niego nie przyzna. I tu będziemy mieli problem. Dlatego uważam, że tak ważne jest budowanie tych systemów kontroli przestrzeni powietrznej, systemów monitorowania i wykrywania tego. A najważniejsze jest przeciwdziałania. Nie unikniemy tego. Tak jak ktoś kiedyś mówił, żeby zablokujmy internet, chowajmy komórki, nie uciekniemy od rozwoju technologicznego. To jest nowy rozwój technologiczny. Nie chciałbym tego porównywać do wymyślenia prochu, ale jest to nowy środek do przenoszenia ładunku śmiercionośnego na różnych płaszczyznach, w różnych domeniach. W domenie powietrznej, w domenie morskiej i w domenie lądowej. Oczywiście domena powietrzna się szybciej rozwija, no bo te drony komunijne przysłowiowe były tak powszechne. I to wystarczyło byle jaki ładunek przyczepić, one były skuteczne. Tak naprawdę z moich doświadczeń wyjazdów na Ukrainę, ich skuteczność jest na poziomie 15-20%. To nie jest tak, że 100% osiągają skuteczności, ale niemniej jednak koszt, efekt, wyprodukowanie ich jest naprawdę od 25 do 100 dolarów. To tych najprostszych, to nie jest skomplikowane, to nie ma być ładne, to po prostu drukarka 3D, składamy, leci, niszczony, trafił, nie trafił, to poleci następny. Masą przykrywamy. To się skończy w momencie, kiedy będzie właściwy system antydronowy, bo będzie już musiał być ten sprzęt bardziej sophisticated, bardziej złożony, żeby mógł pokonać tą barierę. Ale na dzisiaj przewaga jest po stronie miecza, czyli po stronie tych małych dronów, niedużych.
0: Usłyszał Michał Radkowski od generała Jarosława Gromadzińskiego. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Donald Trump zmienia front wobec Pekinu? Szuka kompromisu? Czy wygrał pragmatyzm i kto przekonał do tego amerykańskiego prezydenta?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.

0: Mamy już prawie godzinę piątą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, witam i zapraszam. To nie była spokojna noc na Ukrainie. 5 osób jest rannych po rosyjskich atakach na Dniepr i Odessę. Politycy reprezentujący różne obozy są zgodni w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prezydent i premier muszą współpracować. Adrenalina może trafić do szkół, by pomagać uczniom z alergią. To nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia. Rosja przeprowadziła w nocy kolejne ataki dronami i rakietami na Ukrainę. Celem były m.in. Odessa i Dniepr. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole. Ranne zostały dwie osoby, 11-letni chłopiec i 59-letni mężczyzna. Z kolei w Dnieprze po ataku rakietowym ranne zostały trzy osoby. Ukraińskie władze podkreślają, że ostrzelane zostały obiekty cywilne. Prezydent i premier muszą ze sobą współpracować w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, uważają politycy reprezentujące różne obozy. Co jednak nie oznacza, że nie ma wzajemnych ataków. W Prawie i Sprawiedliwości słychać głosy, że winę za chaos komunikacyjny w sprawie wstrzymania relokacji żołnierzy USA do Polski ponosi premier.
1: Pan Donald Tusk musi zmienić swoją postawę, musi pracować z Karolem Nawrockim, bo odpowiada za to, że możemy czuć co najmniej niepokój, jeżeli chodzi o naszą ochronę, o stacjonowanie wojsk amerykańskich.
0: Mówi europosłanka PiS Anna Zalewska. Z kolei Magdalena Biejat z Nowej Lewicy, gdzie indziej widzi źródło sprzecznych sygnałów w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy.
2: To jest duży problem też chaosu informacyjnego po stronie amerykańskiej.
3: Czy tylko po stronie amerykańskiej, czy też strona rządowa została zaskoczona tymi deklaracjami?
2: Na pewno nie mamy wystarczających informacji. Jest jasne, że pan premier i pan wicepremier Kośniak-Kamysz bardzo oszczędnie dobierają słowa, jeśli chodzi o tę sytuację. I słusznie, bo w takich momentach lepiej powiedzieć mniej, niż powiedzieć rzeczy niepotrzebne.
0: Te głosy wśród polityków zebrał nasz reporter Michał Radkowski.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Adrenalina może trafić do szkół. Ma być wykorzystywana w nagłych przypadkach ciężkich reakcji alergicznych u uczniów. Nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Zdrowia, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze, wśród nich profesor Marek Jutel z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który podkreśla, że adrenalinę może podawać każdy, także osoby bez wykształcenia medycznego.
6: Reakcje anafilaktyczne występują nagle, niespodziewanie.
5: Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym. W ostatnich tygodniach postulat alergologów w tej sprawie poparła m.in. rzeczniczka praw dziecka.
0: Nawet 30 tysięcy osób odwiedza w jeden weekend największe w Wielkopolsce letnisko Skorzęcin. Trwają tam właśnie przygotowania do otwarcia sezonu turystycznego. W tym roku wzmocniona zostanie ochrona nad wypoczywającymi.
7: Cały czas poprawiamy te nasze obiekty. Przedsiębiorcy też szereg remontów prowadzą na swoich biznesach. Będzie też taka strefa relaksu na plaży, leżaki. Dodatkowo jeszcze będą takie miejsca stacjonowania ratowników wodnych, takie wiatki podniesione. One będą na około 1,5-2 metry. Zarówno ratownik będzie miał lepszą widoczność na turystów, na ludzi korzystających z akwenu, a też będzie bardziej zauważalny i też gdzieś tam będzie się to wkomponowywać w całą tutaj jakby otoczkę tej plaży.
0: Mówił Krzysztof Szoszorek, burmistrz gminy i miasta Witkowo. W Krakowie zakończył się wczoraj Festiwal Muzyki Filmowej. Na koniec widzowie mieli okazję zobaczyć koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Orkiestrę i chór Filharmonii Krakowskiej poprowadził maestro Benjamin Poppe. Jak mówi Katarzyna Piotrowska, koordynatorka gali seriali, która odbyła się w sobotę, Kraków odwiedzili twórcy z całego świata.
8: Wiele osób było w szoku, ponieważ przyjechali tu po raz pierwszy. Kompletnie nie spodziewali się tego, że to wydarzenie jest tak duże, że to wydarzenie zbiera grono takich twórców z całego świata. Oni mają bardzo dużą też potrzebę tego, żeby występować, tak jak Brian Tyler, który dyrygował orkiestrą, tak jak Jeff Russo, który dyrygował swoimi utworami. Myślę, że jest to ważnym punktem festiwalowym to, że ci kompozytorzy przyjeżdżają tutaj i też występują na scenie. Nie tylko siedzą na publiczności, nie tylko słuchają tych swoich soundtracków, ale też wchodzą w interakcję z orkiestrą i mają możliwość takiego zaprezentowania tego od drugiej strony.
0: Festiwal Muzyki Filmowej odbył się po raz 19. I tu kończymy to wydanie. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty w RMF FM wracają za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
4: Radio Muzyka Fakty. RMF FM.

I już 5:30. Magdalena Wojtyń, zapraszam na pierwszą poranku Fakty w RMF FM. I to dzień dobry w poniedziałek, dzisiaj 18 dzień maja. Jasno, jest prawie od godziny. Zapraszam na pierwsze o poranku Fakty w RMF FM, a w nich najnowsze informacje z włoskiej Modeny. Tylko jedna osoba z Polski jest wśród osób rannych po tym, jak samochód wjechał w ludzi. Lokalne władze prostują wcześniejsze doniesienia. Atak dronowy wywołał pożar w elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wśród rannych w Modenie, gdzie w sobotę samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski. Przekazał burmistrz pobliskiej miejscowości Castel Franco Emilia Gianni Gargano. Dodał, że włoska agencja ANSA błędnie przytoczyła jego wypowiedź, jakoby obrażenia odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Minister obrony Włoch Guido Crosetto stwierdził, że wydarzenie wynikało ze stanu psychicznego sprawcy, a nie z innych motywów. To tragedia. Solidaryzujemy się z tymi, których to dotknęło. Mamy nadzieję, że tego rodzaju akty nigdy się nie powtórzą. Powtarzam jednak, że to jest coś, co prawdopodobnie ma głównie indywidualne przyczyny i dlatego jest całkowicie niemożliwe do przewidzenia. Premier Włoch Giorgia Meloni w związku z wydarzeniami w Modenie odwołała wizytę na Cyprze. Atak

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Się czuję, również moi znajomi też mnie na przykład pytali, czy idę.
4: Zapraszamy na nasze polityczne rozmowy o poranku w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Po siódmej Piotr Salak i senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna. Godzinę później Tomasz Terlikowski porozmawia z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Bocheńskim. Będzie dzisiaj w faktach dużo sportu, siatkówka w europejskim wydaniu, piłka nożna w polskim wydaniu, no i pożegnanie z Barceloną, czyli ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej. Zapraszam na nowe fakty w RMF FM, one już za niecałe pół godziny, o 6.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF 24.

0: RMF24.
1: Od samego rana jesteśmy w samym centrum wydarzeń
2: i relacjonujemy je dla was na gorąco.
3: W poranku Radia RMF24 mamy też fakty co pół godziny i najważniejsze publicystyczne punkty dnia. Rozmowę o 7 i poranną rozmowę o 8.
0: Poranek Radia RMF24. Już dziś od 7. Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: teraz to już prawie szósta. Teraz to już pora na fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I zaczynamy.
2: Na początek nowego tygodnia w faktach pytania o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.
1: Spotkania zaplanowane w najbliższych dniach mają rozwiać piętrzące się wątpliwości.
2: Zmasowane rosyjskie ataki na południe Ukrainy.
1: Trump znowu straszy Iran.
2: Robert Lewandowski żegna się z Barceloną.
1: W tych faktach też piłkarska ekstraklasa.
2: Tu emocji nie zabraknie do końca sezonu.
1: Seria polsko-amerykańskich spotkań w sprawie obecności żołnierzy USA w naszym kraju to jest plan na ten tydzień.
2: W środę, przypominamy, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z najwyższym rangą amerykańskim wojskowym generałem Danem Kainem.
1: Jutro szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła będzie rozmawiał z dowódcą wojsk USA w Europie, generałem Aleksusem Grynkewiczem.
2: O tym, dlaczego te spotkania są aż tak ważne, dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
3: Chodzi o ostateczne przecięcie dyskusji, czy Stany Zjednoczone wstrzymują relokację swoich wojsk do Polski, czy nie. W weekend Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a więc Ośrodek Prezydencki, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej wydały podobne komunikaty. Z nich jasno wynika, że takich planów nie ma, jednak wątpliwości wciąż są. Prezydent chce o nich rozmawiać z, jak to określił szef BBN, wszystkimi ośrodkami władzy w Polsce.
4: W sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości co do tego, czy armia amerykańska będzie silniej czy słabiej obecna na terenie Polski, to musimy po prostu działać razem.
3: Uważa Jarosław Sellin z PiS. O potrzebie rozmowy mówi też Andrzej Szejna z Lewicy, który deklaruje, że nie zmniejszy się kontyngent wojsk amerykańskich w Polsce.
5: Nie wyobrażam sobie, żeby do tego doszło, bo jest to sprzeczne z celem strategicznym i Stanów Zjednoczonych, i NATO. No oczywiście jest to sprzeczne z interesem Polski.
3: Dlatego w najbliższych dniach do Waszyngtonu wybierają się wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski.
1: Dniepr i Odessa na południu Ukrainy były celem nocnych ataków Rosjan.
2: W wyniku uderzeń rakiet i dronów ucierpiało co najmniej 5 osób. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole.
1: Wczoraj Ukraińcy przeprowadzili ataki na Rosję. Pociski były wymierzone w zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii i lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie, a także w rafinerię w Moskwie.
2: Odległość od celu tym razem wyniosła ponad 500 kilometrów, co jest znaczące, ponieważ obwód moskiewski jest najbardziej nasycony rosyjskimi środkami obrony powietrznej. To one najlepiej chronią ich strefę wpływów, ale ukraińskie środki dalekiego zasięgu już to przezwyciężają.
1: Zapewniał wczoraj ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
2: Przedstawiciele władz rosyjskich poinformowali, że w tych atakach dronów na obwód moskiewski zginęły 4 osoby, 12 zostało rannych. Donald Trump ponownie grozi Iranowi.
1: Dla Iranu czas ucieka i lepiej, żeby szybko zabrali się do działania, bo inaczej nic z nich nie zostanie. Tak napisał prezydent na platformie Truth Social.
2: Czas jest najważniejszy, podkreślił na koniec Donald Trump.
1: Według portalu Axios prezydent USA jutro będzie omawiał z doradcami opcje militarne wobec Iranu. A teraz w faktach pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną.
2: Opaska kapitana, owacja kibiców nastojąca na Camp Nou i łzy w oczach przy zejściu z boiska po wygranym meczu z Betisem Sevilla 3-1. Polak bohaterem spotkania kończącego 33. kolejkę hiszpańskiej ekstraklasy.
6: Robert Lewandowski abandonando el Camp Nou por
2: último. Ostatni występ Lewego w drużynie Dumy Katalonii opuszcza Barcelonę. Z rąk prezesa Barcy Joana Laporte odebrał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem i napisem: jeden z naszych na zawsze.
1: Lewandowski, który w sierpniu skończy 38 lat, w sobotę ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony.
2: A my do tego pożegnania Lewego wrócimy o poranku w faktach.
1: Krajowa piłkarska ekstraklasa kibicom emocji dostarczy do ostatniej kolejki.
2: Mistrza Polski, co prawda już znamy, tytuł zapewnił sobie w sobotę Lech Poznań, ale walka o europejskie puchary i ekstraklasowy byt trwa w najlepsze. O szczegółach Cezary Dziwiszek.
7: Na drugie miejsce dające eliminację Ligi Mistrzów wskoczył Górnik Zabrze, bo Jagiellonia potknęła się w Katowicach, remisując z GKS-em 2-2. Szanse na wicemistrzostwo ma jeszcze czwarty Raków dzięki zwycięstwu z Piastem 3-1, na górze więc ścisk. Trwa także walka o piąte miejsce dające eliminację Ligi Konferencji. Teraz na nim jest Gieksa, ale chrapkę na Europuchary ma jeszcze Zagłębie i Legia. Jeszcze niedawno walcząca o utrzymanie wczoraj pokonała na wyjeździe Lechię 2-1. Kwiaty do stolicy powinien wysłać Widzew, bo mimo porażki z Koroną wciąż ma wszystko w swoich rękach. A w Gdańsku czarna rozpacz. Lechia pozostaje w strefie spadkowej i może spaść nawet na przedostatnie miejsce, jeśli dziś Arka pokona zdegradowaną już Termalikę.
2: Pierwszy gwizdek w Gdyni wieczorem o 19.
1: A po 6.30 pierwszy o poranku fakty sportowe w RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: O poranku najcieplej w Białymstoku, 11 stopni, 10 kresek mamy na północy, najchłodniej w Zakopanem tylko 6. Ale potem będzie inaczej. Potem będzie inaczej. 9 w Koszalinie, 15 w centrum kraju, 19 stopni pokażą termometry.
12: Ale ja słyszałem o długoterminowych prognozy i będzie czerwiec bardzo gorący.
0: No ale póki co...
12: Zauważyłeś, ile było w bardzo?
0: Wspaniałe, najpiękniejsze.
12: Nie, bo chciał podkreślić, jak gorąco będzie.
0: Super.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.
14: RMF 24. Radio informacyjne.

0: 6.30, pora na fakty w RMF FM.
1: Pilna informacja z drogi krajowej nr 40 w Opolskiem.
2: Tam trwa akcja ratunkowa po czołowym zderzeniu auta osobowego z ciężarówką w Starych Kotkowicach.
1: Zablokowana jest droga między Głogówkiem a Kędzierzynem. Jakie możliwości ma polska dyplomacja w sprawie relokacji żołnierzy amerykańskich na naszym terytorium?
2: O to pytać będziemy w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
1: Gościem Piotra Salaka będzie Grzegorz Schetyna, był minister spraw zagranicznych, tak, dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej.
3: Dzień dobry.
2: Razem z nami w faktach. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
2: Czy jako państwo możemy podjąć jakieś kroki w tej sprawie?
3: No, możemy przede wszystkim prosić, a może nawet domagać się więcej informacji. No bo zarówno rząd, jak i prezydent nie kryją zaskoczenia całą sprawą. To oczywiste. To jest problem komunikacji z sojusznikiem, ale wydaje się, że to też jest problem polityczny. I o to będę pytał mojego gościa, jakie karty, parafrazując Donalda Trumpa, ma Polska w tej rozgrywce. Jak mogłaby wyglądać taka ofensywa dyplomatyczna? Czy właśnie mamy z nią do czynienia w tej chwili, w tym tygodniu? I czy mamy jakieś szanse powodzenia? Będę pytał Grzegorza Schetyny, także zapraszam po 7.
2: Zapraszamy, początek rozmowy w faktach.
1: A potem ciąg dalszy w informacyjnym radiu RMF 24.
2: Do stolicy Grenlandii, Nuuk, przybył specjalny wysłannik prezydenta USA, Jeff Landry.
1: Polityk otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. W planach ma też spotkanie z premierem Grenlandii.
2: W duńskiej telewizji Jeff Landry powiedział, że otrzymał od prezydenta Donalda Trumpa polecenie, by poznać jak najwięcej przyjaciół.
1: Biały Dom potwierdzał w ostatnich komunikatach, że Stany prowadzą z Danią rozmowy w sprawie utworzenia na południu Grenlandii nowych 3 baz wojskowych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
2: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, to już jest poniedziałek, to już jest 18 dzień maja. Piotr Salak, kłaniam się i polecam nasz poranek informacyjny. Za chwilę u nas senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, po 8 u Tomasza Terlikowskiego Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości, ale wcześniej oczywiście fakty. Od tego zaczynamy nasz poranek informacyjny, czyli Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już na was czekają.
1: Po śmierci 13-latka w gminie Barciany Warmińsko-Mazurskim policja zatrzymała 4 osoby.
2: Od tej sprawy zaczynamy, a potem aktualne informacje na temat porannego wypadku na Krawej 40 w Starych Kotkowicach.
1: W niedzielę mieszkańcy Krakowa zdecydują w referendum, czy ze stanowiskiem pożegna się prezydent Aleksander Miszalski oraz odwołana zostanie urzędująca Rada Miejska.
2: Sprawdzamy zatem polityczną temperaturę pod Wawelem, a gościem rozmowy o 7 jest Grzegorz Schetyna.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej już za chwilę z Piotrem Salakiem.
2: Zapraszamy, zaczynamy. Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 13-latka, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem niedaleko jeziora w miejscowości Arklity w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiej.
1: O tej tragedii informowaliśmy jako pierwsi. Z nami w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, w tej sprawie zatrzymano już 4 osoby.
3: Tak, to 3 braci i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich w trakcie zatrzymania był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał żadnych zarzutów w tej sprawie. Ciało 13-latka znaleziono niedaleko jeziora na podmokłym terenie. Jak ustaliłem, utonięcie wstępnie zostało wykluczone, ale ważne będą tutaj wyniki sekcji zwłok, która ma odbyć się w południe. Według moich nieoficjalnych informacji przy jeziorze miało dojść do awantury, a 13-latek miał uciekać przed mężczyznami. Ten wątek bada policja pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kętrzynie.
2: Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta osobowego z ciężarówką na Krajowej 40 w Starych Kotkowicach w Opolskiem.
1: Droga między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem jest zablokowana.
2: Policja wyznaczyła już objazd drogami lokalnymi. Zła polityka transportowa, zadłużanie miasta i kolesiostwo. Takie zarzuty formułują wobec prezydenta Krakowa inicjatorzy referendum w sprawie jego odwołania.
1: W najbliższą niedzielę krakowianie zdecydują w sprawie przyszłości Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, przypomnij, o czym jeszcze mówią pomysłodawcy głosowania.
4: Lista jest długa. W przestrzeni publicznej pojawiają się zarzuty m.in. zadłużania miasta, niespełniania wyborczych obietnic czy niegodnego sprawowania urzędu. Krytykują też politykę transportową i sposób wprowadzania strefy czystego transportu, podwyżki cen biletów czy wydłużenie godzin płatnego parkowania.
2: A jak na te zarzuty odpowiada prezydent Miszalski?
4: W ostatnich tygodniach prezydent Krakowa mocno postawił na informowanie o swoich dokonaniach. Na jednej z konferencji mówił dziennikarzom, że zdaje sobie sprawę z popełnionych błędów. Ruszył też do korygowania niektórych pomysłów. Zapowiedział zmiany w strefie czystego transportu, wycofał się z płatnego parkowania w niedzielę dla mieszkańców. Prezydent Miszalski odmówił natomiast jednemu z inicjatorów referendum udziału w publicznej debacie, oceniając, że to próba wciągnięcia go do politycznego piekiełka. Jan Hoffman podkreślał natomiast, że chciałby merytorycznie rozmawiać o planie ogólnym miasta oraz o przyszłości Krakowa.
2: Referendum w sprawie prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz odwołania Rady Miejskiej w niedzielę, by wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców.
1: Co o Krakowie mówi polityczna Warszawa?
2: To sprawdzimy w kolejnych faktach.
1: Siatkarze Aleuronu CMC Warty Zawiercie drugi rok z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów.
2: Zwycięzcy Plus Ligi przegrali finał w Turynie 0-3 z włoską Perugią.
1: Z kibicami Warty opuszczającymi Inalpi Arenę rozmawiał nasz wysłannik Wojciech Marczyk.
5: Jest żal, złość, rozgoryczenie?
6: Myślę, że wszystkiego po trochu, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż tak szybkiego meczu.
7: No po tym pierwszym secie byłem wręcz pewny, że będzie to zwycięstwo Zawiercia, szczególnie, że piłka setowa już była po prostu na nas zraz. Ale niestety popełnił błąd.
5: Chyba można cieszyć się z tego srebra.
6: Na gorąco ciężko powiedzieć, że się cieszymy, ale jesteśmy dumni, że aż dwie polskie drużyny znalazły się w Final Four.
8: Przyjeżdżamy tutaj na pewno za rok i wtedy zdobędziemy ten największy puchar.
9: Myśl hasła do 3 razy sztuka.
8: Dokładnie, tak samo jak z Mistrzostwem Polski.
2: Poza podium Ligi Mistrzów, druga z polskich drużyn, PGE Projekt Warszawa, który przegrał po tiebreaku zacięte starcie o brąz z tureckim Ziratem Ankara.
10: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
1: Piotr Salak i jego gości. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych, ale dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Czy pańskim zdaniem polska dyplomacja może coś jeszcze zrobić w sprawie relokacji wojsk amerykańskich, czy już wszystko jest zdecydowane pańskim zdaniem?
11: Chyba więcej niż dyplomacja, bo polska polityka, polski prezydent, rząd. Wszyscy powinniśmy robić jeszcze tyle, ile możemy zrobić, żeby ten trend został zatrzymany, żeby te zapowiedzi amerykańskie nie zostały zrealizowane.
0: A pańskim zdaniem jest jeszcze na to szansa? Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły?
11: Wydaje mi się, że jest szansa jest zawsze do końca, do ostatecznej, oficjalnej decyzji. Przypomnijmy, że to nie tylko decyzja prezydenta, ale także wpływ na nią ma Kongres Stanów Zjednoczonych. Ta sprawa musi być publiczna i musimy ją podnieść, ale głos z Polski płynący musi być jeden, wspólny, bo będzie wtedy lepiej słyszany w Waszyngtonie.
0: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych, razem z nami w rozmowie o siódmej. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24. Panie senatorze, a pańskim zdaniem te spotkania generała Kukuły, ministra, wicepremiera Kosiniaka, wiceministrów Tomczyka i Zalewskiego, to jest już w tej chwili ratowanie sytuacji nie do uratowania? Czy jeszcze to jest decyzja, czy jeszcze te polityczne kroki nie zostały podjęte?
11: Te rozmowy są ważne i na pewno będą miały jakiś wpływ na tę sytuację. Natomiast głos strategiczny, kluczowy, jest głosem zawsze prezydentu w takiej sytuacji. Ja oczekuję, że prezydent Nawrocki wykorzysta, tak jak zawsze mówi, swoje szczególne relacje z prezydentem Trumpem i będzie tutaj w tej sprawie rozmawiał i oczekiwał zmiany takiej decyzji, czy zapowiedzi takiej decyzji. Sprawa nie jest jeszcze zamknięta, ponieważ nie ma jeszcze ostatecznego stanowiska Stanów Zjednoczonych.
0: A no właśnie, bo to ostateczne stanowisko Stanów Zjednoczonych jest też zagadkowe, bo wyglądało na to, po tych przesłuchaniach w Komisji Kongresu, wygląda na to, że sami Amerykanie są zaskoczeni, że to jest decyzja, która została podjęta na stosunkowo niskim poziomie, jeśli chodzi o takie decyzje czysto wojskowe. Natomiast politycznie jest to jeszcze do odkręcenia. Przynajmniej tak też sugeruje chociażby były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Daniel Fried dla Gazety Wyborczej.
11: Tak, dlatego że to jest na poziomie, tak mówią kongresmeni amerykańscy, uważają, że to jest plan techniczny przygotowany miesiące temu. Natomiast jego wprowadzenie jako decyzji musi być na poziomie najwyższym, czyli musi o tym wiedzieć Pentagon, akceptować prezydent Stanów Zjednoczonych. I przed tym jeszcze jesteśmy, więc warto zrobić wszystko, to, co będzie robił minister obrony narodowej i jego zastępcy, to będzie bardzo ważne, ale głos polityczny jest tutaj niezbędny, bo to polityka będzie o tym decydować, o wejściu tej decyzji w życie, a nie tylko kwestie strategiczne czy wojskowe.
0: A jak pan patrzy w ogóle na tę sprawę? Bo mam wrażenie, że to jest gigantyczne zamieszanie komunikacyjne przede wszystkim. Czy pańskim zdaniem Amerykanie nas informowali i tak jak sugeruje chociażby Onet, gdzieś utknęła ta informacja na poziomie naszego sztabu generalnego, czy też w ogóle nie dostaliśmy takiej informacji?
11: Przyzna pan redaktor, że trudno sobie wyobrazić, żeby o tak strategicznej decyzji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, przecież nie tylko Polski, całej Europy, obecności wojsk amerykańskich w Polsce, decydował jeden mail wysłany do sekretariatu czy na skrzynkę Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja uważam, że tutaj nie było jeszcze oficjalnej, otwartej rozmowy. Łączymy tylko kropki i patrzymy na to przez pryzmat tego, co Amerykanie zrobili w Rumunii, czyli deklaracja o wycofaniu wojsk z Rumunii. Potem była ta informacja o oddziałach niemieckich w Niemczech i teraz słyszymy o przyszłości oddziału w Polsce, więc jeżeli łączysz te kropki, to pokazuje plan strategiczny, plan Pentagonu i administracji waszyngtońskiej, ale to wszystko trzeba dokładnie sprawdzić i potwierdzić, więc dlatego dzisiaj jest czas na polityczny głos i bardzo dobry i racjonalny sposób skoordynowany, który będzie usłyszany w Waszyngtonie, głos, który płynie z Warszawy.
0: Bo jak ja słucham tych przesłuchań w Kongresie, to wygląda to tak, jakby amerykańscy dowódcy mówili, dostaliśmy rozkaz zredukować siły w Europie o 5000 i zrobiliśmy to tak, żeby było szybko i tanio. Czyli nie likwidowaliśmy stałej bazy, bo to zawsze generuje duże koszty, czyli wstrzymaliśmy relokację tam, gdzie mamy zmianową obecność wojsk amerykańskich, czyli w Rumunii i w Polsce. Być może dostaliśmy trochę rykoszetem, panie senatorze.
11: Może tak, ale ta rotacyjność, oczywiście to jest racjonalne i rozsądne ze strony amerykańskiej, tak? Zmniejszać koszty, to znaczy zmienić rotację, bo to jest po prostu najtańsze. Nie wymaga kosztów likwidowania bazy całego tego procesu. Ale to jest ciągle na etapie przygotowywanej decyzji. To nie jest decyzja, która będzie wdrażana. Ona nie ma swojego kalendarza, swojej akceptacji na najwyższych szczeblach. Dlatego mówię o konieczności głosu prezydenta. Bo to jednak trzeba sobie wprost powiedzieć. Tutaj prezydenci muszą ze sobą rozmawiać. Tu musi być bardzo jasny sygnał prezydenta Nawrockiego do Białego Domu, do prezydenta Trumpa, w którym będzie powiedziane, nie, Polska nie powinna, nie może być w tym projekcie oszczędności wprowadzanych przez budżet amerykański, przez prezydenta amerykańskiego, zapisana w pierwszym rzędzie, dlatego że rola Polski w obronie wschodniej flanki jest absolutnie kluczowa i krytyczna.
0: Ale panie senatorze, w tej chwili fakty są następujące. Wiemy na pewno, że ta pancerna brygada bojowa Blackjack zostaje wstrzymana, jeśli chodzi o jej przyjazd do Polski. Najprawdopodobniej pytanie jest teraz takie, co z tą pancerną grupą bojową, tą Szary Wilk, która jest w tej chwili w Polsce, a która ma wyjechać pod koniec czerwca. Jeżeli ona wyjedzie, a to jest 4000 ludzi, przypomnę 80 Abramsów, 130 pojazdów bojowych piechoty, między innymi do tego 3 bataliony żołnierzy, w związku z tym, no poważne siły, jeżeli ona wyjedzie, to rozumiem, że nie będzie zastępstwa. W tej chwili taki mamy stan faktyczny, tak?
11: Tak, taką mamy zapowiedź. To nie jest stan faktyczny, panie redaktorze. Także dowódców, którzy odpowiedzialni są za oddziały amerykańskie w Europie, tak jak generał Gentyliusz, jeżeli to stanowisko będzie jednoznaczne i bardzo twarde, to oczywiście szansa wpływu czy zmiany tej decyzji istnieje. Proszę pamiętać, że w ogóle kongres Kongres amerykański zachował sobie prawo do tego, żeby decydować, czy móc zatrzymać decyzję prezydenta radykalnie obniżającą obecność wojsk amerykańskich w Europie. Także tutaj ta przestrzeń jeszcze istnieje, tylko trzeba po prostu być bardzo aktywnym w budowaniu konieczności zmiany takiej decyzji.
0: A jak pan mówi aktywnym, to znaczy twardym w negocjacjach z Amerykanami, czy raczej zachować elastyczne, czy też miękkie stanowisko?
11: Miękkie, ale jednocześnie zaplanować to w dłuższej przestrzeni, bo jeżeli ten scenariusz, o którym pan redaktor mówi, że amerykańscy dowódcy tu w Europie nie byli poinformowani o tych decyzjach podejmowanych przez Pentagon i Biały Dom, to znaczy, że tutaj jest sporo przestrzeni, żeby pokazać, żeby tę dyskusję o tych decyzjach jednak przenieść na najwyższy szczebel, a to jest szczebel prezydentów obu krajów. Znaczy, tutaj tego nie unikniemy. My musimy mieć jeden wspólny głos, który płynie z Warszawy.
0: Czyli pan się spodziewa rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem?
11: Ja oczekuję takiej rozmowy. Uważam, że wszyscy wiemy, jak to jest ważne, żeby tutaj wpłynąć na tę decyzję. Jeżeli takiej rozmowy nie będzie, to oznacza, że Amerykanie realizują swój scenariusz, ten, o którym mówimy, mimo sojuszu z Polski, mimo ekskluzywnych z Polski relacji. To będzie wtedy naprawdę zły scenariusz.
0: Panie senatorze, czy to oznacza, że rozmowy o tym, czy Zbigniew Ziobro zostanie Polsce wydany przez Amerykanów, czy nie, w ogóle należy odłożyć ad calendas graecas?
11: Uważam, że tutaj nie ma... To powinno iść po prostu osobnym trybem. Nie wprowadzałbym tego w warianty czysto politycznych relacji między krajami. Niech robi to tak jak u nas dzisiaj zajmuje się tym prokuratura, to jest wniosek o ekstradycję, to będzie rozpatrywał sędzia w Stanach Zjednoczonych. Nie wprowadzałbym tego do relacji polsko-amerykańskich i do kwestii bezpieczeństwa, bo my dzisiaj musimy walczyć te następne dni będą krytyczne co do wpływu na tę decyzję, bo przecież wiele wskazuje na to, że to jest dopiero przygotowanie tej decyzji, tak? Ona jest dopiero na początku etapu realizacji, więc możemy na nią wpłynąć. Mówię o kwestii obecności amerykańskich wojsk.
0: Jasne,
11: nie łączyłbym tych kwestii.
0: Jasne, ale jeżeli nie będzie decyzji politycznej, jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, to sprawa nie będzie pchnięta, bo na końcu to jest decyzja polityczna, bo decyzję o ekstradycji podejmuje Departament Stanu. Oczywiście najpierw gdy już otrzyma zielone światło od sędziego amerykańskiego.
11: Ale sędzia jest kluczowy, panie redaktorze. I to sędzia będzie decydował argumenty, które będzie miał na stole, które będą przesłane w uzasadnieniu wniosku o

0: tradycję. Znaczy tutaj tego nie można ominąć, trzeba poważnie potraktować. To jest decyzja sądu. Sądy są w Stanach Zjednoczonych i sędziowie niezawiśli, niezależni i oni będą podejmować decyzje, patrząc i wyciągając wnioski z argumentów, które przedstawi we wniosku polska prokuratura.
1: A pańskim zdaniem ktoś powinien w Polsce politycznie odpowiedzieć za to, że za sprawę Zbigniewa Ziobry?
0: Ja pan, niech odpowiada sam Zbigniew Ziobro i PiS, bo to jest to, co widzimy dzisiaj, jest po prostu ucieczką i po prostu kompromituje tych...
1: No nie, panie senatorze, dobrze, wejdę w słowo panu, ale czy pańskim zdaniem polskie służby zrobiły wszystko, absolutnie wszystko, żeby Zbigniewa Ziobro na Starym Kontynencie zatrzymać?
0: Ale co mogły zrobić polskie służby? Wiem, znam te scenariusze, które mogły być opisywane, uważam, że tutaj wszystko zostało zrobione ze strony polskiego rządu czy polskiego sądu do czasu, kiedy nie uciekł z kraju. Natomiast jeżeli ucieka z kraju, to jest kwestia europejskiego nakazu aresztowania i tutaj decyduje sędzia. Konkretna sędzia, która nie robiła tego, jak usłyszeliśmy później, jest związana, czy sympatyzuje, jest współwłaścicielem akcji telewizji Republika i zajmuje się chyba inaczej, rozumie system sprawiedliwości w Polsce i swoją niezależność. Więc jeżeli mówić o tym, to raczej to widzę tutaj w kwestii sądowej brak tempa.
1: A jak pan odbiera, panie senatorze, decyzję Amerykanów w sprawie Zbigniewa Ziobry? No bo to jest pewnego rodzaju żółta kartka dla rządu, jeżeli najpierw Departament Stanu sugeruje, że nie będziemy przyjmować ani pana Ziobry, ani pana Romanowskiego w Stanach Zjednoczonych, po czym okazuje się, że Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie.
0: No tak, no to trzeba wszystko na spokojnie wyjaśnić, tylko uważam, że drogą do wyjaśniania tych kwestii jest droga prokuratury, sądu, ministra sprawiedliwości. To nie powinniśmy z tego robić relacji politycznych czy kontekstu politycznego, bo uważam, że przeniesiemy problemy i różnice zdań i relacje wewnętrzne do relacji ze Stanami Zjednoczonymi. My dzisiaj z Waszyngtonem musimy ustawić, zrobić wszystko, żeby zatrzymać proces podejmowania decyzji o ograniczeniu liczby wojsk amerykańskich w Polsce. Czyli to jest dla nas najważniejsze. Jeżeli my prowadzimy do tej debaty, do rozmowy z Amerykanami jeszcze kwestie Ziobry, to na pewno nam tym nie pomoże, więc trzeba po prostu wiedzieć, co jest dzisiaj, w tych dniach, w tych godzinach naprawdę najważniejsze dla naszego bezpieczeństwa.
1: To wróćmy do kraju w takim razie, panie senatorze. Czy Koalicja Obywatelska będzie bronić Aleksandra Miszalskiego?
0: Wie pan, ja myślę, bo to jest kwestia najbliższej niedzieli, że tak ten ostatni, mówi pan o referendum w Krakowie. Tak. To jest, oczywiście będziemy go wspierać, bo jest częścią Platformy Obywatelskiej.
1: No jest szefem struktur Małopolscy.
0: Szefem Małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Natomiast to jest kwestia oczywiście mobilizacji jego współpracowników Małopolskiej, Krakowskiej Koalicji Obywatelskiej. To jest zawsze ważne, że sam Aleksander Miszalski musi być, prezydent Miszalski musi być przekonywujący i w kontakcie z mieszkańcami Krakowa musi ich przekonać, że jest dobrym prezydentem w ważnym miejscu.
1: No tam, nie, no jasne, panie senatorze, ale koalicja może zrobić parę kroków politycznych. Chociażby najważniejsi politycy Koalicji Obywatelskiej mogą pojechać do Krakowa, mogą pokazać swoje wsparcie. Czy pojawią się w ogóle w stolicy Małopolski, czy nie, przed referendum?
0: To zawsze zależy od samego prezydenta, w tym wypadku prezydenta Miszalskiego.
1: No on by na pewno chciał.
0: Ale to wie pan, jeżeli on będzie oczekiwał, to jest zawsze strategia na zderzenie się z takim wyzwaniem, jakim jest referendum. To nigdy nie jest proste, ale decyzje są w Krakowie i będzie je podejmował prezydent Miszalski, że będzie chciał wsparcia krajowego przyjaciół z Koalicji Obywatelskiej, to na pewno je otrzyma. Tutaj nie mam co do tego wątpliwości.
1: Ale dzisiaj mieliśmy taką taktykę do tej pory prezydenta Miszalskiego, który wskazywał na to, że nie warto iść na referendum. Tymczasem dzisiaj pokazały się badania, które pokazują, że 63% mieszkańców chce wziąć udział w tym referendum. Wygląda na to w takim razie, że ustalenia tego referendum będą wiążące. I co wtedy?
0: Panie redaktorze, to jest kwestia, to jest naprawdę jeszcze parę dni. Te decyzje są podejmowane zawsze w dniu, konkretnym dniu. To się odbędzie w niedzielę. Zawsze jest tak, że żebyśmy też powiedzieli naszym słuchaczom, jeżeli nie ma odpowiedniej frekwencji, wysokiej frekwencji, to wtedy referendum jest nieważne i nic się nie dzieje. Natomiast to będzie oczywiście kluczowe. W jaki sposób krakowianie odpowiedzą na ten wniosek?
1: Jasne, panie senatorze, tylko ja bym bardziej chciał uzyskać od pana odpowiedź taką. Czy Koalicja Obywatelska stanie murem za Aleksandrem Miszalskim, czy też mówi, bo tak słyszę to w pańskim tonie głosu, że no to jest pańska sprawa, panie prezydencie, jak pan sobie poradzi, to bardzo dobrze, a jak pan sobie nie poradzi, nie, to nie będzie nasza klęska.
0: Nie, to nie ma, nie, to źle pan słyszy, może po prostu z daleka rozmawiamy i nie słyszymy się tak zupełnie wprost. Ja jestem za prezydentem Miszalskim, tak jak my wszyscy, będziemy go wspierać. Natomiast taktyka przeprowadzenia tych ostatnich dni należy do samego prezydenta Miszalskiego. On wie, w jaki sposób dotrzeć do mieszkańców Krakowa, żeby być przekonujący, wyciągnąć wnioski z tej sytuacji i zagwarantować sobie dokończenie kadencji. To jest jego decyzja. I uważam, że sobie z tym poradzi. Gorąco trzymam za niego kciuki, lata go z nami i wiem, że jest dobrym gospodarzem Krakowa, wyciąga wnioski z tej sytuacji i że to referendum wzmocni jego pozycję.
1: Panie senatorze, czy Senat będzie się zajmował pańskim zdaniem kandydaturą Mateusza Szpytmy na szefa IPN-u?
0: No na pewno to jest kwestia dni, czy to będzie na tym posiedzeniu, nie sądzę, bo mamy wniosek o referendum zgłoszony przez prezydenta Nawrockiego. Więc to na pewno będzie debata tego dotyczyła. Na następnym posiedzeniu tak będziemy o tym rozmawiać. Ta sprawa wywołuje wiele kontrowersji, więc na pewno także w Senacie będzie gorąca debata w tej sprawie.
1: A jak pan mówi, że wywołuje wiele kontrowersji, bo pan słyszy te zapewnienia PSL-u, że Mateusz Szpytma to jest znakomity kandydat. I co pan myśli?
0: Ja myślę, ja znam mniej więcej IPN, który jak IPN funkcjonował, kiedy szefem był Karol Nawrocki, a pan Szpyt ma jednym z jego zastępców, tu będziemy bardzo twardo o tym rozmawiać. Niepokojące by było, byłaby sytuacja, gdyby podzielili się głosy tutaj Koalicji Demokratycznej w Senacie, ale jestem głębokiej wiary, że tutaj będziemy w stanie przekonać większość Senatu do naszej decyzji. Jaka ona będzie, no to jeszcze zobaczymy, będzie posiedzenie.
1: Ale dzisiaj to już widzimy, że koalicja jest podzielona w tej sprawie, no bo PSL ewidentnie wspiera Mateusza Szpytmę, a rozumiem, że koalicja jest przeciwna tej kandydaturze, czy nie podjęła jeszcze głosu? Nie podjęła koalicja jeszcze decyzji.
0: W Sejmie jest przeciwna, natomiast w Senacie nie decydowaliśmy o tym. Ja uważam, że będziemy utrzymywać tę decyzję, która została podjęta przez władze klubu, także będziemy przeciw, ale tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia najbliższych dni, tylko najbliższych tygodni. Mamy czas, żeby przygotować własne stanowisko, ale także rozmawiać z kandydatem na szefa IPN-u, bo ta rozmowa także na pewno się odbędzie.
1: A czy pańskim zdaniem Karol Nawrocki zawetuje po raz kolejny kryptowaluty, czy nie?
0: Wie pan, to było dla mnie szokujące, żeby okazało się, że on nie wyciąga zupełnie wniosków. I co pogrąża siebie i coraz mocniej wpycha z siebie i swoje środowisko w tę fatalną aferę. Mam nadzieję, że pójdzie po razem do głowy i 103 razy sztuka i że podpisze tę ustawę. To jest naprawdę, ustawa jest potrzebna, a to, co on robi w perspektywie tych ostatnich kilku tygodni jest, rujnuje jego pozycję i pokazuje, jak bardzo nie rozumieją polityki i jak bardzo nie dbają o bezpieczeństwo Polaków prezydent Nawrocki i jego współpracownicy.
1: Bardzo dziękuję za komentarz, bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych, były minister spraw wewnętrznych i administracji, był gościem rozmowy o 7:00. Dziękujemy, panie senatorze.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Kłaniam się.

0: No i fakty o 7.30 w Radiu RMF 24. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już czekają.
1: O poranku duże utrudnienie na trasie S52 w Śląskiem. Na odcinku między Cieszynem w stronę Bielska-Białej przejedziecie teraz tylko prawym pasem.
2: W Świętoszówce samochód uderzył w bariery, nikt w tym wypadku nie ucierpiał. A w Warszawie uprzedzamy, zaplanowano dziś testy syren alarmowych.
1: W związku ze sprawdzeniem zmodernizowanych punktów alarmowych, 5-sekundowe sygnały będzie można usłyszeć w 5 lokalizacjach na terenie stolicy.
2: Wspólny wiec Przemysława Czarnka z Mateuszem Morawieckim zapowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czy to oznacza koniec konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości? To pytanie zadamy gościowi porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie polityk tej partii, stronnik Czarnka, czyli Tobiasz Bocheński.
2: Tak jest. W warszawskim studiu Tomasz Telikowski. O poranku, dzień dobry Tomku.
3: Dzień dobry.
2: Pojednanie to jedno. O co jeszcze chcesz zapytać swojego gościa?
3: No to czy nie ma wrażenia, że jeśli wspólny wiec polityków tej samej partii jest już medialnym newsem, to chyba jednak atmosfera nie jest najlepsza. PiS nie jest jedną zwartą pięścią. Padną też pytania o dalszy ciąg tego sporu. O to, czy Konfederacja może wyprzedzić PiS w nadchodzących wyborach, ale także o rotacyjną obecność wojsk amerykańskich w Polsce i o to, czy PiS zamierza przeprowadzić referendum nad prezydenturą w Warszawie, a także o to, czy sam Bocheński wystartowałby raz jeszcze w takich wyborach.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się. Czerwcówka coraz bliżej. Zagraniczny wyjazd na długi czerwcowy weekend będzie w tym roku wyraźnie droższy. Ceny wzrosły średnio o 26%. Tak wylicza portal wakacje.pl w odniesieniu rok do roku. Winny jest tutaj m.in. kalendarz. Majówka była dość krótka, dni nie ułożyły się korzystnie, więc teraz jest więcej chętnych na czerwcówkę. Zostały nieco ponad 2 tygodnie. Czy jest jeszcze szansa na wyjazd w atrakcyjnej cenie?
6: Im dłużej będziemy zwlekać, tym trudniej będzie taką ofertę znaleźć.
5: Radziła w Radiu RMF 24 Marzena German z portalu wakacje.pl.
6: Jeżeli ktoś będzie zwlekał do ostatniej chwili, to raczej powinien nastawić się na to, że jakąś ofertę być może znajdzie, ale pod warunkiem, że nie będzie miał wymagań konkretnych co do kierunku, czy do hotelu, czy do miejsca wylotu, czy konkretnego dnia wylotu.
5: A te najpopularniejsze kierunki wybierane przez Polaków na czerwcówkę w tym roku to Turcja, Grecja i Egipt. Jeśli nie za granicę, to może w Polskę.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Radio RMF 24, poniedziałek, 18 maja. Za 23 minuty będzie godzina 8, a my wrócimy jeszcze do katalońskiego wieczoru, do wzruszającego katalońskiego wieczoru, bo Robert Lewandowski wczoraj ostatni raz wystąpił na Camp Nou w barwach Barcelony. Barcelona wygrała mecz 3-1 z Realem Betis. Polak otrzymał opaskę kapitana, no i został pożegnany oczywiście owacją na stojąco, gdy schodził z boiska. Były łzy w oczach naszego kapitana, czyli kapitana polskiej reprezentacji. Kilka minut przed końcem spotkania Robert Lewandowski opuszczał murawę przy aplauzie całego stadionu. Po meczu wrócił jeszcze na boisko, odebrał pamiątkową statuetkę od prezesa klubu Joana Laporty, no i podziękował kibicom za 4 sezony w Barcelonie.
1: Pero cuando llegué a Barcelona sabía que este club...
0: Kiedy przybyłem do Barcelony, wiedziałem, że to wielki klub. Wasza serdeczność sprawiła jednak, że było to coś niesamowitego.
1: Desde el primer día me sentí aquí en Barcelona.
0: Od pierwszego dnia czułem się tu w Barcelonie, także na tym stadionie, jak w domu.
1: Cuando cantabais mi nombre.
0: Nigdy

0: Nie zapomnę, jak skandowaliście moje imię.
1: Gracias decir, gracias a mis compañeros, a los entrenadores.
0: Chciałbym podziękować moim kolegom z drużyny, trenerom i wszystkim, którzy pracują w tym klubie.
1: Ha sido un honor jugar por este club.
0: To był zaszczyt grać dla tego klubu.
1: Hemos vivido

0: Hemos vivido grandes momentos en este cuatro años.
1: Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te cztery lata.
0: Todo que he hecho y todo que hemos hecho juntos.
1: Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem.
0: Pero siempre
1: llevaram... Żegnam się z tym stadionem, ale zawsze będę nosił Barcelonę w sercu.
0: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez kule, siempre kule.
1: Bardzo dziękuję wam. Raz jeszcze, raz kule, zawsze kule. Bardzo dziękuję.
0: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalonia.
1: Pełen Camp Nou i Robert Lewandowski. Przez 4 lata. 3 mistrzostwa Hiszpanii, do tego autor pierwszego gola po powrocie drużyny na zmodernizowane nowiuśkie Camp Nou. 192 spotkania dla Barcelony. Lewandowski strzela 119 goli i awansuje do czołówki najlepszych strzelców w historii klubu. Przed nim jeszcze jeden występ, być może ostatni występ sezonu przeciwko Walencji i to będzie oficjalne pożegnanie z katalońskim klubem. Fakty sportowe na antenie radia RMF24 i RMF FM o 8:30.
2: Tu radio RMF24.

0: I od dawna to wiem.
1: A ja staram się powiedzieć, że już za 16 minut będzie godzina 8. Jeżeli ktoś się na 8 ma do pracy albo do szkoły, to zdecydowanie czasu jest coraz mniej. Dzisiaj 18 maja, poniedziałek. Wiadomo, człowiek może zaspać tak na początku tygodnia, a 24 maja, no to będzie niedziela i to będzie ważny dzień dla mieszkańców Krakowa, bo wtedy mieszkańcy Krakowa pójdą głosować na odwołanie prezydenta oraz Rady Miasta. Z inicjatywy Grupy Obywateli w niedzielę odbędzie się lokalne referendum. Razem z nami nasz krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maciek, przypomnij proszę, jakie jest tło tego referendum. Co dokładnie pomysłodawcy głosowania zarzucają prezydentowi Aleksandrowi Miszalskiemu?
2: Dzień dobry. Lista tych zarzutów jest dość długa. Inicjatorzy od samego początku formułowali ich sporo. Chodzi m.in. o zadłużanie miasta. Kraków tego długu ma już niemal 8 miliardów złotych i to jeden z najbardziej zadłużonych samorządów w Polsce. Do tego wobec prezydenta miasta pojawiają się zarzuty niespełnionych obietnic wyborczych, niegodnego sprawowania urzędu. A tu chodzi m.in. o filmik w mediach społecznościowych, na którym prezydent Miszalski tańczy na dachu krakowskiego magistratu. Inicjatorzy referendum krytykują go też za politykę transportową i sposób wprowadzenia stref czystego transportu na początku tego roku, podwyżki cen biletów czy wydłużenie godzin płatnego parkowania.
1: A co na to wszystko odpowiada prezydent Krakowa?
2: Aleksander Miszalski w ostatnich tygodniach skupił się na spotkaniach z mieszkańcami i dziennikarzami, podczas których dużo mówił o swoich dokonaniach. Były też momenty refleksji, bo na jednej z konferencji mówił, że zdaje sobie sprawę z popełnionych błędów. Ruszył również do korygowania niektórych pomysłów. Zapowiedział zmiany w strefie czystego transportu, wycofał się z płatnego parkowania w niedzielę dla mieszkańców Krakowa. Prezydent Miszalski odmówił natomiast jednemu z inicjatorów referendum udziału w publicznej debacie, oceniając, że to próba wciągnięcia go do politycznego piekiełka. Jan Hoffman, który zaproponował debatę, podkreślał, że chciałby merytorycznie rozmawiać o planie ogólnym miasta oraz o przyszłości Krakowa.
1: A czy w ogóle widać na ulicach miasta zapowiadane referendum? Jest jakaś kampania?
2: Kampania skupia się teraz głównie na plakatach i informowaniu mieszkańców. To są głównie inicjatywy tych, którzy chcą odwołania prezydenta i Rady Miasta. Co zresztą potwierdzają głosy krakowian, którzy widzą to referendalne wzmożenie na ulicach.
3: Zdecydowanie. Ja widuję cały czas plakaty, banery.
4: Ja bym powiedziała, że ja osobiście czuję. Również moi znajomi też mnie na przykład pytali, czy idę, czy będę głosować. Więc ogólnie gdzieś tam w moim kręgu jest o tym. Ja też właśnie jestem z Krakowa, więc też czuję lekkie takie napięcie faktycznie. No też tutaj obok jest siedziba i też gdzieś tam widać różne strajki.
5: Czuć, widać, że będzie takie wydarzenie?
6: Ja osobiście nie widziałam, bo przez to, że po prostu dużo wyjeżdżam i się tak trochę nie interesuję tym po prostu.
7: Wydaje mi się, że tak. Co jakiś czas właśnie przechodząc ulicami widzę plakaty, widzę ludzi, którzy zbierają podpisy właśnie. Wydaje mi się, że widać.
2: Tak mówili mi mieszkańcy Krakowa. Poza tym mieliśmy już dwa procesy w trybie referendalnym. Chodziło o filmik zamieszczony w sieci przez jedną z radnych miejskich oraz przez przewodniczącego krakowskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Padały w nim zarzuty niejasnego finansowania kampanii i oskarżenia wobec inicjatorów referendum o przemoc wobec kobiet. W pierwszym przypadku doszło do ugody, w drugim Szczęsny Filipiak został zobowiązany do sprostowania, przeproszenia i wpłacenia 3000 zł na cel charytatywny. Dostał też zakaz publikowania tego filmiku w przyszłości.
1: To Maciej, jeszcze podsumujmy. Głosowanie w najbliższą niedzielę, jak będzie wyglądało, kiedy referendum jest ważne?
2: Niecałe 160 tysięcy w przypadku odwołania prezydenta i około 180 tysięcy w przypadku Rady Miasta. To wynika bezpośrednio z ustawy o referendum lokalnym. Pod uwagę bierze się bowiem liczbę głosów w poprzednich wyborach samorządowych. Jeśli referendum będzie ważne, a krakowianie opowiedzą się za odwołaniem prezydenta lub też Rady Miasta albo obu tych organów, no to czekają nas wybory.
8: Wtedy powstaje kompetencje prezesa Rady Ministrów do ustanowienia osoby komisarza, która do czasu wyborów będzie sprawowała funkcję organu, który został odwołany.
2: Tak tłumaczy profesor Stefan Płażek z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referendum w Krakowie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 24 maja. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. 24 godziny wcześniej zacznie się cisza wyborcza.
1: I o tym wszystkim opowiadał Maciej Sołtys na antenie radia RMF 24. A my za moment odpoczniemy od polityki i zabiorę was do Turynu, gdzie nasi siatkarze walczyli o złoto w Lidze Mistrzów.

0: 9 minut zostało do godziny 8, to jeszcze przed faktami Turyn i w turniej finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów. No nie był to może taki wymarzony przez nas turniej, bo polskie zespoły wracają ze srebrem i z czwartym miejscem. Poza podium rywalizację zakończył PGE Projekt Warszawa, który wczoraj po niezwykle zaciętym pięciosetowym boju, jak to często w siatkówce, musiał uznać wyższość Ziratu Ankara. Ziratu Ankara, którego zawodnikiem jest Tomasz Fornal, i ta porażka mocno zabolała. Zabolała też przede wszystkim szkoleniowca projektu Kamila Nalepkę, a rozmawiał z nim nasz specjalny wysłannik do Turynu, Wojtek Marczyk.
1: Teraz się czuję bardzo źle, muszę to sobie przepracować. Mam nadzieję, że zrobię to bardzo szybko.
2: Kuba Kochanowski wczoraj mówił coś takiego, że takie porażki 0-3 szybciej się trawi, ale takie, kiedy jesteś blisko, jesteś na styku, długo siedzą i to chyba dzisiaj po was widać.
1: Tak, myślę, że gdyby Zirat dzisiaj nas, że tak powiem, kolokwialnie wyjaśnił 0-3, to by bolało mniej, ale byliśmy bardzo blisko i to boli. Jestem dumny z tych chłopaków, że myślę, że ci, dla których był to debiut, wznieśli się dziś na wyżyny swoich możliwości i byliśmy bardzo blisko, żeby wygrać, ale brakło.
0: No brakło. W wielkim finale Aleron CMC Warta Zawiercie zmierzyła się z Perugią. No i tutaj Perugia wyjaśniła, mówiąc słowami trenera Nalepki, wyraźnie drużynie Warty, kto jest najlepszy. 3-0 byli lepsi Włosi. Po raz drugi z rzędu wygrali Ligę Mistrzów. Siatkarze z Zawiercia drugi rok z rzędu też muszą się zadowolić srebrem, które na gorąco jest ciężko docenić, tak mówi Jakub Popiwczak, libero Aluronu, z którym po meczu rozmawiał Wojtek.
2: Boli mocno, czy łatwiej się trawi tak, kiedy wiesz, że, no sami wszyscy tutaj chłopaki mówili, że dzisiaj mieliście poczucie, że ta Perugia po prostu była sportowo lepsza?
3: Boli chyba tak samo jak poprzednie dwa razy. Nie ma co ukrywać, że tak się mówi. Myślał człowiek do trzech razy sztuka, może kolejna szansa. Kolejny raz mieć okazję zagrać w finale Ligi Mistrzów, to jest duża rzecz. I przyjeżdża się tu po to, żeby wygrać, dlatego teraz uczucie gorycz, żal, rozczarowanie jest duże.
2: A co się w was stało po tym pierwszym secie? No bo ten set był zacięty, grany naprawdę na żyletki, a ten drugi zaczęty jakby trochę inne zawiercie wyszło na ten parkiet.
3: No myślę, że złamali nas w jakiś sposób w końcówce tego pierwszego seta, ale no wiadomo, no nie powinno to tak wyglądać, ale z drugiej strony naprawdę trzeba oddać dzisiaj przeciwnikowi, że był po prostu świetny i nawet w pierwszej partii, no ciężko nas było, ciężko ich było złamać, ciężko było coś dostać ekstra, nic nie chcieli dać, grali naprawdę dobrze, taką bardzo fizyczną siatkówkę, ciężko nam się było dobić do boiska, naprawdę no tak z perspektywy boiska, czuliśmy się po prostu, jakby ktoś nas tutaj wziął i niezłe lanie spuścił i tak to z zewnątrz, z boiska tak to wyglądało, dlatego no boli to, bo myślę, że każdy z nas chciał, jak już wyjść na boisko, to po prostu pokazać się w trochę lepszy sposób.
0: To Jakub Popiwczak, a kibice też troszkę zawiedzeni.
2: Jest żal, złość, rozgoryczenie?
4: Myślę, że wszystkiego po trochu, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż tak szybkiego meczu. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, co dokładnie czujemy.
2: Ten pierwszy set nie zwiastował niczego złego. No wydawało się, że to będzie naprawdę wielkie siatkarskie granie.
5: No po tym pierwszym secie byłem wręcz pewny, że będzie to zwycięstwo Zawiercia, szczególnie, że piłka setowa już była po prostu na nas z Rasel, niestety popełnił błąd.
2: Kawał drogi przyjechaliście, licząc, że w tym roku będzie złoto, ale znów no chyba można cieszyć się z tego srebra.
4: Myślę, że tak. Na gorąco ciężko powiedzieć, że się cieszymy, ale jesteśmy dumni, że aż dwie polskie drużyny znalazły się w Final Four i pewnie koniec końców to docenimy.
2: Czyli za parę tygodni przyjdzie radość jeszcze tak kolejna z tego srebra, no i historycznego mistrza Polski.
5: Myślę, że tak. Do trzech razy sztuka, jak to mówią, więc może w przyszłym roku Zawiercie wygra.
6: Mamy trzecie miejsce na świecie, drugie miejsce w Europie. No i Mistrzostwo Polski. I z tego należy się cieszyć.
0: Drugi rok z rzędu Final Four Ligi Mistrzów grały dwa polskie zespoły. Może za rok będzie troszkę lepiej, ale narzekać, gdy ma się srebrny medal? Zobaczymy. Po godzinie 8, czyli za niespełna 5 minut, serwował pytania będzie Tomasz Terlikowski. A w roli przyjmującego Tobiasz Bochański z Prawa i Sprawiedliwości.

0: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski czekają na was w studiu Faktów, a zaraz potem Tomasz Terlikowski i Tobiasz Bocheński.
1: Ostatnia prosta przed referendum.
2: A w Faktach pytanie o przyszłość Krakowa, bo w niedzielę mieszkańcy miasta zdecydują, czy odwołają prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Radę Miasta.
1: Robert Lewandowski pięknie pożegnany na Camp Nou.
2: Kapitan reprezentacji z końcem sezonu odchodzi z Barcelony.
1: Gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM jest Tobiasz Bocheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
2: Zapraszamy. Zaczynamy Fakty od Krakowa, gdzie w najbliższą niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta.
1: By referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w drugiej turze.
2: W przypadku Rady Miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi prawie 180 tysięcy.
1: Pan prezydent Miszalski ma nasze pełne wsparcie, tak deklarują politycy Koalicji Obywatelskiej.
2: My łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie,
3: dzień dobry, jestem.
2: Jak politycy KO w Warszawie bronią włodarza stolicy Małopolski?
3: Przede wszystkim namawiają mieszkańców Krakowa do tego, aby w niedzielę nie brali udziału w referendum.
4: Jeżeli ktoś nie chce, żeby w Krakowie rządziły PiS z Konfederacją i z Braunem, to powinien zostać w domu, nie iść na referendum.
5: Pan prezydent Miszalski wpływa na to, że Kraków się rozwija, że jest dobrze rządzony.
3: Mówili mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński i poseł tej partii Adrian Witczak. W rozmowach nieoficjalnych z różnymi politykami tego ugrupowania usłyszałem, że wszyscy liczą na to, że referendum będzie nieważne, bo krakowianie się nie zmobilizują. Posłowie opozycji są jednak innego zdania.
6: Mieszkańcy mają dosyć swojego prezydenta, więc jeżeli to się utrzyma, ta fala, że mamy go dosyć, no to prawdopodobnie będzie ta frekwencja i będzie odwołany.
3: Powiedziała mi posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska.
2: Legenda. Tak Barcelona żegna Roberta Lewandowskiego, który na zawsze pozostanie częścią historii tego klubu.
7: Para siempre més de la historia del Barça. Us demanem, si us plou, un aplaudiment enorme per Robert!
1: Klaski nastojące, skandowane nazwisko Lewandowski na Camp Nou i brawa dla kapitana. Zasłużył jak mało kto. Ponad setka strzelonych goli, 7 trofeów. Wszystko w 4 lata gry w Barcelonie.
2: Wczoraj wieczorem najpierw Lewandowski wyprowadził kolegów jako kapitan na mecz z Betisem. Później było wzruszające pożegnanie, gdy schodził z boiska w 83 minucie spotkania przy prowadzeniu Barcelony 3-1.
1: Po meczu z mikrofonem w ręku Lewy zwrócił się do trybun z serdecznymi słowami podziękowań i zapewnieniem.
8: Pero siempre.
2: Zawsze będę nosił Barcelonę w sercu. Lewandowski opuszcza klub z Katalonii tego lata po wygaśnięciu kontraktu. Wysokie zarobki na poziomie 90 milionów euro za sezon mają przekonać Lewandowskiego do występów w saudyjskim klubie Al-Hilal.
9: Polityczna rozmowa w RMF FM.
1: Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego i jego gościa. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Moim gościem jest Tobiasz Bocheński, europoseł, wiceprezes PiS. No i długo jeszcze można by wymieniać, także kandydat na prezydenta. Kandydat na kandydata na prezydenta i kandydat na prezydenta Warszawy. O tak. Witam serdecznie.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Wierzy pan w sukces referendum w Krakowie, sukces z perspektywy PiSu oczywiście.
11: Myślę, że z perspektywy mieszkańców Krakowa, czyli odwołania pana prezydenta Miszalskiego, tak? Uważam, że zostanie odwołany.
10: Zostanie odwołany i będzie wystarczająca frekwencja?
11: Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę występy medialne pana prezydenta, te idiotyczne TikToki, podwyżki cen biletów, w Krakowie są droższe bilety niż w Warszawie. Bardzo wiele elementów sprawi, że ten człowiek na szczęście dla tej jakże pięknej, dawnej stolicy Polski zostanie odwołany.
10: No dobrze, i kto go zastąpi?
11: A tego nie wiemy i to jest
10: ale
11: wielkie pytanie
10: będzie
11: polityczne.
10: Będzie wspólny kandydat, dosłyszeliśmy takie wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, wspólny kandydat PiSu, Konfederacji i Korony Polskiej.
11: To jest krzyk desperacji. Platforma, czy tam Koalicja Obywatelska najpierw przymierzała się do wielkiej batalii o Kraków, chcieli tam rzucić różne środki wsparcia dla Miszalskiego po to, żeby pokazać, jaką mają siłę, a teraz liczą tylko i wyłącznie na to, że ludzie nie pójdą do referendum. Co bardziej antydemokratycznego, panie redaktorze? Poseł Witczak z szanownej ziemi Tomaszowa Mazowieckiego, z Kierniewic, Rawy Mazowieckiej. Cóż on może wiedzieć o Krakowie?
10: No dobrze, ale pytanie jest takie, co wam to da? To znaczy oni i tak wystawią jakiegoś innego kandydata i w Krakowie kandydat Koalicji Obywatelskiej, tak jak w Warszawie, wygra w Cuglach.
11: Myślę, że my nie mierzymy tego kategorią, cóż nam to da, tylko co da to mieszkańcom Krakowa.
10: Nie wiem, wy zawsze myślicie o dobru społecznym, nigdy o dobru partii.
11: No ale no, panie redaktorze, trudno szukać w historii polskiego samorządu, powiedzmy, załóżmy od reformy, od 99 roku, takiego przykładu blamażu, jak pan prezydent Miszalski.
10: A Rafał Trzaskowski się sprawdza w Warszawie?
11: Moim zdaniem nie, ale warszawiacy go wybrali.
10: No dobrze, to w Krakowie wybrali Miszalskiego.
11: Ale chcą go odwołać. I to jest akcja oddolna, to jest akcja obywatelska, to jest akcja mieszkańców.
10: A wsparlibyście w Warszawie taką akcję? Oddolną akcję warszawiaków chcąc odwołać?
11: Myślę, że tak, gdyby taka była.
10: A ale może sami byście ją zapoczątkowali?
11: No, ale to by nie była obywatelska, tylko byłaby partyjna. Niewątpliwie warszawiacy dokonali wyboru. Niestety prezydenta, który jest leniem, prezydenta, który nie wypełnia należycie swoich funkcji, który nie ma odpowiedniej wizji miasta, prezydenta, który marzył tylko o tym, żeby uciec z Warszawy.
10: Ale mówi pan o człowieku, który z panem wygrał.
11: I mówi o człowieku, który ze mną wygrał. Warszawiacy
10: rozstrzygnęli. Więc był wystarczająco pracowity wyraźnie, żeby wygrać.
11: Nie wiem, czy to była akurat kwestia pracowitości, panie redaktorze.
10: A czego?
11: Myślę, że sympatii politycznych. Ja absolutnie szanuję ten wybór warszawiaków. Jestem z nim w pełni pogodzony. Mają
10: jest pan
11: co chcieli.
10: Pogodzony również, że w Krakowie wybiorą z powrotem jakiegoś polityka Koalicji Obywatelskiej.
11: Tego nie wiemy. Może wybiorą jakiegoś kandydata. Zupełnie spoza partii politycznej.
10: A będzie wspólny kandydat, tak jak słyszeliśmy, czy nie będzie?
11: Nie toczą się tego
10: PiS,
11: rodzaju rozmowy.
10: Konfederacja, Korona Polska?
11: Nie toczą się tego rodzaju rozmowy, panie redaktorze.
10: Nie ma takich rozmów.
11: Nie ma takich.
10: Dobrze. A w PiS jest jak jedna pięść? Zwarta, gotowa, rozkwita 100 kwiatów.
11: Panie redaktorze, no ja naprawdę doceniam to zainteresowanie sytuacją wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości.
10: Ale bo to sami ją generujecie, to zainteresowanie.
11: Ale to dowodzi tylko jednej rzeczy, że tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość jest alternatywą wobec tych rządów, bo nikogo aż tak bardzo nie interesują jakiekolwiek inne napięcia w innych partiach
10: jak
11: politycznych.
10: Jak to nie interesuje? Chciałem powiedzieć, że napięcia między przewodniczącymi Mentzenem i Bosakiem również interesują mnie.
11: Ja myślę, że nie aż tak bardzo.
10: No dlatego, że nie ma tak wiele przecieków, panie pośle, panie eurodeputowany.
11: Nie, myślałem, że tak. Znaczy nie ma przecieków z Koalicji Obywatelskiej, bo tam nie ma demokracji. Jest rząd dyktatorski Donalda Tuska. Jak ktoś się nie podoba, to ma ściętą głowę.
10: To teraz się chciałem zapytać, jak było na tym słynnym posiedzeniu? Było ostro, twardo, czy też koncyliacyjnie dobra rozmowa, jak mówił Mateusz Morawiecki?
11: To ja powiem jak profesor Przemysław Czarnek, że to była dobra, otwarta rozmowa. Mnie nie było na tym posiedzeniu. Tu nie jestem najlepszym źródłem informacji. Byłem na debacie.
10: Ale słyszał pan na pewno. Ostro było,
11: coś
10: czy nie
11: mi się
10: było
11: obiło
10: ostro?
11: Uszy,
10: no właśnie,
11: redaktorze.
10: To co się panu obiło uszy? Było twardo, ostro, zdecydowanie?
11: Zarysowały się różne stanowiska, ale ostateczna konkluzja jest taka, że wszyscy pracują na Przemysława Czarnka jako naszego kandydata
10: tak
11: na prezesa
10: nawet,
11: Rady
10: że
11: Ministrów.
10: Będzie wspólny wiec. Jeżeli wspólny wiec polityków w tej samej partii jest newsem, to przyzna pan, że nie jest to najlepszy dowód jedności i zwarcia i gotowości partii.
11: Nie wiem, jest to news wykreowany, bo to przecież nie jest żaden news, który Prawo i Sprawiedliwość by gdziekolwiek
10: zaraz
11: przedkładało.
10: Zaraz, zaraz, najpierw powiedział to
11: my mamy
10: Mateusz
11: swój,
10: Morawiecki,
11: my mamy swój
10: to
11: kalendarz sztabowy. Mamy swój kalendarz sztabowy i będziemy informowali o wszystkich wydarzeniach wokół Przemysława Czarnka. Nie, ja nic nie dementuję, panie redaktorze, ale będziemy o kolejnych krokach w kampanii Przemysława Czarnka informowali, tak jak Przemysław Czarnek każdy tydzień rozpoczyna od zaprezentowania nowej ustawy, od położenia na polskim stole ważnych propozycji.
10: Janusz Cieszyński powiedział, że będzie, a pan mówi, a zobaczymy. Tak
11: a ja nie mówię, że nie będzie, ja tylko mówię, że w odpowiednim czasie będziemy informowali.
10: A ja mówię o tym, że jeśli się informuje o takim wydarzeniu, to wygląda jak news, a jak to wygląda jak news, to nie świadczy najlepiej o spoistości partii.
11: Wie pan, panie redaktorze, no pan redaktor wie lepiej niż ja, że w dzisiejsze media potrafią czynić newsy z różnych zdarzeń. No dla mnie na przykład newsy dzisiejszego poranka są inne.
10: Ale jak wypowiedzi na różne tematy, to można odnieść wrażenie, że jednak nie jest najlepiej.
11: Panie redaktorze, ja tak nie postrzegam
10: Dobrze, a jakie są dla pana newsy dzisiejszego ranka?
11: Na przykład głosowanie na Eurowizji. To jest niewątpliwie news dzisiaj.
10: Naprawdę pan uważa, że to jest news polityczny? No, głosowanie na Eurowizji?
11: Uważam, że tak, dlatego, że to było czysto polityczne głosowanie.
10: No to fakt, zawsze jest. To jest żadna nowość.
11: Fakt, że nasza wokalistka otrzymała 0 punktów zarówno z Ukrainy, jak i z Izraela, jest czymś skandalicznym.
10: Uważa pan, że Ukraińcy się sprzysięgli przeciwko Polsce?
11: Uważam, że to powinno dać wielu osobom do myślenia, bo nie ma takich przypadków.
10: Ale panie pośle, w jakiej sprawie powinno nam dać do myślenia?
11: To znaczy, na temat naszych relacji.
10: Wstrzymać pomoc dla Ukrainy, bo oni nie zagłosowali za naszą wokalistką?
11: Pan, to jest ten zabieg retoryczny pana redaktora jest przykładem próby zrobienia newsa z tego, co mówię, ale innego niż ja bym chciał.
10: No to co
11: pokazuje,
10: by pan chciał?
11: To mówi wiele na temat relacji między naszymi narodami.
10: Dobrze,
11: dlatego, że to
10: wynikać?
11: Głosowanie... Jeżeli nasza wokalistka za swoją piosenkę, którą jednym może się bardziej podobać, innym mniej, dostaje od Niemców maksymalną liczbę punktów, od Austriaków dostaje bardzo dużo punktów, a nagle się akurat okazuje tak, że z Ukrainy i z Izraela otrzymuje zero, to jest to moim zdaniem powód do tego,
10: do
11: żeby
10: czego?
11: Pomyśleć na temat wzajemnych relacji.
10: Ale jakie wnioski z tego myśmy wyciągnęli?
11: Smutne.
10: To znaczy, co powinniśmy zrobić?
11: Smutne. To pokazuje, w jakiej perspektywie, czy przez jaki pryzmat jesteśmy oceniani przez te narody.
10: No dobrze,
11: rozumiem,
10: przez
11: dwa punkty, trzy punkty. Nie, ja wątpię. Akurat Eurowizja ma to do siebie, że niestety te elementy estetyczne...
10: W ogóle nie wysyłajmy piosenkarek, tylko
11: dlaczego?
10: Powiedzmy, niech każdy głosuje według swoich sympatii geopolitycznych.
11: Nie wiem, piosenki? Czy geopolitycznych od razu.
10: Po co MSZ powinien zareagować na tą sprawę?
11: Nie, uważam, że to powinno być przedmiotem naszego namysłu jako społeczeństwa, żeby każdy się przyjrzał. Zresztą to wzbudziło gigantyczną falę w internecie. I to nie jest przypadek, panie redaktorze. I udawanie, że wszystko okej, też mi się wydaje, że nie.
10: No dobrze, ja uważam, że jakby mamy większe problemy niż festiwal Eurowizji, stawiamy kropkę.
11: Ale też mamy większe problemy
10: stawiamy
11: jako Polska
10: kropkę.
11: Niż na przykład sytuacja wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości,
10: stawiamy
11: prawda?
10: Kropkę, no to od tego zależy, kto będzie rządził. A od Eurowizji nie zależy kompletnie nic. Stawiamy tu kropkę, żegnamy się słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Tadeusz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS. Panie pośle, no dobrze, to jakie wnioski? Pójdzie pan smutne wnioski, ale co powinniśmy zrobić? Odpowiedzieć jakoś? Jakaś retorsja? Coś się powinno wydarzyć po tej Eurowizji? Możemy w przyszłym roku przyznać ukraińskiej piosenkarce zero punktów?
11: Nie przekuwam tego na tego rodzaju działania polityczne, ale to pokazuje, jak jesteśmy postrzegani przez te dwa narody. I teraz pytanie, czy nasza percepcja tych dwóch narodów jest podobna,
10: znaczy,
11: czy nie? Na głosowanie naszego jury wskazuje, że nie.
10: Znaczy, jeżeli chodzi o Izrael, to nie ma wielkiej sympatii dla państwa Izrael w Polsce.
11: Nie,
10: w
11: 12 punktów.
10: Się pan. Ale to 12 punktów jury przyznało, a nie Polacy. Mm. Jeżeli popatrzymy na wydarzenia z mostu w Warszawie, to też nie widać wielkiej sympatii Polaków do Ukraińców.
11: Myślę, że my możemy rozdzielić, nie wiem, które relacje pan by chciał w pierwszej kolejności
10: rozpatrzeć. No, zapytajmy o ukraińskie.
11: No, myślę, że są bardzo skomplikowane i wynikają też z działań prezydenta Zełenskiego oraz z części oczywiście zachowań Ukraińców w Polsce.
10: A nie wynikają z zachowania części polskiej klasy politycznej, która szczuje przeciwko Ukraińcom. Jak pan popatrzy się na Konrada Berkowicza, który wrzuca plecak polskich saperów i mówi, nawet na plecakach Ukraińcy noszą banderowskie flagi,
11: ale
10: no
11: myślę,
10: to jest szczucie przeciwko Ukraińcom.
11: No, nie jest mi akurat bliski styl uprawiania polityki pana Berkowicza, jak pan redaktor wie, ale myślę, że mylimy skutek z przyczyną. To znaczy...
10: A czyli Ukraińcy są winni, że tego chłopca pobili polscy...
11: Nie, absolutnie
10: Polacy,
11: nie.
10: którzy krzyczeli nie. precz na Ukrainę.
11: Nie, ale to sprowadzanie tych rzeczy do ekstremów, musimy sobie odpowiedzieć na inne pytanie, tak? Jak to wygląda?
10: Kto odpowiada za to publicznie?
11: Jak to wygląda? Panie redaktorze, mamy...
10: Czy atmosfera w Polsce ma jakieś
11: znaczenie? Nie, atmosfera w Polsce, ale jakie jest jej źródło? Źródło jest inne, panie redaktorze.
10: Tak, propaganda rosyjska. Rosjanie próbują
11: panie redaktorze.
10: Tutaj zaszczepić wrogość wobec Ukraińców.
11: Istnieje propaganda rosyjska, ale znowu to nie jest przyczyna. Przyczyna jest inna, panie redaktorze.
10: A jaka jest przyczyna?
11: Przyczyna jest taka, że z powodu spowolnienia gospodarczego i trudniejszej sytuacji w Polsce, gdzie wzrasta bezrobocie, posiadając ogromną liczbę Ukraińców, którzy uciekli przed wojną i przybyli tutaj, ale oni się dzielą też na uchodźców i na tych, którzy nie chcą być na Ukrainie i nie chcą wypełniać obowiązków wobec swojego państwa, mamy ich bardzo dużą liczbę. I przychodzi młody człowiek, który chce podjąć pracę niewykwalifikowaną, Polak, i słyszy odpowiedź, że jej nie dostanie, bo ma 20 Ukraińców w kolejce.
10: Pośle,
11: ten problem nie dotyczy... Ale niech pan da skończyć. Ten problem,
10: otóż większość
11: panie redaktorze, pan mnie pyta o diagnozę, to panu odpowiadam. I stąd w pewnej części polskiego społeczeństwa rodzą się słuszne emocje. Co nie oznacza, że wszystkie emocje są słuszne.
10: Słuszne emocje. Czy ta emocja była słuszna, że zaatakowano Ukraińców?
11: Ale pan słyszy, co ja mówię. Ja powiedziałem, że nie wszystkie emocje są słuszne, ale część emocji się stąd bierze.
10: Panie pośle, co by się
11: proszę
10: stało?
11: Zrozumieć,
10: proszę
11: panie redaktorze,
10: na
11: że ten, że panie na przykład... Pośle. Ale proszę zrozumieć, ale proszę zrozumieć emocje naszych rodaków. Ten...
10: Nie zabiorą panu pracy. Pan tego... Czy szczucie przeciwko Ukraińcom, czy przemoc wobec nich, to jest uprawniona ekspresja
11: emocji.
10: Ale
11: nie wolno szczuć na nikogo, nikt nie powinien na nikogo szczuć, tylko że nie można też nazywać każdej emocji, jaka się pojawia, szczuciem, bo wtedy zamykamy oczy na część
10: panie
11: emocji,
10: pośle,
11: które...
10: A teraz pytanie proste. Jest pan,
11: panie redaktorze.
10: Zna się pan także na ekonomii, ale teraz ja zadaję pytanie. Proste pytanie. Czy gdyby nagle z polskiego rynku zniknęli Ukraińcy, to Polska by sobie, polskie usługi, polski sektor, choćby budowlane, albo transportowy by sobie spokojnie poradził. Mówiąc inaczej, czy gdyby oni zniknęli, to ci biedni Polacy, o których pan mówi, w końcu mieliby pracę? Czy też nagle byśmy się obudzili w takiej sytuacji, w której niemała część usług, transportu i budowlanki ległaby w gruzach?
11: Gdyby wszyscy zniknęli, bo pan chce takie ekstremalne porównania robić, to na pewno mielibyśmy problemy. Ale to nie oznacza,
10: że... A ilu
11: że...
10: Polaków, którzy mieli problem z przyjęciem do pracy, pan zna, którym powiedziano, że Ukraińcy zajęli ich miejsce?
11: Wielu, ale to też ale nie chodzi o, chodzi o moje, moje konkretne relacje z konkretnymi osobami, tylko chodzi o wyniki badań, które mamy. Panie redaktorze,
10: tylko,
11: ja rozumiem, że pan redaktor może...
10: O emocji, panie redaktor, a nie o faktach.
11: Pan redaktor może nie czuć tej emocji, ponieważ nie przyjdzie nikt, kto zajmie pańskie miejsce spośród tych osób, które przyjechały. Ale są osoby, które są, wykonują inne zawody i
10: jakie?
11: Ich miejsca pracy.
10: Jakie?
11: Ekspedientów, właśnie osoby w usługach, które nie wymagają...
10: Tylko, że ci ludzie, którzy zatrudniają, mówią, no nie mamy wyboru, zatrudniamy Ukraińców, ponieważ nie no ma właśnie, Polaków na to
11: no
10: miejsce.
11: No właśnie, właśnie obecnie, dzisiaj, w sytuacji gospodarczej, właśnie nie do końca tak jest. I stąd bierze się ta emocja. Chociaż pan mi próbuje zestawić, że ja uważam, że każda emocja w stosunku
10: nie, ja
11: do Ukraińców jest...
10: Ja próbuję powiedzieć, że opowiadanie o tym, że głównym problemem Polski jest...
11: Ja nie powiedziałem, że to jest główny problem. Jest, ja powiedziałem, że to jest problem bardzo
10: newsem,
11: wielu Polaków.
10: Głównym dzisiejszym newsem jest Eurowizja, w której Ukraina nam nie dała
11: dzisiaj?
10: Punktów. Buduje niechęć do Ukraińców i tego nie rozumiem. Szczególnie,
11: nie.
10: że to nie Ukraińcy głosowali,
11: nie,
10: tylko żony.
11: Nie, panie redaktorze. Przyglądanie się faktom, zjawiskom i ich ocena w dyskursie politycznym jest istotna. I dzisiaj, jeżeli pan mnie pyta, czy sytuacja wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości, czy głosowanie na Eurowizji przez Izrael i Ukrainę, to ja uważam, że to drugie. Nie powiedziałem, że to jest główny temat. Wie pan, co jest głównym tematem? To, że Donald Tusk jest premierem,
10: nie,
11: a nie powinien być.
10: Głównym tematem jest to, że wygląda na to, że nie będzie relokacji i że nie będzie obecności rotacyjnej wojsk amerykańskich w Polsce. To jest chyba główny problem.
11: Głównym problemem jest polityka jakby rozluźniania więzów transatlantyckich przez rząd Donalda Tuska od pierwszego dnia jego urzędowania.
10: Czy Donald Tusk podjął decyzji, że nie będzie tych rotacyjnych oddziałów amerykańskich, czy jednak Pentagon podjął taką decyzję, krytykowaną zresztą także przez część klasy politycznej republikańskiej?
11: Donald Tusk, od kiedy został premierem, od pierwszego dnia rozluźnia nasze więzy transatlantyckie i liczba jego tweetów, wypowiedzi, wywiadów.
10: Panie pośle, jeszcze raz zadam pytanie. Kto podjął tą decyzję? Donald Tusk czy Donald Trump?
11: I to
10: czy
11: są
10: Pete Hexet?
11: Konsekwencje rozmyślnego działania Tuska, co należy oddać, że na przykład
10: Czyli są jakieś konsekwencje.
11: Jeżeli
10: premier, bo ja słyszałem, że nie ma żadnych decyzji, że nic się nie stało, w ogóle jest super.
11: Jeżeli premier polskiego rządu prowadzi antyamerykańską politykę, jednocześnie wychodzi i próbuje robić ze wszystkich idiotów, opowiadając, jaki on jest proamerykański, bardziej się nie da, co jest nieprawdą.
10: A Donald Trump nie robi z nas idiotów, mówiąc, że nas się z nami przyjaźni, że nas kocha, że nam da jeszcze więcej wojsk, po czym jego administracja podejmuje decyzję, że nie będzie rotacyjnej obecności. No to
11: czyli,
10: może Donald Trump też nas robi idiotów.
11: Czyli jak Donald Trump wychodzi na briefing prasowy i mówi, że rozważy przerzucenie stałych baz amerykańskich...
10: A Pete Hexet podejmuje decyzję, że nie będzie rotacyjnej obecności.
11: Przerzuci z Niemiec do Polski, a pierwszą reakcją polskiego premiera jest to, że nie można nikomu podkradać żołnierzy, to jak to nazwiemy?
10: No, znaczy, tego jeszcze nie powiedział wtedy Donald Trump, tylko pojawiła się taka sugestia, żebyśmy chcieli te
11: tak,
10: obecność
11: powiedział.
10: Mieć.
11: Tak, powiedział Donald Trump na briefingu prasowym, powiedział
10: że
11: może
10: rozważy,
11: to...
10: Tak,
11: a pierwsza reakcja... A jak się zachowuje dojrzały polityk? Jeżeli premier zależy premierowi...
10: Ale Donald Tusk powiedział, jak będą chcieli, to bierzemy każdą ilość.
11: Zaczął
10: wtedy.
11: Od tego, że nie będziemy podkradać. I jednocześnie 2 tygodnie wcześniej udzielił wywiadu dla Financial Timesa, gdzie powiedział, że zaraz będzie wojna na wschodniej flance NATO, a potem 2 tygodnie później powiedział, ale to nie można
10: Panie
11: Niemcom
10: pośle,
11: podkradać.
10: Znaczy, tak,
11: zamiast w takim momencie polityk powinien co zrobić? Chwytać Trumpa
10: ja się pytam
11: za tę
10: Donalda
11: deklarację
10: Trumpa,
11: i natychmiast przerzucać
10: pieniądze.
11: A pan mi
10: mówi o Donaldzie Tusku. Ja rozumiem, że panowie mają to samo imię, ale jednak decyzję w sprawie rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich to podejmuje Donald Trump. I niezależnie od tego, jakie deklaracje składa, że nam rozważy, to decyzje podjęto inne. Więc pytam się, czy
11: ale
10: to
11: chyba,
10: jest dla nas zagrożenie?
11: No ale chyba nasze relacje charakteryzuje wzajemność. Są,
10: mamy
11: charakter
10: też prezydenta.
11: Bilateralny.
10: Mamy też prezydenta. No prezydent najwyraźniej nie wpłynął wystarczająco.
11: Skoro, no to świetnie, no to skoro pan, znaczy, czyli chcemy powiedzieć, że skoro prezydent ma świetne relacje z Donaldem Trumpem, a zostaje zakomunikowana, na razie zakomunikowana, skomunikowana taka informacja ze strony amerykańskiej, to prezydent, który ma świetne relacje, ponosi odpowiedzialność, a nie premier, który ma fatalne.
10: Chcę powiedzieć, że ta decyzja zakomunikowana pokazuje, jak nas traktują Amerykanie. Tylko tyle chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że to jest chyba dla nas dużo ważniejsze niż głosowanie w sprawie Eurowizji.
11: Jest to, tak, w tym kontekście tak. To możemy taką gradację zrobić.
10: I powiedziałbym, że z tej perspektywy to możemy mieć większe pretensje do Donalda Trumpa i do Amerykanów niż do Ukraińców.
11: Nie, ja myślę, że możemy mieć największe pretensje do rządu Donalda Tuska, bo nie umie... przepraszam bardzo. Jeżeli mówimy o polskim rządzie, który nie umie ani lobbować, ani zabiegać, ani prowadzić polityki zagranicznej i dochodzi do tego rodzaju sytuacji. I teraz, jeżeli każdy z nas zna historię najnowszą Polski, kiedy Donald Tusk, przecież decyzją jego rządu w czasach administracji Obamy nie powstała baza tarczy antyrakietowej, prawda? Więc kolejny raz, kiedy Donald Tusk jest premierem, są podejmowane decyzje wypychające Amerykanów z Polski.
10: Teraz kto wypycha Amerykanów z Polski? Amerykanie sami się wycofują.
11: Za każdym razem, powiedziałem panu, dlaczego nie powstała baza w czasie pierwszego rządu?
10: Ale mówimy o Donaldzie Trumpie.
11: Ale akurat tak się składa, że wtedy nie był prezydentem Donald Trump, a za każdym razem, jak Donald Tusk jest premierem, to tego rodzaju decyzje zapadają.
10: Donald Trump jest jak polna linia. Ja kocha takiego, Polskę, nic tylko takiego nie powiedziałem. Donald Tusk go wypchnął.
11: Nic takiego nie powiedziałem.
10: Nie kocha Polski Donald Trump?
11: Myślę, że jego stan emocjonalny, jakie państwa kocha, jakie nie kocha, nie ma żadnego znaczenia w polityce międzynarodowej.
10: Dobrze, pytanie jeszcze teraz o inne wydarzenia z Polski. Też, jak się zdaje, dość zaprzątające uwagę, być może nawet istotne, jak pan ocenia działania służb wokół sprawy, wokół Telewizji Republika?
11: No, uważam, że to jest absolutny skandal. To są standardy białoruskie.
10: Ale o co chodzi? To znaczy, pana zdaniem, rzeczywiście służby wchodzą, wszystko to wymyśliły, czy jednak jest tam jakaś inna sprawa?
11: Nie, ja uważam, że jest to element celowego nękania na redakcji największej stacji telewizyjnej, która jest antyrządowa.
10: A te zgłoszenia, które się pojawiają?
11: No ale nie wiem, jakie jest ich źródło. Dziwny przypadek, prawda, że tu się pojawia jedno zgłoszenie, tu drugie zgłoszenie.
10: Czyli służby specjalne postanowiły zniszczyć Telewizję Republika.
11: No przecież rząd mówi, że przecież politycy tego rządu mówią, że to nie jest telewizja i nie powinna istnieć. No przecież to są normalnie możemy włączyć internet i posłuchać.
10: Tym policję w to włączyli, żeby ją zniszczyć, tak? Przecież tak w gruncie rzeczy...
11: Ale widział pan redaktor te nagrania, jak to wygląda, ta skuta asystentka, nie wiadomo dlaczego, jak ci policjanci się tam zachowują.
10: Widziałem też, jak zachowywała się asystentka, więc według jakby to powiedzieć, sprawa jest skomplikowana.
11: Według tych standardów do każdego może wejść dzisiaj policja bez nakazu.
10: No nie do każdego. Nie, panie pośle, doskonale pan wie o tym, że jeśli jest zgłoszenie, że gdzieś istnieje niebezpieczeństwo popełnienia samobójstwa dziecka, to policja może wkroczyć. Tak, tak jest, po prostu. Jeżeli jest takie zagrożenie, jeżeli jest zgłoszenie, to można zrobić.
11: Czyli tego rodzaju zgłoszenia mogą padać wobec najróżniejszych osób i będzie sobie wchodziła policja.
10: Ale jak pan wie, jest dochodzenie.
11: Na pewno minister Kierwiński dołoży najwyższej staranności, najwyższej, żeby wyjaśnić tę sprawę. Na pewno. Myślę, że jako jeden z pierwszych powinien być w ogóle przesłuchany w tej
10: jest
11: sprawie.
10: Jest pan świetnie wykształcony klasycznie. Zawsze w takiej sytuacji stawia się pytanie, cui bono. No. I teraz pytanie... Bo ja mam wrażenie,
11: oczywiście, że
10: a Tomaszowi Sakiewiczowi to nie służy, nie buduje poparcia dla jego telewizji.
11: Myślę, że w pierwszej kolejności służy to Donaldowi Tuskowi.
10: A w jaki sposób służy
11: odciągając
10: to Donaldowi
11: Tuskowi? Od tematów, które w zeszłym tygodniu się coraz bardziej wybrzmiewały. Po pierwsze ochrona zdrowia, gdzie sytuacja po prostu... Gdy znikają takie tematy wrzutkowe, bo coś się dzieje, zawsze wracamy do ochrony zdrowia, bo takiego dramatu nie było. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to z punktu widzenia tak politologicznego Donald Tusk nie chce, żeby informacja dotycząca przebywania Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych dalej krążyła, bo jest to największy blamaż dla niego i dla jego najtwardszego elektoratu. Dlaczego miałby być to dla nas blamaż?
10: No dlatego, że człowiek, który mówił, że jest twardy i że się niczego nie boi, ucieka z Polski, ucieka z Węgier. Chroni się do Stanów Zjednoczonych.
11: Myślę, że w tej sprawie właśnie chodzi o to, że...
10: Mateusz Morawiecki nie ucieka.
11: Że wszyscy politycy Koalicji Obywatelskiej o niczym innym nie mówili, tylko o tym, jak będą ścigali Zbigniewa Ziobrę, zakuwali go w kajdanki i tak dalej, jaki on jest winny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A Zbigniew Ziobro nie uciekał, tylko wsiadł w samolot na lotnisku, przeszedł odprawę, poleciał i wylądował. Więc wielka mi ucieczka, to żadna ucieczka.
10: A pamięta
11: i na tym
10: pan,
11: polega...
10: co mówiliście o Romanie Giertychu? jak wsiadł w samolot i pojechał? Też mówiliście, że uciekł, że to skandal.
11: Ja no to teraz Zbigniewa Ziobry w takich sytuacjach jak Romana Giertycha, każdy może sobie odświeżyć pamięć, mdlejącego, nie widziałem.
10: No dobrze, ale jeden i drugi wyjechał. Zachował się dokładnie tak samo. Człowiek, który miał być szeryfem, twardzielem, nie staje przed sądem, a pański partyjny kolega Mateusz Morawiecki mówi, ja nigdzie nie wyjeżdżam, stoję. Chociaż też ma oskarżenia, też jest pod zarzutami.
11: Taką decyzję podjął minister Ziobro w związku z również ze swoim zdrowiem, ale wracając
10: Romanowski
11: Wracając, panie redaktorze, do pańskiego pytania, dlatego Donald Tusk nie chce, żebyśmy o tym rozmawiali. I dlatego wchodzi w mechanizm polaryzacyjny i próbuje podgrzewać emocje, co jest obrzydliwością, jeżeli chodzi o Telewizję Republika.
10: A Telewizja Republika się to nie opłaca, pana zdaniem, i PiS-owi się to nie opłaca. Przecież dzięki temu możecie mówić białoruskie standardy, sanacja wraca, prześladuje się opozycję.
11: Ale to opłaca się tak, że ja bym wolał
10: i
11: jednak...
10: I można pieniądze zbierać.
11: Ja nie zbieram żadnych poza na Prawo i Sprawiedliwość, do czego zachęcam do wpłat na partię, ale jeżeli chodzi o to, o czym pan mówi, nie, ja zdecydowanie wolałbym sobie żyć w kraju, w którym policja w ten sposób w stosunku do redakcji antyrządowego medium się nie zachowuje i naprawdę mamy już tyle polaryzacji i tyle różnego rodzaju dziwnych zdarzeń w Polsce, że więcej nie ma
10: potrzeby. A ja tylko zadaję pytanie, czy to się też nie opłaca Telewizji Republika.
11: Czyli Telewizja Republika sobie wezwała telewizję, żeby weszła do...
10: Nie, żeby nie było wątpliwości.
11: Ale pan zapytał cui bono.
10: Ja nie lekceważę. Znaczy, chciałem powiedzieć tyle. Ta sprawa opłaca się obu stronom. Mhm. Tak, Telewizji Republika też się opłaca. Jest o niej głośno? Jest. Może zbierać pieniądze? Może.
11: No ale teza, że Telewizja Republika jest źródłem tego zdarzenia, no
10: a ja
11: wie
10: tego
11: pan.
10: Ja tego nie powiedziałem.
11: No wie pan, panie redaktorze, zgodnie z pańską logiką, to na przykład my powinniśmy być zachwyceni, że pani Sobierańska-Grenda jest ministrem zdrowia, bo wszystko...
10: Bo jesteście tym zachwyceni, bo dzięki temu macie temat.
11: Bo wszystko się wali na naszych oczach, no ale no jednak wyjdźmy trochę na bardziej płaszczyznę wspólnotową, to jest katastrofa.
10: Ale jesteście tym zachwyceni, bo macie czym grzać.
11: To jest katastrofa.
10: Politycznie jesteście tym zachwyceni.
11: No ale rolą opozycji jest rozliczanie rządzących, no ale jeżeli rządzący osiągają poziom dyletanctwa, który zagraża życiu ludzi, no to to już nie jest zabawne.
10: No ja nie mówię, że to jest zabawne, tylko mówię, że jest to dla nas bardzo korzystne politycznie.
11: Czy korzystne, no to to już jest troszeczkę przesada. To jest troszeczkę przesada.
10: I nie powiedział pan, że to jest dla was korzystne.
11: Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, panie redaktorze, w której minister zdrowia likwiduje szpitale, oddziały w miejscach Polski lokalnej.
10: Ale ja nie bronię pani
11: ministra.
10: Gdzie ludzie
11: będą z powodu tych decyzji
10: umierać.
11: Ja nie
10: bronię pani ministra, tylko mówię, że one się wam opłacają politycznie. Tylko tyle. No nie zaprzeczy pan temu, że wam się opłacają.
11: Błędy rządu zawsze opłacają się opozycji.
10: I tu stawiamy kropkę.
11: Ale to jest no nie przesadzajmy w sprasowaniu tego rodzaju argumentów, bo to wie pan. No,
10: no dobrze, nie przesadzamy. Tomasz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
11: Miłego tygodnia państwu życzę.

0: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski zapraszają na Fakt o 8.30.
1: Jedna osoba zginęła, a 40 zostało rannych w kolejnych zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę.
2: W ciągu ostatniej doby ostrzeliwane były obwody Dniepropietrowski, Zaporowski, Chersoński i Odeski. Według Sił Powietrznych Ukrainy Rosjanie wykorzystali 22 rakiety i 524 drony. Przed burzami w 6 województwach ostrzegają dziś synoptycy.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla regionów północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju.
2: Po południu spodziewane są intensywne opady deszczu, silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę, a lokalnie także grad. Teraz w Faktach Waszyngton i modlitewny festiwal Rededicate.
1: Festiwal, w którym wzięli udział najważniejsi politycy USA z prezydentem Donaldem Trumpem na czele.
2: Donald Trump, cytujący Biblię, w wideo przesłaniu przesłanym na ten narodowy jubileusz modlitwy na National Mall w Waszyngtonie, wiceprezydent J.D. Vance, mówiący o moralności i religii, które ukształtować miały amerykańską świadomość, zdecydowanie chrześcijańskich, opartych na zasadach i boskości Jezusa Chrystusa. Swoje wystąpienia przesłali też sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth.
1: Modlitwę ponownego zawierzenia Ameryki Bogu przeprowadził przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson.
2: Dziś, w 250. rocznicę amerykańskiej niepodległości, niniejszym ponownie poświęcamy Stany Zjednoczone Ameryki jako jeden naród przed Bogiem. Ten festiwal był jednym z szeregu wydarzeń upamiętniających w tym roku 250-lecie Stanów Zjednoczonych.
1: Wśród innych zaplanowanych wydarzeń w Waszyngtonie gala mieszanych sztuk walki UFC na trawniku Białego Domu.
2: No ale też tak zwane Igrzyska Patriotów, w których rywalizować będzie po dwóch najlepszych zawodników ze szkół średnich z każdego stanu USA.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Włoska Perugia nie dała szans siatkarzom Aluronu CMC w Artyzawiercie, wygrywając w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów 3-0. Mistrzowie Polski muszą zadowolić się srebrem.
1: W RMF FM ponownie Turyn i Wojciech Marczyk, który przygotował fakty sportowe. Ty śledziłeś wczorajsze mecze z bliska. Kto był wczoraj bliżej wygranej? Aluron czy PGE Projekt w meczu o brąz?
4: Zdecydowanie Projekt. Drużyna ze stolicy rozegrała zacięte 5-setowe spotkanie z zespołem Tomasza Fornala z Iratem Ankara. Ostatecznie to drużyna z Turcji, której w wygraniu mocno pomogły ataki Nimira Abdelaziza, cieszy się z brązowego medalu.
5: Myślę, że gdyby Zirat dzisiaj nas, że tak powiem, kolokwialnie wyjaśnił 0-3, to by bolało mniej, ale byliśmy bardzo blisko i to boli. I jestem dumny z tych chłopaków.
4: Mówił Kamil Nalepka, trener Projektu, który po raz pierwszy w historii zagrał w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. Po raz drugi z rzędu te prestiżowe rozgrywki ze srebrem kończy Aluron CMC Warta. Drużyna z Zawiercia po raz drugi w finale musiała uznać wyższość Perugii. W piłkarskiej ekstraklasie dziś zakończenie przedostatniej kolejki sezonu. Walcząca wciąż o ligowy byt Arka zagra w Gdyni z

0: Godzina 9, radio RMF 24. W poniedziałek, 18 maja, nasz informacyjny poranek i teraz o tym, co się wydarzyło w gminie Barciany. Słyszeliście o tym faktach. Dzisiaj w południe ma się rozpocząć sekcja zwłok 13-latka znalezionego martwego w sobotę wieczorem w pobliżu miejscowości Arklity. To właśnie gmina Barciany. Mówimy o województwie warmińsko-mazurskim. Zatrzymanych zostało w tej sprawie 4 mężczyzn. Informowaliśmy o tym w faktach. Sprawą zajmuje się nasz reporter Piotr Bułakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Piotr, przypomnij i spróbuj zebrać to wszystko, co wiemy do tej pory o tej całej tragedii.
1: No, na pewno trzeba powiedzieć, że to wciąż jedna wielka tajemnica, co tam się wydarzyło. Jest to... śledczy mają co robić, tak bym to powiedział w skrócie, bo właśnie zbierając to wszystko, to tak, o 20:00 policja w sobotę otrzymała właśnie zgłoszenie, że niedaleko jeziora Arklickiego, na dosyć takim podmokłym, bagnistym terenie, znaleziono ciało 13-latka. No i właśnie, co się działo chwilę wcześniej? Policja informuje, że miało tam dojść do jakiejś awantury, tudzież sprzeczki między właśnie 13-latkiem a jednym z mężczyzn, albo z całą czwórką tych mężczyzn. Nie wiadomo, czy doszło do jakiegokolwiek pobicia. Mówi się nieoficjalnie, że ten 13-latek miał od nich uciekać, no ale właśnie, uciekał w bardzo trudnym terenie. Początkowo śledczy stawiali na taką wersję, że mógł utonąć, tam było po pas wody, bardzo trudny, grząski teren bagnisty, ale tutaj nieoficjalnie już wstępnie ta wersja została wykluczona, ale też na ciele 13-latka nie ma jakichś śladów szczególnego pobicia, więc tutaj to, co powiedziałeś na początku, bardzo kluczowa będzie tutaj sekcja zwłok, która jest zaplanowana na godzinę 12. Tych 4 mężczyzn są w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich miał blisko promil alkoholu we krwi, reszta była trzeźwa. To 3 braci i ich szwagier znali tego 13-latka. To jest ważna informacja. Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Prawdopodobnie dzisiaj też po sekcji zwłok ma odbyć się na miejscu jeszcze dodatkowe, mają odbyć się na miejscu dodatkowe oględziny, tak więc śledczy mają tak naprawdę do wieczora czas, żeby komuś postawić zarzuty w tej sprawie.
0: Bo rozumiem, że zarzutów jeszcze żaden z tych panów nie usłyszał, tak?
1: Nie, nikt jeszcze zarzutów nie usłyszał, a jako że zostali oni zatrzymani w sobotę wieczorem, to tutaj śledczy mają 48 godzin, żeby właśnie postawić komuś zarzuty. W innym przypadku będą musieli ich po prostu wypuścić do domu.
0: I Piotr, jeszcze jedna sprawa. Oni są mieszkańcami okolicy?
1: Tak, wszyscy są mieszkańcami okolicy. Nawet tutaj nieoficjalnie ustaliłem, że praktycznie to są sąsiedzi. Ten 13-latek, już wiemy, że miał na imię Mikołaj, też mieszkał właśnie niedaleko tego miejsca.
0: I rozumiem, że ta informacja poruszyła wszystkich, całą lokalną społeczność.
1: Nie ma co się dziwić. Zawsze przy śmierci, szczególnie dziecka, pojawiają się różne komentarze. Tutaj już jest reakcja pani wójt Marty Kamińskiej, wójt miejscowości gminy Barciany. Ona oczywiście złożyła kondolencje, ale przede wszystkim wystosowała taki apel, żeby, tutaj cytuję, w obliczu tak dramatycznych wydarzeń zwracam się do wszystkich z ogromną prośbą o powstrzymanie się od publikowania pochopnych komentarzy, ocen, domysłów i wzajemnych oskarżeń w mediach społecznościowych. Jak łatwo się domyślić, takich komentarzy niestety nie brakuje. Co ważne, dzisiaj we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Barciany uczniowie mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, tak po prostu, żeby w tych trudnych chwilach po prostu nie trzymać tych emocji, porozmawiać na ten temat, bo dla wszystkich, dla tej lokalnej społeczności, to naprawdę jest niewyobrażalna tragedia.
0: O 12:00 dzisiaj przypomnimy sekcję zwłok.
1: Tak.
0: 13-latka. O tym informował Piotr Bułakowski. O faktach w tej sprawie będziemy na bieżąco informować na antenie radia RMF 24 i faktach RMF FM oczywiście. Radio RMF 24.

0: Za 13 minut. Będzie godzina 9, radio RMF 24. Teraz Kraków i referendum. Przyszłość władz Krakowa jest w rękach jego mieszkańców. W najbliższą niedzielę odbędzie się to referendum. Od referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miasta. Według najnowszego sondażu, bardzo ciekawego, ogólnopolskiej grupy badawczej, udział w głosowaniu deklaruje, uwaga, 63% respondentów. Spośród tych osób aż 92% zapowiada, że będzie za odwołaniem Miszalskiego. Jakub Rybski razem ze mną. Dzień dobry, Kuba.
1: Dzień dobry.
0: Nasz reporter, który się zajmuje tą sprawą. Dosyć zaskakujące te wyniki badań, prawda? Wydawało się, że będzie trudno zebrać frekwencję dla referendum, a tymczasem te badania pokazują, że może być ta frekwencja zaskakująco wysoka. Rozmawiałeś z politykami Koalicji Obywatelskiej. No i co, zamierzają walczyć o Miszalskiego?
1: No, bardzo zaskakująca jest ta frekwencja, którą pokazują sondaże, dlatego że tutaj trzeba tylko na wstępie jeszcze powiedzieć, że żeby referendum było ważne, no to ta mobilizacja musiałaby wynieść 27% wyborców, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w takich wyborach prezydenckich, samorządowych.
0: To wydaje się, że to jest stosunkowo niewiele, ale jednak to jest dużo, prawda?
1: Eksperci, właściwie niemal wszyscy eksperci podkreślają, że bardzo trudno w normalny dzień, w którym nie ma wyborów prezydenckich, nie ma wyborów parlamentarnych, zebrać no, taką większość, nawet tą minimalną, 27%. A tutaj okazuje się, że 63% respondentów może wziąć udział w tym referendum, więc politycy Koalicji Obywatelskiej no, drżą trochę przed tym, co moim zdaniem jest ciekawe. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej aktywności polityków Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście, jeżeli mówimy o tych posłach z regionu, z Krakowa, z Małopolski, no to oni oczywiście bronią Aleksandra Miszalskiego, biorą udział w różnych konferencjach prasowych tam na miejscu, ale w Warszawie czy z Warszawy politycy raczej nie wybierają się do Krakowa, nie będą, mówiąc tak kolokwialnie, umierać za Aleksandra Miszalskiego. Oni też zdają sobie sprawę z tego, jaka krytyka w ostatnich miesiącach spadała na prezydenta Krakowa. Wielu mieszkańców zarzucało mu błędy, które popełnił podczas tych ostatnich...
0: Sam się przyznawał
1: do niektórych błędów, na przykład do strefy czystego transportu. Przyznał, że popełnił błąd przy forsowaniu tej zmiany. Wielu mieszkańców uważa, że zasady te są zbyt restrykcyjne i były po prostu źle komunikowane. Podwyżki opłat w Krakowie są bardzo...
0: Mówisz o podwyżce za komunikację.
1: Na przykład. Tak, no przede wszystkim ceny biletów komunikacji miejskiej, ale także opłaty parkingowe i śmieciowe. No tutaj podwyżka za podwyżką, one bardzo często mieszkańcy uważają, że nie są zbyt dobrze też właśnie wyjaśniane. Nie ma argumentacji za tym, żeby podnosić te opłaty. Chaos komunikacyjny, korki, no to są takie argumenty, które podkreślają mieszkańcy, ale też opozycja, no bo nie oszukujmy się, no referendum jest w teorii bezpartyjne, ale stoi za nim cała opozycja.
0: Nie no, Aleksander Miszalski to jest jednak szef struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce, prawda? Także oprócz tego, że jest prezydentem Krakowa.
1: Tak, ja też, no, wróćmy do tych politycznych, do tej politycznej obrony. Ja rozmawiałem z politykami Koalicji Obywatelskiej i pytałem się ich, co właściwie zamierzają zrobić z tą sytuacją. Większość powiedziała, że mają nadzieję, że po prostu nie pójdą na to referendum, bo nie można nic zrobić teraz tak naprawdę. No, mogliby zorganizować jakąś wielką kampanię antyreferendalną i to też próbuje robić chociażby Aleksander Miszalski, namawiając mieszkańców Krakowa do tego, żeby nie brali udziału w tym referendum. Posłuchajmy, co na to politycy z Warszawy.
2: Naprawdę to dopiero jest początek kadencji. Tam jest w tle oczywiście duża polityka, tam do akcji wkroczyli ci, którzy są po drugiej stronie sceny politycznej, w tej polityce ogólnopolskiej, bo przecież w tle jest i PiS, i Konfederacja, i ludzie od Brauna, którzy chcieliby odwołania Miszalskiego. Jeżeli ktoś nie chce, żeby w Krakowie ktoś taki wykreowany przez te środowiska właśnie braunowców, Konfederacji, PiS-u został prezydentem, to powinien po prostu nie brać udziału w referendum, no bo to wiemy, jakie są reguły, jeśli chodzi o referendum. Tak naprawdę decyduje w dużym stopniu frekwencja. Jeżeli ktoś nie chce, żeby w Krakowie rządził PiS z Konfederacją i z Braunem, to powinien zostać w domu, nie iść na referendum.
3: Ja uważam, że to referendum to po prostu polityczna chucpa w wykonaniu działaczy Konfederacji i PiS-u. Tam zostały zaangażowane w to referendum ogromne środki. Bardzo dużo informacji, które się pojawiało wokół tego referendum, były po prostu nieprawdziwe. Ja uważam, że pan prezydent Miszalski wpływa na to, że Kraków się rozwija, że jest dobrze rządzony. Decyzje mają mieszkańcy Krakowa.
1: To byli szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński i poseł tej partii Adrian Witczak. Pytałem też polityków Prawa i Sprawiedliwości, co sądzą o tej obronie Aleksandra.
0: No ciekawe, czy mnie zaskoczysz.
1: Posłuchajmy, co na ten temat mówiła Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Ja myślę, że póki co to jednak funkcjonuje wciąż tutaj ta doktryna Neumana. Czyli jak jesteś z nami, to choćbyś był nie wiem jaki nieudaczny, to my i tak będziemy cię bronić. I myślę, że to jednak mimo wszystko zafunkcjonuje. Nie podejrzewam o taką zmianę w szlachetności Koalicji Obywatelskiej. Nie widać tego póki co.
1: Mieszkańcy Krakowa zmobilizują się, są tak być może, nie wiem, negatywnie nastawieni do prezydenta Krakowa, żeby wziąć udział w tym referendum?
4: Ilość podpisów, które w dosyć szybkim czasie zabrał ten komitet referendalny, wskazuje na to, że mieszkańcy mają dosyć, prawda, swojego prezydenta. Więc jeżeli to się utrzyma, ta fala, że mamy go dosyć, no to prawdopodobnie będzie ta frekwencja i będzie odwołany, co by było no dobre, bo też wszyscy obserwujemy to jego działania, które uważamy, że nie są one dobre, są one takie skrajnie polityczne. No gospodarz miasta to jest gospodarz miasta, on powinien dbać o tych ludzi.
1: To była Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj nie zapominajmy, że też Konfederacja i Konfederacja Grzegorza Brauna angażuje się w to referendum, żeby odwołać Aleksandra Miszalskiego, ale co ciekawe, również politycy partii Razem też popierają to referendum, popierają odwołanie Rady Miasta i prezydenta Krakowa. Na koniec tylko powiem, że europosłanka Konfederacji stwierdziła, że to referendum rozpoczyna sezon na odwoływanie prezydentów z Koalicji Obywatelskiej. Ewa Zajączkowska-Hernik twierdzi, że to dopiero początek.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wygląda na to, że głosować będą mieszkańcy Krakowa przede wszystkim nogami. Kto idzie, ten zazwyczaj pewnie będzie głosował przeciwko prezydentowi Miszalskiemu. O tym wszystkim w Radiu RMF 24 Jakub Rejski opowiadał. Dziękujemy, Kuba.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zostawiamy już Kraków. Jeszcze przed faktami może nam się uda zajrzeć na Ukrainę.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już jutro po 16:00.

0: No i fakty, bo godzina 9, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już czekają.
1: Zaczynamy fakty od Poznania i trwającej tam akcji poszukiwawczej w Warcie.
2: Służby szukają trzech osób, które wczesnym rankiem miały wejść do wody i nie wiadomo, co się z nimi wydarzyło.
1: W Krakowie 5 dni do ciszy wyborczej.
2: Cisza poprzedzi niedzielne referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta.
1: O 9 także festiwalowe Cannes.
2: Na półmetku filmowego festiwalu pytamy o faworytów. Akcja poszukiwawcza na Warcie w Poznaniu. Od niej zaczynamy fakty. Służby szukają trzech osób, które wczesnym rankiem miały wejść do rzeki.
1: Fakty w tej sprawie ustala poznański dziennikarz RMF FM na linii
3: tak
1: Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry, jak wygląda ta akcja poszukiwawcza?
3: W okolicach Parku Szelongowskiego nad Wartą w Poznaniu są między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa nurkowego oraz dwie grupy, które prowadzą poszukiwania przy użyciu sonarów. Służby patrolują też teren z góry, korzystając z dronów. Jak udało mi się ustalić, trwają poszukiwania trzech osób, które dziś rano miały wejść do rzeki Warty. Ratownicy otrzymali zgłoszenie od osoby, która w tym czasie miała być razem z nimi. W rejonie poszukiwań pracuje teraz około 10 jednostek straży pożarnej, które sprawdzają, czy osoby te nie wyszły z wody w innym miejscu.
2: Nasz reporter sprawdza aktualne informacje w RMF FM, zatem sprawdzajcie fakty.
1: W najbliższą niedzielę, 24 maja, w Krakowie referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta oraz odwołania Rady Miasta.
4: Uważam, że zostanie odwołany.
5: Zostanie odwołany i będzie wystarczająca frekwencja?
4: Myślę, że tak, biorąc pod uwagę występy medialne pana prezydenta, te idiotyczne TikToki, podwyżki cen biletów. W Krakowie są droższe bilety niż w Warszawie. Bardzo wiele elementów sprawi, że ten człowiek na szczęście dla tej jakże pięknej, dawnej stolicy Polski zostanie odwołany.
5: No dobrze, i kto go zastąpi?
4: A tego nie wiemy.
2: Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówił Tobiasz Bocheński, kiedyś kandydat na prezydenta Warszawy, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
1: A czy w Krakowie na ostatniej prostej widać referendalną kampanię?
6: Zdecydowanie. Ja widuję cały czas plakaty, banery.
7: Ja bym powiedziała, że ja osobiście czuję, również moi znajomi też mnie na przykład pytali, czy idę, czy będę głosować, więc ogólnie gdzieś tam w moim kręgu jest o tym, ja też właśnie jestem z Krakowa, więc też czuję lekkie takie napięcie faktycznie. No też tutaj obok jest siedziba i też gdzieś tam widać różne strajki.
8: Czuć, widać, że będzie takie wydarzenie?
9: Ja osobiście nie widziałam, bo przez to, że po prostu dużo wyjeżdżam i się tak trochę nie interesuję tym po prostu.
10: Wydaje mi się, że tak. Co jakiś czas właśnie przechodząc ulicami widzę plakaty, widzę ludzi, którzy zbierają podpisy właśnie. Wydaje mi się, że widać.
2: To mieszkańcy Krakowa i turyści, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes już na półmetku.
2: Kto uważany jest w tej chwili za faworyta do zdobycia Złotej Palmy? O tym francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
11: Za jednego z faworytów uważany jest Paweł Pawlikowski, którego dramat pod tytułem Ojczyzna został gorąco przyjęty przez festiwalowych gości. Wiele francuskich mediów zalicza również do grona faworytów Amerykanina Jamesa Greya, który zaprezentował film pod tytułem Papierowy Tygrys o rosyjskiej mafii w Nowym Jorku z Adamem Driverem w roli głównej. Dziś natomiast odbędzie się w Cannes światowa premiera dramatu Fjord o rodzinie rumuńskich imigrantów w Norwegii w reżyserii znanego Rumuna Christiana Mundziu, którego film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni zdobył Złotą Palmę 19 lat temu.
1: Fakty kulturalne w RMF FM już o 11:00 zapraszamy. Po ponad pół wieku do Kartuz w samym sercu Kaszub wraca oficjalne kąpielisko letnie.
2: To efekt projektu wartego ponad 60 milionów złotych. Teraz do tego 14-tysięcznego miasta przyjeżdżają międzynarodowe delegacje, by dowiedzieć się, jak oni to zrobili.
1: W faktach RMF FM nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, to jest przełom dla mieszkańców.
12: Tak, bo Kartuzy przez lata miały problem z zanieczyszczonymi jeziorami. Przez szybko rozwijające się miasta po wojnie i kanalizację ogólnospławną, czyli i deszczówka i kanalizacja sanitarna w jednym, to przy dużych opadach po prostu powodowało przelewanie się.
13: Pomyślałem sobie, żeby najlepiej było zbudować taki duży odkurzacz, którym wyciągnęlibyśmy ten osad.
12: Mówił mi Mieczysław Grzegorz Guński, burmistrz Kartuz. To się udało. W ciągu 3 lat z dna Jeziora Karczemnego wyciągnięto 1 000 000 m3 osadów. To jedno z 4 jezior w mieście i dzięki jego oczyszczeniu naturalnie poprawiła się sytuacja kolejnych.
13: Jak zaczynaliśmy ten projekt, przejrzystość jeziora kończyła się na 20 cm. Dzisiaj sięga ona 4 metrów.
12: Wybudowano już kąpielisko nad jeziorem klasztornym dużym, które czeka tylko na wakacje. Kartuzy przed wojną były prawdziwym kurortem. Więcej o tym opowiem w kolejnych faktach RMF FM.
2: Do Kartuz zatem będziemy dziś zwracać w faktach.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF24. A w radiu RMF24 sprawa rotacyjnych sił amerykańskich w Polsce powróci w tej godzinie oczywiście. Czy w ogóle To jest jeszcze do odkręcenia. Czy ta decyzja już zapadła ostatecznie, czy została podjęta na najwyższym szczeblu politycznym? Będziemy o tym rozmawiać z naszymi gośćmi. Będzie też o Robercie Lewandowskim.

0: Radio RMF 24, 9 minut po godzinie 9 trwa nasz poranek informacyjny i oczywiście wracamy do sprawy obecności wojsk amerykańskich i w Europie, i w Polsce w szczególności. Cały czas nie mamy pewności, jak to wszystko będzie wyglądało, bo i Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony, wicepremier, zapewnia, że nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Polsce. Tak samo również zapewnia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a jednocześnie te informacje, które do nas spływają ze Stanów Zjednoczonych, przynajmniej po przesłuchaniach w kongresie, każą się zastanowić, czy przypadkiem decyzja nie została już podjęta. Wojciech Kozioł, Defense 24, politolog, specjalista nauki o bezpieczeństwie i stosunkach międzynarodowych razem z nami. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Czy pan ma jakąś własną teorię na ten temat? Na jakim my jesteśmy etapie? Czy ta sprawa jest jeszcze do odkręcenia? Czy została decyzja podjęta na stosunkowo niskim etapie i być może to nie jest jeszcze decyzja do końca polityczna? Jak pan odczytuje to, co się dzieje w ostatnich dniach wokół tej sprawy obecności wojsk amerykańskich w Polsce?
1: Znaczy, ja staram się do tego podchodzić w miarę z chłodną głową. To znaczy, Amerykanie już od lat zapowiadali, że będą zmniejszać obecność w Europie. I pierwsze widzieliśmy tego znaki, chociażby w kontekście także wycofania, czy zapowiedzi wycofania sił z Niemiec, ale też z Włoch, z Hiszpanii. Więc te głosy się pojawiały. To jest jedna rzecz. Druga, sam fakt, że ta obecna sytuacja chaotycznie się wydarzyła, co odczuli chyba wszyscy, że tak naprawdę zarówno rząd nie do końca wiedział, jak na tę sytuację zareagować, jak i obóz prezydentki, który także z Waszyngtonem nie wiedział, jak w tej sytuacji odpowiedzieć. Oba ośrodki tutaj raczej w tym wypadku mówiły jednym głosem, to znaczy, że ta sytuacja nie wpłynie na całokształt relacji politycznych. Jest to tylko chwilowy przestój. No i trzecia rzecz to jest polityka komunikacyjna samego Pentagonu, która też nie do końca jest jasna, bo Pentagon przez cały czas raczej unikał udzielania komentarza w tej sprawie, w tej kwestii, a sami przedstawiciele kongresu no, byli podzieleni, ale jednak wydawało się, że tutaj pojawiała się także krytyka w stronę władz amerykańskich, że no, takie zachowanie względem Polski i wschodniej flanki NATO no, jest jednak czymś niecodziennym.
0: No tak, tak, ale to, ale wie pan, bo wydaje mi się, sprawa jest dosyć prosta, jeśli chodzi o te rotacyjne siły i te 4000 żołnierzy, o których mówimy. Rozumiem, że pancerna brygada bojowa Blackjack, część pierwszej dywizji kawalerii, wraca, nie przyjeżdża do Polski, rozumiem. Natomiast wraca do Stanów na koniec czerwca trzecia pancerna brygadowa grupa bojowa Szary Wilk z tej samej pierwszej dywizji kawalerii, która jest w tej chwili w Polsce. I to będzie te 4000 ludzi, których będzie nam brakowało. I teraz jest pytanie, czy oni rzeczywiście wracają na koniec czerwca, czy nie wracają?
1: No i to jest właśnie moment, gdzie tutaj tak naprawdę niewiele wiadomo. Jeśli opierać się o to, co wiemy na ten moment, to tutaj pojawia się pustka informacyjna, bo jedne ośrodki twierdzą, że być może po prostu jest to chwilowe i ona wróci, ale na przykład z opóźnieniem, albo część innych jednostek będących w Europie zostanie przeniesiona do Polski, co też jest trochę problematyczne pod kątem logistycznym. Tutaj część odpowiedzi mogą nam przynieść spotkania, które odbędą się w tym tygodniu. Wiemy, że zarówno wicepremier Kosiniak-Kamysz, jak i wiceminister Tomczyk mają się udać do USA, dyskutować właśnie w sprawie obecności amerykańskiej. Wiemy, że dowódcy amerykańscy, w tym Aleksiusz Grynkiewicz, jako dowódca wojsk NATO i USA w Europie, będzie rozmawiał z szefem sztabu generalnego Wiesławem Kukułą.
0: Tak jest.
1: I dodatkowo jeszcze tutaj warto by wspomnieć słowa generała Kukuły jeszcze z początku tego miesiąca, który twierdził, że Polska wręcz przygotowuje infrastrukturę na to, czy przygotowuje się na to, aby ta obecność amerykańska w Europie, czy w zasadzie w Polsce przede wszystkim, była stała. No, więc to pokazuje, że tutaj jest konflikt i sprzeczność informacji, jakie do nas docierają.
0: Tak, ale jeżeli, co dla pana oznacza, bo te rozmowy jednak są prowadzone, no przepraszam, ale mam wrażenie, że na stosunkowo niskim szczeblu, bo mówimy o szczeblu podsekretarza wojny, mówimy o szczeblu wiceministra. Oczywiście to nie jest szczebel, najwyższy szczebel polityczny, czyli nie mówimy o sekretarzu wojny na przykład z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Czy to pańskim zdaniem oznacza, że w gruncie rzeczy decyzja zapadła właśnie na tym średnim albo średnio wysokim szczeblu, a nie najważniejszym szczeblu politycznym?
1: Nie wykluczam tego. To znaczy, my tego nie możemy wykluczyć. Wiemy doskonale, że tutaj amerykańskie działania czasami są prowadzone w ostatnich latach bardzo niedyplomatycznie, to może złe słowo, ale nie do końca agresem, czy po prostu z kooperacją z sojusznikami, więc mogło się takie coś wydarzyć, natomiast myślę, że to jest jedynie, a przynajmniej mam taką nadzieję, jest to jedynie tymczasowe. Natomiast do czego bym tutaj jeszcze warto nawiązać, a co tak. powinno być teraz naszym priorytetem, to niezależnie od tego, jakie będą działania amerykańskie, to my powinniśmy się skupiać cały czas na kontynuowaniu tej polityki dwutorowej, czyli z jednej strony dalej starania się o amerykańską obecność stałą w Polsce, co dla nas byłoby znacznym obciążeniem, zarówno finansowym, jak i po prostu politycznym, czy pod kątem bezpieczeństwa. A druga rzecz to jest inwestowanie w politykę regionalną. I tutaj mam wrażenie, że tak samo by to mogło wpływać na Amerykanów. Pamiętajmy, że to nie jest tylko tak, że Amerykanie tutaj stacjonują, bo jesteśmy sojusznikiem, ale też stacjonują, bo mają tutaj interesy. To jest jakby drugie podłoże, które powinno być naszym argumentem w dyskusjach. I my tutaj mamy kilka takich narzędzi, którymi możemy wpływać na Amerykanów. To jest cały czas kontrakt. Cały czas myślę o kontraktach zbrojeniowych, cały czas myślę o piątym korpusie, cały czas mam w głowie kwestię amerykańskiego gazu i połączenia tego z koncepcją inicjatywy Trójmorza, czyli rozdysponowania go, czy rozprowadzenia go po Europie Środkowej, Południowej i Wschodniej. Tego się nie da uczynić bez dobrej kooperacji polsko-amerykańskiej, czy w ogóle tej Europy Środkowej ze Stanami Zjednoczonymi. No i wreszcie ostatnia rzecz, która tutaj powinna Amerykanów interesować, czy w zasadzie oni sami to tak przedstawiają w swojej strategii bezpieczeństwa, to jest skupienie się już nie na Europie jako całości, ale właśnie na tym obszarze Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej. Więc być może po prostu jest to ta przejściowa faza krytyczna, w której po prostu te siły, czy ta reorganizacja amerykańskiej polityki w Europie właśnie się rozpoczęła tylko z wysokiego C.
0: Jeszcze jedno pana chciałem zapytać. Jak pan to odbiera? Bo te informacje, które podaje portal Notus, zazwyczaj dobrze zorientowany, który sugeruje, że Amerykanie podjęli decyzję o obniżeniu rangi dowództwa amerykańskiego w Europie. To dowództwo, tego dowództwa, które obejmuje również Afrykę. Czy to jest ważniejsza z punktu naszego bezpieczeństwa decyzja, czy też to wycofanie ewentualnie tych rotacyjnych sił, tych 4000 żołnierzy na 80 Abramsów, 130 pojazdów Bradley, to trochę jest oczywiście, ale która decyzja z pańskiego punktu widzenia, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski jest istotniejsza?
1: Moim zdaniem, jeśli miałbym wybierać, to wycofanie. Kwestie dowództwa zawsze można oczywiście układać rangą, tak powiedzmy, wedle jakiejś wedle znaczenia, natomiast realną siłą no jednak są żołnierze i tutaj jakby ta sytuacja się nie zmienia. A wiemy, że Amerykanie są obecnie mocno zaangażowani na Bliskim Wschodzie i tutaj to raczej się nie zmieni w najbliższym czasie. A no i wreszcie mamy cały czas temat związany z Chinami, z Tajwanem oraz z kwestią Indo-Pacyfiku i tutaj Amerykanie będą przekładali pewnie największą uwagę w najbliższych latach.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz i za rozmowę. Wojciech Kozioł, Defense24, politolog, specjalista nauki o bezpieczeństwie i stosunkach międzynarodowych w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Kłaniam się, do usłyszenia.
2: Radio RMF24.

0: 28 minut po godzinie 9. Radio RMF 24 zabiera was teraz na Kaszuby do Kartuz, do stolicy Kaszub. Wraca tam kąpielisko oficjalne. Kąpielisko, informowaliśmy o tym w faktach. Jeziora, które jeszcze niedawno były uznawane za najbardziej zanieczyszczone w regionie, dzisiaj znowu mają przyciągać mieszkańców i turystów. Z Mieczysławem Grzegorzem Guńskim, burmistrzem Kartuz, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Panie burmistrzu, od ilu lat nie było kąpieliska w Kartuzach?
2: No od 50, nawet i może więcej, ponieważ jeziora w pewnym okresie czasu zostały zanieczyszczone raz, że szybko rozwijającym się miastem. Drugą rzeczą bardzo istotną była, że była kanalizacja ogólnospławna, czyli i deszczówka, i kanalizacja sanitarna była w jednym rurociągach. To przy dużych opadach po prostu powodowało przelewanie się. Natomiast jeżeli historycznie wrócimy, to przed wojną Kartuzy były prawdziwym kurortem, bo tutaj głównie mieszkańcy Gdańska przyjeżdżali nad jeziora. Tutaj było kilkanaście pensjonatów, kilkanaście hoteli, pijalnia wód, łazienki, więc naprawdę to życie wokół jezior się toczyło. Później szybki rozwój miasta trochę to zahamował. System komunistyczny jak gdyby nie dbał tak mocno może o to środowisko. No i potem nastąpiła zmiana.
1: Szczególnie, że Kartuzy są otoczone jeziorami.
2: To znaczy może nie tyle otoczone. Otoczeni jesteśmy lasem i to podkreślamy zawsze, że to jest jedyne miasto w Europie otoczone lasem, w którego w mieście, w centrum znajdują się cztery jeziora. Na obrzeżu mamy jeszcze dwa, bo jezioro Czarne i Ciche, ale w mieście mamy jezioro Karczemne, 45 hektarów, jezioro Klasztorne Małe 18, jezioro Klasztorne Duże, które ma 48 hektarów, no i oczywiście jezioro Mielonko, jedno z tych mniejszych, które ma kilkanaście hektarów. To ogromna ilość i potencjał niesamowity, który można, czy mogą nam wszyscy pozazdrościć.
1: Ja myślę, że żal było ich nie wykorzystywać przez tyle lat.
2: Tak, to prawda, takie marzenie się spełniło po wielu, wielu latach naszych mieszkańców i też moich, bo gdy zostałem po raz pierwszy burmistrzem w Nowej Rzeczpospolitej w 90 roku, wtedy miałem takie pytania, co chciałbym zrobić, żeby w Kartuzach w końcu te jeziora zaczęły żyć, żebyśmy mogli z nich korzystać, nie jeździć gdzieś na obrzeża innego, na naszego powiatu czy gminy. Wtedy pomyślałem sobie, żeby najlepiej było zbudować taki duży odkurzacz, którym wyciągnęlibyśmy ten osad. Wtedy oczywiście tak trochę brano to z przymrużeniem oka, no młody chłopak, 30 lat, no co on tam o życiu wie. I te marzenia się spełniły po 30 latach moich pracy tutaj w urzędzie. W przeciągu 3 lat oczyściliśmy jedno głównie jezioro, wyciągnęliśmy 1 000 000 m3 osadu, które zostały w taki nowatorski sposób przetłoczone wszystkie po jeziorach do oczyszczalni. Tam zbudowano specjalne zbiorniki, odstojniki i tam woda trafiła oczywiście po oczyszczeniu z powrotem do rzeki, a osady pojechały na pola.
0: No i kąpać się można, tak mówił w rozmowie z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Guński. Chociaż dzisiaj jak patrzę na termometr i temperaturę w Kartuzach, temperatura 11, odczuwalna 8. To bardziej takie morsowanko bym powiedział, ale zdjęcia nowego kąpieliska oczywiście na rmf24.pl w zakładce Regiony. Rzecz jasna. A propos regionów, to zabieram was do Katalonii za moment w Radiu RMF 24. A dlaczego? No, chyba nie będę musiał przypominać. Filip Surma z Kanal Plus będzie moim gościem.

0: Radio RMF 24, za 21 minut będzie godzina 10. No i co? I zabieram was teraz do Barcelony. Filip Surma razem z nami, Kanal Plus Sport. Dzień dobry, Filip.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam ciebie.
0: Będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło w Barcelonie oczywiście, czyli odejściu Roberta Lewandowskiego, czy pożegnaniu Roberta Lewandowskiego z Barceloną po 4 latach. To były dobre 4 lata twoim zdaniem?
1: No, ja myślę, że wyśmienite, jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, ponieważ trzeba pamiętać, w jakim momencie przychodził do Barcelony. To była drużyna, która 3 lata nie miała mistrzostwa kraju. A w Barcelonie, kiedy jesteś drugi, albo kiedy jesteś trzeci, bo też taka sytuacja miała miejsce przed przyjściem Roberta, no to jest taka piłkarska katastrofa. To się może wydawać dla nas niewyobrażalne, bo to jest miejsce medalowe, ale jednak inaczej na to się

0: patrzy w stolicy Katalonii. No i właśnie przyjście Roberta zbiegło się z tym, że drużyna Xaviego odzyskała prymat w Hiszpanii i myślę, że to będzie najbardziej zapamiętane przez pryzmat historii Roberta w Barcelonie, że pozwolił wrócić Barcelonie na szczyt. No i skończyło to się między innymi, jak wiemy, trzema mistrzostwami.
1: Pamiętasz, Filip, gdy przychodził Robert Lewandowski do stolicy Katalonii? Miał mnóstwo tytułów już na koncie, wywalczonych z Bayernem Monachium, wywalczonych z Borussią Dortmund. Była Liga Mistrzów, były Mistrzostwa Niemiec, Mistrzostwa Kraju, zdobywane seryjnie. I on tam przyszedł do Barcelony także, żeby wygrać Ligę Mistrzów. Tej Ligi Mistrzów się nie udało zdobyć.
0: Nie udało się zdobyć, ale myślę, że te problemy, które miała wtedy Barcelona, problemy finansowe, różne dźwignie, które były stosowane, to całe zamieszanie wokół Roberta, bo też pamiętajmy, że wielu wątpiło w to, czy w ogóle Robert odnajdzie się w Barcelonie.
1: Tak
0: w ogóle przez taki sposób gry Barcelony, który wiemy, na czym polega. I Robert był w takim momencie, w którym bardzo chciał iść do Barcelony, ale wielu zaczęło już wypominać mu wiek, wypominać to, że nie odnajdzie się w Hiszpanii. I on wtedy właśnie znów pokazał tę swoją największą klasę. No i kończy się ta historia, kariera w Barcelonie tym, że zdobywa w sumie 119 bramek. Nie ma tej Ligi Mistrzów, to prawda, natomiast są trzy mistrzostwa, są trzy superpuchary Hiszpanii, Puchar Hiszpanii, czyli Puchar Króla. No wszystkiego się nie udało zdobyć, ale myślę, że dzięki Robertowi Barcelona znów jest w Hiszpanii wielka, no i znów jest tą drużyną, która stawia się po prostu w gronie faworytów do wygrania Ligi Mistrzów, a przed przyjściem Roberta w ogóle tak nie było.
1: To prawda i jeszcze chyba ważny element, na który trzeba zwrócić uwagę, ta Barcelona, gdy Xavi ją przebudowywał po tym kryzysie Koemana i potem, kiedy Hansi Flick też budował zespół po tych problemach, które się pojawiły w czasach Xaviego, to była młoda Barcelona. Ona potrzebowała takiego mentora i chyba Lewandowski idealnie się sprawdził w tej roli.
0: Zdecydowanie. Mówił o tym Gavi, że właśnie dał Barcelonie takie przywództwo, dał taką dojrzałość, dał taką pewność, że kiedy piłka pójdzie do Roberta, to on będzie wiedział, co z nią zrobić w polu karnym. I to było coś, czego na ten moment właśnie Barcelona potrzebowała, bo świetnie to wyglądało do momentu pola karnego, ale później ktoś musiał tę akcję wykańczać i Robert w tym trudnym momencie właśnie takim przywódcą w polu karnym był, bo gdy popatrzymy sobie właśnie, jak on znów zdobywał bramki dla Barcelony, to jest to odpowiedź na twoje pytanie, że to jego doświadczenie dało tej Barcelonie tę pewność, która przełożyła się na sukcesy w Hiszpanii.
1: Filip, to wiemy, co Robert Lewandowski dał Barcelonie, a co Barcelona dała Robertowi Lewandowskiemu, twoim zdaniem?
0: Radość. Widać, uśmiech było na twarzy Roberta od tej pierwszej bramki, bo sezon zaczął się ten pierwszy tak, że był remis z Rayo Vallecano i później ta bramka w pierwszej minucie z Realem Sociedad i to się później już potoczyło, ale ja myślę, że ta radość i to widać było, że ten uśmiech powrócił na usta Roberta. Ta dziecięca szczęście, kiedy strzeli się bramkę i to było widać w Robercie, kiedy właśnie zdobywał te bramki w Barcelonie. Mimo tych 30 wtedy 3-4 lat, kiedy przychodził do Barcelony. A widać, jak wiele ta piłka sprawiała mu frajdy po prostu, takiej wewnętrznej motywacji, której nie da się kupić, tylko trzeba po prostu to wydobyć z siebie. Więc widzieliśmy takiego cieszącego się Roberta Lewandowskiego. Oczywiście w tym okresie były różne chwile, ale generalnie, gdybym miał tak określić, to dało mu radość, że zagrał w Barcelonie, że znów był takim najlepszym snajperem, o którym mówiło się w całej Europie. No i udowodnił też wielu krytykom, którzy mówili, że po odejściu z Bayernu Monachium to już Robert się skończy, że on już sobie nie da rady, a on do końca pokazał, że jest najlepszy, więc tak podsumowując, jak śpiewa Perfekt, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, to on schodzi właśnie niepokonany. Ja tak bym określił tę historię Roberta Lewandowskiego w Barcelonie i tak powinniśmy to zapamiętać.
1: I myślisz, że to był najlepszy moment, że już kolejny sezon byłby męczeniem się i ciężko by było, trudno nam by było patrzeć pewnie i też przeżywalibyśmy razem z Robertem Lewandowskim to, że wchodzi tylko na ostatnie kwadranse, może nawet jeszcze krócej, prawda?
0: Grałby coraz mniej, to widać, już było w tym sezonie, chociaż ta skuteczność Roberta, przeliczając na liczbę minut, wciąż jest taka sama wysoka, więc on wciąż ma tę wielką klasę, ale chyba tak, chyba to jest taki moment, w którym najlepiej powiedzieć pas i właśnie zostać zapamiętany jako ten wielki. Do tego też ten numer 9, bo kiedy przychodził do Barcelony, to w tym, z tą dziewiątką grał Depay, zawsze grali z tym numerem naprawdę najwięksi w Barcelonie i on schodzi z tym numerem 9, spełniając jeszcze kolejny sen o zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. Więc piękny moment, a do tego wiemy, jaka jest oferta dla Roberta, więc no to się dla niego pięknie składa.
1: A twoim zdaniem, to rozmawiamy oczywiście o Arabii Saudyjskiej, tak?
0: Tak.
1: Myślisz, że to jest też takie miejsce, gdzie on będzie mógł, no nie wiem, utrzymywać taką reprezentacyjną formę?
0: No to jest dobre pytanie. Czy to będzie właśnie taka płaszczyzna dla niego, żeby wciąż udowadniać wszystkim, że jest najlepszy? Czy to będzie taki poziom rywalizacji, bo przeciwnik również troszkę słabszy? I musimy się uzbroić w cierpliwość, obserwować. No wiemy, że Robert nigdy nie odpuszcza. On pokazał jego cała kariera, że on nie ma nigdy dla niego sufitu, więc wydaje mi się, że tutaj sama decyzja Roberta będzie istotna, czy on dalej chce grać w reprezentacji, czy po prostu powiedzieć pas. I ja od tego bym najbardziej uzależniał, od tego jego postrzegania siebie, czego on jeszcze potrzebuje, czego chce właśnie dla siebie, czy może już bardziej dla rodziny, bo wiadomo, że mecze reprezentacyjne również wymagają poświęcenia czasu, więc może nawet nie tyle sama liga, ale to, co Robert będzie chciał ze sobą robić w dalszej karierze.
1: Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i bardzo dziękuję za Twój komentarz. Filip Surma, Kanal Plus Sport, razem z nami w radiu RMF24. Dziękuję bardzo, Filip.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dziękujemy, kłaniamy się. No i dla Roberta Lewandowskiego za te 4 lata i wzruszenia z Barceloną.

0: Radio RMF 24, za 9 minut będzie godzina 10. Wracamy do tego, co się wydarzyło na naszej antenie o 7, a gościem był Grzegorz Schetyna. Dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej, ale także swego czasu minister spraw zagranicznych. Grzegorz Schetyna wezwał prezydenta Karola Nawrockiego do bezpośredniej rozmowy z Donaldem Trumpem, oczywiście w sprawie tej obecności amerykańskich wojsk w Polsce, problemu, który wokół tego powstał. Powodem są oczywiście doniesienia o możliwym wstrzymaniu rotacyjnego przerzutu około 4000 żołnierzy amerykańskich do naszego kraju. Zdaniem Schetyny, Polska powinna mówić jednym głosem, zarówno rząd, jak i prezydent, żeby przekonać Waszyngton do utrzymania wojsk na wschodniej flance NATO.
1: Oczekuję, że prezydent Nawrocki wykorzysta, tak jak zawsze mówi, swoje szczególne relacje z prezydentem Trumpem i będzie tutaj w tej sprawie rozmawiał i oczekiwał zmiany takiej decyzji, czy zapowiedzi takiej decyzji. Sprawa nie jest jeszcze zamknięta, ponieważ nie ma jeszcze ostatecznego stanowiska Stanów Zjednoczonych.
0: A no właśnie, bo to ostateczne stanowisko Stanów Zjednoczonych jest też zagadkowe, bo wyglądało na to po tych przesłuchaniach w Komisji Kongresu, wygląda na to, że sami Amerykanie są zaskoczeni, że to jest decyzja, która została podjęta na stosunkowo niskim poziomie, jeśli chodzi o takie decyzje czysto wojskowe. Natomiast politycznie jest to jeszcze do odkręcenia, przynajmniej tak też sugeruje chociażby były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Obecność sił USA w Europie. W tej chwili, przypomnę, w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Zwiększenie ich liczby było dotąd jednym z kluczowych elementów wzmacniania naszego bezpieczeństwa i wzmacniania w ogóle bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Całość rozmowy oczywiście do posłuchania na rmf24.pl. Gorąco polecamy. Po godzinie 10 pewnie jeszcze będziemy wracać do tego tematu w Radiu RMF 24 razem z Tomaszem Terlikowskim. Tomasz Terlikowski przejmuje antenę oczywiście w naszym programie po godzinie 10 będzie z wami do 12, a my słyszymy się jutro o godzinie 7 rano. Piotr Salak, dziękuję wam za poranek. Miłego dnia.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Europejska, w tym polska gospodarka, jest mniej podatna na szoki inflacyjne niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł. Za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
0: Już czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Godzina 10 na zegarach, czas zajrzeć do studia faktów, bo tam już czekają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Szpital w Aleksandrowie Kujawskim chce umorzenia kary za zabieg syna senatora Tomasza Lenca, ustalił reporter RMF FM.
2: Ta kara to przypominamy 134 tysiące złotych.
1: Kilka godzin zablokowana 40 głogówek Kędzierzyn-Koźle.
2: Tam autoosobowo o poranku czołowo zdarzyło się z ciężarówką.
1: W Kartuzach po wieloletniej przerwie ruszy kąpielisko.
2: Mieszkańcy bardzo na nie czekali.
1: Dlaczego jesteśmy w większości praworęczni?
2: Naukowcy twierdzą, że odkryli odpowiedź na to pytanie i o nim w faktach o 10. Gotowy jest już wniosek szpitala w Aleksandrowie Kujawskim o umorzenie kary związanej z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Chodzi o 134 tysiące złotych kary nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą, no i poza kolejką. Przez to Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
2: A Michał Dobrołowicz z nami w faktach o 10. Michale, co dokładnie jest we wniosku, który złoży szpital?
3: Jest argument, że placówka w Aleksandrowie Kujawskim ma trudną sytuację finansową i pieniądze, które powinna zapłacić w ramach kary, są potrzebne na leczenie pacjentów. Do tego we wniosku będą wyniki kontroli, którą w szpitalu prowadzi wewnętrzna komisja. Jak dotąd potwierdziła ona, że w lecznicy nie ma dokumentacji medycznej dotyczącej zabiegu syna senatora, która pozwoliłaby rozliczyć ten zabieg. Wniosek o umorzenie albo chociaż zmniejszenie kary finansowej ma zostać złożony w drugiej połowie tygodnia wraz z końcem wewnętrznej kontroli. Równolegle sprawę zabiegu syna senatora wyjaśnia m.in. prokuratura.
1: Kaucja za Andrija Jermaka, byłego szefa administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, wpłacona w całości.
2: Polityk podejrzany o pranie brudnych pieniędzy zebrał całą kwotę 140 milionów hrywien, czyli ponad 11,5 miliona złotych.
1: Jermak opuścił areszt, do którego trafił w zeszłym tygodniu, ma jednak policyjny dozór, a także zakaz opuszczania Kijowa.
2: Były szef administracji prezydenckiej został zatrzymany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która budowała luksusowe osiedle koło Kijowa. W ten sposób miała zalegalizować blisko pół miliarda hrywien pochodzących m.in. z przestępstw korupcyjnych.
1: Ostrzegamy kierowców, od rana cały czas zablokowana jest krajowa 40 w opolskich Starych Kotkowicach.
2: To odcinek Głogówek Kędzierzyn-Koźle. Jak już informowaliśmy w faktach, o poranku czołowo zdarzyły się tam samochód osobowy z ciężarówką. Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi w obu kierunkach. Uważajcie. 1 lipca po kilkudziesięciu latach w Kartuzach, w samym sercu Kaszub, ruszy kąpielisko. Zostało już zgłoszone do sanepidu.
1: Jeziora w mieście były uznawane za jedne z najbardziej zanieczyszczonych w kraju. Dzisiaj po kilkuletniej akcji ich oczyszczania na dnie są już małże, a to oznacza, że życie do nich wróciło.
2: Na linii faktów teraz reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Kartuzy, Staszku, przed II wojną światową były popularnym kurortem w regionie.
4: Dokładnie, nad jeziora przyjeżdżali głównie mieszkańcy Gdańska. W mieście było kilkanaście pensjonatów, hoteli, pijalnia wód i łazienki, więc to życie wokół jezior się tu toczyło. Później między innymi szybki rozwój miasta i czasy powojenne sprawiły, że zapomniano o środowisku. Projekt wydobywania osadów dennych kosztował 60 milionów złotych, ale wyraźnie już widać efekty.
5: Jest różnica, bardzo duża. Chodzimy tam na spacery, jest różnica.
6: Chce się teraz chodzić, czy wcześniej też chodziliście, ale omijaliście to jezioro?
5: Chodziliśmy, ale po prostu nie traktowaliśmy tego jako jezioro tam, nie wiem, rekreacyjne. O, że tam można się w nim kąpać.
7: Świetnie generalnie. Jest gdzie spędzać czas. W okresie wakacyjnym będzie tłumnie.
4: W mieście są cztery jeziora. Nad klasztornym dużym wybudowano pomosty i przygotowano kąpielisko.
1: Zobaczcie, jak teraz wygląda to miejsce na naszym portalu rmf24.pl.
2: Naukowcy bliżej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jesteśmy raczej prawo, a nie lewo ręczni.
8: Około 90% z nas posługuje się głównie prawą ręką. Naukowcy zauważają, że taka asymetria nie ma odpowiednika w świecie zwierząt.
1: Studiu Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Jak to zwykle bywa, główną przyczyną okazuje się ewolucja.
8: A szczególnie dwa jej kluczowe dla nas etapy. Badacze z Uniwersytetu w Oksfordzie i Reading przeanalizowali dane dotyczące ponad 40 gatunków małp, testowali różne hipotezy, brali pod uwagę użycie narzędzi, dietę, środowisko, masę ciała, organizację społeczną, wielkość mózgu oraz sposób poruszania się. Okazało się, że kluczowe dla naszych przodków okazało się przejście do poruszania się na dwóch nogach, a potem gwałtowny wzrost objętości mózgu. To pierwsze zwolniło ręce do innych czynności, to drugie pozwoliło wymyślić, co sensownego nimi robić. Wiemy więc już, kiedy ta preferencja się pojawiła, ale nie wiemy do końca, dlaczego na prawą, a nie lewą stronę. To mają wyjaśnić dalsze badania, choćby uwarunkowań kulturowych i przyczyn, dla których leworęczność utrzymuje się i ma się dobrze.
1: Na kolejne fakty na prawo i leworęcznych zapraszamy o 11.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24. A w Radiu RMF 24 Tomasz Trdzikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu naszego radia. O czym będziemy mówić? Zaczniemy od cen ropy, cen paliw na światowych rynkach, a potem będziemy mówić o atakach, które Ukraina przypuściła na Rosję i Rosja cały czas przypuszcza na Ukrainę. A naszym gościem będzie generał brygady Jarosław Kraszewski. Zostańcie z nami, słuchajcie radia RMF 24, u nas najbardziej gorące informacje non-stop.

A w Radiu RMF24 mamy teraz, tak jak zapowiadałem na początku, informacje ze światowych rynków. Po kolejnych napięciach wokół Iranu i braku przełomu w rozmowach z USA, ceny ropy mocno rosną na światowych rynkach. Na otwartych dzisiaj rynkach ropa WTI przekroczyła 107 dolarów za baryłkę, a Brent kosztuje już ponad 111 dolarów. Od początku wojny na Bliskim Wschodzie cena ropy Brent wzrosła o około 50%. Presję na rynek zwiększają wypowiedzi Donalda Trumpa, który ponownie skrytykował Iran za brak porozumienia i ostrzegł, że, cytuję, czas ucieka. Według mediów amerykański prezydent ma w tym tygodniu omawiać możliwość wznowienia ataków na Iran. Niepokój wywołał też atak dronowy w pobliżu elektrowni jądrowej Bakarach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Lokalny generator został uszkodzony, jednak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że nie wykryto wzrostu promieniowania. Wzrost ten paliw na giełdach może znacznie przełożyć się na koszty tankowania i transportu w Europie, jeśli napięcia na Bliskim Wschodzie utrzymają się przez kolejne tygodnie, a nic nie wskazuje na to, żeby miały się nie utrzymać. A z nami już za chwilę generał Jarosław Kraszewski. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz przenosimy się za naszą wschodnią granicę. Od miesięcy Ukraina coraz śmielej uderza nie tylko na okupowanych terytoriach, ale też głęboko w Rosji, w rafinerie, bazy wojskowe, zakłady zbrojeniowe czy infrastrukturę paliwową, a nawet w chyba najlepiej strzeżone miasto obecnie na świecie, czyli w Moskwę. Ostatnie ataki objęły, no właśnie, okolice Moskwy i lotniska wojskowe na Krymie. Pojawia się pytanie, czy to nowy etap wojny, w którym Ukraina będzie regularnie przenosić działania na zaplecze rosyjskiej armii. Moim gościem jest teraz generał dr Jarosław Kraszewski. Witam, panie generale.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora.
0: Czy to jest strategia ukraińska, żeby Rosjanie poczuli realne, a nie tylko finansowe koszty tej wojny, kinetyczne koszty tej wojny?
1: Na pewno tak. Ja bym dodał na samym początku, że najpierw niech się dowiedzą, że ona się w ogóle toczy i że to jest coś, co ma miejsce już od przeszło 4 lat. Strategia w drugiej kolejności polegająca na tym, że Ukraińcy od samego początku, no może od początku to przesadziłem, ale tuż po rozpoczęciu 2-3 miesiące zaczęli odczuwać brak zdolności do prowadzenia tak zwanych działań głębokich i uderzeń głębokich. Niestety Zjednoczony Zachód zastanawiał się zbyt długo, żeby Ukraińcom udostępnić narzędzia. W związku z tym postanowili, nie czekając na decyzję Zachodu, opracować własne technologie i to zrobili. W tej chwili są w stanie realizować przede wszystkim uderzenia głębokie, rażąc te strategiczne, typowo militarne elementy, które zachwieją całą operacją, którą prowadzi Federacja Rosyjska.
0: Właśnie, panie generale, bo to wygląda trochę tak jakby dość tanim kosztem, no bo to nie są najdroższe dostępne sprzęty, te drony, które oni tam wysyłają. Oni są w stanie atakować cele zdecydowanie lepiej uzbrojonego, jeżeli chodzi oczywiście o koszty budowania broni, przeciwnika.
1: No, proszę pana, prosty przykład. Rakieta Atakams do systemu HIMARS, to jest 300 km zasięg, koszt samej rakiety 3 miliony. Jeżeli teraz doliczymy do tego, że żeby ją wystrzelić, musi pan mieć wyrzutnie, musi pan mieć system dowodzenia, wóz amunicyjny, radar meteorologiczny, radar balistyczny i całe te inną otoczkę drobniejszą, nie chcę tego wymieniać, łącznie jest to około 60-80 milionów dolarów, plus do tego musi pan mieć, żeby to posiadać, całe zaplecze przemysłu uzbrojeniowego. Jeżeli tego pan nie ma pan wyrzutni. Natomiast zrobienie drona o zasięgu 1700 kilometrów, no to są zupełnie inne koszty, bo tu można się zamknąć w 100 tysiącach dolarów, nawet mniej. Mieć porządny sprzęt latający na sztucznej inteligencji, nie komunikujący się, zostawiający praktycznie zerowy ślad elektroradiowy, czyli trudny do namierzenia, bo te najnowsze urządzenia nie potrzebują GPS ani inercji. I w cenie 3 milionów, biorąc pod uwagę, że po stówce za jednego takiego drona, no to łatwo policzyć, ile zamiast jednej rakiety, ile możemy wysłać dronów.
0: Dobrze, ale to znaczy, że ta asymetria sił wojskowych się nie tylko wobec Ukrainy, ale w ogóle na świecie zmienia. Potęgi, no oczywiście nadal są potęgami, ale częściowo tracą swoją przewagę.
1: Wie pan, już dawno, jak się zaczął konflikt armeński, powiedziano, że ten, który będzie panował nad rojem dronów swoim i przeciwnika, tam będzie wygrywał wojny. I Ukraińcy pokazują, jak to się robi, nie mając aż tak dużego zaplecza ekonomiczno-gospodarczego, praktycznie o każdą rzecz prosząc się, żeby dostarczono, postanowili to produkować, postanowili tego skutecznie używać, wypracowali przez powiedzmy 2 lata taktykę i technikę używania zarówno tych małych, jak i tych dużych bezpilotowców i w tej chwili pokazują, jak to można robić.
0: No właśnie, a na ile te ataki na zakłady produkujące elektronikę wojskową, rafinerię, infrastrukturę poliwową, a nawet nie chcę powiedzieć na cele cywilne, bo to chyba są przypadkowe spadki, ale na ile to ma znaczenie wojskowe, na ile im to może pomóc się bronić, nie wiem czy wygrać wojnę, ale w każdym razie nie przegrać tej wojny?
1: Wie pan, to ma bardzo duże znaczenie, bo no, odcinek frontu jest dość długi. Logistyka musi być potężna, zorganizowana w sposób wieloaspektowy. I jeżeli teraz Ukraińcy mają zdolność do tego, żeby właśnie razić te elementy paliwowe, razić elementy drogowo-mostowe, razić składy paliwowe, razić węzły łączności, to praktycznie dezorganizują cały system operacji, którą prowadzi Federacja Rosyjska. To powoduje, że dostawy chociażby paliwa, które jest niezbędne na współczesne walki, są znacząco opóźnione, a bez paliwa ten sprzęt po prostu no, nie działa w 100%. Jest niemobilny, można z rosyjskich haubic strzelać bez włączonego silnika, ale one są bardzo, bardzo wolne i łatwe do zniszczenia, bo Ukraińcy też mają sposoby na to, żeby wykrywać, skąd dokładnie Rosjanie prowadzą ogień i to robią.
0: A na ile, wspomniał pan o tym aspekcie psychologicznym, niech się Rosjanie dowiedzą, że toczy się wojna, a na ile ten aspekt psychologiczny może mieć znaczenie, bo oczywiście funkcjonuje taki mit na Zachodzie, że atak na Rosjan oznacza ich utwardzenie, a nie skłonność do ustępstw.
1: Wie pan, no, jeden atak nie zmieni poglądów Rosjan, bynajmniej tych, którzy no, w 110% popierają to, co robi Putin i jego administracja, więc tych ataków musi być ileś dziesiąt, jak nie set w różnych miejscach, w różnych zakątkach Rosji, żeby no, oddziaływując, jak to Amerykanie mówią, na hearts and minds, to po pierwsze czas, po drugie potrzebne są Ukraińcom środki, po trzecie tych ataków musi być dużo i bardzo skutecznych, żeby wzbudzić panikę i zakłopotanie Rosjan, głównie tych, którzy, tak jak powiedziałem, popierają to, co robi Putin i jego administracja.
0: A na ile Ukraina jest zdolna do takich długofalowych, mocnych ataków?
1: No, wie pan, no, oni już osiągnęli zdolność, mają dobrze, że bardzo zdecentralizowany system właśnie wytwarzania tych platform, ośrodki badawczo-naukowe pracują, zresztą jednym wielkim ośrodkiem badawczo-naukowym jest sama Ukraina, szczególnie wschodnia Ukraina, która każdego dnia dostarcza nowych doświadczeń, obserwacji i wniosków do tego, żeby te platformy rozwijać, więc progres deweloperski platform latających na Ukrainie jest tak duży, jak nie wiem, czy nie większy niż w świecie komputerowym, gdzie kiedyś mówiono komputer wyniesiony ze sklepu, już jest przestarzały.
0: To jeszcze na koniec pytanie.
1: W przypadku Ukrainy nie można nie posilić się tu o stwierdzenie, że dron jeszcze nie wyprodukowany do końca może być już tak zwany przestarzały.
0: Właśnie, na ile odpowiedź Rosji będzie? No, powiedziałbym drastyczna, bo Rosjanie odgrażają się, że oni w odpowiedzi będą atakować Ukrainę jeszcze drastycznie, jeszcze mocniej i jeszcze bardziej dążąc do złamania jej woli.
1: Wie pan, no, Rosja jest znana z tego, że bardzo dużo obiecuje. To weźmy pod uwagę, nie wiem, jaki jest efekt rozmów prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin, jeżeli dogadali się, że Chiny ograniczą do minimum albo w ogóle wstrzymają dostawy podzespołów do właśnie wykorzystywanych do produkcji bezpilotowców, no to Rosja nie będzie tego mogła zrobić aż tak dużo. Poza tym moim zdaniem to jednak Ukraińcy biorą odwet za to, co Rosja do tej pory im zrobiła na terytorium Ukrainy.
0: Mówi pan o bezpilotowcach, no ale Rosjanie się ostatnio szczycili nowymi, jeszcze skuteczniejszymi rakietami.
1: No, oba państwa są były i są dobre w technice rakietowej. No tutaj niestety na przegranej pozycji jest Ukraina, bo cały kompleks krakowski, zakłady Łucz słynące z produkcji rakietowej zostały praktycznie zniszczone i teraz, żeby doprowadzić do wznowienia produkcji, wprowadzania nowych systemów, takich chociażby jak Olcha czy temu podobne, no potrzeba po pierwsze infrastruktury, po drugie czasu.
0: Ale rozumiem, że jednak rakiety są trudniejsze, znaczy nie chcę powiedzieć trudniejsze, ale dużo droższe, tak? To znaczy to jest jakby słabość.
1: One są dużo droższe, są łatwiejsze do strącenia. Nie mówię o tych hipersonicznych, no, te praktycznie są nie do strącenia, ale jeżeli posiada się odpowiedni system radarowy, to praktycznie trakuje się rakietę od samego początku i do tego cały system obrony powietrznej na wzór izraelskiego aerodromu powoduje, że no, niebo staje się bezpieczne. Ono nigdy nie jest w 100% bezpieczne, bo nie ma takich systemów na świecie, które dawałyby 100% gwarancję, że nic nie wleci. Poza tym trzeba mieć świadomość, że to wszystko dzieje się w atmosferze ziemskiej, więc odłamki muszą spadać i spadają i to, że tak jak pan wspomniał na początku, obiekty cywilne zostały rażone na terytorium Federacji Rosyjskiej. To jest właśnie efekt rozbijania platform dronowych przez obronę powietrzną Rosji.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był generał brygady dr Jarosław Kraszewski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, kłaniam się.
0: A w radiu RMF 24 już za moment powiemy o tym, co dzieje się z Andrijem Jermakiem. Jak wiecie, do niedawna była druga co do znaczenia, niektórzy mówią nawet, że pierwsza osoba co do znaczenia w Ukrainie, oskarżony o korupcję, trafił do aresztu. Co dzieje się z nim obecnie, o tym już za chwilę w radiu RMF 24.

jest radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze jedną informację z Ukrainy. Andrii Jermak opuścił kijowski areszt po wpłaceniu kaucji w wysokości 140 milionów hrywien, czyli ponad 13 milionów złotych. Były bliski współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przebywał w areszcie od ubiegłego tygodnia na podstawie decyzji Wyższego Sądu Antykorupcyjnego Ukrainy. Ukraińska specjalna prokuratura antykorupcyjna zarzuca Jermakowi udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy. Śledztwo dotyczy legalizacji około 460 milionów hrywien, czyli blisko 38 milionów złotych przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Jermak przez lata uchodził za jedną z najbardziej wpływowych osób w ukraińskiej polityce i najbliższego współpracownika prezydenta Zełenskiego. Wcześniej prokuratura ostrzegała, że były szef kancelarii ma środki finansowe i kontakty umożliwiające ewentualną ucieczkę za granicę. Sprawa jest uznawana za jedno z najgłośniejszych śledztw antykorupcyjnych na Ukrainie od początku pełnoskalowej wojny z Ukrainą.

0: Program radia RMF 24. Mamy drugą połowę maja, a TOPR właśnie podwyższył stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach z pierwszego na drugi. Wszystko z powodu intensywnych opadów śniegu, które nawiedziły nasze najwyższe góry w ciągu ostatniego weekendu. W najwyższych partiach biała pokrywa zwiększyła się nawet o kilkadziesiąt centymetrów, ostrzega ratownik dyżurny TOPR Marcin Witek.
1: Mamy zwiększone ilości świeżego śniegu w wyższych partiach Tatr. Myślę, że tak powyżej 1800 metrów spadło przez ten weekend, no ponad 30 centymetrów śniegu. Te prognozy zupełnie były inne, niedoszacowane i z racji tego TOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego, bo warunki po prostu uległy radykalnemu pogorszeniu.
2: Największym problemem w tej chwili jest chyba ten świeży, mokry śnieg, tak?
1: Tak, tak. Ten śnieg jest ciężki, bardzo słabo związany z tą starszą pokrywą śniegu. Dodatkowo duża wilgotność powietrza, niewielki opad deszczu spowodował to, że ten śnieg jest bardzo ciężki, ma taką masę własną bardzo wysoką i z racji tego należy się spodziewać samoczynnych lawin z mokrego, ciężkiego śniegu.
2: Niecodzienna sytuacja, żeby w maju podwyższać stopień zagrożenia lawinowego.
1: No tak, nie możemy się pożegnać z tą zimą. To widać, co się dzieje. W grudniu nie mamy śniegu, a od stycznia zaczynają nam ta zima dokuczać. I teraz prawdopodobnie do końca maja to będziemy utrzymywać ten stopień zagrożenia lawinowego, no chyba, że gdzieś bardzo wysoko spadnie deszcz i będą te temperatury znacznie powyżej zera i zacznie ten śnieg stopnieć. Jak na razie są warunki bardzo nieprzyjemne, trudne, kompletny brak widoczności, no i dodatkowo ten świeży opad śniegu stanowi jeszcze zagrożenie.
2: Całe wyposażenie zimowe, ABC lawinowe, raki czy kask.
1: Tak, no dokładnie. No świadomość tego zagrożenia, no to jest, mamy taki stopień wysoki jak 2 po prostu w środku zimy. No ale jak widać, to bardzo dużo tego śniegu spadło, bo 30 cm śniegu to jest bardzo dużo. No i teraz należy się spodziewać samoczynnych lawin w bardzo takich nieprzyjemnych terenach. No to nam zostały te bardzo słabo nasłonecznione, czyli ten zawrat klasyczny i rysy. To tam tego śniegu będzie po prostu dużo.
0: A z ratownikiem TOPR Marcinem Witkiem rozmawiał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. W radiu RMF 24 już za 8 minut najnowsze fakty RMF FM. A po faktach wrócimy między innymi do tematów ukraińskich, ale porozmawiamy także o wyścigu o fotel lidera Partii Pracy w Wielkiej Brytanii. Wyścigu, który jeszcze się nie rozpoczął, ale chyba się rozpocznie.

0: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
1: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM w Radiu RMF 24. W faktach jest Ewa Kwaśny.
1: Dzień dobry i gorąco zapraszam. A na początek nowe informacje w sprawie ostatniej serii fałszywych wezwań policjantów i alarmów bombowych. Potem ostrzeżenia dla kierowców podróżujących krajową dwunastką w Wielkopolsce. W wypadku ranna została tam jedna osoba. Ratownicy Topru ostrzegają przed lawinami. W Tatrach wprowadzono drugi stopień zagrożenia lawinowego. A w faktach kulturalnych RMF FM będziemy mieć nowe informacje o drugiej części Batmana. Śledztwo w sprawie ostatniej serii fałszywych wezwań policjantów i alarmów bombowych będzie przejęte przez prokuraturę okręgową w Warszawie, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia, gdy funkcjonariuszy wzywano pod adresy zajmowane przez pracowników prawicowych mediów. Fakty o 11 otwiera Krzysztof Zasada. Dzień dobry, witam
2: Dzień
1: cię.
2: Dobry.
1: Krzysztof, co do tej pory udało się ustalić w tym postępowaniu?
2: Policjanci badają okoliczności 12 interwencji, do których zostali wezwani od 10 do 15 maja w kilku miejscach w kraju. Dotyczyły m.in. sytuacji zagrożenia życia dzieci, a także podłożonych ładunków wybuchowych. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że za tym procederem może stać osoba bądź osoby, które mają już na koncie podobne akcje kilka lat temu. Świadczyć o tym mogą przewijające się i wtedy, i teraz niektóre dane identyfikacyjne. Dotarcie do ich użytkowników jest jednak wyjątkowo utrudnione. Jak powiedział mi jeden z policjantów, giną w otchłani internetu na zagranicznych serwerach, m.in. w Holandii czy Szwecji. Moi rozmówcy podejrzewają, że ta ostatnia fala fałszywych alarmów może być elementem wojny hybrydowej, a sprawcy mogą działać na rzecz obcego wywiadu.
1: A teraz ostrzeżenie dla kierowców w Wielkopolsce. Zablokowana jest krajowa dwunastka w Krzemieniewie, to na trasie Gostyń-Leszno. W zderzeniu auta osobowego i dwóch ciężarówek ranna została tam jedna osoba. W drugiej połowie maja to nie zdarza się często. Po weekendowych opadach śniegu ratownicy Topru podwyższyli do drugiego stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach.
3: Mamy taki stopień wysoki w środku zimy, no ale jak widać, to bardzo dużo tego śniegu spadło, bo 30 cm śniegu to jest bardzo dużo. No i teraz należy się spodziewać samoczynnych lawin w bardzo takich nieprzyjemnych terenach, to słabo nasłonecznione, czyli ten zawrat klasyczny i rysy, to tam tego śniegu będzie po prostu dużo.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Marcin Witek. Do portu w Rotterdamie przybił wycieczkowiec, na pokładzie którego wykryto ognisko hantawirusa. Pływająca pod holenderską banderą jednostka zostanie teraz zdezynfekowana, a załoga przejdzie kwarantannę. Przypomnę, kapitanem wycieczkowca jest Polak.
4: Fakty z pierwszych stron gazet.
1: Zastąpienie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie nie będzie łatwe. Ze względu na wszystko, co reprezentował zarówno na boisku, jak i poza nim. Tak pisze dziś kataloński dziennik Sport, wracając do wczorajszego wzruszającego pożegnania kapitana polskiej reprezentacji z kibicami na Camp Nou. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, czy wiadomo, kiedy możemy poznać nowy klub Roberta Lewandowskiego?
5: Menadżer polskiego piłkarza Pini Zahavi zaznaczył, że po zakończeniu sezonu, a do rozegrania w Hiszpanii pozostała jeszcze jedna kolejka, Barcelona zmierzy się w sobotę na wyjeździe z Walencją. Menadżer dodał również, że Lewandowski ma oferty z Arabii Saudyjskiej i USA. Ofertę kontraktu złożoną przez Al-Hilal trudno będzie jednak przebić. Według nieoficjalnych informacji polski napastnik miałby zarabiać w tym klubie 90 milionów euro za sezon, a to daje ponad milion złotych dziennie. Saudyjskie media zaznaczają jednak, że negocjacje mogą potrwać jeszcze kilka tygodni. Trenerem Al-Hilal jest Simone Inzaghi, a jednym z zawodników Karim Benzema.
1: Są nowe wieści o drugiej części Batmana. Ze szczegółami już teraz w faktach kulturalnych RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Dzień dobry.
1: Kasiu, słuchamy cię pilnie.
6: Scarlett Johansson i Sebastian Stan oficjalnie dołączyli do obsady drugiej części Batmana. Potwierdził to reżyser Matt Reeves. Do roli człowieka nietoperza wraca Robert Pattinson, a Colin Farrell wystąpi w filmie jako pingwin. Zdjęcia już trwają w Wielkiej Brytanii. Wcześniej reżyser opublikował fotografię z planu, na której widać zaśnieżone koło Batmobilu. Być może więc część akcji tego widowiska rozgrywać się będzie zimą. Premiera za rok. Prohibicja, papież, pielgrzymka. Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka walczy w Cannes o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych. Jako jedyny z Polski znalazł się w gronie 10 konkursowych tytułów wybranych spośród ponad 3000. I jak mówi mi reżyser, bohaterem tego filmu jest Bogdan.
7: Bogdan to jest tak zwany zwykły człowiek, który z bardzo prozaicznego powodu musi wyruszyć z domu w momencie, kiedy papież odwiedza okoliczne miasteczko. Czekają go przygody, nie tylko o charakterze stricte realistycznym.
6: Bogdana gra Sebastian Stankiewicz, a kanańską premierę zaplanowano na piątek. Elton John skończył pracę nad nowym albumem. Jest inny od wszystkiego, co do tej pory nagrałem, zapewniał muzyk, odbierając w Kanadzie Glenn Gould Prize. Artysta przekonuje, że nowy materiał zaskoczy jego fanów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF24. A w Radiu RMF24 w drugiej godzinie przedpołudniowego programu radia, tegoż radia, wita Was Tomasz Terdzikowski. Co będziemy robić w tej godzinie? Oczywiście informować i jeszcze raz informować. I puszczać znakomitą muzykę, już ją usłyszycie. Ale zaczniemy od najnowszych informacji z Ukrainy. Są kolejni ranni, kolejne ofiary rosyjskich ataków na Ukrainę. Ale będziemy też mówić o Wielkiej Brytanii i tamtejszej polityce.

0: w radiu RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. W Ukrainie trwa szacowanie strat po nocnych atakach Rosji na obiekty infrastruktury, dzielnice mieszkalne, sklepy i pojazdy. Jak już wspominaliśmy, Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak na kilka ukraińskich miast. Do tej pory wiadomo, że jedna osoba zginęła, a 40 zostało rannych. Najpoważniejsze skutki odnotowano w Dniprze, gdzie po uderzeniach rakiet balistycznych uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Według lokalnych władz rannych zostało 9 osób, w tym 10-letnie dziecko. Atak na Dnipr rozpoczął się od nalotu dronów, a następnie około 1:30 czasu polskiego Rosja użyła pocisków balistycznych. Do ataku doszło również w Odessie.
1: Postrzegano w dwóch rejonach miasta. 4
0: bloki mieszkalne oraz 22 domy zostały uszkodzone w dwóch dzielnicach miasta. Obecnie sztaby operacyjne zapewniają niezbędną pomoc. Niestety są 2 osoby ranne. Jedno dziecko i 1 dorosły przebywają w placówkach medycznych i otrzymują niezbędną pomoc. Pracownicy administracji dzielnicowej obecnie pracują. Pomoc jest udzielana w ramach programów miejskich. Aby ludzie mogli otrzymać odszkodowania w ramach programu Niezłomna Odessa, a także w ramach państwowych programów odbudowy. Relacjonował zastępca prezydenta Odessy Oleksandr Filatow. Eksplozje odnotowano również m.in. w Krzywym Rogu, Równie i rejonie Kirofohradu. Na Morzu Czarnym dron trafił w chiński statek handlowy.

0: Słuchacie radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Gdzie? No to niesamowite, ale wraca Brexit i Brexit jest znowu kartą przetargową w brytyjskiej polityce. Może on odegrać istotne znaczenie w szykującym się wyścigu o fotel lidera Partii Pracy, a zarazem przypomnijmy obecnym układzie premiera Wielkiej Brytanii. Kandydaci, którzy chcą się o niego, o ten fotel ubiegać, pogrywają Brexitem z brytyjskim elektoratem. Na linii jest nasz niezawodny korespondent Bogdan Frymorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam.
0: Bogdanie, od referendum wkrótce minie 10 lat. Dekada. Jak to możliwe, że ten polityczny bumerang wciąż wraca i to dodajmy na lewicy?
1: Dlatego, że Brexit może zmobilizować elektorat do działania i to w różny sposób, a potencjalni kandydaci na fotel premiera doskonale sobie z tego zdają sprawę. Może zacznijmy, Tomku, od tego, że ten wyścig wciąż się nie rozpoczął. Dużo o nim mówimy, ale on wciąż jest dopiero w sferze domysłów. Nikt formalnie nie rzucił Kierowi Stormerowi rękawicy. Nadal jest on premierem Wielkiej Brytanii, gospodarzem urzędu na biura premiera na Downing Street. No i zapowiada, że się nigdzie nie wybiera, że nie odejdzie. Co więcej, prawie na pewno weźmie udział w ewentualnym konkursie o swoje własne stanowisko, jeśli do niego dojdzie. Na razie...
0: No, też dodajmy, rzadko się zdarza, żeby politycy zapowiadali wyścig, jeżeli już nie podjęli decyzji o rezygnacji. To tak uczciwie.
1: No, zapowiadają, to znaczy muszą zebrać konieczne 81 głosów wśród posłów rządzących lejburzystów Izbie Gmin. Dopiero wtedy mogą oficjalnie zgłosić zastrzeżenia wobec premiera, no i rozpocząć tą procedurę wyścigu. Lidera Partii Pracy. I na razie w tym, podkreślam, potencjalnym wyścigu startują trzy konie, a jeden z głównych konkurentów Kiera Starmera, były minister zdrowia, niejaki Wes Streeting, który odszedł z gabinetu kilka dni temu, no nie zostawiając na swoim szefie suchej nitki, zapowiada, że jeśli zostanie premierem, będzie dążył do powrotu Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Z jednej strony ta zapowiedź może zmobilizować elektorat do zagłosowania za lejburzystami w przyszłych wyborach parlamentarnych, no ale można na ten gest spojrzeć również inaczej.
0: No właśnie, jak ta druga strona medalu wygląda? Mówisz o partii
1: reform? To jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, bowiem zapowiedź byłego ministra może rozwścieczyć oczywiście wrogów lejburzystów, czyli ultraprawicę z partii Reform UK, także i partię konserwatywną, no ta, która, mówię tutaj o Reform UK, która w ostatnich wyborach samorządowych odniosła spektakularny sukces. No i jest jeszcze bardzo istotny kluczek w tym wszystkim. To jest bardzo ciekawe. Drugim bowiem potencjalnym kandydatem na stanowisko premiera jest burmistrz Manchesteru Andy Burnham, ale zanim będzie mógł stanąć do tego wyścigu, musi zostać posłem w Izbie Gmin. Pojawiła się taka szansa w tak zwanych wyborach uzupełniających w jednym z okręgów Manchesteru. Problem w tym, że ten okręg jest zdominowany przez wrogów Unii Europejskiej i taka właśnie zapowiedź konkurenta o powrocie do wspólnoty europejskiej, no znacznie utrudni burmistrzowi przeskoczenie przez tę płonącą polityczną obręcz, jeśli nie wygra tych wyborów uzupełniających i nie dostanie się do Izby Gmin. Jego ambicje, by zostać liderem Partii Pracy, spalą na panewce.
0: No dobrze, to oznacza, że Brexit wciąż jest bronią. Może mobilizować, albo demobilizować, albo podkładać nogę konkurencji. Aż trudno zadać pytanie. 10 lat po tych wydarzeniach to wciąż jest temat?
1: Ta rana się wciąż nie zabliźnia, a gdy tylko pojawia się jakaś taka nowa, delikatna tkanka, ktoś w nią drapnie i zaczyna ona krwawić. Myślę, że jednym z błędów obecnego premiera, Kiera Starmera, a jest ich całkiem sporo, było umieszczenie w przedwyborczym manifestie Partii Pracy punktu, który mówił wprost, że nie będzie się ona ubiegała o powrót Wielkiej Brytanii do wspólnego rynku i Unii Celnej, a potem okazało się, że za Atlantykiem prezydent Donald Trump powrócił do Białego Domu, no i stało się to, co się stało. Zbliżenie z Europą okazało się jedyną słuszną drogą dla Kiera Starmera. No i zbliża się militarnie i pod względem bezpieczeństwa, ale raz rzuconej obietnicy się nie łamie, przynajmniej nie wtedy, gdy jest się premierem Wielkiej Brytanii. Wydaje mi się, że wszyscy politycy wciąż są więźniami Brexitu w różnych jego odcieniach i toksyczności. Jeśli, Tomku, mogę sobie pozwolić na taką osobistą refleksję na koniec. Tak mi się wydaje, że gdy wręcza się narodowi do ręki pistolet o nazwie referendum, tak właśnie się dzieje, bo to jest takie narzędzie, które jest chyba najbardziej niebezpieczną bronią, jaką dysponuje demokracja.
0: No tak, szczególnie w tak płynnych czasach, w jakich żyjemy. Bardzo dziękuję. Bogdan Frymorgan był z nami.
1: Kłaniam się.
0: Z najnowszymi informacjami o potencjalnym wciąż wyścigu, który staje się coraz bardziej realny. No ale wciąż jest jeszcze w przestrzeni możliwości, a nie aktu, jak powiedziałby stary, dobry, sprawdzony Arystoteles. Słuchajcie Radia RMF 24.

0: Jest godzina 11.30, jest Marlena Chudzio i Sławomir.
1: Dzień dobry. Do jedności środków politycznych oraz dyplomatycznych namawia Grzegorz Schetyna w kontekście obecności amerykańskich wojsk w Polsce i ewentualnego ryzyka redukcji. Były marszałek Sejmu zaznaczył, że temat zachowania odpowiedniej liczby żołnierzy z USA w Polsce musi być publiczny.
2: Polski prezydent, rząd, wszyscy powinniśmy robić jeszcze tyle, ile możemy zrobić, żeby ten trend został zatrzymany, żeby te zapowiedzi amerykańskie nie zostały zrealizowane.
3: A pańskim zdaniem jest jeszcze na to szansa? Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły?
2: Szansa jest zawsze do końca, do ostatecznej, oficjalnej decyzji. Przypomnijmy, że to nie tylko decyzja prezydenta, ale także wpływ na nią ma Kongres Stanów Zjednoczonych. Ta sprawa musi być publiczna i musimy ją podnieść, ale głos z Polski płynący musi być jeden.
1: Usłyszał Piotr Salak. Schetyna ostrzegł, że brak kolejnej rotacji amerykańskich oddziałów może oznaczać początek realizacji scenariusza ograniczenia obecności USA w regionie. Rząd Niemiec zamierza przeznaczyć dodatkowe 10 miliardów euro na wzmocnienie obrony cywilnej, informuje o tym tabloid Bild. Planowany jest m.in. zakup 110 tysięcy łóżek polowych oraz inwentaryzacja wszystkich publicznych schronów oraz zmapowanie ich na specjalnej aplikacji. Statek wycieczkowy MV Hondius, którego niektórzy pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął w poniedziałek do portu w Rotterdamie. Teraz zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę, podała agencja Reutera. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Jak poinformowało wcześniej polskie MSZ, nie wymaga on pomocy medycznej. Remont zabytkowego dachu Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie dobiega końca. Na budynku widać już miedziane elementy oraz charakterystyczne zdobienia.
4: To jest przywrócenie nowego blasku. To jest ten blask, który w środku jest bardzo widoczny, tutaj w tych wszystkich żyrandolach, złoceniach, stiukach itd., itd., ale na zewnątrz teraz jest odnawiana cała elewacja, więc wypadało zrobić ten dach tak, jaki być powinien, jaki kiedyś był, jak sobie Zawiejski wymarzył, więc ten cały blask bijący i to jest naprawdę fantastyczne.
1: Zapewnia Anna Bas, kuratorka projektów wizualnych Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wszystkie zostały odtworzone na podstawie archiwalnych z fotografii.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: nie milknął echa sobotniego zwycięstwa Lecha Poznań nad Radomiakiem Radom i zapewnienia sobie przez piłkarzy kolejorza drugiego z rzędu Mistrzostwa Polski. I o tym właśnie teraz w Radiu RMF24 będziemy mówić. Po pokonaniu na wyjeździe 3-1 Radomiaka Lechici wrócili do Poznania pewni obrony tytułu mistrzów. Na linii nasz poznański reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Witaj, Beniaminie.
1: Dzień dobry, kłaniam się z miasta mistrzów Polski.
0: W Poznaniu cały czas żywe są emocje z powodu weekendowego zwycięstwa.
1: Oczywiście, że tak. Kibice już w sobotę mówili, że będą świętować przez cały tydzień aż do mistrzowskiej fety, która odbędzie się po ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy, w której to Lech Poznań ma zagrać u siebie przy bułgarskiej na Enea Stadionie z Wisłą Płock. Myślę, że niektórzy kibice wrócili już na ziemię i na chłodno teraz patrzą na to, co wydarzyło się w weekend. Obserwować to można między innymi na kibicowskich forach internetowych, gdzie tam już są takie analizy, trochę wspomnień, trochę mówi się o tym, że być może jednak włodarze klubu mieli rację, nawet te kilka lat temu, kiedy to pamiętamy, Piotr Rutkowski mówił głośno na jednej z konferencji prasowej, że się nigdy nie podda. Wtedy kibice trochę sobie z tego drwili, śmieszkowali i próbowali obrócić to wszystko w żart. Dziś już pewnym jest, że w ciągu ostatnich 5 lat Lech Poznań zdobył 3 tytuły mistrza Polski, że to wszystko się spina. I gdzieś widziałem, nawet już były takie filmiki, gdzie zauważyć można kibiców, którzy na tych muralach kibicowskich, fanowskich z tytułami mistrza Polski, z datami ich zdobycia dopisują już 26, 2026 czy 10 tytuł mistrza Polski.
0: A jakie plany ma Lech na ostatnią kolejkę? Jak to będzie wyglądało w sobotę?
1: No, planem numer jeden jest na pewno rozegranie spotkania z Wisłą Płock. Cieszyłoby tutaj zwycięstwo na zamknięcie, na zakończenie tego sezonu. Później wielkie świętowanie, wielka fetata odbyć ma się na międzynarodowych targach poznańskich, podobnie jak w ubiegłym roku, ale po kolei ma to wyglądać mniej więcej z tych ostatnich informacji tak, że rozegrany zostanie mecz z Wisłą Płock. Spodziewać się można, że będzie to przy komplecie kibiców na trybunach. Następnie piłkarze już po konferencji prasowej, po ostatnim gwizdku wsiądą do

0: niebieskiego piętrowego autobusu z otwartym dachem, zrobią kilka rundek wokół stadionu przy ulicy Bułgarskiej, a następnie wyjadą na ulicę Grunwaldzką, dojadą na plac Marka na Międzynarodowych Targach Poznańskich i tam całonocne świętowanie, przemówienia, tańce, głośna muzyka i do białego rana będą bawić się razem z kibicami Kolejorza.
1: A kibice mają też nadzieję, że do tego weekendu poznają odpowiedzi dotyczące kluczowych postaci w klubie?
0: No, chodzi tutaj przede wszystkim o trenera Nilsa Fredriksena oraz o zawodnika Lecha Poznań Luisa Palme. Jeśli chodzi o trenera Fredriksena, to tutaj jeszcze przed tym meczem z Radomiakiem mówiło się o tym, że tak naprawdę kluczowe będzie w kwestii pozostania Duńczyka na stanowisku trenera zdobycie mistrzostwa. To miała być ta kropka nad i w nazwisku Frederiksen złożonym na umowie, na kontrakcie, na kolejny sezon. Szczegóły poznamy najpewniej w tym bądź w przyszłym tygodniu, już po tej ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Jeśli chodzi o Luisa Palme, tutaj głośno mówiło się też wśród kibiców, z którymi ja oglądałem ten mecz sobotni, to oni tutaj wskazywali, że przed tą przedostatnią kolejką było głośno, bo pojawiło się dosyć sporo doniesień o tym, że Palma miałby zostać w Lechu, że klub miałby wykupić jego kontrakt. Do końca się to jeszcze wszystko nie potwierdziło, ale na filmikach, na relacjach na żywo, w mediach społecznościowych widać było jego radość. Wczoraj nad ranem, kiedy piłkarze około godziny 5 dojechali przed stadion przy ulicy Bułgarskiej, Luis Palma stał troszkę z boku, ale cały czas uśmiechnięty patrzył na kolegów, którzy świętowali mistrzostwo. On również świętował. Widać było, że jest mu dobrze w Poznaniu, więc nic, tylko czekać na dobre wiadomości dla kibiców Lecha Poznań, którzy cały czas świętują 10. mistrzostwo klubu.
1: Bardzo dziękuję, Benjamin Kubiat-Piłat, który chciał mnie wyraźnie sprowokować, ale mnie nie jest łatwo sprowokować swojej piłki nożnej. Już na pewno nie w sprawie leki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, a w Radiu RMF 24.
0: Do usłyszenia.
1: Za chwilę powiemy o Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i kolejnych zawiadomieniach do prokuratury dotyczących właśnie matur. To już bardziej mnie CKE niż Legia rajcuje.

w Radiu RMF 24 teraz zajmiemy się Centralną Komisją Egzaminacyjną, która skierowała do prokuratury zawiadomienie po opublikowaniu w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Jak poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski, przygotowywane są także kolejne zgłoszenia dotyczące innych egzaminów. Sprawa dotyczy zdjęć arkuszy, które pojawiły się w mediach społecznościowych tuż po rozpoczęciu egzaminów. A CKE podejrzewa bezprawne ujawnienie materiałów egzaminacyjnych oraz naruszenie obowiązku ochrony treści arkuszy. To kolejny przypadek tegorocznej sesji matur. Wcześniej do prokuratury trafiły zawiadomienia dotyczące publikacji arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Kilkunastu maturzystom unieważniono już egzaminy po wykryciu wniesienia telefonów komórkowych na salę. Zgodnie z przepisami korzystanie lub samoposiadanie urządzenia telekomunikacyjnego podczas matury oznacza unieważnienie egzaminu i możliwość ponownego podejścia do niego dopiero za rok. Wyjątek dotyczy urządzeń medycznych monitorujących stan zdrowia, na przykład poziom glukozy. W ubiegłym roku egzaminy maturalne unieważniono 244 osobom, najczęściej z powodu ściągania lub właśnie używania telefonu.

0: you still won't hear.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Donald Trump zmienia front wobec Pekinu? Szuka kompromisu? Czy wygrał pragmatyzm i kto przekonał do tego amerykańskiego prezydenta?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do jutra. Mówi wam Tomasz Terdzikowski, nasz radio cały czas nadaje. Michał Zieliński już właśnie wszedł do krakowskiego studia i za chwilę przejmie stery i poprowadzi was przez dalszą część tego dnia. Ale zanim Michał, to najpierw oczywiście rozpoczną się niezawodne fakty w samo południe, a w nich Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Wiceszef MONU powtarza, burza wokół amerykańskich żołnierzy w Europie nie dotyczy Polski. Co dalej z Krajową Radą Sądownictwa? Przewodnicząca Rady składa rezygnację. Kto zwoła posiedzenie? Posłuchajcie wnikliwej analizy dziennikarza RMF FM. Wakacje przed nami, Polska cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów.
2: Na pierwszym miejscu są góry i morze.
1: W faktach w południe także o poszukiwaniach nowego Bonda. Zmiany, które są dokonywane w Europie, nie dotyczą Polski, mówi wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Dziś przedstawiciele resortu obrony udają się do Stanów Zjednoczonych, aby rozmawiać w Waszyngtonie o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Na linii teraz Sejm i dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
1: Kacprze, jeśli zmiany, o których mówi wiceminister obrony, nie dotyczą Polski, po co zatem wizyta w amerykańskiej stolicy?
3: Jak twierdzi wiceszef MONU, rozmowy mają dotyczyć ewentualnego zwiększenia obecności amerykańskiej sił nad Wisłą. Cezary Tomczyk, dopytywany jednak o nieoficjalne doniesienia w sprawie wstrzymania rotacji żołnierzy USA do naszego kraju i o to, czy liczba wojsk się nie zmniejszy, odpowiada.
4: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
3: W Waszyngtonie polska delegacja z Ministerstwa Obrony Narodowej spotka się z przedstawicielami Departamentów Wojny i Stanu, a także amerykańskiego kongresu. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
1: A już za chwilę gościem Kacpra Wróblewskiego w internetowym radiu RMF24 będzie poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Bliźniuk. Zapraszamy do słuchania. Służby zakończyły akcję poszukiwawczą na Warcie w Poznaniu, donosi reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Nie potwierdziliśmy relacji kobiety, która zgłaszała wejście trzech osób do rzeki, przekazał nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zgłaszająca miała w organizmie 2 promile alkoholu. Służby sprawdzają teraz, czy podniesienie przez nią alarmu było uzasadnione. Uwaga kierowcy podróżujący S6 w Pomorskiem. Pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Rusocin. Ciężarówka zderzyła się z busem i jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi.
5: Dziwny jest ten kraj.
1: Od 3 dni mamy nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych przez Sejm. Nie wiadomo jednak ani kiedy Rada się zbierze, ani w jakim składzie. Co więcej, swoją rezygnację ogłosiła właśnie dotychczasowa przewodnicząca i nie wiadomo nawet, kto zwoła to posiedzenie. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, powinna to zrobić pierwsza prezes Sądu Najwyższego.
6: Małgorzata Manowska powinna zwołać KRS najpóźniej do połowy czerwca. Za tydzień kończy się jednak jej kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego, zatem nie będzie mogła już poprowadzić obrad, na których zostanie wybrany nowy szef Rady. Może to zrobić jej następca w Sądzie Najwyższym, którego jednak nie powołał jeszcze prezydent. A i Karol Nawrocki, i Małgorzata Manowska przebywają akurat za granicą. Na rozstrzygnięcie, kto zwoła posiedzenie Rady, trzeba więc będzie poczekać. Poza brakiem terminu posiedzenia nie jest też pewne, kto miałby w nim brać udział. Dotychczasowa przewodnicząca twierdzi, że Radę trzeba zwołać w starym składzie, bo nowych członków Sejm wybrał, łamiąc zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. Nowi członkowie Rady spotykają się jednak już dziś i twierdzą, że stary skład Rady ma już zdezaktywowane karty dostępu i do siedziby Rady po prostu już nie wejdzie.
1: O 15% wzrośnie ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące. Tym tematem zajmuje się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witamy.
7: Tak, dzień dobry.
1: Michale, z czego wynika to, że coraz więcej osób chce wypoczywać w kraju?
7: Główny powód to napięta sytuacja międzynarodowa, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Między innymi dlatego coraz więcej turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy docenia spokój w Polsce, a do tego polskie góry i morze i coraz częściej także te mniej oczywiste zakątki, przyznaje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
8: Dość rzadko mówimy o regionie lubuskim, a tam są piękne tereny, piękna natura. Tam oprócz gości z Niemiec, którzy też lubią ten teren, będą też chcieli przyjeżdżać Polacy, ponieważ trochę zaczynamy szukać miejsc nieoczywistych.
7: To rosnące zainteresowanie Polską będzie można zauważyć według ostatnich rezerwacji już za niecałe 3 tygodnie w czasie długiego weekendu na początku czerwca związanego z Bożym Ciałem.
1: I na koniec z tych faktów świat filmu. Ruszyły poszukiwania nowego Bonda. Właśnie zaczął się casting do roli, z którą pożegnał się Daniel Craig. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
9: Dzień dobry, Kasiu. Ponownie.
1: Kasiu, no w takim razie kto wybierze nowego agenta 007?
9: To będzie reżyserka obsady Nina Gold, która wcześniej pracowała m.in. przy The Crown czy Grze o Tron.
1: A nowe wieści na ten temat pojawiły się na festiwalu właśnie w Cannes, tak?
9: Bo Gold jest gościem festiwalu i w wywiadzie dla Deadline przekonywała, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor, cytat, pełen seksapilu. Ujawniła też, że szuka kogoś, kto zagra Jamesa Bonda w co najmniej 3 kolejnych filmach.
1: No to w takim razie proszę zdradź, które nazwiska pojawiają się na giełdzie.
9: Na razie tak. Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, a także Theo James, wciąż Idris Elba czy Aaron Taylor Johnson. Jednak na ostateczny werdykt, kto najlepiej sprawdzi się w roli Bonda, musimy trochę poczekać, a poprzeczka po erze Daniela Craiga zawieszona jest bardzo wysoko.
1: Tak, oj tak. Kasiu, na pewno nie wiem jak tobie, ale mnie to będzie trudno się znowu przyzwyczajać do nowego Bonda.
9: No zwłaszcza, nie? Że my obie jesteśmy Ewa Team Daniel, no to naprawdę będzie bardzo trudno.
1: No właśnie. A w kolejnych faktach o tym, czy bać się, czy też nie bać się efektu jojo. Naukowcy zbadali to dokładnie. Zapraszam na fakty o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.
11: Dzień dobry, mówi Michał Zieliński. Zapraszam na popołudniowy program Radia RMF 24. Za moment, jak to mamy w zwyczaju, krótko po 12:00 połączymy się z naszym sejmowym studiem. Jest wiele tematów do omówienia, ale skupimy się na próbach wyjaśnienia, co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce. Białoruś rozpoczęła ćwiczenia z wykorzystaniem broni nuklearnej. Zaangażowana jest broń rakietowa i lotnictwo. Szczegóły jeszcze przed 13:00.

0: tu Radio RMF 24. Delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej udaje się dziś do Waszyngtonu. Czy to pokłosie medialnych doniesień o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk w naszym kraju? To już pytanie do gościa sejmowego studia RMF 24, z którym będzie rozmawiał Kacper Wróblewski, a naszym gościem jest Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panom.
1: Dzień dobry, Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie pośle, ta wizyta przedstawicieli resortu obrony planowana, czy po tych nieoficjalnych doniesieniach medialnych szybka, pilna decyzja, żeby do tego Waszyngtonu się udać?
2: Bardzo dobrze, że uruchamiamy i działamy w ramach wszystkich dostępnych kanałów dyplomatycznych. To spotkanie jest potrzebne, konkretne działanie i jasne stanowisko, że Polska jest gotowa do zwiększenia kontyngentu amerykańskiego na terytorium naszego państwa. Będą to spotkania nie tylko w Białym Domu, ale również w Pentagonie i z przedstawicielami Kongresu. Jest to delegacja MON-owska, natomiast nasze stanowisko jest jasne i dobrze, żeby polska dyplomacja i wszystkie czynniki polityczne w Polsce mówiły jednym głosem, o co apelujemy. Dzisiaj ta sprawa jest bardzo ważna i należy ją potwierdzić, wyjaśnić i wskazać kierunek, który nie jest przez nasz kraj preferowany. To znaczy, jesteśmy gotowi do tego, żeby przyjąć jeszcze więcej żołnierzy z Ameryki.
1: Ale ta informacja, te doniesienia medialne zaskoczyły przedstawicieli MON-u? Tak jak, nie wiem, pan rozmawiał z Cezarem Tomczykiem, wiceszefem Obrony Narodowej.
2: Tutaj warto bazować na oficjalnych dokumentach i komunikacji oficjalnymi kanałami. Jest pewne zamieszanie i to widać w prasie amerykańskiej, jak się wczytuje w te artykuły, które dotyczą tego zagadnienia, więc to należy wyjaśnić. Natomiast najlepiej to zrobić właśnie oficjalnymi kanałami dyplomatycznymi, wskazując, że zgodnie zresztą z zapowiedzią pana prezydenta Donalda Trumpa, który potwierdził, że w Polsce zostanie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a być może Amerykanie są w stanie zwiększyć ten kontyngent w najbliższym czasie, że jesteśmy gotowi do tego, żeby przyjąć właśnie zwiększenie kontyngentu już teraz. Polska jest gotowa i tutaj myślę, że to jest najważniejszy komunikat, który musi zostać przekazany właśnie oficjalnymi kanałami dyplomatycznymi, najlepiej w rozmowie bezpośredniej w Waszyngtonie w najbliższym czasie.
1: Donald Trump też, tak jak dobrze pamiętam, w tym pisie chwali prezydenta Karola Nawrockiego. Dlaczego więc nikt z kancelarii prezydenta nie udaje się razem z przedstawicielami MON-u na te rozmowy? Wiemy, że kancelaria prezydenta chwali się tymi dobrymi stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi. Takiej propozycji w ogóle nie było. Czy w MON-ie zapadła decyzja, że jedziemy sami, nie bierzemy nikogo z kancelarii prezydenta?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o najwyższe czynniki, czyli te relacje między prezydentem Trumpem i prezydentem Nawrockim, które podobno są wyjątkowe i naprawdę na dobrym poziomie, to dobrze. Mam nadzieję, że też ten kontakt zostanie wykorzystany i też duża nadzieja jest we mnie i myślę, że we wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski, że zamiast zajmować się atakami, mówię to o niektórych politykach opozycji, jak chociażby prezesie Kaczyńskim, czy też niektórych pracownikach kancelarii prezydenta, zamiast zajmować się atakami na rząd, wziąć się do pracy i tutaj współdziałać i prezentować wspólnie to jasne stanowisko, które jest w interesie państwa polskiego. Ja muszę podkreślić, że o taki geopolityczny egzorcyzm ociera się to, co napisał Jarosław Kaczyński w ten weekend na portalu X. Otóż obwinia Donalda Tuska, Warszawę, polski rząd o to, że Amerykanie dokonują geopolitycznego pivotu na Pacyfik i że zgodnie zresztą z zapowiedziami zmniejszają swoje zaangażowanie w Europie. Natomiast dla nas najważniejsze dzisiaj jest to, żeby to zaangażowanie w Polsce pozostało bez zmian, względnie ten kontyngent wojsk amerykańskich został w naszym kraju powiększony.
1: Czyli nie ma mowy o tym, żeby ta liczba żołnierzy uległa zmianie na minus.
2: Tutaj bazujemy na oficjalnych decyzjach i komunikatach ze strony amerykańskiej i w naszym interesie jest to, żeby prowadzić działania w tym kierunku wszelkimi możliwymi kanałami rządowym, prezydenckim, szeroko rozumianą dyplomacją, aby ten kontyngent co najmniej pozostał na tym samym poziomie, jak nie został zwiększony. I to jest stanowisko polskiego rządu i jestem przekonany wszystkich, którym na sercu leży bezpieczeństwo naszego państwa.
1: Pan jest członkiem takiej grupy Dziesiątka na Wybory, to grupa parlamentarzystów, tak jak się mówi, młodszego pokolenia, która ma być odpowiedzialna za przyszłoroczną kampanię parlamentarną. Ostatnie spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, widziałem zdjęcia na portalu X. Już się wykuwa jakiś plan, czy to na razie wszystko jest w powijakach?
2: Od pierwszych dni jesteśmy w ciągłej pracy. Rzeczywiście są też spotkania z naszym przewodniczącym. Naszym zadaniem jest przygotowanie Koalicji Obywatelskiej do nadchodzących wyborów w 2027 roku.
1: Ale tak będzie jak, kolejnych 100 konkretów, ale czy jednak to, się będziecie wycofywać?
2: Jak to w dobrej restauracji nie zdradza się kuchni i zaplecza. Naszym zadaniem jest przygotowanie takie w wielu aspektach i płaszczyznach Koalicji Obywatelskiej do nadchodzącej kampanii wyborczej. Na tym się skupiamy.
1: Każdy z członków odpowiada za jakiś inny obszar?
2: Na pewno będziemy się skupiać na doświadczeniach z ostatnich wyborów, nie tylko tych w Polsce, ale przede wszystkim tych za granicą. Widzieliśmy niedawno wyniki wyborów na Węgrzech i też brawurową kampanię wyborczą, ale też za oceanem, tam też wybory lokalne, szczególnie patrzę tutaj na Nowy Jork, są pewnego rodzaju inspiracją. Widzimy też zmiany, jeżeli chodzi o nowe technologie, jak one mają wpływ na to, jaka jest percepcja polityków, partii politycznych przez wyborców, więc chcemy połączyć to zaangażowanie, powiedzmy, nowej generacji polityków również z doświadczeniem ekspertów i to jest taki fundament, na którym będziemy budowali. Mamy lidera, premiera, przewodniczącego Donalda Tuska, mamy wspaniałą drużynę, będziemy chcieli zaangażować wszystkich sympatyków, członków, parlamentarzystów, parlamentarzystki Koalicji Obywatelskiej, żebyśmy tutaj na każdym etapie i na każdym polu kampanii wyborczej dali z siebie nie 100, a 110%.
1: Ta, jak to pan nazwał, wspaniała drużyna będzie ruszała w Polskę, czy jednak to jest grupa, która będzie pracowała przy biurku i kuła jakiś plan?
2: Nie będę tutaj zdradzał naszych planów, ale na pewno jednym z ważnych aspektów jest też ten bezpośredni kontakt i taka bezpośrednia rozmowa z Polkami i Polakami. I to na pewno będzie też jednym z elementów, natomiast nie będę tutaj uchylał rąbka tajemnicy. Mówię, jeżeli chodzi o dobrą kampanię, to podstawą jest działanie, a nie gadanie. My mamy Koalicję Obywatelską przygotować, a po czynach ich poznacie i będziemy się komunikować poprzez naszą aktywność i to jest takie też kluczowe założenie tego naszego funkcjonowania.
1: Pamiętam, jak w expose premier Donald Tusk zapowiadał, że będzie regularnie spotykał się z wyborcami. Z tego, co mi się wydaje, tej regularności brakuje. Zmieni się to teraz?
2: Nie tak dawno, jakiś czas temu był w Piotrkowie Trybunalskim, wcześniej w Pabianicach. To są.
1: Ale będziecie zwiększać te spotkania?
2: Województwo łódzkie. Na pewno takie spotkania były bardzo korzystne i potrzebne, szczególnie w tamtych momentach, kiedy były organizowane. Natomiast wiadomo, że kampania wyborcza wiąże się też z tym kontaktem bezpośrednim. Natomiast też trzeba uwzględnić fakt, że premier, zarówno członkowie rządu są odpowiedzialni za codzienne funkcjonowanie państwa. I naszą taką filozofią jest właśnie działanie i wdrażanie naszej komunikacji poprzez konkretne projekty, decyzje i potem właśnie dajemy się ocenić tym, którzy będą finalnie podejmować decyzje przy urnach w 2027 roku, bo patrząc na niektórych polityków opozycji, oni naprawdę są w stanie obiecać wszystko, zmienić zdanie każdego dnia, krytykować samych siebie, dokonywać różnych figur akrobacyjnych w wymiarze politycznym, jak chociażby z kryptowalutami, jak z OZE, i z wieloma rzeczami, które niedawno wdrażali, dzisiaj krytykują. My konsekwentnie będziemy realizować nasze postulaty, ale przede wszystkim działając, a nie ciągle opowiadając o nich. Polityka to nie prezentacje z PowerPointa, ani tabelki w Excelu. To jest konkretne działanie i zmiana, którą odczuwają Polki i Polacy każdego dnia.
1: No, ja pamiętam kampanię w 2023 roku i też obiecywaliście podwyższenie kwoty wolnej od podatku i tego do tej pory nie ma. Czy to ten temat wróci w trakcie waszych rozmów w ramach dziesiątki na wybory?
2: O wszystkich tematach, które pojawiały się w toku kampanii, czy podczas dotychczasowych naszych rządów, będziemy otwarcie rozmawiać, wskazując na okoliczności gospodarcze, polityczne. Ważna jest też taka uczciwa i rzetelna rozmowa, bazująca na faktach, na konkretach, które mają miejsce i okolicznościach, które też nas na każdym kroku spotykają. Przykład, wymiar sprawiedliwości. Rzeczywiście robimy wszystko, żeby przywrócić praworządność, natomiast jesteśmy na każdym kroku blokowani przez, czy to wcześniej prezydenta Andrzeja Dudę, czy teraz pana prezydenta Karola Nawrockiego, którzy jasno i wyraźnie pokazują, że nie chcą dokonać żadnych zmian, które by usprawniły i odpolityczniły wymiar sprawiedliwości, więc o tym też rzetelnie i konkretnie będziemy rozmawiać, pokazując też nasze projekty ustaw, które zostały, czy też ustawy, które zostały zawetowane, nasze propozycje, które zostały odrzucone. ta rzetelna dyskusja, taka z otwartą przyłbicą o nie tylko o programie, ale o tym, co faktycznie robiliśmy i z jakich powodów byliśmy w pewnych punktach blokowani, jest przed nami. Myślę, że to też jest ważny element takiej otwartej, uczciwej rozmowy z Polkami i Polakami.
1: Mówił pan, że analizowaliście inne kampanie, między innymi na Węgrzech, a czy analizowaliście kampanię prezydencką ostatnią i nieudaną kampanię Rafała Trzaskowskiego?
2: Każdą kampanię analizujemy, wyciągamy wnioski, zarówno tą parlamentarną z 2023 roku, prezydencką, również samorządową. To nie tylko dokładne dane dotyczące poparcia w każdej gminie, miejscowości, wręcz w każdym obwodzie wyborczym, ale również pewne refleksje dotyczące samych kampanii. No, trzeba się uczyć na tym, co było, wyciągać wnioski, ale też obserwować otoczenie, ponieważ kampanie wyborcze i w ogóle marketing polityczny, sposób dotarcia komunikacji w dzisiejszych czasach zmieniają się tak samo, jak zmieniają się nowe technologie, czy są wdrażane w życie, i tutaj też trzeba trzymać rękę na pulsie, tak żeby nie dać się uprzedzić tym, którzy są naszą konkurencją.
1: Już powoli kończąc, zapytam o jeszcze jedną kwestię, bo jesteśmy w Sejmie. Wiem, że Koalicja Obywatelska składała projekt ustawy kryminalizujący patostreaming, zwalczający jakoś to zjawisko. Co się z tym projektem dzieje, oprócz tego, że został złożony? Jest w komisji już?
2: Został przeprocedowany na podkomisji, jest w Nadzwyczajnej Komisji do Zmian Kodyfikacyjnych. Tam jest podkomisja do spraw prawa karnego i on już został na tym poziomie przeprocedowany. Trafiły tam dwa projekty, żeby być uczciwym, nasz i Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawialiśmy nad pewnym rozwiązaniem kompromisowym.
1: Czyli jest ponad podziałami politycznymi.
2: Tam była prowadzona, tak nam zależy przede wszystkim nie na polityce tutaj, a na ochronie najmłodszych. Mhm. Tam była bardzo rzetelna, taka merytoryczna dyskusja z wieloma wątpliwościami z różnych stron prowadzona. I wydaje się, że wypracowaliśmy taki kompromis, który teraz trafi na posiedzenie samej komisji nadzwyczajnej i ona zajmie się tym w najbliższym czasie, mam nadzieję, przy okazji następnego posiedzenia Sejmu, więc jesteśmy już coraz bliżej przeprocedowania tego projektu, tak żeby mógł stanąć na posiedzeniu plenarnym i zostać przegłosowanym. Bo tutaj wszystkim nam zależy na tym, żeby chronić się skutecznie najmłodszych w internecie przed tymi patologicznymi treściami. Dobrze, że taka debata też temu towarzyszy, debata społeczna i debata publiczna. Wsłuchujemy się od samego początku w głosy ekspertów, tych, którzy na co dzień mierzą się z tymi problemami. Stąd też na poziomie podkomisji zaproponowaliśmy jedną taką dość dużą, zasadniczą poprawkę. Ona jest wynikiem właśnie tej debaty, która miała miejsce. Tak jak mówiłem, jesteśmy otwarci na to, żeby ten projekt był jak najlepszy, żeby to prawo było jak najbardziej skuteczne i żeby weszło w życie, bo tutaj nie sztuką jest przygotować coś, co będzie blokowane przez, nie wiem, większość parlamentarną albo pana prezydenta. Chcemy, żeby te przepisy zafunkcjonowały.
1: A myśli pan, że to jest ten rok, czy raczej to jest bardziej przyszłość jeszcze?
2: Patrząc na tempo i jeżeli rzeczywiście na poziomie komisji ten kompromis zostanie podtrzymany, to wydaje mi się, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się uchwalenia takiego prawa w Polsce. Zobaczymy, jaka jeszcze będzie decyzja pana prezydenta. Zobaczymy też, jak inne ugrupowania się do tego rozwiązania ustosunkują, ponieważ w podkomisji nie ma przedstawicieli wszystkich partii politycznych. Natomiast tam zarówno są przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. No i mówię, mam wrażenie, że dziś to rozwiązanie kompromisowe z tej podkomisji wyszło. Czy zostanie zachowany ten kompromis? Nie wiem, bo widziałem już parę razy zwroty akcji, jeżeli chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jakby, jak chociażby w kontekście kryptowalut, gdzie o 180 stopni z dnia na dzień byli w stanie zmienić swoje zdanie. Natomiast tutaj myślę, że kwestią jest dobro i ochrona dzieci, więc no, byłbym bardzo zaskoczony, jeżeli by do czegoś takiego doszło.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy. Ograniczenie patostreamingu ponad podziałami już niedługo, zapowiada Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Rozmawiał z nim Kacper Wróblewski. Gość naszego sejmowego studia powtarzał, że delegacja Ministerstwa Obrony jedzie do Waszyngtonu, by powiedzieć, chcemy więcej Amerykanów w mundurach u nas w Polsce. No, problem w tym, że minister wojny Stanów Zjednoczonych zgodnie z powtarzanymi deklaracjami ruchu MAGA o skupieniu się Ameryce na samej sobie, na własnych interesach, skłonny jest raczej zmniejszać obecność wojskową w Europie. I tak jest interpretowana za oceanem, bo u nas raczej nie. Ta nieoficjalna zapowiedź wstrzymania przerzutu 4000 żołnierzy do Polski. Znamy już nowe ceny paliw. Na jutro szczegóły już za dwie minutki.

No nie tylko chłopcom, ale nawet dziewczynom zbiera się czasem na płacz przy kasie na stacji paliw. A co by było, gdyby nie urzędowe ceny bez części podatków? Znamy już te maksymalne ceny paliw na jutro. Za litr benzyny 95 będziemy płacić jutro nie więcej niż 6,42 zł. I to jest o 5 groszy więcej niż teraz. Benzyna 98, 6,97, 4 grosze w górę. Droższy może być też olej napędowy. Od jutra górny limit będzie podniesiony o 3 grosze do poziomu 6,85 zł za litr.

0: 12.30, Marlena Chudzio i fakty.
1: Nie tylko odbudowa zieleni, ale także zaufania wśród odwiedzających to jedno z pierwszych zadań nowego dyrektora pałacu w Wilanowie. Zmiana nastąpiła po tym, jak za poprzedniej dyrekcji na terenie zabytku odbyła się impreza techno, podczas której doszło do zniszczeń. Piotr Gurajec zastąpił na tym stanowisku zdymisjonowanego Pawła Jaskanisa.
2: Zostałem powołany przez panią ministrę Martę Cienkowską na pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy starali się w następnych tygodniach, dniach, miesiącach odbudowywać relacje z naszą publicznością, budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym, dostępną przestrzenią, w której publiczność lubi spędzać czas.
1: W ramach odbudowy relacji od soboty wszyscy goście za darmo mogą ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu. Prezydent Węgier Tomasz Sulyk odrzucił apele nowego premiera Petera Madziara, by zrezygnował z urzędu, twierdząc, że nie ma uzasadnienia dla jego dymisji. Pozostaję wierny złożonej przysiędze i dopóki sprawowanie mojego urzędu nie będzie niemożliwe, zamierzam wypełniać powierzony mi mandat, ocenił. Madziar napisał w odpowiedzi na Facebooku, że Węgry potrzebują prezydenta, który nie jest lojalny wobec żadnego obozu politycznego i ponownie nazwał obecnego szefa państwa marionetką upadłego systemu. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu albo popełnił przestępstwo pospolite. Ratownicy Topr podnieśli stopień zagrożenia lawinowego do drugiego. W Tatrach nadal pada śnieg, a warunki do uprawiania turystyki są trudne. Według danych IMGW na Kasprowym Wierchu rano były 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa śnieżna osiąga 50 cm.
3: Są i takie fakty.
1: Teraz złodziej o drogim guście. Policjanci ze Szczecina zatrzymali mężczyznę, który był fanem markowych zapachów i posiadał ich sporo, ale za żaden nie zapłacił. Kradł zawsze w tej samej drogerii, w sumie na ponad 16 tysięcy złotych. Mundurowi trafili na trop nie po zapachu, ale analizując monitoring. 25-latek usłyszał zarzuty.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

mówiliśmy w Radiu RMF 24 przed kilkunastoma minutami o nowych cenach paliw na jutro. Takie ograniczenie cen paliw stosuje teraz wiele krajów po to, żeby złagodzić skutki problemów na Bliskim Wschodzie, a te problemy narastają z dnia na dzień. Według nowego raportu, według wyliczeń analityków agencji Reutera, co najmniej 25 miliardów dolarów straciły już światowe przedsiębiorstwa wskutek wojny toczącej się między Iranem i Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Główne problemy koncernów to rosnące ceny energii oczywiście, a także zerwane łańcuchy dostaw. Reuters, powołując się na dane raportowane przez firmy notowane na światowych giełdach, podkreśla, że co najmniej 279 przedsiębiorstw wskazało wojnę jako przyczynę podwyżek cen i cięć w produkcji, które wprowadziłyby złagodzić straty finansowe. Inne firmy zawiesiły wypłaty dywidend albo skup akcji, wysłały pracowników na bezpłatne urlopy albo zwróciły się o doraźną pomoc rządową. Blokada cieśniny Ormus wprowadzona przez Iran w reakcji na ataki USA i Izraela spowodowała wzrost ceny ropy naftowej do poziomu powyżej 100 dolarów za baryłkę. No i to jest poziom o ponad połowę wyższy niż przed wojną. Zamknięcie cieśniny podniosło koszty transportu, ograniczyło dostawy kluczowych surowców i odcięło szlaki handlowe niezbędne do przepływu towarów. Stąd właśnie to zerwanie łańcuchów dostaw. 1/5 badanych przez analityków firm różnego rodzaju, od producentów kosmetyków, opon, detergentów, po operatorów rejsów wycieczkowych i linie lotnicze, odnotowuje teraz straty finansowe spowodowane wojną, a największe straty, wynoszące około 15 miliardów dolarów, poniosły linie lotnicze. W wielu krajach obserwuje się już wyraźne ochłodzenie gospodarcze, a najnowsze dane z Chin dowodzą również, że fabryka świata ma problem z powodu wzrostu cen ropy. Głównie konsumpcja w Chinach w kwietniu była ledwie o 0,2% wyższa niż rok wcześniej, a prognozy na kwiecień mówiły o wzroście.

wzroście o 2%. Sprzedaż samochodów w Chinach w kwietniu spadła o, uwaga, 21% rok do roku. Produkcja przemysłowa wzrosła, co prawda, o 4%, ale jak na Chiny to słabo. Miesiąc wcześniej, w marcu, było to prawie 6% rocznego wzrostu. Błyszczy na tym tle jedynie produkcja branż wysokich chińskich technologii. Tu wynik plus 10%.

Słuchacie Radia RMF 24. Przenosimy się teraz za wschodnią granicę, konkretniej na Białoruś. Stamtąd płyną doniesienia o rozpoczęciu ćwiczeń z wykorzystaniem broni, z wykorzystania broni nuklearnej. Głosi komunikat resortu obrony w Mińsku. Według tego komunikatu podczas szkolenia prowadzonego we współdziałaniu ze stroną rosyjską planowane jest dopracowanie kwestii dostarczania amunicji jądrowej, a także przygotowania jej do użycia. Celem ćwiczeń jest udoskonalenie poziomu wyszkolenia, potwierdzenie gotowości uzbrojenia do użycia, a także sprzętu i wyposażenia, jak również ćwiczenie rozmieszczenia sił na niezaplanowanych terenach. No to ostatnie, muszę przyznać, brzmi niepokojąco. Białoruski resort obrony podkreśla, że główny nacisk zostanie położony na tajność działania, przemieszczania się na znaczne odległości, a także prowadzenia obliczeń w celu użycia siły środków. W ćwiczenia zaangażowane są wojska rakietowe i lotnictwo, ale uwaga, białoruskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że te manewry były wcześniej zaplanowane i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już jutro po 16:00.

0: Jojo nie takie straszne, jak je malują. O tym między innymi w Faktach o 13 zaprasza Ewa Kwaśna.
1: Politycy Centrum oczekują wyjaśnień od posłanki Izabeli Bodnar w sprawie zatrzymania jej męża przez policję, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Centralna Komisja Egzaminacyjna zawiadamia prokuraturę. Chodzi o maturę z chemii. Bezterminowy strajk w trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa. Produkuje między innymi materiały dla górnictwa. Mamy też ciekawe doniesienia naukowców na temat odchudzania i efektu jojo. Politycy klubu parlamentarnego Centrum oczekują wyjaśnień od posłanki Izabeli Bodnar w sprawie zatrzymania jej męża przez policję, dowiedział się dziennikarz RMF FM. W ubiegłym tygodniu Maciej B. usłyszał zarzuty w sprawie dotyczącej inwigilacji dolnośląskich samorządowców. Grozi mu do 10 lat więzienia. Na linii sejmowej studio RMF FM i Kacper Wróblewski.
2: Witam ponownie.
1: Witamy, Kacprze. Czy to oznacza, że posłanka zostanie zawieszona w klubie?
2: A według moich informacji o takim scenariuszu nie ma w tej chwili mowy. Zanim temat zostanie poruszony na forum klubu, parlamentarzystka spotka się z senatorem Jackiem Trellą, który na co dzień jest adwokatem. Usłyszałem od niego, że wszelkie decyzje dotyczące przyszłości posłanki będą zależały właśnie od przebiegu tej rozmowy. Jednak tu cytat: za wcześnie dziś na przewidywanie przyszłości. Według moich informacji wyrzucenie posłanki z klubu nie jest w ogóle możliwe, ponieważ Centrum liczy 15 posłów, a odejście choćby jednego oznaczałoby, że formacja straciłaby status klubu parlamentarnego i stałaby się kołem.
1: Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego wezwany do wypadku na drodze krajowej nr 32 w Kotowie w Wielkopolsce. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych ranna została jedna osoba. Na czas lądowania śmigłowca droga w tym miejscu pomiędzy Grudziskiem Wielkopolskim a Stęszewem została zablokowana. Minister energii zatwierdził nowe, maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 42 grosze. To 5 groszy więcej niż dziś. Droższy może być także olej napędowy. Od jutra górny limit będzie o 3 grosze wyższy. 6 zł i 85 groszy za litr. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Robert Zakrzewski poinformował także, że w przygotowaniu są zawiadomienia dotyczące publikacji zdjęć arkuszy z innych przedmiotów. Rozpoczął się strajk w trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa, który produkuje m.in. materiały dla górnictwa. Zatrzymana została produkcja w zakładach w Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich. Akcję protestacyjną poprzedziło referendum strajkowe. Pracownicy domagają się podwyżki.
3: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
1: To jest strajk bezterminowy?
3: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
1: W trzech strajkujących zakładach pracuje 277 osób. A z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Odsłaniamy fakty.
1: Odchudzasz się i boisz się efektu jojo?
5: Nie ma się czego bać. To znaczy, po schudnięciu faktycznie możesz przytyć, ale samo to twojemu zdrowiu szczególnie nie zaszkodzi.
1: W studiu z nami Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, naukowcy z Niemiec i Danii mają tu optymistyczne doniesienia.
5: Przekonują, że nieprawdą jest, że tak zwany efekt jojo może być bardziej szkodliwy niż utrzymywanie nadwagi. Przez lata powtarzano, że powtarzające się odchudzanie prowadzi do trwałych zaburzeń metabolicznych, utraty masy mięśniowej, a nawet zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy czy chorób sercowo-naczyniowych. Naukowcy z Kopenhagi, Tybingi i Monachium po przeprowadzeniu nowych analiz stwierdzają, że takiego ryzyka nie ma. Owszem, przybranie na wadze cofa korzystne efekty wcześniejszego schudnięcia, ale raczej nic ponadto. Każda próba odchudzania się więc liczy i nawet jeśli zakończy się powrotem do wyjściowej wagi, ma sens i przynosi wymierne korzyści dla zdrowia.
1: A głodnym faktów polecamy za godzinę. Informacje m.in. o zamknięciu ważnego szlaku w Tatrach. Zapraszam na Fakty o 14.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wojna na Bliskim Wschodzie, jak mówiliśmy przed 13, wpędza w straty setki światowych korporacji, tysiące firm na całym globie. Dotyczy to przede wszystkim branży lotniczej, ale polska branża turystyczna może na tym sporo zyskać. Już za chwilę o tym w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie Radio RMF 24, to nasz poniedziałkowy, popołudniowy program. Niecałe 5 tygodni pozostało już tylko do początku lata, chociaż rzut oka za okno wcale tego nie sugeruje. To już niedługo lato powinniśmy mieć w pełni. Tegoroczny letni sezon zapowiada się rekordowo pod względem ruchu turystycznego w Polsce. Ten ruch może wzrosnąć w czasie tegorocznych wakacji nawet o 15%. Tak wynika z szacunków przewidywań Polskiej Organizacji Turystycznej. Organizacja nie bierze oczywiście tych danych z sufitu, wylicza je na podstawie rezerwacji, które już są dokonane na te nadchodzące miesiące letnie. Jak nie trudno się domyślić, to jest efekt przede wszystkim napiętej sytuacji międzynarodowej. Będziemy zatem wypoczywać raczej bliżej niż dalej. Potwierdzają to kolejne raporty biur podróży. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdaleną Krucz o tym, gdzie dokładnie będziemy odpoczywać w tym roku.
1: Zawsze na pierwszym miejscu są góry i morze. To tutaj mamy Małopolskę, oczywiście Dolny Śląsk, Śląskie, a nad morzem te dwa regiony, pomorskie, zachodniopomorskie. To było widać przy majówce. To widzieliśmy też te obrazki. Już naprawdę mnóstwo turystów wybrało Polskę na ten krótki wyjazd i to zrozumiałe.
2: To się może powtórzyć na początku czerwca, gdy będzie długi weekend związany z Bożym Ciałem?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Oczywiście dzisiaj trudno to jeszcze ocenić, ponieważ teraz jest taka tendencja na dość późne rezerwacje. To znaczy z tym jest jeszcze związana kwestia pogody. Jeśli będą prognozy takie bliskie, że przed samym długim weekendem bożociałowym będzie piękna pogoda, to natychmiast rezerwacje skoczą do blisko 100%. Właśnie nad morzem, w górach, w Zakopanem, ale nie tylko. Polacy lubią również, zresztą to nie tylko Polacy, bo naszym takim podstawowym produktem to są city breaki, czyli krótkie pobyty w miastach na różnego rodzaju wydarzenia. Sezon się w tej chwili otwiera, letni sezon, więc tych wydarzeń kulturalnych jest sporo. No oprócz tego turystyka kulinarna. Tutaj nie mamy się kompletnie czego wstydzić. Turystyka kulinarna przestała być niszą, staje się celem podróży.
2: A co z jeziorami, Pojezierzem, ale też na przykład z Podlasiem?
1: Pojezierza też są popularne głównie wśród Polaków i pewnej grupy turystów zagranicznych. Niemcy, Holendrzy, Włosi też lubią jeździć na Pojezierza.
2: A w Polsce kto jeździ?
1: W Polsce, na Warmii i Mazury głównie goście z Warszawy. Myślę, że to jest główny kierunek. No pewnie łódzkie jeszcze to te regiony. Podlasie, przepiękny region, jak zresztą każdy inny w Polsce, taki nieodkryty. W tej chwili Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna po raz kolejny organizuje akcję bonu wakacyjnego, czyli no, pomaga finansowo rodzinom, żeby mogły spędzić czas na Podlasiu. Ministerstwo Sportu i Turystyki też planuje dla 4 regionów czeki turystyczne, regionów Polski Wschodniej, które mają wydłużyć sezon jesienny. Także myślę, że ta turystyka nam się w tym roku też przepięknie będzie rozwijała.
2: A czy pojawia się nowy region, może zaskakujący, który teraz zyskuje trochę niespodziewanie może na popularności?
1: Ojej, trudno mi to powiedzieć. No, praktycznie rzecz biorąc, każdy region ma coś do zaoferowania. Myślę, że taki dość rzadko mówimy o regionie lubuskim, a tam są piękne winnice, piękne tereny, piękna natura, więc myślę, że i tam też dość aktywnie w tej chwili turystycznie się dzieje i myślę, że tam oprócz gości z Niemiec, którzy też lubią ten teren, będą też chcieli przyjeżdżać Polacy, przynajmniej z ościennych, z Wielkopolski, z zachodniopomorskiego, ponieważ trochę zaczynamy szukać miejsc nieoczywistych.
0: Plany wakacyjne coraz bardziej sprecyzowane. Z prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdaleną Krucz rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. A propos perełek dla turystów, za chwilę już zajrzymy w naszym programie do pałacu w Wilanowie. Tu Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: 13.20 w Radiu RMF 24. Wracamy teraz do sprawy imprezy z muzyką techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie. Jak już wiecie, po tym wydarzeniu odwołany został dyrektor muzeum Paweł Jaskanis. Jego następca Piotr Gurajec zapowiada, że oprócz odbudowy zieleni ważne będzie teraz odzyskanie zaufania zwiedzających.
1: Trwa w tym momencie rewitalizacja trawnika. To się dzieje nie tylko teraz, tylko po każdym większym wydarzeniu. Niekoniecznie musi być to koncert. Czasami mamy tutaj spotkania, pokazy wojskowe i tym podobne zdarzenia. One zawsze trwają kilka dni. Teraz pogoda na szczęście jest sprzyjająca, bo zrobiło się trochę chłodniej, popadało, więc liczymy na to, że trawnik zostanie ukończony do końca weekendu. Natomiast no, nie oszukujmy się, trawa zanim będzie zielona minie kilka kolejnych tygodni. Na pocieszenie podam, że za każdym razem staramy się zrobić to lepiej i trawnik będzie równy i na pewno będzie cieszył swoim widokiem.
0: Nowy dyrektor dodaje, że od najbliższej soboty, czyli od 23 maja, wszyscy goście mogą ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu.
1: To jest pierwszy krok. Planujemy to zrobić w dalszej kolejności na stałe. Niemniej jednak nie wydarzy to się od razu, bo musimy przeorganizować trochę pracę naszego zespołu bileterskiego, trochę zmienić regulaminy, ale w ciągu następnych kilku dni to się wydarzy. Zapraszamy. Tak naprawdę za tydzień w sobotę ten dziedziniec już powinien być dostępny dla wszystkich bezpłatnie, ponownie jak to było, miało miejsce przed laty. I to jest pierwszy krok w odbudowywaniu naszych relacji z publicznością. Potem planujemy kolejne. Część z nich jeszcze jest w sferze planów i pomysłów. Część chcemy zachować jako niespodziankę na kolejne spotkania.
0: Mówił reporterowi RMF Max nowy dyrektor Muzeum w Wilanowie Piotr Gurajec.

0: W RMF 24 czas na najnowsze fakty w studio Marlena Chudzio.
1: To moment potwierdzający jedną z podstaw bezpieczeństwa Polski, jaką jest przyjazna wieloletnia współpraca z USA, powiedział Donald Tusk podczas uroczystego podpisania umowy na autoryzowane centrum serwisowe silników do czołgów Abrams.
2: Za moimi plecami stoją Abramsy, jedna z największych inwestycji, polskich inwestycji. Jeden z najlepszych przykładów i takich rzeczywiście bardzo masywnych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej. 366 czołgów typu Abrams. Inwestycja wielomiliardowa. Korzystna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, korzystna z punktu widzenia przemysłu amerykańskiego. Mająca także wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa całego kontynentu.
1: Uroczystość trwa, będziemy do niej wracać na naszej antenie. Złożyłam rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, poinformowała na platformie X Dagmara Pawełczyk-Woicka. W postanowieniu zabezpieczającym Trybunał Konstytucyjny nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS. Zapadło to na kanwie wyroku skierowanego w lutym do Trybunału przez posłów PiS. W piątek przed południem Sejm wybrał jednak 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa i na to zareagowała przewodnicząca KRS. Brak przewodniczącego rodzi obowiązek po stronie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru przewodniczącego. Czy pierwszy prezes zwoła posiedzenie w składzie wybranym przez Sejm 15 maja z naruszeniem prawa, czy w składzie dotychczasowym, pozostawiam jego decyzji, napisała Dagmara Pawełczyk-Woicka. Rosyjskie drony zaatakowały 3 statki handlowe, które znajdowały się na wodach terytorialnych Ukrainy w pobliżu Odessy nad Morzem Czarnym. Jeden z nich to jednostka chińska. O sytuacji poinformowały ukraińskie władze cywilne i wojskowe. Atak na chiński statek skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, czyj statek znajduje się na morzu, napisał w komunikatorze Telegram. Uszkodzony został także statek pływający pod banderą Panamy, a także statek pływający pod banderą Gwinei-Bissau. Studenci opanowali kolejne polskie miasto. W Koszalinie wystartowały juwenalia. Klucze do bram miasta są już w rękach Żaków. W programie mnóstwo konkursów, atrakcji, konkurencji i koncertów.
3: Dobry czas na integrację między studentami.
4: 4 dni zabawy przed wami. Można powiedzieć, studenci opanowali miasto. Na co czekasz najbardziej?
5: Pokaz fajerwerków. Pierwszy raz na juwenaliach, z tego co się orientuję w Koszalinie.
6: Iga jestem.
4: Cześć Iga, ja jestem Ewelina. Słuchaj, juwenalia się rozpoczęły. Na co ty czekasz najbardziej, jak patrzysz w rozkładówkę?
6: Na koncerty, na konkursy na osiedlu akademickim.
7: W środę mamy koncert kapel studenckich, no i ogólnie na flanki na przykład, no i na wszystkie inne atrakcje, które są zorganizowane.
8: Pamiętajcie, każdej takiej zabawy trzeba dożyć, to już nam się udało, ale też trzeba ją umieć przeżyć, co nie jest wcale łatwiejsze. Także dobrej zabawy życzę.
1: O nastroje pytała reporterka RMF Max Ewelina Piechorowska.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

tu Radio RMF 24, a w nim teraz najnowsze doniesienie o stanie, w którym jest Polka ranna w sobotę w Modenie na północy Włoch. Nasza rodaczka jest nadal w poważnym, ale stabilnym stanie, informuje o tym włoskie służby medyczne. W sobotę po południu samochód jadący z prędkością około 100 km na godzinę uderzył w centrum Modeny w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło w sumie 8 osób. Wśród nich właśnie Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Szef włoskiego resortu spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi właśnie ogłosił, że nic nie wskazuje na to, by ten mężczyzna miał jakiekolwiek związki z grupami terrorystycznymi. Na obecnym etapie nic nie wskazuje na radykalizację islamską. Nie wydaje się też, by miał on jakieś związki z siecią fundamentalistycznej propagandy, oświadczył minister Piantedosi w wywiadzie dla gazety Il Giornale. W szpitalach w Modenie i w Bolonii przebywa nadal 5 rannych osób. Informuje o tym we wspólnym komunikacie służby medyczne obu miast.

0: wielomiliardowa inwestycja, korzystna zarówno dla Polski, jak i dla całego NATO. Są tylko trzy takie miejsca na świecie: w Stanach Zjednoczonych, Australii i w Polsce. Wymieniał przed chwilą premier Donald Tusk. Szef rządu przebywa w Dęblinie, bo tam podpisano umowę w sprawie utworzenia autoryzowanego centrum serwisowania silników czołgów Abrams.
1: Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, europejsko-amerykańskiej. O tym wiemy także z przeszłości. Polska jest tutaj najlepszym wzorem dla wszystkich innych państw. Nie wiem, czy państwo zauważyli, a dla mnie to jest osobiste też doświadczenie, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od pogody geopolitycznej, w sprawach najwyższej wagi, a do takiej zaliczam relacje polsko-amerykańskie, w Polsce panuje niezmienny konsensus, pełne zrozumienie wagi i wartości tych relacji. To się nigdy nie zmieni. Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności. Tak jak powiedziałem, dla transatlantyckich relacji nie ma alternatywy i oczywiście nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej.
0: Mówił szef rządu, a minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał.
2: Wydarzenie tu w Dęblinie jest też symboliczne, bo wschodnia Polska, województwo lubelskie, oprócz wspaniałej szkoły Orląt, która tutaj jest, ma niesamowite zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zakłady lotnicze, ale tak naprawdę zakłady, które serwisują sprzęt i dzisiaj stają się wysuniętą placówką, wysuniętym hubem serwisowym, który będzie służył nie tylko Polsce, ale wszystkim posiadaczom sprzętu amerykańskiego w Europie. To zaiste wielka inwestycja na 300 milionów złotych, która daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
0: Mówił minister obrony, a więcej informacji o tym wydarzeniu w Dęblinie u nas w Faktach o 14 już za kilka minut.

0: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
1: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.

0: czołgi, broń jądrowa, a także morskie oko. O tym wszystkim w faktach RMF FM o 14, na które zaprasza Ewa Kwaśna.
1: W Dęblinie będą serwisować Abramsy, ogłosił oficjalnie premier Donald Tusk. Będzie to pierwszy, jak na razie jedyny tego typu zakład w Europie. Wspólne manewry białoruskich i rosyjskich żołnierzy na Białorusi ćwiczą użycie broni jądrowej. W faktach także ważne informacje dla turystów wybierających się w najbliższych dniach do Morskiego Oka. Powiemy też o Copernicus Festival 2026 w Krakowie. Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej i europejsko-amerykańskiej, powiedział premier Donald Tusk w Dęblinie. Szef rządu mówił o tym podczas uroczystości podpisania umowy na Centrum Serwisowania Silników dla Czołgów Abrams.
2: Nie wiem, czy państwo zauważyli, a dla mnie to jest osobiste też doświadczenie, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od pogody geopolitycznej, w sprawach najwyższej wagi, a do takiej zaliczam relacje polsko-amerykańskie, w Polsce panuje niezmienny konsensus, pełne zrozumienie wagi i wartości tych relacji. To się nigdy nie zmieni.
1: Mówił premier Tusk. W Dęblinie jest reporter RMF FM. Będziemy się z nim łączyć w popołudniowych faktach. Białoruscy i rosyjscy żołnierze ćwiczą użycie broni jądrowej. Wspólne manewry rozpoczęły się na Białorusi. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jaki jest scenariusz tych ćwiczeń?
3: Główne zadania to przeszkolenie wojskowych w przenoszeniu broni jądrowej i dostarczeniu jej we wskazane miejsce, a także przygotowanie do jej użycia. Kluczową sprawą ma być sprawdzenie gotowości do wykonania misji bojowych w przygodnym terenie na obszarze Białorusi. W działaniach uczestniczą wojska rakietowe i lotnictwo. Jak zapewnia białoruskie Ministerstwo Obrony, trwające manewry są planowe. Utrzymuje też, że nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek z państw.
1: Za tydzień, 25 maja, zostanie opublikowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV, ogłosił Watykan. Dokument zatytułowany Magnifica Humanitas, czyli Wspaniała Ludzkość, będzie poświęcony ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji.
4: To także są fakty.
1: I ważne informacje dla turystów wybierających się do Morskiego Oka. Od dzisiaj nie można tam dojechać wozami konnymi ani busami elektrycznymi. Od 25 maja, czyli od przyszłego poniedziałku, nie będzie można także przejść tym bardzo popularnym szlakiem w Tatrach. Powodem jest remont nawierzchni na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza.
5: Do 22 będą trwały te prace związane z frezowaniem. Wtedy ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Będzie on przywrócony w sobotę i niedzielę, wtedy prace nie będą trwały, natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
1: Informował starosta tatrzański Andrzej Skupień. Czym różni się mózg człowieka od mózgu muszki owocówki? Jak świadomość kształtuje naszą rzeczywistość? To tylko niektóre pytania, na które spróbuje odpowiedzieć zbliżający się Copernicus Festival 2026 do Krakowa. Przyjadą naukowcy z całego świata. Wśród gości pojawi się m.in. Anil Seth, profesor neuronauki z University of Sussex. Twierdzi on, że mózg nie tyle odbiera świat zewnętrzny, ale go nieustannie przewiduje i konstruuje.
6: Anil Seth ukuł takie dosyć znane pojęcie, że nasza świadomość to jest kontrolowana halucynacja. Halucynacja, no bo właśnie dotyczy raczej tego, co jest wytwarzane przez nasz mózg wewnątrz, ale kontrolowana, ponieważ jakby to nie jest taka pełna halucynacja, tylko rzeczywiście jest kontrolowana przez te dane, które docierają do nas z zewnątrz.
1: Tłumaczył dr Michał Bola z Centrum Badań Mózgu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Copernicus Festival w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie potrwa od jutra do 24 maja. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 15.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu Radio RMF 24, Michał Zieliński. Będę z wami jeszcze przez 2 godziny. Wycieczkowiec, na którym stwierdzono hantawirusa, przypłynął do Rotterdamu. Co dalej z ludźmi na pokładzie? O to zapytam za chwilę naszą korespondentkę. Poza tym w naszym programie, w naszym planie jeszcze przed 15 festiwal w Cannes, a także przymiarki do wakacji.

0: Tu Radio RMF 24. Teraz przeniesiemy się do Beneluxu, bo statek wycieczkowy Hondius, którego niektórzy pasażerowie zakazili się hantawirusem, zawinął dziś do portu w Rotterdamie. To jest port wyznaczony przez holenderskie władze do obsługi chorób zakaźnych w żegludze. Łączymy się z naszą korespondentką Katarzyną Szymańską-Borkiną. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pasażerowie, o ile się nie mylę, opuścili wszyscy pokład Hondiusa kilka dni temu, prawda? Na Wyspach Kanaryjskich. A co się teraz będzie działo z załogą statku?
1: No, załoga teraz będzie przebadana, odbędą się testy. Na razie żaden z członków załogi nie wykazuje żadnych objawów. Wszystko takie odbywa się według takiego bardzo surowego reżimu czy protokołu sanitarnego. I tutaj jest taki trochę moim zdaniem dziwny podział zastosowany, że holenderscy członkowie załogi, w tym jest dwóch medyków i dwóch członków załogi, będą mogli odbywać kwarantannę u siebie w domu. Natomiast dla tych zagranicznych członków załogi, a poza polskim kapitanem, to są członkami załogi, są Filipińczycy, są Ukraińcy i mówi się, w prasie podaje się, że też jeden Rosjanin, to dla tych 23 osób przygotowano takie specjalne kontenery i taką strefę izolacyjną. W takim liście, który widziała minister zdrowia do parlamentu, wyjaśniono, że Filipińczycy nie mogą powrócić do siebie, dlatego że Filipiny nie zapewnią odpowiednich standardów właśnie tej izolacji. Natomiast nie wiem, jakby się nie dowiedziałam, dlaczego na przykład polski kapitan nie może odbywać tej kwarantanny u siebie w domu. W każdym razie oni będą przebywać w tych kontenerach. To są takie takie mini domy mieszkalne, mają tam telewizor, Wi-Fi, oczywiście kanalizację, lodówkę. I ich izolacja będzie bardzo podobna do tej, którą pamiętamy z COVID-u, czyli będą otrzymywali żywność bez kontaktu z osobami, będzie mierzona dwa razy dziennie temperatura, będą musieli informować o stanie zdrowia. Ta kwarantanna ma potrwać 42 dni. No i to tyle można powiedzieć, to tam wydzielono po prostu na tym nadbrzeżu i oddzielono takim czarnym, takim jakby ekranami, takim płotem dwumetrowym część nabrzeża i tam tą kwarantannę w tych kontenerach będą odbywali.
0: Czyli to w samym porcie pozostaną, w porcie w Rotterdamie.
1: Tak, na nadbrzeżu po prostu. Tak.
0: A co dalej z wycieczkowcem? Jakie będą procedury dalej? No bo wiele wskazuje na to, że być może to szczury czy myszy z pokładu Hondiusa były źródłem tego zakażenia.
1: No więc właśnie będzie, przede wszystkim będzie tą dekontaminacją się zajmować taka specjalnie powołana do tego firma, która będzie przestrzegać wszystkich zasad tam WHO i innych. Tu w Holandii dosyć się niepokojono o to, czy ci pracownicy, którzy będą sprzątać odkażać ten statek, czy oni potem nie przeniosą tej choroby i czy sami nie będą musieli być poddani kwarantannie. Otóż nie, wyposażono ich w takie specjalne zarówno przyrządy, jak i stroje, że po prostu po tej dekontaminacji będą mogli normalnie funkcjonować. To czyszczenie będzie się odbywać też w takim ścisłym rygorze sanitarnym. Będzie usuwana pościel, materace, możliwe oczywiście dywany, możliwe, że część sprzętu będzie też podlegała utylizacji. Wszystkie powierzchnie będą czyszczone i nie będzie to żadne odkurzanie czy zamiatanie, bo właśnie chodzi o ten pył z ewentualnych odchodów, żeby to się właśnie nie rozprzestrzeniało. Będzie to jakby tak na mokro, takimi środkami na bazie natlenku wodoru czy chloru. A tak jak mówiłeś, wprawdzie podobno nie ma jakichś śladów bytowania gryzoni na pokładzie, to też podjęto jakąś taką decyzję o takiej prewencyjnej deratyzacji, żeby wykluczyć obecność tych szczurów, i które mogą być właśnie takim źródłem zakażenia. Więc ten statek ma być całkowicie zdezynfekowany i dopiero potem będzie przeprowadzona inspekcja i będzie zapadnie decyzja, czy może wypłynąć na morze. Armator podobno już by chciał, żeby wypłynął 29 maja. No zobaczymy, czy to się uda.
0: Katarzyna Szymańska-Borginą, bardzo dziękujemy. 42 dni kwarantanny dla załogi, chociaż nie dla wszystkich członków, jak mówiła Kasia. To wypada do 29 czerwca. 29 czerwca to będzie poniedziałek, to już wtedy u nas w Polsce przynajmniej będą wakacje, i o planach na wakacje będziemy mówić już za chwilę w Radiu RMF24.

0: który odbieramy w 24. Mamy poniedziałek, 18 dzień maja i nawet ci uczniowie, którzy wśród swoich talentów nie znajdują uzdolnień matematycznych, zapewne mają to doskonale policzone. Za 6 tygodni będzie już trzeci dzień wakacji, będzie po pierwszym weekendzie po zakończeniu roku szkolnego. No i w związku z tym trzeba się zastanawiać, co począć z wakacjami. Dla rodziców dzieci z warszawskich podstawówek nadszedł czas na zaplanowanie czasu uczniom w wolnym czasie. O 16 już ruszają dziś zapisy do tegorocznej edycji stołecznej akcji Lato w mieście. W warszawskim studio jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Magdo. Jakie są najważniejsze daty, o których rodzice powinni w związku z tym pamiętać?
1: Elektroniczna rekrutacja potrwa niecałe 2 tygodnie. Zakończy się 31 maja o północy. Na zorganizowane przez miasto atrakcje mogą się zapisywać warszawscy uczniowie i dzieci mieszkające w stolicy. A poza wakacyjną opieką uczestników czeka szeroka oferta zajęć sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. Rodzice i opiekunowie mogą zapisywać dzieci na tygodniowe turnusy od 29 czerwca do końca sierpnia, mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza.
2: Podczas wakacyjnej przerwy od nauki w ponad 160 miejskich szkołach, w tym placówkach specjalnych, zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach. Oprócz opieki dzieci mają zapewnione mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów, wycieczek. Współpracujemy m.in. z instytucjami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji, warszawskim zoo, aby każdego roku przygotować dla uczestników różnorodną ofertę.
1: Ważna informacja dla rodziców. Nie liczy się kolejność zgłoszeń. Ważne, żeby zarejestrować dziecko do końca miesiąca.
0: A jak zapisać dziecko na Lato w mieście 2026?
1: Elektroniczny system jest dostępny na stronie warszawa-lato-w-mieście-pzo-edu.pl. Do zarejestrowania dziecka potrzebny jest numer PESEL, później system poprowadzi użytkownika krok po kroku. Trzeba utworzyć hasło, uzupełnić dane i wybrać tygodniowy turnus albo turnusy. Każdy z nich rozpoczyna się w poniedziałek i kończy w piątek. Później wybieramy preferowane szkoły, od najbardziej do najmniej pożądanej. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca o 16. Następnie do 16 czerwca do godziny również 16 należy złożyć w każdej ze szkół, do których dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenie dokonania opłaty za wyżywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu opłat. Wydrukowaną kartę kwalifikacyjną wraz z załącznikami można pobrać w systemie rejestracji. A jeśli chodzi o opłaty, to 20 zł dziennie kosztują 2 posiłki, w tym jeden ciepły, a 30 zł trzeba zapłacić za opiekę. Czyli tygodniowy turnus kosztuje rodziców 250 zł.
0: Magdo, to jeszcze na jakie atrakcje mogą liczyć młodzi ludzie?
1: Feryjne placówki edukacyjne będą działać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.08 do 16.17. Program każdej jest przygotowany indywidualnie i dostosowany do wieku uczestników oraz warunków organizacyjnych.
2: Współorganizatorami zajęć są m.in. Muzeum Warszawy, Muzeum Polin, Centrum Nauki Kopernik, Miejski Ogród Zoologicznych, ale także Centrum Pieniądza NBP, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Straż Miejska, Komenda Stołeczna Policji, a nawet powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.
1: Dodaje Marzena Gawkowska. Dodatkowo zaplanowano 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji. Do dyspozycji dzieci pozostanie kilkadziesiąt obiektów sportowych, boiska, hale i baseny.
0: Dziękujemy za te informacje naszej reporterce Magdalenie Greinert. Jutro Metallica wystąpi w Katowicach i o tym m.in. będziemy mówić za kilka minut w Faktach o 14.30.

0: zaczniemy jeszcze raz od Dęblina. Fakty o 14.30. Zapraszam Marlena Chucio.
1: Centrum serwisowe czołgów Abrams w Dęblinie będzie jedyne takie w Europie, mówił podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.
2: Będzie naprawiało, przeglądało silniki do czołgów Abrams. Tylko ta inwestycja to jest 300 milionów. Naprawiamy pewne niedoskonałości kontraktów z przeszłości. Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych. Są tylko 3 miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska.
1: To nie koniec dobrych informacji dla Dęblina, dodał w rozmowie z dziennikarzami minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: We wrześniu, październiku najpóźniej podpiszemy w tym samym miejscu, gdzie jesteśmy, kolejną umowę inwestycyjną na centrum serwisowe silników do Apache, Black Hawków, samolotów AW-149, czyli wszystkich tych, które posiadamy w polskiej flocie śmigłowcowej.
1: Dodał, że to dowód na siłę polsko-amerykańskich relacji gospodarczych, militarnych i politycznych. Poważny, ale stabilny jest stan Polki, która została ranna w sobotę w Modenie na północy Włoch. Samochód jadący z prędkością około 100 km na godzinę uderzył w grupę przechodniów w centrum miasta. Rannych zostało 8 osób, wśród nich jest Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. Nadal nieznane są motywy sprawcy. Jak ustaliły włoskie media, za kierownicą siedział Włoch, syn imigrantów z Maroka. Był leczony psychiatrycznie i miał objawy schizofrenii. Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie wkrótce rozbłyśnie zupełnie nowym blaskiem. Na dachu budynku widać już miedziane elementy oraz charakterystyczne zdobienia. Wykonano je na podstawie archiwalnych fotografii.
4: Formy oczywiście, no to tutaj są już dopracowywane, ale tak, to są elementy miedziane czy lukarny, wzmocniane oczywiście. Potem, czy są na przykład maszkarony, akroteriony, to są elementy miedziane z domieszką osiądzu, żeby to też było trwałe, zamontowane i tak, to są wszystko elementy miedziane.
1: Wyjaśnia Robert Dudek z firmy Blachman, realizującej remont. Prace nad dachem ruszyły prawie rok temu. Ze sporymi zmianami w organizacji ruchu muszą się liczyć kierowcy w związku z jutrzejszym koncertem zespołu Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Poruszenie się niektórymi odcinkami dróg wokół stadionów nie będzie możliwe. Wprowadzone także zostaną ograniczenia postoju pojazdów. Policja apeluje do uczestników koncertu, aby w miarę możliwości korzystali z komunikacji zbiorowej. To teraz w Radiu RMF24 przedsmak koncertu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Wyjątkiem alkoholu poniżej 4,5%. Pomysł powstał na festiwalu filmowym w Koszalinie, mogę powiedzieć, w takiej dosyć luźnej atmosferze, ale potem wróciliśmy do domów i pomyśleliśmy ze scenarzystą, czemu by nie napisać filmu krótkiego, takiej krótkiej historyjki, która dzieje się właśnie podczas tej wizyty papieskiej w Polsce. Więc to przyszło gdzieś z rozmów luźnych, a potem oczywiście dłuższa praca polegająca na pisaniu scenariusza, mimo że scenariusz był bardzo krótki, bo film jest bardzo krótki.
3: Natomiast 15-minutowy.
2: Tak, film ma 15 minut. W takich krótkich formach trzeba być bardzo precyzyjnym, no bo nie ma miejsca na błąd.
3: Kim jest Bogdan i co go czeka w tej historii?
2: Bogdan to jest tak zwany zwykły człowiek, który z bardzo prozaicznego powodu musi wyruszyć z domu. Oczywiście jest to anegdota komediowa, właśnie związana z prohibicją, z wizytą Jana Pawła II, gdzie jakby sakrum miesza się z profanum. Bohater wyrusza z domu i czekają go przygody nie tylko o charakterze stricte realistycznym.
3: To powiedz, jak udało Ci się namówić Sebastiana Stankiewicza. Opowiedz też troszkę o tej obsadzie, którą masz w tym filmie, bo naprawdę świetnych aktorów udało Ci się zaprosić do współpracy.
2: Tak, z Sebastianem Stankiewiczem to jest nasz wspólny trzeci projekt. Zrobiliśmy już filmy Martwe Małżeństwo oraz Być Kimś, też filmy krótkometrażowe, które można było zobaczyć na festiwalach czy w telewizji. Więc Sebastian tutaj już z racji tego, że mamy taką współpracę twórczą, obdarzył mnie zaufaniem znów. I razem też byliśmy w tym procesie prawie od samego początku. Pomysłu powstawania scenariusza, wiadomo było, że to jest rola dla Sebastiana. Jeżeli chodzi o innych aktorów i aktorki, wspaniała obsada, no bo przecież pojawia się Iza Dąbrowska, Artur Paczesny, Oskar Stoczyński, Klara Bielawka. Naprawdę świetni aktorzy i oni tak naprawdę otaczają tego głównego bohatera w naszym filmie, ale z wieloma z tych aktorów i aktorek też już wcześniej współpracowałem, więc znałem ich talent, znałem ich wrażliwość i na pewno się nie zawiodłem, bo wydaje mi się, że stworzyli, mimo że niewielkie, to wspaniałe kreacje.
4: Kadry z filmu możecie już teraz zobaczyć na rmf24.pl. Kaneńską premierę zaplanowano na 22 maja, to jest najbliższy piątek, a laureatów Cannes poznamy dzień później.

Tu Radio RMF 24. U nas tylko najświeższe informacje. Izraelscy żołnierze weszli na pokład kilkunastu łodzi z flotylli pomocowej Sumut, która płynie do strefy Gazy. Przekazali organizatorzy tej akcji, którzy jej przebieg relacjonowali na żywo w mediach społecznościowych. W tej flotylli płynie m.in. troje obywateli polskich. W sumie aktywistów jest kilkuset z ponad 40 krajów. Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie dopuszczą do przerwania blokady zrujnowanej w wyniku wielomiesięcznych działań izraelskiej armii strefy Gazy. Około godziny przed interwencją wojska izraelskie wezwały płynących aktywistów do zmiany kursu i do natychmiastowego zawrócenia. Premier Izraela Benjamin Netanyahu w rozmowie z dowódcą tej akcji pochwalił dyskretny sposób interwencji, która, jak to ujął, skutecznie udaremniła plan przerwania izolacji terrorystów Hamasu i nie zapewniła aktywistom rozgłosu. Aktywiści założyli kamizelki ratunkowe i podnieśli ręce, a po wejściu Izraelczyków transmisja się urwała. Strona internetowa z interaktywną mapą pozwalającą śledzić ruch flotyli odnotowała w ostatnich godzinach przechwycenie co najmniej 17 jednostek. Zgodnie z podawanymi tam wciąż aktualizowanymi informacjami, w drodze do Gazy pozostaje obecnie ponad 40 jednostek.

0: absolutnie koniec słuchania radia RMF24.
1: Zabierz je ze sobą dzięki aplikacji mobilnej RMF On.
2: Słuchaj w samochodzie, komunikacji miejskiej, na zakupach czy na siłowni.
0: Sprawdź aplikację mobilną RMF On już dziś. A już po 16:00 kolejny odcinek programu Lekarz Dyżurny.

0: sprawdzian dla stosunków polsko-amerykańskich. Na początek faktów o 15 maja dla Was Ewa Kwaśne.
1: Witam i zapraszam. Wierzę, że wszystkie niedomówienia z Amerykanami zostaną wyjaśnione, mówił w Dęblinie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o rotację wojsk amerykańskich w Europie. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami w zachodniopomorskiem. Coraz dłużej trzeba czekać na gastroskopię i kolonoskopię.
2: W ośrodkach, dla których stanowi to poważniejszą cząstkę budżetu, może to być przesunięcie bardzo długie.
1: Jest 15. Wstrzymana rotacja nie rzutuje na stosunki amerykańsko-polskie. Wierzę, że wszystkie niedomówienia dotyczące rotacji wojsk amerykańskich w Europie zostaną w najbliższych dniach wyjaśnione. Tak mówił w Dęblinie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wszystkie zapewnienia, które ja dostałem na przykład od generała Grynkiewicza, mówią, że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce. Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec.
1: Minister obrony podkreślał, że nawet w samym Kongresie Stanów Zjednoczonych nikt nie wiedział o zawieszeniu rotacji brygady pancernej, która miała być przerzucona do Polski. Autobus miejski potrącił 9-latka na przejściu dla pieszych na rondzie przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Wieliczce koło Krakowa. Dziecko przewieziono do szpitala. Kierowca autobusu był trzeźwy, ale do czasu wyjaśnienia sprawy zostało mu zabrane prawo jazdy. 3-kilometrowy korek na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami w zachodniopomorskiem. Utrudniony jest też wyjazd z tej trasy na węźle Szczecin-Zachód. Zator spowodowany jest dużym poweekendowym natężeniem ruchu oraz kontrolami granicznymi. Nawet o kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na badania, takie jak gastroskopia i kolonoskopia po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie są wnioski z danych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 1 kwietnia NFZ płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Ograniczenia nie dotyczą kobiet w ciąży, dzieci i pacjentów onkologicznych. W Warszawie przed Państwowym Instytutem Medycznym jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej?
4: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To potwierdza wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, profesor Grażyna Rydzewska.
2: Koledzy na kontraktach zmniejszają liczbę dni, no to musi się odbić dłuższą kolejką. To już się odbiło dłuższą kolejką. My to widzimy, ale o parę miesięcy jest to przesunięcie.
4: Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
5: Posłuchaj, to ci się przyda.
1: Zachodnia Polska to wciąż nieodkryty kierunek turystyczny Polaków. Z danych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że w tym roku ruch turystyczny będzie większy. Popularnością mają cieszyć się właśnie rejony nad Odrą.
6: Lubuskie województwo, zachodnia Wielkopolska, generalnie zachodnia Polska, że to jest coś takiego może jeszcze trochę nieodkrytego.
7: Nieodkrytego, tak samo gdzieś tam jeleniogórskie. Przecież my nie znamy zamków w ogóle jeleniogórskich, pałacy, nawet już jeśli chodzi o takie obiekty, no już nie mówiąc o terenach, no przecież górzystych.
6: Czym jest się w Polsce zachwycać, jeśli chodzi o takie podróżowanie?
8: Bałtyk, Mazury, góry.
6: A w Poznaniu?
8: A w Poznaniu, no są parki miejskie, jest Rusałka, jest Jezioro Maltańskie, jest Trzeszynek, Jezioro Kierskie, też można.
6: I Rozarium na Cytadeli, tak jak
8: i
6: tutaj.
8: I Rozarium na Cytadeli też ostatecznie.
1: Z odwiedzającymi właśnie Rozarium na poznańskiej Cytadeli rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. To było o ziemskich atrakcjach, a w kolejnych faktach powiemy o kosmicznym wędrowcy, który przeleci dzisiaj obok Ziemi. Zapraszam o 15.30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24, teraz informacja z przed chwili. Władimir Putin już jutro poleci do Pekinu, ogłosił właśnie doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow. Pojutrze jego szef ma rozmawiać już z Xi Jinpingiem. No i podobnie jak Donald Trump, który zabrał ze sobą pół samolotu szefów amerykańskich korporacji, Władimir Putin zabierze ze sobą nie tylko wysokich urzędników, ale również prezesów wielkich rosyjskich banków i firm, w tym Rosneft, Gazpromu i Nowateku.

0: Tu Radio RMF 24, a w nim teraz wracamy do tematu, który pojawił się już w Faktach o 15 i pojawia się od piątku regularnie na naszej antenie i w ogóle w mediach w Polsce i nie tylko w Polsce. Wrócimy mianowicie do zapowiadanej przez Stany Zjednoczone zapowiadanego zawieszenia rotacji wojsk amerykańskich w naszym kraju i w ogóle zmniejszenia obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o tym, że liczy, iż, jak to ujmuje, wszystkie niedomówienia zostaną w najbliższych dniach wyjaśnione.
1: To zasługuje też na szczerą rozmowę, bo pomiędzy przyjaciółmi zawsze ta szczerość jest gwarantem dobrych relacji, umożliwiających zaplanowanie. Trudno być zaskakiwanym przez tych, którym się najwięcej ufa i najwięcej się powierzyło. Wierzę, że wszystkie niedomówienia, bardziej szum medialny, zostaną w najbliższych dniach wyjaśnione. Rozumiejąc proces reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, oczekujemy takiego współdziałania, jak nasze wspólne zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata. My jesteśmy gotowi na zwiększanie obecności wojsk amerykańskich, na kolejne inwestycje, na system naczyń połączonych, na budowę NATO najsilniejszego i Europy odpowiedzialnej za swoje bezpieczeństwo, z kluczową rolą oczywiście odstraszania nuklearnego, backstopu i wszystkich działań, które wiążą się z obecnością Stanów Zjednoczonych.
0: Deklarował minister obrony narodowej. Przypomnę, że kilka dni temu The Wall Street Journal napisał, że Amerykanie odwołali już planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie do Polski ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem, a wcześniej Pentagon zapowiedział wycofanie z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy. Oficjalnie Stany Zjednoczone nie informują polskiego rządu, jak ta sprawa będzie dalej wyglądać. Dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Laneuve, przekazał natomiast kongresmenom, że otrzymał instrukcję dotyczącą redukcji sił. Uznaliśmy, że anulowanie wysłania brygady pancernej do Polski jest, tu cytat, najbardziej sensowną opcją, wyjaśnił generał. Więcej na ten temat na rmf24.pl, na naszej stronie w sieci.

0: Tu Radio RMF 24. Wracając jeszcze na chwilę do tematu odwołania rotacji amerykańskich żołnierzy, przerzucenia do naszego kraju 4000 żołnierzy z kolejnej zmiany rotacyjnej obecności w naszym kraju. Minister obrony przypomniał amerykańskim władzom, przemawiając z Dęblina, że Polska zapłaciła za amerykańską broń, czy też zapłaci w ramach obowiązujących kontraktów łącznie 50 miliardów dolarów. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz mówił m.in. o miejscach pracy w Stanach Zjednoczonych, które dzięki tym kontraktom z fabrykami zbrojeniowymi mogą być utrzymywane w Stanach Zjednoczonych. Teraz będziemy mówić też o dużych pieniądzach, ale zdecydowanie mniejszych, i chodzi o pieniądze na naukę. Niepokój związany z planem oszczędnościowym Uniwersytetu Śląskiego będzie naszym tematem. Uczelnia odnotowała bowiem 33 miliony złotych straty za ubiegły rok. Niewielka grupa studentów z zakrytymi twarzami zorganizowała w związku z tym dziś protest przed rektoratem. Obserwujących tę akcję przybywało, a do studentów wyszedł profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.
1: Nauka polska jest niedofinansowana. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że bez zwiększenia finansowania polskich uczelni my będziemy, nie tylko my zresztą, bo nie będę wymieniał kolegów, ale inne uczelnie zaliczają stratę albo systematycznie co roku, albo co jakiś czas. Borykamy się z tym systematycznie. Poza najbogatszymi jak UW, UJ czy UAM, no to większość uczelni ma problem ze spięciem przychodów i finansów. Najprościej można powiedzieć, przychody za małe w stosunku do rosnących kosztów.
2: Zapowiedziane jest wiele oszczędności, no, podwyżki w akademikach chociażby, podwyższanie czynszów dla tych tutaj BIST, które są, co sprawi, że będą wyższe ceny, przymuszanie doktorantów na przykład do pracy darmowej, do większego wymiaru darmowej pracy, też zwolnienia na przykład osób, które osiągnęły pewien wiek.
3: Jak odczytujecie ten protest i czy docierają do Was jakieś informacje o planowanych oszczędnościach na uczelni?
4: Tak, docierają do nas informacje, nawet docierają do nas informacje o uszczuplaniu kadry, że tak powiem przy emerytalnym wieku, więc no, niektórzy profesorowie no, są teoretycznie zagrożeni.
3: Czy to jest niepokojące?
4: Tak, jakby oni mają bardzo duże doświadczenie na uczelni, więc to jest duża strata, jeśli takie uszczuplenia by były.
5: No ja się w ogóle zastanawiam, skąd się to wzięło tak naprawdę, te 33 miliony straty. Dowiedzieliśmy się o tym w jakiś naprawdę przypadkowy wtorek, że nasza uczelnia jest tak bardzo zadłużona. Też przyszliśmy, nie ukrywam, zobaczyć, co się tutaj dzieje, bo słyszeliśmy, że będą takie protesty. Czy to jest dobra forma protestu? Nie wiem, ale na pewno należałoby coś z tym zrobić jednak.
3: Czyli jeżeli na przykład władze uczelni zaproszą studentów na spotkanie, że będzie można przyjść, porozmawiać, to jest lepsza forma?
5: Wydaje mi się, że tak. Najlepszą formą jest rozmowa.
1: Zapraszam Was na rozmowy. Zapraszam nas na rozmowy, bo trudno rozmawiać z kimś, kto mówi do mnie przez megafon.
6: Czy będzie podwyżka w akademikach?
1: Staramy się utrzymać te ceny, które są. Jeśli podwyżka nastąpi, nastąpi wyłącznie o wskaźnik GUS-owski inflacji 3,6%, co przeliczyliśmy, nie będzie większe niż 30 zł.
7: Ja mam pytanie odnośnie zmniejszenia minimalnego poziomu czystości o 15%, gdyż był taki punkt w planie oszczędnościowym. Jak to się odnosi do akademików na ligocie, które i tak są już w opłakanym stanie?
1: Wycofaliśmy się z tego. To znaczy rzeczywiście szukając oszczędności, no najpierw sięgamy tam, gdzie nie dotknie to dwóch fundamentalnych rzeczy. Kształcenia studentów i prowadzenia badań. To jest nie do ruszenia. No to szukamy na usługach, bo wiadomo, że tam można zaoszczędzić, ale wyłączyliśmy z tego akademiki. Także te 15% nie dotyczy akademików, dotyczy przestrzeni naukowo-dydaktycznej.
0: Ze studentami i rektorem Uniwersytetu Śląskiego, profesorem Ryszardem Koziołkiem, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. 15:25 na zegarze i już wkrótce u nas najnowsze fakty. Zostańcie z nami, z Radiem RMF24.

0: o tym, co w Polsce i na świecie. Fakty RMF FM już za moment w radiu RMF 24.
1: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
2: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
1: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
2: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
1: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
2: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
1: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Jest 15.30, Ewa Kwaśny ma dla was fakty.
1: Zaskakujące wyjaśnienia otrzymał nasz waszyngtoński korespondent od rzecznika Pentagonu w sprawie wstrzymania rotacji brygady pancernej do Polski. To nie była ani nieoczekiwana decyzja, ani podjęta w ostatniej chwili, a przedstawienie jej w ten sposób byłoby nieprawdziwe, napisał Joel Valdez w odpowiedzi na maila wysłanego mu przez Pawła Żuchowskiego. Więcej na ten temat w faktach za pół godziny. Jedna z największych atrakcji turystycznych u naszych południowych sąsiadów jest zamknięta do odwołania. Horska Zachranna Służba zamknęła wszystkie szlaki turystyczne w słowackim raju ze względów bezpieczeństwa. Po ostatnich obfitych opadach deszczu, śnieżki, ścieżki przez malownicze wąwozy są zalane wodą z wezbranych potoków. Wykryto ją zaledwie 8 dni temu. Dziś zbliży się do Ziemi.
2: Na szczęście przeleci w dostatecznie dużej odległości, by nie budzić żadnych obaw. To około 91 tysięcy kilometrów, około 1/4 przeciętnej odległości Księżyca od Ziemi.
1: W studiu Grzegorz Jasiński.
2: Witam ponownie.
1: Witamy, Grzegorzu. O czym my właściwie mówimy?
2: To kosmiczna skała 2026 JH2 z pasa planetoid znajdującego się między Marsem a Jowiszem. W wyniku kolizji i oddziaływań grawitacyjnych powstają tam odłamki, które mogą być wyrzucane w kierunku wewnętrznych planet Układu Słonecznego, choćby Ziemi. No i tysiące takich obiektów astronomowie dobrze znają, a ich ruchy są stale monitorowane.
1: A jak duża jest ta planetoida?
2: Jej średnicę szacuje się na 15 do 30 metrów. Na pewno obserwacje podczas przelotu pozwolą to doprecyzować. Co ważne, transmisję z tych obserwacji będzie można od 22 śledzić w internecie.
1: Link do tej transmisji będzie też na naszej stronie na rmf24.pl. Grzegorz Jasiński, dziękujemy. O 16 nowe, zawsze na temat, fakty w RMF FM. Zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Bogdana Zalewskiego. Za moment jeszcze klub ekonomiczny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24. Słuchacie naszego popołudniowego programu. Teraz będziemy mówić o podróżach, małych i dużych. Chociaż w tym przypadku raczej o dużych. Okazuje się, że kaczki mandarynki z warszawskich parków to są istne rekordzistki. Wylatują z kraju nawet na Wyspy Brytyjskie. Jeden doleciał podobno nawet do Szkocji, 1600 km od domu, po czym wrócił do Warszawy. Co jest o tyle interesujące, że mandarynki są ptakami właściwie osiadłymi, a nie wędrownymi. Czym są te ptasie city breaki? O to dopytywał nasz reporter Jakub Rybski ornitolożkę Fatimę Hadżatli, która bierze udział w obrączkowaniu i badaniu warszawskich mandarynek.
1: Pani Fatimo, okazuje się, że warszawskie mandarynki są miłośniczkami dalekich podróży. Rekordzistka doleciała nawet do Szkocji, na Wyspy Brytyjskie. To jest 1600 km od Warszawy. Co to oznacza? To znaczy, że wcześniej nie wiedzieliśmy, że te kaczki tak daleko potrafią latać, czy...

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Od kwietnia do powiedzmy września czy też sierpnia.
3: Proszę jeszcze tylko powiedzieć, co to znaczy napierzenie?
2: Pierzenie to znaczy na zmianę piór. Każdy ptak co roku musi wymienić swoje pióra. Jeśli chodzi o kaczki, no to one robią to całkowicie i samce zaczynają się pierzyć naszych mandarynek. Przede wszystkim obserwujemy, że już od połowy maja one zaczynają zmieniać szatę godową na szatę spoczynkową.
3: Jak rozumiem, te mandarynki, one wyjeżdżają z Polski, żeby w poszukiwaniu partnerek, tak? Bo powiedziała Pani, że to są tylko samce, które są niesparowane.
2: Tak jest, przy czym trudno mówić tutaj o tym, że poszukują wtedy partnerek, dlatego że toki u kaczek rozpoczynają się jesienią, a my zauważamy powroty tych ptaków, które poleciały właśnie na wiosnę i lato, zauważamy właśnie jesienią, czyli mniej więcej jak tylko zdobędą znowu swoją szatę godową po okresie pierzenia, no to one przystępują do toków, a te toki mają miejsce mniej więcej od października, więc one znowu wracają, żeby znaleźć sobie partnerkę, znowu wracają do Polski.
3: A, czyli można powiedzieć, że to są takie wyjazdy w celu poprawy swojego wyglądu, żeby one wracają piękniejsze, żeby tutaj w Polsce miały łatwiej, żeby łatwiej im było znaleźć partnerkę.
2: To generalnie wymaga większej liczby badań i pewnie większej próby, więc no nie wiem, czy można powiedzieć, że one sobie lecą na północ na ptasie spa. Natomiast no obserwujemy tutaj taki wzór, że one lecą sobie wiosną i wracają jesienią do Polski.
3: Właściwie to można nazwać te wyjazdy takim ptasim city breakiem, czy to są takie wyloty w konkretnym celu? Właśnie powiedziała Pani o tym pierzeniu, ale czy tego pierzenia nie mogą zrobić tutaj na przykład na miejscu albo gdzieś bliżej? No bo 1600 kilometrów zrobić tylko po to, żeby zgubić pióra, no to wydaje się dość takim bardzo odległym dystansem.
2: Tak, to jest dość duży dystans, zwłaszcza, że mamy tutaj w Warszawie okolicach zidentyfikowanych wiele miejsc, gdzie te ptaki się pierzą. Natomiast, no tak jak powiedziałam, wymaga to jeszcze badań, bo też pytanie, czy to jest kwestia zakodowania po prostu ewolucyjna, czy to jest kwestia faktycznie, że poleci sobie na to pierzenie, zdobędzie szatę godową i jak tam nie będzie partnerki, to sobie wróci i tutaj będzie szukał. Trudno powiedzieć.
3: No, to naprawdę trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to brzmi, jakby te ptaki wybierały się na takie zagraniczne spa, żeby po prostu wrócić tutaj z większymi szansami na zdobycie tej samicy w okresie lęgowym. No też ten harmonogram na to wskazuje.
2: No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, ale no jako też tutaj badacze, naukowcy właśnie naszego zespołu też nie mówimy o tym jednoznacznie, bo po prostu tego jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję, że się dowiemy.
4: Mówiła Fatima Hayatli, nie jak wcześniej przypuściłem Hadżatli, a na pewno pani Fatima jest ornitolożką z Wydziału Biologii i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i badaczką, która o warszawskich latających mandarynkach wie, no jak przyznała przed chwilą, niemal wszystko.

Radio RMF 24. Mamy teraz nową informację z Kijowa. Prezydent Ukrainy publikuje informację służby wywiadu zagranicznego, która dotarła do wewnętrznych rosyjskich dokumentów o stratach poniesionych przez rosyjską gospodarkę. W związku z prowadzeniem wojny z tych dokumentów wynika, że tylko jedna rosyjska firma naftowa, i to wcale nie największa, została już zmuszona do zamknięcia około 400 swoich odwiertów, a to oznacza poważne straty, bo ponowne ich uruchomienie jest trudniejsze niż w innych krajach wydobywających ropę. Drugim wskaźnikiem z tych dokumentów ma być spadek przerobu ropy o co najmniej 10% w ciągu kilku miesięcy. Dane dotyczące deficytu budżetu federalnego wynoszą prawie 80 miliardów dolarów w piątym miesiącu tego roku, podaje Wołodymyr Zełenski. Dodaje też, że Rosja próbuje się ratować przed kryzysem różnymi sposobami, między innymi próbując wywozu zboża z okupowanego terytorium Krymu, a także innych form ekonomicznej eksploatacji półwyspu przez firmy z udziałem podmiotów ze Stanów Zjednoczonych.

To Radio RMF 24, a w nim teraz taka euro-ciekawostka prosto z Brukseli. Otóż porcelana produkowana w okolicach francuskiego miasta Limoges staje się pierwszym produktem rzemieślniczym chronionym w ramach unijnego systemu oznaczeń geograficznych. No do tej pory takie oznaczenie geograficzne kojarzy nam się raczej z produktami spożywczymi. Chronione są choćby oscypek, parmezan, feta. Unia Europejska poszerzyła jednak ochrony o produkty rzemieślnicze, a także przemysłowe, po to, by zabezpieczyć je przed podróbkami, a także zapewnić europejskim wyrobom większą rozpoznawalność na świecie. Według Polskiego Urzędu Patentowego oznaczenia geograficzne mogłyby dotyczyć wielu polskich wyrobów, choćby takich jak ceramika z Bolesławca, Ćmielowa, czy też szkło z Krosna.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki. Pan się spodziewa rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem?
2: Ja oczekuję takiej rozmowy. Uważam, że wszyscy wiemy, jak to jest ważne, żeby tutaj wpłynąć na tę decyzję. Jeżeli takiej rozmowy nie będzie, to oznacza, że Amerykanie realizują swój scenariusz.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 16:00, za chwilę fakty, na początek korespondencja zza oceanu, a ja, Michał Zieliński, dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Do usłyszenia, do jutra.
1: Witamy, zapraszamy.
2: Kłaniamy się.
1: Decyzja przemyślana, skonsultowana na wszystkich szczeblach dowodzenia.
2: Tak, o wstrzymaniu przerzutu amerykańskiego wojska do Polski stanowi pismo z Pentagonu, które otrzymał korespondent RMF FM w Waszyngtonie.
1: To dron z ładunkiem wybuchowym, prawdopodobnie ukraiński.
2: Nasz dziennikarz śledczy zdobył nowe informacje o bezzałogowcu, który rozbił się na Litwie.
1: W faktach także lato w mieście.
2: Mieście w Warszawie. Pentagon przerywa milczenie.
1: Przekazuje korespondentowi RMF FM w Waszyngtonie stanowisko w sprawie decyzji o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski.
2: W dokumencie czytamy, że nie była ona podjęta nagle.
1: Nasz dziennikarz Paweł Żuchowski na linii. Pawle, co jeszcze znalazło się w stanowisku, które otrzymałeś?
3: Pismo, które otrzymałem, jasno wskazuje, że nie jest to decyzja nagła, że Amerykanie nie podjęli tej decyzji przede wszystkim w wyniku jakiejś wypowiedzi w ostatnim czasie, co jest sugerowane w polskiej przestrzeni publicznej. Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdez napisał: nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili i przedstawianie jej w ten sposób byłoby niezgodne z prawdą. Podkreślił w oświadczeniu dla radia RMF FM, że decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia stanowiska kluczowych liderów oraz decyzja podjęta na wszystkich szczeblach dowodzenia. Sprzed Pentagonu Paweł Żuchowski.
1: Dron, który rozbił się wieczorem na Litwie, zawierał ładunki wybuchowe.
2: Służbom udało się odnaleźć bezzałogowiec koło miejscowości Uciany w północno-wschodniej części kraju.
1: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
2: Dzień dobry, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
2: Co się dzieje teraz z tą maszyną?
4: Policyjni antyterroryści zdetonowali odnaleziony na polu wrak, gdy stwierdzili, że zawiera ładunek wybuchowy. Nie podejmowali próby przewiezienia go w inne miejsce, bo uznali, że może być to niebezpieczne. Na czas akcji wstrzymano ruch na przebiegającej w pobliżu drodze. Na szczątki natrafiono około 300 metrów od zabudowań.
1: A co wiadomo o tym dronie?
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to może być ukraińska maszyna. Trwa ustalanie, w jaki sposób znalazła się nad północno-wschodnią Litwą. Ten incydent będzie omawiany na zwołanej na pojutrze Komisji Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem premier Ingi Ruginienę. Na Litwie znów rozgorzała też dyskusja na temat luk w systemie obrony powietrznej i zapobiegania podobnym incydentom.
2: Niebezpieczne medyczne trendy, na które można natknąć się w sieci.
1: Weźmie dziś pod lupę w programie Lekarz dyżurny w radiu RMF24 Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej.
2: Na co uważać?
1: I dlaczego nie warto ufać medycznym modom rodem z mediów społecznościowych?
2: O tym wszystkim już za chwilę w naszej informacyjnej stacji.
1: By posłuchać, wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć u góry ikonę playera. Właśnie ruszają zapisy do tegorocznej edycji stołecznej akcji Lato w mieście.
2: Właśnie, bo minęła 16:00, dokładnie 2 minuty po 4:00 po południu. Elektroniczna rekrutacja potrwa niecałe 2 tygodnie, zakończy się 31 maja o północy.
1: Uczniowie i dzieci mieszkające w Warszawie będą mogli korzystać z atrakcji sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.
2: A ze szczegółami zapozna Was reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
5: Młodzież można zapisywać na tygodniowe turnusy. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku, od 7:00-8:00 do 16:00-17:00. Program przygotują poszczególne placówki w zależności od wieku dzieci, a współorganizują zajęcia m.in. Muzea, Centrum Nauki Kopernik, Miejskie Zoo i Centrum Pieniądza NBP.
6: Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji.
5: Mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca. Tygodniowy turnus kosztuje 250 zł. Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
2: Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka walczy o Cannes w Cannes, o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych.
1: Reżyser opisał nam swoje emocje.
7: Na początku jeszcze niedowierzanie, czy to naprawdę jest mail z Cannes, ale oczywiście potem radość, no i teraz lekki stres, jak film zostanie odebrany.
2: Tak, to ten pan powalczy o Palmę w Cannes.
1: Więcej w Faktach Kulturalnych RMF FM o 16:30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24. O zdrowiu i profilaktyce.
10: Lekarz Marek Łabno, witam serdecznie. Nieodłączną częścią naszego życia jest obserwowanie zachowań innych ludzi. Dzisiaj opowiem wam, dlaczego pozornie błahe oglądanie niewłaściwych rolek czy filmików w mediach społecznościowych może nieść dramatyczne konsekwencje dla zdrowia i życia. Dowiecie się, jakiego typu treści potrafiły doprowadzić do kalectwa czy nawet zgonu u młodych ludzi. Poznacie, czym jest trend romantyzowania chorób. Będzie też gość. Specjalistka medycyny ratunkowej dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Jesteśmy razem do 18:00.

Program Lekarz Dyżurny i Marek Łabno. Cześć! Dzisiaj chcę Wam trochę poopowiadać o tym, jakie zagrożenia płyną z niewłaściwego używania mediów społecznościowych. Ale nie, spokojnie, nie będzie o uzależnieniu od ekranów, nie będzie też o zdrowiu Waszych oczu. Jeśli jesteście nastolatkami, podgłośnijcie, bo to przede wszystkim Wy potraficie znaleźć przeróżne internetowe dziwactwa. A jeśli jesteście rodzicami nastolatków, no to nie muszę Wam mówić, że warto być na bieżąco z tym, co może być potencjalnie toksyczne dla Waszych pociech. I to dosłownie toksyczne. Na pierwszy ogień lecą tabletki. Tabletki, które miały być zabawą. Trend, który w pewnym momencie rozlał się po internecie, polegał na przyjmowaniu ogromnych dawek leku przeciwhistaminowego, wszystko po to, by wywołać halucynacje. I podkreślam to jasno, to nie jest wina leku. Jeśli stosujecie go zgodnie z zaleceniami, działa bezpiecznie, przeciwalergicznie, uspokajająco, nasennie. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś robi z niego eksperyment. Eksperyment na własnym organizmie. Internet postanowił sprawdzić, co się stanie, jeśli ostro przesadzi się z dawką. Czy będą łapki w górę? Czy będzie kozacki filmik? Jak myślicie, jak to się skończyło? Nie będę budował suspensu jak Hitchcock, bo wiadomo, że skończyło się zatruciem. Objawia się ono splątaniem, majaczeniem czy dezorientacją, czyli stanem, w którym przestajecie rozumieć, co się właściwie z wami dzieje. I żeby było bardziej mrocznie, osoba w takim stanie nie zawsze będzie mogła wezwać pomoc. Niestety z tego właśnie powodu między innymi nie zabrakło ofiar śmiertelnych. I powtarzam, ludzie nie umierali dlatego, że lek jest niebezpieczny sam w sobie. W dużych dawkach przestaje być lekiem, a zaczyna być trucizną. Już kiedyś Wam o tym wspominałem. Inny przykład substancji, która przez chwilę stała się wiralem, to paracetamol. Tak, dokładnie ten paracetamol, super bezpieczny lek na gorączkę czy na ból głowy, który mogą brać niemowlęta czy nawet kobiety w ciąży. Możecie go kupić na każdej stacji i w każdym osiedlowym sklepie. No i teraz pytanie, jakim cudem można umrzeć po tym super bezpiecznym leku, po tym paracetamolu? Jeśli nasze przeglądanie social mediów zajdzie trochę za daleko, odpowiedź jest prosta. Chodzi o dawkę. Małe dawki paracetamolu są bezpieczne dla większości społeczeństwa, ale gdy mocno przesadzicie, bardzo podpadniecie waszej wątroby. I teraz klucz programu. Objawy zatrucia, czyli ostrej niewydolności wątroby, na początku mogą wyglądać niewinnie. Jakiś tam lekki ból brzucha, jakieś tam nudności. A proces uszkodzenia wątroby już trwa. No i po kilkunastu godzinach może być za późno na proste leczenie. I nagle bam! Pacjent trafia do ośrodka transplantacyjnego. Albo może w ogóle nie przeżyć. Miało być tak niewinnie. Zabawa z całkiem bezpiecznym paracetamolem i kilka fajnych rolek, żeby zrobić zasięgi. Ale ostrzegam Was, kochani. Taki film może się urwać. I nie ma tu żadnej metafory. To nie koniec szkodliwych social mediowych trendów. Już za chwilę dowiecie się, czym jest romantyzowanie chorób. Czyli kiedy cierpienie staje się czymś w cudzysłowie pięknym. Bądźcie blisko radia RMF24.

popołudnie w radiu RMF24 i Marek Łabno. Pewnie relaksujecie się już po pracy, a ja wam mówię dzisiaj o szkodliwych trendach w mediach społecznościowych. Bardzo spodobało mi się ostatnio słowo destygmatyzacja, czyli odwrotność stygmatyzacji. Chodzi w nim o to, aby odczarować pewne tematy tabu. W mojej działce dotyczy to głównie rozmaitych chorób, o których pacjenci wstydzą się czasem opowiadać. Oczywiście prym wśród możliwie krępujących tematów wiodą przeróżne schorzenia psychiatryczne. Przyznam się wam, że to absolutnie nie ułatwia diagnozowania i leczenia takiej osoby, jeśli jest wycofana i obawia się stygmatyzacji. I to nawet przy kontakcie ze mną jako lekarzem. Jeśli obawia się, że nazwę to, z czym do mnie przyszła, depresją, zaburzeniami odżywiania czy możliwym ADHD. Dlatego destygmatyzacja, czyli ściągnięcie warstwy tabu, wstydliwości, przesadnej intymności jest według mnie okej, przynajmniej w relacji lekarz-pacjent. Ale media społecznościowe odjechały 180 stopni w drugą stronę. Na wielu platformach ogromną popularność zdobywają treści, które przedstawiają zaburzenia psychiczne jako coś głębokiego, wyjątkowego, wręcz pożądanego. I wiecie, jestem jak najbardziej za tym, aby nie bać się mówić o swoich chorobach lekarzowi czy bliskim osobom. Ale jeśli cierpienie jest przedstawiane jako coś, co nadaje człowiekowi wartość, to budzi to mój sprzeciw. Dlaczego? Bo zmienia się percepcja problemu. Zamiast pomyśleć w mądry sposób: aha, chyba mam depresję, powinienem zasięgnąć profesjonalnej pomocy, to młodzi ludzie zaczynają kombinować: ej, ta melancholia, ten głęboki stan, to moja siła, to moja wrażliwość, nagram z tego rolkę. Wszystkie takie osoby muszę tutaj zmartwić, bo nawet duża ilość polubień pod waszymi treściami związanymi z cierpieniem nie pomoże wam i nie wyciągnie was z prawdziwego psychicznego problemu. Wręcz przeciwnie, depresja, którą wywołamy w tym przykładzie do tablicy, może się nawet nasilić. Ale media społecznościowe nie gloryfikują tylko depresji i szeroko pojętego cierpienia. Jeśli jesteśmy przy schorzeniach typowo psychiatrycznych, to pewnie słyszeliście o anoreksji. Kiedy zwrócicie uwagę na jakąś bardzo szczupłą osobę przechodzącą koło was na ulicy, to raczej sobie nie pomyślicie w pierwszej kolejności: hej, ta osoba cierpi z powodu anoreksji. Prędzej ocenicie takiego człowieka jako fit, zdyscyplinowanego, że nie popada w otyłość ani nadwagę, a może nawet pojawi się słowo estetyczny. Ale anoreksja nerwosa to poważne schorzenie wycieńczające organizm, polegające na chorobliwym ograniczaniu sobie jedzenia. Zaburzenia hormonalne, arytmia, osłabienie siły mięśniowej – to wszystko potrafi wywołać anoreksja. Potrafi też doprowadzić nawet do śmierci. Tymczasem media społecznościowe w najlepsze robią z anorektyków postaci godne naśladowania. Wyobraźcie sobie taki filmik. Delikatne światło, spokojna muzyka i sylwetka bardziej przypominającego żywego kościotrupa niż prawdziwego człowieka. Do tego przypisy w stylu: to moja dyscyplina, to moja prawdziwa siła. Kochani, nie dajcie się oszukać. Anoreksja to nie żadna siła, to zagrożenie życia. Normalizowanie patologii, pokazywanie choroby jako coś wcale nieszkodliwego, a wręcz pożądanego, może sprawić, że rzesza młodych ludzi nie zgłosi się po pomoc. Oni sami często potrzebują pomocy i rozmowy z psychiatrą, ale na rolkach sprawiają na was wrażenie, jakby wygrali życie, jakby byli dumni ze swych osiągnięć, jakby mieli perfekcyjne ciało, perfekcyjne zdrowie. Proszę, powiedzcie im, żeby posłuchali lekarza dyżurnego w radiu RMF24, bo inaczej po prostu się załamią. Dobrze, że nie siedzą w social mediach dłużej niż 10 minut dziennie. A już za chwilę będzie o lwiej diecie i ogólnie o różnych dziwnych dietach od influencerów, które mogą wam zaszkodzić. Warto posłuchać. Bądźcie blisko.

0: 16.30 i czas na fakty. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 między Gostyniem i Lesznem w Wielkopolsce.
2: W pobliżu Krzemieniewa po zderzeniu samochodu osobowego z dwiema ciężarówkami wprowadzono ruch wahadłowy. Zablokowana jest droga krajowa nr 78 w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Chodzi o trasę Zawiercie-Kielce.
1: Tam ładunek, który przewoziła ciężarówka, spadł na samochód osobowy.
2: Jedna osoba została ranna.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami w 8 województwach centralnej i wschodniej Polski.
2: No, nienawistna dla aury ósemka. Większość alertów będzie obowiązywać co najmniej do 21 na północy Mazowsza, a także w rejonie Włocławka, Lublina, Chełma i Zamościa.
1: Do 19 ostrzeżenia będą aktualne na południu Podkarpacia, w powiatach leskim i bieszczadzkim.
2: Według prognoz burzowa aura utrzyma się do połowy tygodnia. W faktach za pół godziny będzie o warszawskich mandarynkach.
1: Kaczkach, które podbijają Europę.
3: One sobie lecą na północ na ptasie spa. No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
2: Tak, tak, nie do każdej mandarynki mówimy owoc.
1: Przekonacie się w faktach o 17. A już teraz czas na popołudniowe fakty kulturalne w RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Witamy
2: serdecznie. Na początek nowe wieści z Cannes.
4: Brady Corbett, twórca nagrodzonego 3 Oscarami Brutalisty, przygotowuje kolejny film zatytułowany X-Rated. W obsadzie tajemniczego projektu znalazł się już wcześniej Michael Fassbender, a teraz dołączyły do niego Kate Blanchett i Selena Gomez. Blanchett ujawniła to w czasie spotkania z widzami w Cannes. Po wielu ubiegłotygodniowych polskich akcentach na festiwalu filmowym właśnie dołącza kolejny. W piątek w programie jest premiera Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka, który powalczy w Cannes o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych.
5: Film ma 15 minut. W takich krótkich formach trzeba być bardzo precyzyjnym, no bo nie ma miejsca na błąd. Oczywiście jest to anegdota komediowa, właśnie związana z prohibicją, z wizytą Jana Pawła II, gdzie jakby sakrum miesza się z profanum.
4: Kadry i fragmenty filmu mamy na rmf24.pl, tam również cała moja rozmowa z reżyserem. W Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie jest nowość na afiszu, to jest premiera Bolka i Lolka Hop w Nieznane. Spektakl familijny inspirowany jest kultową polską animacją i opowiada o wyprawie, która prowadzi bohaterów przez niezwykłe miejsca, a przeznaczone jest dla dzieci od 4 roku życia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

jest Radio RMF24 i lekarz dyżurny Marek Łapno. Obracam się dzisiaj wokół różnych szkodliwych dla waszego zdrowia trendów z mediów społecznościowych. Teraz opowiem wam o czymś teoretycznie mało szkodliwym. O czymś, co wcale nie wydaje się być niebezpiecznym trendem. Nie chodzi w nim o to, abyście wylali sobie na głowę benzynę i potem się podpalili, nagrywając to z przeznaczeniem na rolkę. Chodzi o błahostkę. Mianowicie o to, co jecie. Bo to przecież nie groźne, co? Bo to przecież taka błahostka? Czy niekoniecznie? Posłuchać sobie takiego influencera, który poleca na przykład dietę lwią. Czyli jedzenie wyłącznie mięsa, jak prawdziwy król dżungli. Dieta lwia spowoduje, że będziecie bardziej dostojni, bardziej silni, bardziej królewscy, ale czujecie, jak wielka to jest bzdura, prawda? Wyczuliście moją ironię? Dieta polegająca na konsumpcji wyłącznie mięsa jest dietą okropnie wybiórczą, w której nie dowozicie sobie szeregu mikroelementów, witamin i minerałów. Na dłuższą metę tego rodzaju dieta jest bardzo szkodliwa dla zdrowia. Natomiast jeśli myślicie, że dieta lwia jest czymś najbardziej niepoważnym, co usłyszeliście, to, cytując waszych rodziców, jeszcze nic nie wiecie o życiu. Robiąc dla was research, trafiłem na taki cud jak Cotton Ball Diet, po polsku dieta z kulkami waty. Ta pseudodieta polegała na zjadaniu kulek waty. I poczekajcie, dajcie mi szansę chociaż wytłumaczyć, co autor miał na myśli. Według pomysłodawców chodziło o to, aby nasączone sokiem, czy tam smoothie, czy shake'iem, te kulki waty lepiej wypełniły żołądek i lepiej zabiły uczucie głodu. W teorii mało kalorii, duża objętość. I teraz, może dla niektórych będzie to zaskoczeniem, ale wasz organizm nie trawi kulek z waty. Zjadając kosmetyczną watę, możecie zrobić sobie po prostu niedrożność przewodu pokarmowego albo przynajmniej potężne zaparcia. Nie wspomnę już o tym, że cotton balls nie są z fit bawełny, tylko z poliestru, z wybielaczy i innych przemysłowych smakołyków. Generalnie nie polecam. To jeszcze opowiem wam o dietach detoksykacyjnych. Co wy na to? Czyli na przykład Detox Juice Cleanse. Pijecie przez 3 kolejne dni soki z selera i spiruliny, a na dłuższą metę jesteście po prostu niedożywieni i głodni. Brzmi to mega chwytliwie. Oczyszczanie organizmu, reset jelit, usuwanie toksyn. Potem patrzycie na skład tego, co ci instagramerzy czy tiktokowcy promują i tam jest na przykład jabłko, seler, trochę kurkumy i tyle. I koniec. Natomiast biznes musi się kręcić, więc takie odtruwające specyfiki są warte czasem po kilkaset złotych. Zapytacie, skąd się bierze taka moda? Według mnie idea detoksu bazuje na mega prostej i mega sprytnej kwestii. Lęku, że organizm ludzi może być zanieczyszczony. Bo były święta, bo była grubsza impreza, bo pozwolili sobie na więcej. Ale proszę znowu, nie dajcie sobie wmówić, że jak przesadziliście z alkoholem czy z tłustym jedzeniem, to sok z jarmużu pity przez 3 dni cudownie wyciągnie z was wszelkie toksyny i złą energię. Bo wy już macie profesjonalny układ detoksykacyjny w sobie. Należą do niego nerki i wątroba. Dbajcie o te sprzęty na co dzień i będzie dobrze. Tak dobrze, że nie będziecie potrzebować nawet niezbędnego do życia soku z selera i kurkumy za 200 zł. A już za chwilę opowiem wam o szkodliwych trendach w mediach społecznościowych, które mnie osobiście najbardziej zaskoczyły. Będzie dziwnie i będzie niebezpiecznie. Bądźcie blisko.

Słuchacie waszego ulubionego programu o zdrowiu? Marek Łabno, wciąż z wami jestem w temacie niebezpiecznych zdrowotnie trendów na socialach. Było o bezsensownych dietach, było o szkodliwych wyzwaniach z przyjmowaniem leków bez recepty. Myślę, że porównywalnie wariackim i szkodliwym pomysłem był trend pod tytułem Sunburning Acne, czyli spal sobie pryszcza. Dotyczył w większości młodych ludzi z trądzikiem, ale pojawiali się też zwolennicy wysmażania na słońcu innych zmian skórnych. Chodziło o celowe wystawianie skóry zmienionej chorobowo na maksymalne słońce na możliwie długi czas. Według wątpliwej jakości social mediowych specjalistów, najlepszy leczniczy efekt osiągano wówczas, gdy wystawiona na słoneczny żar skóra doznała lekkiego oparzenia. Jeszcze nie spadliście z krzesła? To dobrze, ale nie wiem, czy teraz nie spadniecie, bo część z influencerów zachęcała przy tym do rezygnacji z wszelkich filtrów ochronnych do opalania. Podobno blokowały efekt terapeutyczny tego oparzenia słonecznego. Ale czekajcie, dlaczego ktoś w ogóle przez sekundę pomyślał, że to mogłoby zadziałać? Niezdrowa opalenizna, a nawet rumień po oparzeniu maskował pewne zmiany w stylu trądziku czy znamion barwnikowych. Czyli część z wyznawców wiary w media społecznościowe dzięki temu nie widziała trądzikowych krost przynajmniej przez kilka dni, bo były po prostu przykryte warstwą poparzonej skóry. Genialne? No nie. Głupie? Jak najbardziej. Częste wystawianie nawet zdrowej skóry na promieniowanie UV, czyli słońce oraz solaria, bez zabezpieczenia w postaci filtrów SPF, jest głównym czynnikiem ryzyka czerniaka. W samej Polsce diagnozowanych jest od 4 do 5 tysięcy przypadków czerniaka rocznie. A to bardzo, bardzo złośliwy nowotwór, który szybciutko przerzutuje. Nieleczony czerniak potrafi poważnie skracać życie. Dlatego proszę, nie wierzcie influencerom, że naturalne światło jest lepsze niż dermatolog. Współczesna medycyna naprawdę potrafi wyleczyć trądzik. I nie potrzeba do tego regularnego oparzenia słonecznego. A już za chwilę odpowiem na wasze pytania. Zostańcie z nami w Radiu RMF24.

0: kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ.
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Donald Trump zmienia front wobec Pekinu? Szuka kompromisu? Czy wygrał pragmatyzm i kto przekonał do tego amerykańskiego prezydenta?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.

0: Lekarz dyżurny wraca za chwilę. A już teraz fakty RMF FM o 17:00.
1: Polecamy.
2: Zapraszamy.
1: Izraelska interwencja na międzynarodowych wodach Morza Śródziemnego.
2: Organizatorzy propalestyńskiej flotylli donoszą o zatrzymaniu Polaka.
1: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej apeluje do prezydenta Nawrockiego.
2: Prosi o pilne spotkanie.
1: Są skrzydlate mandarynki, które umykają z naszego kraju.
2: Te mandarynki to kaczki. Straszne z nich są dziwaczki.
1: Posłuchajcie o ich niecodziennych podróżniczych zwyczajach.
2: Jeden z Polaków płynących łodziami z pomocą dla Strefy Gazy został zatrzymany przez siły izraelskie, informują organizatorzy flotylli pomocowej.
1: Do tej akcji miało dojść na wodach międzynarodowych, około 130 km od wybrzeży Cypru. Izraelczycy weszli jednocześnie na pokłady co najmniej kilkunastu jednostek, chcąc zmusić je do natychmiastowego zawrócenia.
2: Celem flotylli jest przerwanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i utworzenie korytarza humanitarnego.
1: Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na pokładzie mogą być polscy obywatele i zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia. Statek Hondius zawinął do portu w Rotterdamie. Został on wyznaczony przez Holandię jako port do obsługi chorób zakaźnych w żegludze.
2: Jednostka przybyła do Holandii po dramatycznym rejsie z Argentyny, podczas którego na pokładzie wybuchło ognisko hantawirusa.
1: Na linii studio RMF FM w Brukseli w nim nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Katarzyno, co z załogą i jak dezynfekowany będzie statek?
3: Jak się dowiedziałam, polski kapitan Jan Dobrogowski opuści pokład Hondiusa dopiero we czwartek po oficjalnym przekazaniu jednostki. Natomiast załoga przejdzie teraz testy i rozpocznie 42-dniową kwarantannę w specjalnie przygotowanym miasteczku kontenerowym w porcie. Wyjątek stanowią obywatele Holandii, którzy mogą izolować się w domach. Nie ma jeszcze pewności, czy wszyscy pozostali marynarze spędzą w kontenerach pełne 6 tygodni. Jednak holenderski resort zdrowia nalega, by 17 Filipińczyków pozostało na miejscu ze względu na braki w opiece medycznej w ich ojczyźnie. Sam statek zostanie poddany dezynfekcji chlorem lub nadtlenkiem wodoru, a pracownicy użyją takich zabezpieczeń, które pozwolą im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac.
1: Uwaga kierowcy! Samochód osobowy uderzył w bariery na podkarpackim odcinku A4.
2: Do kolizji doszło w rozburzu między węzłami Przeworsk i Jarosław Zachód.
1: Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Korczowej.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrowicz, o pilne spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim poprosił prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: Chodzi o sprawę ponad 230 lekarzy spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy. Stracili oni prawo wykonywania zawodu z powodu braku certyfikatu znajomości języka polskiego.
2: Przed weekendem Sejm przyjął poprawkę, która ma wydłużyć czas na dostarczenie certyfikatu do maja przyszłego roku.
1: Na to nie chce zgodzić się samorząd lekarski. Izba Lekarska zamierza apelować do prezydenta o zawetowanie ustawy.
4: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
1: Warszawskie kaczki mandarynki to największe podróżniczki w całej Europie.
2: Wylatują do Niemiec, Finlandii lub Szwecji.
1: Rekordzistka dotarła nawet do Szkocji, czyli 1600 kilometrów od domu.
2: Co ciekawe, z Polski wylatują tylko samce.
5: Te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. I z tego, co obserwujemy, one tam lecą już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie. Jak tylko zdobędą znowu swoją szatę godową po okresie pierzenia, to one przystępują do toków, a te toki mają miejsce mniej więcej od października, więc one znowu wracają, żeby znaleźć sobie partnerkę, znowu wracają do Polski.
6: A, czyli można powiedzieć, że one wracają piękniejsze, żeby tutaj w Polsce łatwiej im było znaleźć partnerkę.
5: To generalnie wymaga większej liczby badań i pewnie większej próby, więc nie wiem, czy można powiedzieć, że one sobie lecą na północ, na ptasie spa. No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
1: Mówiła ornitolog Fatima Hayatli.
2: A rozmawiał z nią reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: O mandarynkach, rekordzistkach przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Regiony.
2: O ptasim spa i tokach, może smoltokach,
1: może
2: sympatycznych kaczek usłyszycie jeszcze w kolejnych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tutaj Marek Łabno, wasz lekarz dyżurny. Dziś przeglądam internet i biorę pod lupę trendy niebezpieczne dla waszego zdrowia. O tym, że zagrożenie jest naprawdę duże, opowie mój gość, dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Ale wcześniej dołączy do mnie Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24. Odpowiem też na wasze pytania. Zostańcie z nami.

0: Tutaj Marek Łabno, lekarz dyżurny. Dziś podróż przez internet. Chciałbym powiedzieć, że w jego głąb. Ale niestety nie trzeba daleko szukać, żeby trafić na trendy niebezpieczne dla zdrowia i życia. Dołączyła do mnie Kamila Konturek-Zięba.
1: Cześć, jestem.
0: Z portalu Twoje Zdrowie RMF24. Kamila, co jeszcze robi się dla lajków, ryzykując utratą tego, co mamy najcenniejsze?
1: No cóż, to chyba w ogóle jest odcinek dla słuchaczy o mocnych nerwach. Teraz ostra jazda, mrożąca krew w żyłach. Słyszałeś o wyzwaniu Nie ma wrażeń bez obrażeń?
0: Nie. Strach się bać, co to w ogóle jest.
1: No to dobrze, powiem tak. Rozpędzone hulajnogi elektryczne i łamanie blokad w sprzęcie, które dla bezpieczeństwa założyli rodzice. To filmiki publikowane przez nastolatków w sieci. Do tego komentarze, w których młodzi ludzie zachęcają siebie nawzajem, żeby uwolnić hulajnogę i przekraczać coraz większe prędkości. Na licznikach widać nawet ponad 70 km na godzinę. No i chyba nie trzeba dużej wyobraźni, żeby zobaczyć SOR, intensywną terapię, walkę o życie, rozpacz rodziców. No a właśnie rozpoczyna się sezon, także rozmawiajmy z dziećmi, sprawdzajmy, czy mają kaski i czego szukają w sieci.
0: Czyli kiedyś było uwolnić Lessie, a teraz jest uwolnić hulajnogę
1: i na całość.
0: No to mocne wejście. A masz coś łagodniejszego na pozbieranie myśli?
1: No nawet jak trochę przyhamujemy, to chyba nie będzie lekko. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że takich wyzwań jest i będzie coraz więcej, bo młodzi ludzie często przenoszą swoje życie do wirtualnego świata i tam szukają poklasku. Najbardziej niebezpieczne jest to, że wiele z tych trendów przyjmuje taką pozornie niewinną formę, jak na przykład spożywanie dużej ilości cynamonu i próbie wytrzymania minuty bez popijania go. No i teraz tak, cóż złego jest w cynamonie, prawda? Nawet jest zdrowy. Ale w dużych ilościach jest trudny do przełknięcia, a ponieważ jego smak jest intensywny, to podrażnia przełyk i powoduje kaszel. Może doprowadzić do zadławienia się i kłopotów z oddychaniem.
0: Ale po co? Po co spożywać dużo?
1: Challenge. Wyzwanie. No i sól i lód też same w sobie nie wydają się być czymś najbardziej niebezpiecznym na świecie, ale ich połączenie na skórze skutkuje zmianami przypominającymi poparzenia. Jak do tego dojdzie wyzwanie, kto dłużej wytrzyma, to mamy ogromne cierpienie i ślady na całe życie.
0: Ja już chyba tego nie ogarniam. Kiedy myślę, że ogarniam, że zrobiłem research i już wszystko wiem o internetowych trendach, to potem myślę,
1: wyzwanie
0: że...
1: Wyzwanie znacznie więcej, także może na tym skończmy, bo naprawdę przerażają.
0: No, porażają. Nie, skończmy. Jak chcemy nie zwariować, skończmy. Ale popatrz, o co pytają nasi słuchacze.
1: Już patrzę, za chwilę wracam z pytaniami.
0: Zostańcie z nami w Radiu RMF24.

0: Marek Łapno, wasz lekarz dyżurny. Cały czas obracamy się dzisiaj wokół różnych dziwnych pomysłów i trendów z social mediów. Teraz jest ze mną dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Witam cię bardzo serdecznie, Gosiu.
1: Witam państwa.
0: Odseparujmy na razie trendy, zaobserwujmy młode osoby. Skupmy się na nich. Z czym oni przychodzą na SOR?
1: Tu mam trochę problem, bo nie chciałabym, żeby zostać źle zrozumiała przez młode osoby. To jest takie moje wrażenie osoby, która pracuje na SOR-ze, czyli w miejscu, który docelowo mają się znaleźć pacjenci w najcięższych stanach. Tam zaopatrujemy naprawdę chorych przywożonych karetką, po urazach, wypadkach, zawałach i tak dalej. No i w tym wszystkim faktycznie znajdują się młodzi ludzie. No bardzo często jakby zgłaszają się samodzielnie. Mam takie wrażenie, bardzo skupieni na swoim stanie zdrowia. Bardzo wyedukowani. Myślę, że właśnie w internecie, czytając różne posty, poradniki, prawdopodobnie pewnie też trendy. No i niejednokrotnie rozmowa z tymi ludźmi jest bardzo trudna, bo zwykle na SOR-ze nie znajdujemy jakiejś bardzo groźnej choroby, która wymaga, nie wiem, hospitalizacji czy operacji, a te osoby mają bardzo głębokie poczucie, że są chore i wymagają takiej pomocy.
0: Czyli w sumie możemy zaobserwować, jeśli cię dobrze zrozumiałem, bardziej taki w cudzysłowie trend, że zgłaszają się osoby, które zdecydowanie częściej nie potrzebują pomocy medycznej niż potrzebują.
1: Zgadza się.
0: Gosiu, a obserwowałaś kiedyś, że ktoś sobie nagrywał rolkę albo robił jakieś, wiesz, przedstawienie, nie wiem jak to nazwać.
1: Na SOR-ze, tak?
0: Tak, na SOR-ze, jakiś show. Widziałaś kiedykolwiek coś takiego?
1: Tak, widziałam taką rolkę właśnie nagraną na moim SOR-ze. Ona dotyczyła niezadowolenia, chyba właśnie z nieprzyjęcia, z powodu jakiegoś błahego przypadku. No, została zaprezentowana rejestracja, panie z twarzami, inni pacjenci, no co nie powinno się jednak zdarzyć, no i komentarze tej osoby niezadowolonej. No także tak, zdarza się tak.
0: Spróbujmy podpowiedzieć, tak delikatnie, takiej osoby, która wpada na taki niezbyt mądry pomysł, czym to grozi, bo to nie jest zbyt dobre zachowanie, żeby nagrywać osoby w trakcie pracy, na rejestracji lekarzy, bo pamiętajcie, że nawet jeśli wrzucacie to gdzieś na swoje social media, no to nadal obowiązują was pewne zasady.
1: Tak, no co do zasady, pacjent może nagrać wizytę lekarską z racji tego, że może przykładowo nie pamiętać wszelkich zaleceń, więc no dla własnego użytku taką rozmowę może sobie nagrać na dyktafon, jak sobie tam życzy, natomiast no, nie może tego opublikować w mediach, tak, nie posiadając zgody osób, których wizerunek jest uwidoczniony na tym nagraniu. No, to może się spotkać z jakimiś konsekwencjami prawnymi.
0: No, także bądźcie ostrożni i też niekoniecznie musicie nagrywać, słuchajcie, TikToki na poczekalniach. No, nie wiem, czy to jest taki idealny pomysł. No, ale dobra, nagraliście tego TikToka gdzieś indziej i spotkaliście się z jakimś challenge'em. Czy zdarzyło ci się coś, co pamiętasz, co masz z tyłu głowy, że coś takiego niecharakterystycznego się pojawiło?
1: No, niestety tak. I to nawet jest przypadek z tego roku, który mnie, no, zaszokował tak naprawdę. Pamiętam sytuację, to był młody mężczyzna, około 30-letni, który akurat przyjechał karetką i akurat był bardzo chory, jak się okazało. Natomiast no, wynikiem było to, że on przez 2 tygodnie stosował restrykcyjną dietę, którą zapewne ktoś mu polecił w internecie. To się odbywało bez żadnej kontroli dietetycznej czy lekarskiej. Ten pacjent tłumaczył to, że właśnie taką restrykcyjną dietą chciał pozbyć się swoich martwych komórek, komórek nowotworowych, pasożytów, które ma w organizmie, czyli zastosować takie szeroko pojęte oczyszczanie. Natomiast no, jak należy się spodziewać, 2-tygodniowa dieta jedynie z piciem jakichś płynów, rozcieńczonych soków i jeszcze wykonywaniem wlewek doodbytniczych w celu właśnie przeczyszczenia, no mogła skończyć się dramatycznie i tak faktycznie było u tego chorego. On trafił do nas w bardzo ciężkim stanie, nieprzytomny. Jak wykonaliśmy mu badania laboratoryjne, to okazało się, że jego poziom sodu jest tak drastycznie niski, że praktycznie go, no, nie widujemy takich wyników. Także ten chory z obrzękiem mózgu, no niestety trafił na oddział intensywnej terapii i tam kilka dni spędził. Wiem, że wyszedł ze szpitala, nie wiem jakie są jego dalsze losy, natomiast no, dla mnie no, to był taki skrajny przypadek podążania za jakimś trendem, czy też modą, którą przeczytaliśmy w internecie.
0: Czyli zobacz, to nie tylko jakieś takie naprawdę super niebezpieczne rzeczy, typu jakieś podpalania się, typu jakieś wypalanie pryszczy na słońcu, tylko potencjalnie całkiem niewinna dieta, która nawet nie trwała bardzo długo, bo on stosował ją tylko 2 tygodnie. Nie był na diecie słonecznej czy jakiejś innej diecie przez pół roku. Przez 2 tygodnie takiego nieprawidłowego żywienia wylądował na oddziale intensywnej terapii.
1: Tylko muszę zaznaczyć, że to nie było żywienie w ogóle.
0: To było specyficzne żywienie.
1: Dokładnie, ten chory no w ogóle nie jadł nic. No było to o tyle smutne, że był dopingowany przez swoją partnerkę, więc rozumiem, że gdzieś to w kulturze jest i to akceptujemy pewne takie zachowania.
0: Tych diet jest bardzo wiele. Kiedy możemy powiedzieć, że ta dieta jest dla nas nieszkodliwa? Czy masz jakiś top protipy dla słuchaczy?
1: Znowu, nie jestem dietetykiem, więc też nie chcę tu wchodzić w kompetencje dietetyków, natomiast z mojego lekarskiego punktu widzenia, diety stosujemy, kiedy mamy wskazania medyczne ku temu. Przykładowo mamy rozpoznaną celiakię, czy też nietolerancję glutenu, wobec czego oczywistym jest, że musimy zastosować dietę bezglutenową przez całe życie. W sytuacji, kiedy mamy nadmiar kilogramów i też chcemy uzyskać deficyt kaloryczny, to wiadomo, że taką dietę powinniśmy zastosować. Natomiast warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania, albo w trakcie diety też się kontrolować, lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
0: A już za chwilę porozmawiamy o zdrowiu psychicznym i o tym, co ląduje na SOR-ze w kwestiach depresji, w kwestiach zaburzeń lękowych, a nawet prób samobójczych. Zostańcie z nami w Radiu RMF24, a moim i waszym gościem jest dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, szefowa SOR-u w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

0: Fakty o 17.30 przed nami.
1: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 80C1 między Mikołowem i Żorami w Śląskiem.
2: W pobliżu Gardawic po zderzeniu trzech samochodów osobowych zablokowana została jezdnia w stronę Skoczowa. Uważajcie. Czy system kaucyjny w obecnym kształcie generuje więcej problemów niż pożytku?
1: Czy to prawda, że to właśnie wprowadzenie kaucji na butelki i puszki wydrenowało budżety samorządów i zmusiło polskie miasta do drastycznego podniesienia opłat za wywóz śmieci?
2: Te pytania padną w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: Tuż po 18 gościem Grzegorza Stroczyńskiego będzie Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska z Lewicy.
2: Polecamy tę rozmowę.
1: Sztuczna inteligencja może pomóc w ratowaniu osób, u których doszło do zatrzymania krążenia.
3: Skutecznie wspiera świadków zdarzenia w prowadzeniu resuscytacji.
2: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy. Opracowano nawet specjalny program czat, CPR.
3: Tak, w praktyce, gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, świadkowie najczęściej dzwonią pod numer alarmowy, a po wezwaniu pomocy oczekują na instrukcję od dyspozytora. Nowe rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji może ten etap zmienić. Okazuje się bowiem, że odpowiednio przygotowany program praktycznie ze 100% dokładnością trzyma się wytycznych zarówno w zakresie podstawowych, jak i zaawansowanych etapów resuscytacji, a w testach w USA dyspozytorzy osiągali odpowiednio 85 i 63%. Jeśli uda się potwierdzić, że czat CPR będzie działać skutecznie w chaotycznych, stresujących sytuacjach, że przekazywane instrukcje będą zrozumiałe i łatwe do wykonania przez osoby postronne, może okazać się cennym wsparciem w nagłych wypadkach.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: A w nich ekonomiczne argumenty, które płyną z Polski do Waszyngtonu w związku ze wstrzymaniem rozmieszczania w naszym kraju nowej zmiany kilkutysięcznego kontyngentu wojsk amerykańskich.
2: Zapraszam, Michał Zieliński, witamy.
5: Dzień dobry, premier i wicepremier mówią o potrzebie jedności Zachodu, przypominają, jak wzorcowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych jest Polska i to od lat. Ale wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla również, że polskie zakupy amerykańskiej broni utrzymują liczne miejsca pracy w amerykańskich fabrykach zbrojeniowych.
6: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot. To wszystko wielka inwestycja w polsko-amerykański sojusz na rzecz rozwoju gospodarczego i budowy bezpieczeństwa. To zasługuje na szacunek.
5: Minister obrony dodaje, że w odróżnieniu od innych krajów europejskich, Polska pokrywa też koszty pobytu żołnierzy amerykańskich, płacąc rocznie za każdego z nich 15 tysięcy dolarów. Paliwo znów drożeją. Maksymalne ceny na jutro: 95, 6 zł i 42 grosze, czyli o 5 groszy więcej niż teraz, a litr oleju napędowego będzie o 3 grosze droższy. Nowa cena to 6 zł i 85 groszy za litr. Kurs złotego dzisiaj delikatnie w górę. Euro kosztuje 4 zł i 24 grosze, dolar 3,65. Indeksy warszawskiej giełdy dzisiaj wyraźnie rosną. WIG 20 w górę o 1,8%.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Łabnowasz, lekarz dyżurny. Cały czas jesteśmy w temacie social mediów i nie do końca zdrowych trendów, mówiąc eufemistycznie. I ze mną cały czas jest dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em Wojskowym w Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Gosiu, czy młodzi ludzie z depresją, z zaburzeniami lękowymi trafiają na SOR?
1: Niestety tak. I to bardzo często. Praktycznie 10% naszych pacjentów to są chorzy właśnie z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem, że przeważa młody wiek u tych chorych. Z czego to wynika? No trudno powiedzieć. Być może właśnie to, że żyjemy po prostu z telefonem w ręku i gdzieś tam w alternatywnej rzeczywistości, a mamy mniejszy kontakt z naszymi bliskimi ludźmi, z naszym takim realnym hobby. Więc tak, zdarzają się ludzie właśnie z myślami samobójczymi, myślami rezygnacyjnymi, po jakichś próbach samobójczych, bardzo często takich, które chcą zaakcentować ich jakby obecność w świecie. To nie są osoby, które rzeczywiście chcą targnąć się na własne życie, ale robią wszystko, żeby ktoś ich zauważył.
0: Dzisiaj skupiamy się trochę na tych social mediach i tym, że nie są zawsze zdrowe, mówiąc delikatnie. I czy myślisz, że jest to możliwe, żeby młoda osoba wykształciła w sobie lęki, objawy depresyjne, nawet nie stosując żadnych substancji psychoaktywnych, żadnych narkotyków, żadnego alkoholu, tylko mając przy sobie telefon?
1: Jak najbardziej. To nawet ja mam takie poczucie, że oglądając Instagrama, ten świat jest piękny, kolorowy i być może ja tam nie pasuję, tak? Bo wszyscy pokazują coś, co jest idealne. Natomiast no, jeśli widzi to młoda osoba, która wchodzi dopiero w dorosłość, jej układ nerwowy nie jest do końca jeszcze rozwinięty przykładowo, no, kiedy ona widzi, że wszyscy są wokół szczęśliwi, radośni, nie wiem, wyjeżdżają na wakacje, kręcą piękne rolki, ona ma zwykłe, normalne życie, to wydaje mi się, że to może prowadzić do pewnych właśnie zaburzeń depresyjnych.
0: Obserwujesz czasem jakieś kłótnie na SOR-ze odnośnie właśnie używania telefonu? Pytamy młodą osobę, czy używasz telefonu, jak długo spędzasz w social mediach, czy na innych platformach społecznościowych, na TikToku, Instagramie i wiesz, i ktoś mówi, nie, absolutnie nic nie spędzam, żadnego, godzinę, dwie. A mama mówi, jak nie, przecież 6-7 godzin dziennie spędzasz.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Bardziej akceptuję i uważam, że jest w porządku. No staram się, żeby właśnie tych YouTube'ów, TikToków nie było, nie? Albo było jak najmniej. Nie wiem, czy mam nad tym kontrolę. Też mam niby kontrolę rodzicielską, ale to...
3: Musimy też
2: różnie
3: troszkę...
2: bywa.
3: Różnie bywa, ale możemy trochę wytrenować te algorytmy, które z kolei mają wpływ na podejście naszych dzieci. Więc jeśli sprofilujemy te nasze social media w kierunku wartościowych treści, to możemy z tego wynieść więcej plusów niż minusów. Okej, teraz Gosiu, wyobraźmy sobie, że jesteśmy świadkami jakiejś takiej niebezpiecznej sytuacji na ulicy. Albo w galerii, albo w jakimś publicznym miejscu. A ty jako specjalistka medycyny ratunkowej widzisz taką sytuację i obserwujesz, że osoby zamiast udzielać pomocy, zamiast zastanowić się, co można zrobić, wyciągają telefon i to nagrywają. Jakie masz sugestie, wrażenia, rady dla takich osób?
2: No chyba tylko i wyłącznie złoty, znaczy rozsądek.
3: Rozsądek,
2: tak. Natomiast no, co bym zrobiła w takiej sytuacji? Pewnie bym udzieliła pomoc, nie? A tymi osobami, które nagrywają, zajęłabym się później. Ale tu też chciałabym podkreślić, że bardzo mnie cieszy, że aktualnie w szkołach, czy to podstawowych, czy też średnich, no jest kładziony jednak nacisk na pierwszą pomoc, nie? To gdzieś faktycznie w naszej świadomości jest, że tą pierwszą pomoc nasze dzieci powinny uczyć się już od młodych lat. Na pewno ta nauka w tym młodszym wieku jest prostsza, nie? Dzieci bardzo szybko to łapią, także osobiście nawet instruktor ALS-u jestem zadowolona, że to weszło do szkół.
3: Super. Pierwsza pomoc, nigdy nie jest tego tematu za mało. Natomiast właśnie chciałbym Cię jeszcze poprosić, żebyśmy podkreślili, jak ważne jest reagowanie i taka gotowość do, wiesz, odpowiedniego zareagowania w danej sytuacji, taka świadomość sytuacyjna. Bo dużo osób, które są świadkami wypadku, są świadkami jakiejś kłótni, bójki, tak totalnie nieintuicyjnie, można by było tak pomyśleć, sięga za telefon i chce to nagrywać.
2: No i dobrze, że sięgają za telefon i powinni sięgać za telefon, tylko wykręcić 112 wtedy,
3: a nie nagrywać.
2: I zająć się rozmową z dyspozytorem, który na pewno też udzieli informacji, jeśli nie wiemy, co robić, tak? W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, jeśli jesteśmy świadkami, nie wiem, zatrzymania krążenia, chory jest nieprzytomny, coś się dzieje i nawet my nie wiemy, jak pomóc, tak? Trzeba ten telefon wykorzystać, trzeba zadzwonić i osoba, która jest po drugiej stronie, na pewno nam udzieli informacji, co robić.
3: Dokładnie tak. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję
3: i za rozmowę.
2: Bardzo.
3: Moim i Waszym gościem była dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Bardzo ciekawe informacje, Gosiu, i życzę Ci dużo spokoju i dużo cierpliwości na SOR-ze.
2: Bardzo dziękuję. Przyda się na pewno.
3: A Wy cały czas słuchacie lekarza dyżurnego, Marek Łabno. Cały czas opowiadam Wam dzisiaj o toksycznych trendach w social mediach. Zostańcie z nami.

0: Marek Łapno, lekarz dyżurny, RMF24. Ze mną ponownie jest Kamila Konturek-Zięba i odpowiadamy na wasze pytania.
1: Jestem, potwierdzam. Pierwsze pytanie mamy od pani Barbary. Czy są jakieś sygnały w wyglądzie i zachowaniu dziecka, po których zauważę wcześniej, że dzieje się coś niepokojącego?
0: Wiesz, zmiany mogą być bardzo subtelne, ale no, trzeba je chcieć widzieć. Musimy być świadomi, że one w ogóle są i czasem aktywnie ich poszukiwać, bo będą subtelne, tak? Tak jak powiedziałem, bardzo często, zanim pojawią się wyraźne problemy psychiczne czy szkolne, zobaczysz subtelne zmiany w wyglądzie, niewielkie zmiany w zachowaniu, w takich codziennych nawykach. Mnie osobiście najbardziej by zaniepokoiło wycofanie się dziecka z rzeczy, które do tej pory lubiło robić. Ale też zwykłe rozdrażnienie, którego być może jest jakoś więcej. Lampka ostrzegawcza. Trudności z zasypianiem, spadek koncentracji. Twoje dziecko ciągle sięga po telefon. To też takie żółte lampki. Są też inne rzeczy, na które zwróć uwagę. Takie niezwiązane z telefonem, niezwiązane ze spaniem. Na przykład jakieś zmiany w diecie, że dziecko nagle nie je jednych produktów albo zaczyna jeść bardzo dużo czegoś innego, czego do tej pory w ogóle nie jadło. Zaniedbywanie higieny, tak? Też ostrzegawcza lampka. Ale zobacz też w drugą stronę. Ekstremalnie długie przesiadywanie w łazience. Koncentrowanie się na maksa na swoim wyglądzie. Też powinno być niepokojące. U młodszych dzieci bardziej zaobserwujesz drażliwość, problemy ze spaniem i trudność w oderwaniu się od wszelkich ekranów. U nastolatków, jeśli twoje dziecko jest nastolatkiem, tak, prezentowane objawy będą się trochę różnić. Częściej będziesz mogła zauważyć spadek nastroju, takie przyklejenie do ekranu. I ważna rzecz. Jeśli widzisz, że dziecko spędza pół doby przed ekranem smartfona, samo hasło wyłącz to. Naprawdę, no, nic nie zmieni albo zmieni mało. Tu potrzebna jest profesjonalna pomoc psychologiczna, a czasem i psychiatryczna. Zaufaj też swojej intuicji, bo nie zawsze jest tak, że dziecko robi coś rzucającego się w oczy. Czasem coś ci nie zagra jako rodzicowi. Idź za głosem serca i przyjrzyj się zachowaniu swojego dziecka bliżej. Przede wszystkim poświęć mu czas, bo wiesz, po prostu może chodzić właśnie o ten czas, właśnie o ciebie. Może to ty trochę za mało czasu i za mało uwagi dajesz swojej pociesze, a social media dają ten czas i dają tą właśnie uwagę.
1: No to kolejne pytanie od pana Krzysztofa, który pyta. Stosowałem już chyba wszystkie diety, jakie znalazłem w sieci. Dlaczego nie mogę schudnąć ani kilograma?
0: To częsty case, wiesz? Częsty case wielu pacjentów z problemem właśnie z efektywnym chudnięciem. I wcale nie musi to oznaczać braku silnej woli, tak jak może ci ktoś sugerować, albo sam możesz o sobie tak pomyśleć. Wcale nie. Posłuchaj, internetowe diety są naprawdę czasem absurdalne. Są wyjęte z kosmosu, są niedostosowane do konkretnej osoby, czyli do ciebie. Potrafią być zbyt restrykcyjne, zbyt wybiórcze. Mogą być przeznaczone na taki, wiesz, efekt wow. Krótkotrwały efekt. Tymczasem walka z nadwagą, walka z otyłością to jest proces, który musi cię zaangażować na kilku poziomach. Dieta to pierwsza kwestia, ale konsultacja dietetyczna z profesjonalistą to druga kwestia. Bo często choćbyś miał najlepszą dietę z sieci, to tak jak wspomniałem, ona musi być do ciebie dobrze dopasowana, a te diety internetowe no po prostu nie są. Nawet sztuczna inteligencja nie zada ci tyle właściwych pytań, co człowiek i nie będzie cię tak też stymulować do zmiany. A mówiłem ci przed chwilą o kilku poziomach, tak? Innym poziomem dbania o dobrą wagę jest też po prostu sen i jego odpowiednia długość. Jeśli śpisz za krótko, to już jest bardziej złożone metabolicznie i można powiedzieć naukowo, ale pokrótce nie zbijesz wagi. Tak jak w porównaniu z sytuacją, kiedy byś spał odpowiednio długo. No i jeśli mówimy jeszcze o błahostkach, no to zobacz. Podjadanie jakichkolwiek przekąsek, jak scrollujesz telefon, też bym zaliczył do kwestii przeszkadzających ci w osiągnięciu twojego celu, czyli redukcji wagi. Co dalej? Być może bierzesz też jakieś leki, które będą nasilać twój apetyt albo modyfikować twój metabolizm na tyle, że bardziej będziesz miał skłonność do tycia niż do schodzenia z wagi. Co jeszcze, Kamila? Jeśli jednak to wszystko, o czym powiedziałem, masz pod kontrolą, tak? Czyli dbasz o ruch, dbasz o sen, dbasz o odpowiednią dietę, prowadzisz się dobrze, nie bierzesz używek. Mimo to nie możesz schudnąć, to nie szukaj cudownych diet dalej. Tylko poza konsultacją z dietetykiem, powiem ci po krakowsku, idźże też do lekarza. Bo lekarz rodzinny czy lekarz internista chętnie ci podpowie, jakie farmakologiczne cuda można w twoim przypadku zastosować, bo naprawdę jest w czym wybierać. Jestem w szoku, jak wiele pojawia się skutecznych i w odpowiednich warunkach stosowania naprawdę efektywnych preparatów. Tyle?
1: No chyba tyle, tak. I przede wszystkim chyba mniej internetu, a bardziej właśnie lekarz i świat realny.
0: Dietetyk, ruch, wiecie. Z domu wracamy do podstaw. Do podstaw, podstaw. Dziękuję wam serdecznie za wasze pytania. I
1: dziękuję również.
0: Się.
1: Nie podejmujcie wyzwań.
0: Nie podejmujcie wyzwań. I słyszymy się już za tydzień.
1: I to jedyne wyzwanie niech będzie.
0: Proszę nas słuchać już za tydzień w poniedziałek o 16:00. Dzięki. Marek Łabno, Ważny Każdy Dyżurny i Kamila Konturek-Zięba.
1: Z portalu rmf24.pl.
0: Hej!

0: F24. Tu cywile mają wstęp.
1: I znowu wyszła ze mnie naiwność wojskowego. Do głowy by mi nie przyszło, że ktoś o zdrowych zmysłach może nie chcieć wziąć 44 miliardów euro na polskie bezpieczeństwo.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Marek Łabno, dzięki za dzisiejsze spotkanie z lekarzem dyżurnym. Przed nami fakty RMF FM o 18.
1: Jesteśmy?
2: Witamy, kłaniamy się.
1: Waszyngtońska misja wiceministrów obrony narodowej w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: Czy misja niemożliwa? Jakie są szanse na zmianę decyzji o wstrzymaniu przemieszczania wojsk USA do naszego kraju?
1: System kaucji za butelki i puszki, tematem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Grzegorz Sroczyński zaprosił Anitę Sowińską, wiceminister klimatu i środowiska z Lewicy.
1: Wiceministrowie obrony narodowej mają dzisiaj wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Mają odwiedzić Kongres i Pentagon.
2: Tematem tej misji jest decyzja o wstrzymaniu przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
1: Na konferencji ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Dęblinie był reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Dominiku, czy padły jakieś deklaracje ze strony wicepremiera?
3: Szef resortu obrony deklaruje, że pojutrze sam też będzie o tym rozmawiać na spotkaniu polskich i amerykańskich szefów sztabów.
4: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
3: Lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie, mówił chwilę wcześniej premier Donald Tusk.
5: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności.
3: A minister obrony powtarza, że Polska nie dostała żadnej informacji o zmniejszeniu obecności amerykańskich wojsk.
4: Z żadnym państwem sojuszniczym Stany Zjednoczone się nie podzieliły. Jak widać, też nie było o tym mowy w rozmowie kilka dni temu prezydenta Trumpa z prezydentem Nawrockim.
3: Kosiniak-Kamysz mówi też, że zamiast obecności rotacyjnej Polska wolałaby stałą.
2: Jest termin rozprawy, w czasie której sąd zdecyduje o możliwym umorzeniu śledztwa przeciwko sprawcy brutalnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim, dowiedział się reporter RMF FM.
1: Chodzi o sprawę 22-letniego Mieszka R., który w maju zeszłego roku zabił siekierą pracownicę uczelni i sprofanował jej zwłoki.
2: W kwietniu prokuratura złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy zbrodni w szpitalu psychiatrycznym.
1: Śledczy uzasadniali to opinią biegłych, według których podejrzany w chwili popełnienia wszystkich czynów był niepoczytalny.
2: Ostateczną decyzję w tej sprawie warszawski sąd ma wydać 28 sierpnia.
6: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: A zaprasza Grzegorz Sroczyński.
1: Witamy Państwa.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj temat totalnie niepolityczny. Nareszcie jest z nami wiceminister środowiska i klimatu Anita Sowińska, która odpowiada za system kaucyjny i za obszar gospodarki odpadami. Pani minister, bardzo serdecznie witam.
8: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
7: Już wielka ulga, że o czymś ważnym. Pani minister, nowy rekord systemu kaucyjnego. Mieszkaniec Krakowa przywiózł do sklepu 5000 butelek i puszek, pobrał 2431,50 zł kaucji, pojawił się pod sklepem o 5 rano, zwracał opakowania 4,5 godziny. Panią cieszą takie rekordy, czy niekoniecznie?
8: Ja czytałam tą notatkę i z tego, co mi wiadomo, to była akcja, która była zaplanowana i te pieniądze z tej akcji zostały przeznaczone na cel charytatywny. Nie będę mówiła nazwy sieci, dlatego że to też pokazuje, że sieci handlowe i nie tylko sieci handlowe, bo to są również małe sklepy, konkurują między sobą i walczą o klienta po to, żeby przyciągnąć klientów. A rzeczywiście system kaucyjny jest wielką logistyczną zmianą, ale nie tylko logistyczną, dlatego że również ona się dzieje w naszych głowach. I ten miliard opakowań zwróconych to jest
7: w naszych głowach
8: coś.
7: Przez pierwsze tygodnie czy pierwsze miesiące głównie było dużo złości. Ludzie są, ten rekord brzmi dobrze, ale tam rzeczywiście chodziło o akcję i cel charytatywny, ale ludzie są wściekli, jak ktoś taki przychodzi, naprawdę. Znaczy przychodzą zawodowi zbieracze, zapychają te punkty. Radzicie sobie jakoś z tym problemem?
8: Powiem tak, ja jestem wdzięczna tym ludziom, którzy zbierają te opakowania, bo ktoś je musiał wcześniej wyrzucić. Znaczy oczywiście różnie jest, być może, że z jakichś innych źródeł, na przykład z wesel też może być tak, że ktoś po prostu po weselu zbiera te opakowania. Natomiast badania wskazują, że ludzie rozumieją efekt środowiskowy systemu kaucyjnego. Ostatnie badanie zwrotki, to jest jeden z operatorów, świadczy o tym, że 63% ludzi dostrzega efekt środowiskowy w tym znaczeniu, że to opakowanie wraca do obiegu, czyli może z niego być wyprodukowane nowe
7: opakowanie. Jeżeli wraca do obiegu, jeżeli się można dobić do tych automatów, niemal połowa Polaków, to też są badania, odbiła się od ściany, bo automat nie przyjął, pracownicy sklepu odmówili, bo nie ma butelki w bazie. Co z tym robić?
8: To zmienia się z dnia na dzień. Ja też zdarzyło mi się taka sytuacja, że na przykład automat mi nie przyjął butelki i codziennie operatorzy i sklepy wyjaśniają takie sytuacje. I tak się złożyło, ja nigdzie tego nie zgłaszałam, że tydzień później ta sama butelka została przyjęta. Więc widać wyraźnie, że no coś trzeba poprawić i to się dzieje. Rzeczywiście logistycznie operatorzy i sklepy cały czas działają.
7: Ale ma pani takie naprawdę, bo nie chcemy uprawiać propagandy sukcesu, czy ma pani takie pełne przekonanie, że po tych kilku miesiącach naprawdę wielkich awantur wokół tego systemu? No ja rozumiem, że wy się bronicie, że zawsze jak się wielką zmianę wprowadza, to są skutki uboczne. No trochę tak, a trochę nie. Jednak było dużo bałaganu. Czy wy w tej chwili, nie wiem, jakieś kontrole w tych sklepach robicie, albo robicie coś konkretnego, żeby poprawić ten sposób działania tych automatów?
8: Tak, robimy to. My przede wszystkim mamy spotkania z operatorami, gdzie mobilizujemy operatorów do tego, żeby poprawiali ten system. I to się dzieje. I naprawdę to się dzieje z dnia na dzień. I oczywiście również wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska mają możliwość przeprowadzenia kontroli. I ta kontrola trwa w dużych sklepach w tej chwili.
7: Czyli kontrolujecie teraz duże sklepy, a co ma wyniknąć z tego? Co kontrolujecie dokładnie?
8: No tutaj zgodnie z ustawą my możemy kontrolować na przykład to, czy sklep, który jest zobowiązany do prowadzenia punktu zbiórki, czy go prowadzi, czyli to są sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych, czy nie ma problemów na przykład ze zwrotem gotówki za zwrócone opakowania, czy jest oznakowanie, czy że w widocznym miejscu, że sklep prowadzi taki punkt zbiórki. Także to są tego typu kontrole. No i oczywiście za tym idą, mogą iść kary, aczkolwiek ja patrzę na tę kontrolę, pierwszą kontrolę, tak no chciałabym, żeby ona przede wszystkim pomogła nam w sprawnym funkcjonowaniu tego systemu.
7: A ma pani takie poczucie, że pani dowiozła, przepraszam, to jest modne słowo teraz, że pani się udało ten system sprawnie wprowadzić, czy raczej ma pani poczucie, że kurczę, no jednak było dużo zamieszania, może trzeba obywatelom powiedzieć, słuchajcie, sorry, początki były nie najlepsze, teraz poprawiamy.
8: Ja mam poczucie, że dowiozłam, co nie znaczy, że nie trzeba części rzeczy jeszcze poprawić. I powiem panu redaktorowi, że ja mam doświadczenie również z biznesu, z wdrażania różnych projektów, między innymi systemów komputerowych, ale nie tylko. I zawsze jest tak, że po wdrożeniu ten pierwsze miesiące to jest, no to jest taka krzywa uczenia się. I tu jest taka krzywa uczenia, która dotyczy bardzo dużej liczby osób. I mówię tutaj również o ekspedientach, ekspedientkach, także nas, konsumentach. Także to jest bardzo duża zmiana i mam poczucie, że to działa, co nie znaczy, że nie można części rzeczy poprawić. Ale żeby zobrazować państwu skalę, co się wydarzyło, to w ciągu pierwszych 4 miesięcy zebraliśmy 1 miliard opakowań, a taka Norwegia, która ma ten system kaucyjny ponad 25 lat, zbiera 1,5 miliarda w cały rok. Więc zobaczcie państwo, jakie to jest wyzwanie wielkie, logistyczne. Ja oczywiście okay. Porównując rynek.
7: To proste pytanie. Ona się pojawia i u części sklepów. Takie pytania zadają części klientów. Jest lato, przyjdzie upalne lato, mega upalne lato. Przecież te butelki, te puszki po piwie będą śmierdzieć.
8: Znaczy tutaj
7: czy macie w ogóle jakiś pomysł na tego typu rzeczy, które się pojawią na pewno? To znaczy to będzie wielki problem.
8: Tu my nie wynajdujemy koła. To te systemy kaucyjne już funkcjonują w 16 innych krajach, również w tych krajach, które są cieplejsze od nas.
7: Okej, także... ale czy wy macie coś takiego, że zapytaliście kraje cieplejsze, słuchajcie, jak sobie radzicie z problemem składowania puszek po piwie, żeby nie śmierdziały?
8: My analizowaliśmy wszystkie systemy funkcjonujące systemy w innych krajach i również przypatrywaliśmy się, jak to wygląda i między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na wyłączenie mleka i produktów mlecznych, co zaproponował PiS w poprzedniej kadencji. My obawialiśmy się tego, czy to po prostu ze względów sanitarnych nie będzie zbyt dużo i uważam, że to była dobra decyzja.
7: A to jest na razie czy na zawsze, to wyłączenie kartonów po mleku?
8: To jest na razie, natomiast zgodnie z rozporządzeniem PPWR my musimy zastanowić się, co zrobić po 2020 2029 roku. Natomiast Polska również na rynku europejskim tutaj rozmawia z Komisją Europejską, jaka będzie przyszłość opakowań mlecznych. To jest dosyć skomplikowana sprawa, dlatego że tutaj trzeba zaznaczyć, że te opakowania mleczne, one też nie mają aż takiej dużej wartości recyklingowej. To są białe przeważnie opakowania, które mają często dodatki.
7: Okay, to jeszcze na koniec,
8: ale to są szczegóły.
7: W tej części rozmowy chcę zapytać o rzecz, o którą też ludzie pytają. Ja no, przyznam, że to jest trochę prywatne, jestem tym osobiście zainteresowany, czy będą kaucje za małpki. To znaczy, czy małpki zostaną objęte systemem kaucyjnym, jak ja wychodzę rano, często jest kobierzec, małpek, prawda, koło budynku.
8: Tutaj potwierdzam, ja również patrzę i co tydzień chodzę na spacery i zbieram niestety te małpki.
7: I co pani z nimi robi?
8: Do szkła wrzucam oczywiście. No tak. Tak, ja bardzo skrupulatnie segreguję odpady.
7: Ale czy, bo to by spowodowało, że te małpki rzeczywiście no, znikną z tych trawników, jeżeli będzie
8: się opłacało. Ja jestem bardzo dużą zwolenniczką włączenia małpek, ale nie tylko, generalnie szkła jednorazowego do systemu kaucyjnego. My daliśmy sobie czas pierwszych 6 miesięcy w tym roku na podjęcie takiej decyzji i taką decyzję kierunkową będziemy podejmować. Myślę, że
7: Ale krótko, bo musimy kończyć tę część
8: rozmowy. Optymistyczne jest to, że 63% Polek i Polaków popiera ten pomysł.
7: Ja wiem, ale kiedy go wprowadzicie? Krótko. Czy mniej więcej pani jest w stanie
8: powiedzieć? Uważam, że potrzebna jest dosyć długiej vacatio legis jednak.
7: Dobra.
8: Myślę, że około 2 lat. To nie jest, nie jest taka prosta zmiana logistyczna.
7: To zaraz jeszcze o tym porozmawiamy. Anita Sowińska, wiceminister klimatu, jest naszym gościem, odpowiedzialna za system kaucyjny i za system śmieciowy. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale pani się uśmiecha. Bardzo dziękuję. Żegnamy słuchaczy RMF i zapraszam do naszych mediów społecznościowych na dalszą część rozmowy i do radia internetowego RMF24. No dobrze, to zostańmy jeszcze chwilę przy systemie kaucyjnym. Pani powiedziała taką rzecz, która zrobiła wielką karierę i była, przyznam, że dosyć złośliwie komentowana też. Pani powiedziała, że butelki z systemu kaucyjnego pomagają nam przetrwać kryzys paliwowy związany z blokadą cieśniny Ormus. Na jakiej zasadzie?
8: Na jakiej zasadzie? Znaczy, panie redaktorze, ja zdziwiłam się, że to akurat było takie sławne. Zresztą nie wiem, czy to... Myślę, że to była jednak bańka informacyjna. Natomiast to jest zdanie recyklerów, bo oni widzą, co się dzieje na rynku tworzyw sztucznych i oni widzą, że zmieniły się ceny i zmienił się popyt na recyklat. I po zamknięciu cieśniny Ormus, oczywiście to ma wpływ również nie tylko na rynek ropy naftowej, ale również na rynek plastików. I między innymi to spowodowało większy popyt na recyklaty, czyli również na te butelki PET, które są bardzo...
7: Droższa ropa powoduje, że przy produkcji plastiku bardziej się opłaca wziąć recyklat, tak?
8: To generalnie zostało to wytłumaczone w ten sposób, że jest mniej tworzyw sztucznych, które udają recyklat z Chin i dzięki temu jest popyt na nasz rodzimy recyklat.
7: Ale jak to zmniejsza, jak to nam pomaga przy
8: To oczywiście to stabilizuje.
7: W kryzysie paliwowym.
8: Stabilizuje ceny surowców. Ja akurat pracowałam w poprzedniej pracy w przemyśle tworzyw sztucznych, więc mogę sobie wyobrazić, że to po prostu przekłada się na konkretne ceny na każdą tonę tworzywa.
7: No dobrze, to na komentarz słuchacza pani wypowiedzi i on się często pojawia, zacytuję, ciekawe co pani odpowie. Cytuję, zbieram, on oczywiście śmieje się z tej zależności, że to coś pomoże w kryzysie paliwowym i pisze tak, zbieram wór butelek i samochodem robię 20-30 kilometrów, aż znajdę działający butelkomat. Tutaj jest brzydkie słowo, ale przetłumaczę to, żeby nie było brzydko, bardzo pomocne i ekologiczne. Co mu pani odpowie?
8: Powiem tak, trzeba na pewno wpłynąć na sklep i operatora, żeby ten butelkomat po prostu działał. I mogę sobie też wyobrazić, że ten konsument w tym samym sklepie robi zakupy i kupuje kolejną partię napojów, czyli i rozumiem, że może połączyć te zakupy ze sobą, także w mojej ocenie nie powinno mieć to żadnego wpływu na dodatkowe dodatkowy transport.
7: Znaczy, bo on uważa oczywiście, że skórka za wyprawkę, to znaczy, że to wożenie tych butelek jest...
8: Ale nikt nie każe nikomu, raczej i też badania to potwierdzają, że raczej ten zwrot butelek następuje przy okazji zakupów.
7: Czyli po prostu i tak jedziemy po zakupy, zwracamy. No w porządku. A czy pani może powiedzieć, czy jest jakaś miejsce, instytucja, infolinia, nie wiem, no może przesadzam teraz, ale no, gdzie można się zgłosić, jeżeli sklep, który jest najbliżej mnie, który powinien to robić, uparcie odmawia przyjmowania ode mnie butelek. To co ja mogę zrobić? Poza zrobieniem awantury w sklepie, co nie działa?
8: To znaczy, to zależy oczywiście. Jeżeli jest to mały sklep, to mały sklep nie ma obowiązku.
7: Nie, mały sklep to jest tak. W porządku. Znaczy nikt nie wymaga, żeby małe sklepy się z tym biedziły, ale...
8: Powiem tak, oczywiście z ostrożnością mogę to powiedzieć, ale nie sądzę, że duży sklep nie przyjmuje opakowań zwrotnych, czyli powyżej 200 metrów.
7: Bo to jest za duże
8: ryzyko? Dlatego, że grożą mu kary i to bardzo dotkliwe.
7: Jakie?
8: Od 10 tysięcy do nawet 500 tysięcy.
7: Okej, okay, no to już jest coś.
8: Także nie sądzę, żeby ktoś, jakiś duży sklep sobie pozwolił na omijanie prawa.
7: No dobrze, to kolejna sprawa, która zrobiła teraz taką furorę w internecie, ale to jest ważny problem. Klient wstawił budce z zapiekankami w Rybniku, bardzo negatywną ocenę na Google'ach. Oni oczywiście z tego powodu są wściekli, a wstawił tę negatywną ocenę, bo kupił kolę, a potem jak chciał zwrócić butelkę, to budka z zapiekankami nie chciała jej przyjąć. I klient pisze tak: kasują kaucję w lokalu i nie oddają kasy, jeśli chcesz oddać, ale jest kosz, do którego możesz wyrzucić, czyli nieświadomy konsument płaci kaucję i zostawia butelkę. Lokal zarabia 50 groszy ekstra na każdej butelce. Pisze, kto ma rację?
8: Lokal nie ma obowiązku zgodnie z ustawą być punktem zwrotu, natomiast oczywiście może taki zwrot butelek i puszek prowadzić, do czego oczywiście zachęcam. Natomiast no, my jako konsumenci musimy
7: sobie... Ale to nie jest tak, że pani zachęca, żeby oni przyjmowali puszki, butelki, a przyjdzie sanepid i powie: Jezu, leżą tutaj śmierdzące puszki, wstawiamy mandat.
8: Tutaj operatorzy, bo oczywiście taki mały sklep czy mały punkt sprzedaży powinien się zwrócić do jednego z operatorów i oni mają oferty dla tych małych. Tak, i to są najczęściej ręczna zbiórka do specjalnych worków, które są później plombowane i co jakiś
7: czas... Ale rozumiem, że tutaj ta budka miała rację, to znaczy sprzedała, pobrała kaucję. Kliencie, jeśli chcesz zwrócić, to zwróć do butelkomatu gdzieś tam.
8: Jeżeli chodzi o rację, to oczywiście tak, ta budka miała rację, natomiast pytanie jest, czy no, w związku z obsługą klienta nie warto się jednak zastanowić nad punktem zbiórki. No ale to jest decyzja biznesowa każdego sklepu.
7: No dobrze, to teraz trochę zmienię temat. W wielu gminach od momentu wprowadzenia systemu kaucyjnego wzrosły koszty wywozu śmieci. Pani wie, jaki jest ten ciąg przyczynowo-skutkowy? Może go pani opowiedzieć krótko?
8: Powiem tak. Z informacji, które posiadam, wynika, że te koszty wzrastają i w większości są związane z innymi czynnikami. I to są koszty paliw, czyli transportu.
7: Nie, to ja przerwę. Oni twierdzą, bo to jest ważne, oni twierdzą, że do tej pory, jak te butelki wrzucano do żółtych koszy, to trafiało do sortowni, gdzie wybierano ten towar najwyższej wartości rynkowej, następnie sprzedawano dalej, no i przychody z tego pozwalały firmom odpadowym na obniżenie kosztów obsługi gmin. Teraz te firmy twierdzą, że no sorry Gregory, jak nie ma tylu cennych surowców w śmieciach, bo jest system kaucyjny, no to my musimy podnieść ceny. Macie jakąś radę na ten problem?
8: Oczywiście mamy radę, znaczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje w tej chwili ustawę, ona już jest gotowa i dosłownie jest na kilka dni przed wysłaniem jej dalej na Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, a także na Stały Komitet Rady Ministrów. No i tutaj mówimy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta na wszystkie opakowania. Chodzi w tej zasadzie o to, żeby to producent ponosił koszty opakowania, zagospodarowania również odpadu opakowaniowego. Tak, żeby te koszty nie były eksternalizowane, to takie słowo może może trudne, ale chodzi o to, że w tej chwili to mieszkańcy ponoszą koszty za gospodarkę odpadami w opłatach za śmieci, natomiast nie ponosi jej ten, który wprowadza produkt w opakowaniu na rynek. I to się musi zmienić, dlatego że w tej chwili ten system nie motywuje producentów do ekoprojektowania swoich opakowań, a powinien, motywować.
7: Jest pytanie od widza, właśnie dlatego ja lubię takie tematy. Pani Natalia pisze tak. Mam już kilkadziesiąt szklanych butelek po wodzie mineralnej litewskiej produkcji sprzedawanej w Polsce. Są ze znakiem kaucji. Byłam w kilkunastu recyklomatach. Jeden. Szklane butelki przyjmują tylko niektórzy. Dwa. Przyjmują tylko po piwie. Trzy. Nie przyjmuje ich nawet sklep, którym je sprzedają. Cztery. Mam wyrzucić do zielonego pojemnika te 30 zł. Cztery. W aplikacji nie znalazłam, gdzie mogę je zwrócić. Nie wiadomo w zasadzie, kto może mi udzielić informacji. I co?
8: No tutaj trzeba wyjaśnić, że litewski system kaucyjny jest litewski. To tutaj każdy kraj ma oddzielny system kaucyjny, a nie ma jednolitego systemu kaucyjnego dla całej Europy.
7: No ale jeżeli ta woda jest sprzedawana nie na Litwie, no to nie jest tak, że ktoś przywiózł się z Litwy, tylko kupił w polskim sklepie.
8: Ale jeżeli, to myślę, że nie została pobrana kaucja, nawet jestem pewna, że nie została pobrana kaucja. Myślę, że producent, który wysłał te butelki do Polski, prawdopodobnie nie powinien oznakować to ze znakiem kaucji litewskiej, ale to już są takie drobiazgi. Nie sądzę, że, a nawet jestem pewna, że jeżeli ta pani kupiła te butelki w Polsce, to nie zapłaciła kaucji.
7: No dobrze,
8: a na Litwie na pewno zapłaciła, ale musiałaby je oddać na Litwie.
7: Nie, to jest woda kupiona w Polsce. Dobrze, to jeszcze zacytuję wroga lewicy, pani jest z lewicy, wroga pani najgorszego politycznego, ale pytanie jest ciekawe. Paweł Usiądek z Konfederacji pisze tak. To transfer pieniędzy Polaków do kieszeni prywatnych firm z 1,8 miliarda opakowań zwrócono zaledwie 28%. Ministerstwo ma manko w wysokości 650 milionów złotych kaucji. To są pieniądze, pisze Konfederata, polityk Konfederacji, które Polacy zapłacili przy kasie i których jeszcze nie odzyskali. No rzeczywiście jest tak, że ze 100% butelek, które się sprzedaje, no jakaś duża część, no ja na przykład przyznam się, że niektóre z tych plastikowych butelek wrzucam nadal
8: ale może jak pan redaktor ich nie zgniecie, to może ktoś
7: się znajdzie. Ale co się dzieje z pieniędzmi? Nie, no okej, okay, tak. Ja źle robię, co się dzieje z pieniędzmi, które krążą w systemie i nikt jakby, ktoś zapłacił kaucję i nie odzyska, nie
8: zwróci butelki? Może zacznę od tego, że cel zwrotu na ten rok to jest minimum 77%. Jeżeli tego producenci napojów nie osiągną, to wówczas płacą opłatę produktową za każdy kilogram. Natomiast niezwrócona kaucja, ona może być rozliczona dopiero na koniec roku i ona może być wydana wyłącznie na cele systemu kaucyjnego. I
7: tutaj, gdzie zostaje ta kasa, bo to mnie interesuje? Operatorów, tak?
8: U operatorów, którzy mają podpisaną umowę z wprowadzającymi. Czyli
7: ale oni sobie mogą dywidendy wypłacić z tego?
8: Nie mogą sobie dywidendy, absolutnie nie mogą. I tu ja Konfederacji już to tłumaczyłam, dlatego że oni mi zadawali pytanie w Sejmie bieżące. No i tłumaczyłam im, że jest umowa pomiędzy producentem napoju a operatorem i tak naprawdę koszt całego systemu ponosi producent napojów. To nie jest system za darmo, czyli jeżeli nawet są jakieś przychody w tym systemie i te przychody są ze sprzedaży surowca czy z niezwróconej kaucji, to one obniżają koszty funkcjonowania. A rolą w producenta napojów jest przypilnowanie operatora, żeby dobrze zarządzał swoim majątkiem. I on może wydać to na przykład na tak zwane handling fee, czyli wynagrodzenie dla sklepów. Może to wydać na edukację, na koszty administracyjne, czyli wszystkie rzeczy tylko i wyłącznie.
7: Oczywiście koszty administracyjne to są też pensje zarządu. No.
8: Oczywiście, że tak. Natomiast,
7: no to wie pani, bo to będzie jakaś gigantyczna górka. No
8: również,
7: jeżeli 30%, przepraszam pani minister, jeżeli 30% zostanie, bo może to jest wszystko dobrze, ja nie twierdzę, że jest źle, tylko chcę to zrozumieć. Jeżeli 30% zostaje w systemie na koniec roku, to są jakieś setki milionów, No.
8: Też trzeba, to jest również kwota, którą tak naprawdę trzeba zabezpieczyć na oddanie kaucji, czyli to nie jest tak, że to jest, na koniec roku to jest kwestia księgowego zaksięgowania tej kwoty. Natomiast tu proszę też zwrócić uwagę, że są ogromne inwestycje. No przecież to jest inwestycja w kaucjomaty, każdy kaucjomat to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to nie bierze się znikąd. I tak jak powiedziałam, tak naprawdę tu jest kwestia umowy biznesowej i mam nadzieję, że Konfederacja to w końcu zrozumie, że tu chodzi o normalny biznes i normalną logistykę.
7: Konfederacja jest, dobrze, zostawmy w takim razie ten temat. Nie do końca rozumiem, co się z tymi pieniędzmi stanie, ale rozumiem, że no, założenie jest takie, że one pójdą na nowe automaty, na niekoniecznie na pensje zarządów. No zobaczymy, jak będzie. Ale rzeczywiście będzie to duża kwota. Ale dobrze, chcę zapytać w takim razie o taką główną ideę. Czy teraz będzie wchodziła ustawa o, to się nazywa, pani zna tę nazwę, rozszerzona odpowiedzialność producenta. Chodzi o to, rozumiem, żeby producenci więcej płacili za opakowywanie rzeczy w plastik, tak?
8: Znaczy, jeżeli chodzi o ROP, czyli rozszerzoną odpowiedzialność producencką, to generalnie obowiązuje zasada w Unii Europejskiej i bardzo dobrze, zanieczyszczający płaci. Czyli powinien koszt gospodarowania odpadami
7: producent, pokrywać, to ja krótko, bo mamy bardzo mało
8: ten,
7: czasu.
8: Kto zanieczyszcza,
7: bo mnie
8: a nie
7: jedna
8: ten,
7: rzecz
8: kto nie...
7: interesuje. Czy za 10 lat, za dekadę, pani zdaniem, ja w sklepie w Polsce albo w Europie kupię szyneczkę po 5 plasterków opakowaną w plastik, tak jak dzisiaj kupujemy. Czy to jest pieśń przeszłości? To się będzie zmieniać, jak pani sądzi?
8: Myślę, że to będzie się zmieniać i to nie jest tylko kwestia rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej, ale również rozporządzenia PPWR, które nakłada na producentów obowiązek recyklingowalności opakowania w minimum 70%. I to nie ma być fikcja, tylko to musi być realne. I to jest duże wyzwanie. I oczywiście wśród przedsiębiorców...
7: Rozumiem, że takiej tacki na szynkę się po prostu nie opłaca robić w
8: 70%. To zależy. Jeżeli ta szynka jest... Jeżeli ta tacka jest z białego polistyrenu, to mogę sobie... czy polipropylenu, to mogę sobie wyobrazić, że to jak najbardziej można zrecyklingować. Natomiast jeżeli ona, no nie wiem, jest...
7: No taka inny, jaka jest, no przeźroczysta.
8: Na przykład z czarnego polipropylenu, to ten czarny polipropylen tak...
7: Kupię czy nie kupię
8: średni.
7: Za 10 lat, pani zdaniem, w Europie szynkę opakowaną w plastik?
8: Powiem tak, nie odpowiem panu redaktorowi na to pytanie. Myślę, że może być tak, że pan kupi, ale producent za to zapłaci. Czyli,
7: czyli ja zapłacę.
8: No
7: czyli
8: oczywiście, jeżeli chcemy, to oczywiście
7: Anita,
8: zapłacimy.
7: Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Panie minister, bardzo dziękuję też, dziękuję państwu i też dziękuję za wszystkie pytania i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.
8: Dziękuję bardzo.

0: 18.30. Fakty. Anna Bachowska, Bogdan Zalewski.
1: W dużych sklepach prowadzone są właśnie kontrole dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego. Prowadzą je wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
2: Zakomunikowała w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
3: Możemy kontrolować na przykład to, czy sklep, który jest zobowiązany do prowadzenia punktu zbiórki, czy go prowadzi, czyli to są sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych, czy nie ma problemów na przykład ze zwrotem gotówki za zwrócone opakowania, czy jest oznakowanie, czy że w widocznym miejscu, że sklep prowadzi taki punkt zbiórki.
1: Cała rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z wiceminister Anitą Sowińską jest na rmf24.pl.
2: Polecamy naszą stronę internetową. Andrzej Poczobut będzie obecny na czerwcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i wygłosi przemówienie przed Izbą.
1: To zapowiedź szefowej zgromadzenia Roberty Metsoli. Andrzej Poczobut został pod koniec kwietnia uwolniony z białoruskiego łagru po ponad 5 latach.
2: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi trafił tam m.in. za krytyczne wypowiedzi na temat Aleksandra Łukaszenki.
1: Hiszpański sąd uniewinnił w postępowaniu apelacyjnym Shakirę, kolumbijską gwiazdę muzyki pop, od zarzutu oszustwa podatkowego.
2: Państwo będzie musiało zwrócić jej około, uwaga, 60 milionów euro.
1: 5 lat temu hiszpańska skarbówka nałożyła karę na piosenkarkę, argumentując, że w 2011 roku była ona hiszpańską rezydentką podatkową.
2: Jednak dzisiaj Urząd Podatkowy nie był w stanie tego wykazać.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24, także w jego wieczornym wydaniu. U nas za chwilę ciekawy temat dotyczący piłki sześciosobowej, bo tam naprawdę jesteśmy świetni w tej dyscyplinie. Ponadto spotkanie naszego metropolity krakowskiego Grzegorza Rysia z premierem Węgier Peterem Madziarem. To już za chwilę.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W Radiu RMF 24 u nas teraz bardzo ciekawy i zarazem aktualny temat, bo jest taka dyscyplina sportu, gdzie polska reprezentacja jest w absolutnej czołówce światowej. Jest to piłka nożna, ale uwaga, w wydaniu sześcioosobowym. Nasza kadra przygotowuje się do Mistrzostw Europy, gdzie będziemy bronić, uwaga, złotego medalu. No i z kim zagramy, jak buduje się drużyny na taki turniej? Nasz dziennikarz Patryk Serwański pytał o to Przemysława Mamczaka, asystenta selekcjonera Klaudiusza Hirsza.
2: Przemysław Mamczak, asystent trenera reprezentacji Polski Soka.
3: Kierunek Albania. Walka o medal, najlepiej o złoto i właściwie to jest chyba jedyny cel, jaki formułujecie.
2: Rok temu wygraliśmy Mistrzostwa Europy w Kiszyniowie. W tym roku będziemy chcieli powtórzyć ten wyczyn i obronić tytuł. Oczywiście nie jest to takie łatwe. Oczywiście przykłady w różnych sportach pokazują, że wielokrotnie bronić tytułu jest dużo trudniej niż go zdobyć po raz pierwszy, no ale jesteśmy dobrej myśli, jesteśmy też po kilku dniach treningów w Warszawie i widzimy, że ci zawodnicy, których wytypowaliśmy, wciąż są głodni, oni chcą udowodnić wszystkim, że to oni będą tą drużyną, która właśnie być może na lata zapisze się na kartach

0: 1/4 finału w sobotę, następnie półfinały, finał w niedzielę, więc będzie intensywnie, no ale też taka jest ta dyscyplina, ona jest dynamiczna, ona jest intensywna i dzieje się nie tylko na boisku, ale również wokół takich turniejów. No, dlatego myślę, że możemy zachęcić wszystkich do wspierania nas przed telewizorami, do trzymania kciuków za reprezentację Polski, bo no, nie będziemy musieli czekać tygodnia na kolejne spotkanie, tylko z dnia na dzień będziemy dostarczać kolejnych emocji.
1: Zastanawiam się jeszcze, gdy pan mógł opisać trochę swoją rolę w reprezentacji. Jak pracuje się nad taktyką w tej odmianie piłki? Bo tutaj wszystko dzieje się dynamicznie na boisku. Dużo jest tej rywalizacji 1-1, która no, czasami potrafi bardzo szybko plan taktyczny zepsuć. Dobry zawodnik, który rozbije szyki obrony przeciwnika i taktyka, mówiąc tak kolokwialnie, trochę leży. Jak tutaj dużą rolę odgrywa taktyka, a jak duże znaczenie ma przygotowanie? Raz, takie indywidualne zawodnika, dwa, fizyczne.
0: Zaczynając od końca, przygotowanie fizyczne myślę, że o tyle nie odgrywa tutaj dużej roli, że wszyscy zawodnicy, już mówiąc o tych topowych reprezentacjach, są po prostu u szczytu tych możliwości i oni są w stanie dawać maksa przez cały czas, przez który przebywają na boisku. Jeżeli chodzi o aspekty taktyczne, dzięki temu, że trener Klaudiusz Hirsch od wielu lat buduje model reprezentacji Polski Soka i my możemy na tym modelu się opierać i ten model łączy aspekty z piłki 11-osobowej z tymi z piłki futsalowej, tak, w której funkcjonował przez wiele lat trener Hirsch. No to myślę, że ten nasz model gry jest bardzo uszczegółowiony i precyzyjnie określony, a przez to, wracając do tego, co mówiłem wcześniej, trzon kadry nieźle już go zna. No i wiadomo, że jeżeli funkcjonujemy w sporcie zespołowym, no to znajomość pewnych zasad działania na boisku powoduje, że no, ta współpraca jest efektywniejsza. Na pewno jest to istotne. Indywidualnie oczywiście my też określamy profile zawodników, których poszukujemy, żeby oni najłatwiej w tym modelu mieli funkcjonować, żeby oni się jak najlepiej w tym modelu odnaleźli. No ale to już na etapie selekcji gdzieś widzimy, kto w jakim obszarze ma jaki potencjał. Dlatego nie wszyscy zawodnicy z piłki 11-osobowej odnaleźliby się w Soka.
2: No tak, właśnie z trenerem Przemysławem Mamczakiem rozmawiał nasz dziennikarz Patryk Serwański. Może by się piłkarze z naszej 11-osobowej kadry nie odnaleźli w tej odmianie futbolu, no ale przykład ze swoich kolegów z tak zwanego Soka mogliby brać, przynajmniej jeśli chodzi o osiągane sukcesy, może nie złoto, może chociaż srebro albo jakiś inny fajny medal z kruszcu. No jeśli chodzi o najbliższe Mistrzostwa Świata, to wiadomo, że będziemy tutaj wyłącznie widzami. U nas w Radiu RMF24 za moment ważny komunikat, ważna depesza, będziemy mówić o wizycie Petera Madziara w Polsce w naszym programie.

Tu Radio RMF 24, teraz gorąca depesza, to właściwie są najnowsze informacje, jakie przekazuje archidiecezja krakowska. Otóż premier Węgier Peter Madziar jutrzejszą wizytę w Polsce rozpocznie od spotkania z metropolitą krakowskim Grzegorzem Rysiem. Szef węgierskiego rządu ma też zwiedzić katedrę wawelską. Następnie premier Madziar i towarzyszący mu ministrowie pojadą koleją z Krakowa do Warszawy, gdzie, jak podkreślają Węgrzy, odbędą się ważne rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem. Węgierska delegacja ma też spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. W środę Madziar odwiedzi jeszcze Gdańsk, gdzie będzie rozmawiał z Lechem Wałęsą. A u nas w Radiu RMF 24 już za 8 minut kolejne wydanie Faktów, a po faktach o 19 z minutami ważna rozmowa na temat zadłużenia Polaków. Będziemy rozmawiać o nowym raporcie z Krajowego Rejestru Długów. Tu Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki. Pan się spodziewa rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem?
2: Ja oczekuję takiej rozmowy. Uważam, że wszyscy wiemy, jak to jest ważne, żeby tutaj wpłynąć na tę decyzję. Jeżeli takiej rozmowy nie będzie, to oznacza, że Amerykanie realizują swój scenariusz.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Dochodzi 19. Fakty przedstawią Anna Wachowska i Bogdan Zarewski.
1: Dobry wieczór.
2: Stop finansowym cięciom na Uniwersytecie Śląskim.
1: Studenci protestują przeciwko oszczędnościom w zadłużonej po uszy uczelni w Katowicach.
2: Arka Gdynia walczy o utrzymanie się w piłkarskiej ekstraklasie.
1: Jej rywal, Brookbet Termalika Nieciecza, nie ma już na co liczyć.
2: Na koniec skrzydlate warszawskie mandarynki.
1: Oraz ich gotowe i przygodowe historie. Protest przeciwko cięciu kosztów w Uniwersytecie Śląskim.
2: Uczelnia w Katowicach odnotowała 33 miliony złotych straty za ubiegły rok i planuje oszczędności.
1: Dziś niewielka grupa osób zorganizowała głośną akcję przed rektoratem. Obserwowali ją inni studenci.
2: Wyszedł też rektor profesor Ryszard Koziołek. Co niepokoi studentów najbardziej?
3: Podwyżki w akademikach chociażby. Podwyższanie czynszów dla tych tutaj BIST, co sprawi, że będą wyższe ceny.
4: Docierają do nas informacje o uszczuplaniu kadry, że tak powiem, przy emerytalnym wieku.
5: Czy to jest dobra forma protestu? Nie wiem. Najlepszą formą jest rozmowa.
6: Zapraszam nas na rozmowy, bo trudno rozmawiać z kimś, kto mówi do mnie przez megafon.
7: Czy będzie podwyżka w akademikach?
6: Staramy się utrzymać te ceny, które są. Jeśli podwyżka nastąpi, nastąpi wyłącznie o wskaźnik GUS-owski inflacji 3,6%, co przeliczyliśmy, nie będzie większe niż 30 zł.
8: Nauka polska jest niedofinansowana. Najprościej można powiedzieć, przychody za małe w stosunku do rosnących kosztów.
1: Studentów i rektora chwilami przez megafon wysłuchała reportaż RMF FM Anna Kropaczek.
2: 3 czerwca samorząd studencki zorganizuje otwarte spotkanie studentów z władzami uczelni. Kolizja dwóch samochodów osobowych na trasie S1 między węzłami Dąbrowa Górnicza po Lesie i Sosnowiec Porąbka w Śląskiem.
1: Zablokowany jest tam pas jezdni w stronę Tychów. Utrudnienia również na trasie S3 między węzłami Jordanowo i Świebodzin Północ w Lubuskiem.
2: W Glińsku zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas jezdni w stronę Zielonej Góry.
9: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Ach, przedłużyć nadzieję na pozostanie w Ekstraklasie. To cel piłkarzy Arki Gdynia.
2: Właśnie rozpoczynają pojedynek z Brookbetem Termaliką Nieciecza.
1: Będzie to pojedynek dwóch drużyn zajmujących dwa ostatnie miejsca w ligowej tabeli, ale nastroje w nich są odmienne.
2: W studiu Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF
10: FM.
2: Witaj, Patryku.
10: Witamy.
2: Nadzieja jest tylko u gospodarzy.
10: No, Arka bowiem ma ciągle szansę na to, że w Ekstraklasie zostanie. Brookbet Termalika myśleć może już o pierwszej lidze, bo na pewno spadku nie uniknie.
11: Termalika nic już nie musi, ona tylko może. To my mamy ten kolokwialny nóż na gardle i musimy, ale ta presja będzie, na pewno nam towarzyszyła.
10: Tak mówił Dawid Abramowicz z Arki. Drużyna z Gdyni nie może dziś przegrać. Choć trzeba powiedzieć szczerze, nawet wygrana nie zapewni piłkarzom Arki spokoju. Gdynianie potrzebują punktów i jeszcze porażek rywali, by zostać w Ekstraklasie.
2: Warszawskie mandarynki są rekordzistkami.
1: Badania tych kaczek wykazały, że jeden z samców doleciał nawet do Szkocji, czyli 1600 kilometrów od domu.
2: A dlaczego ptaki te odlatują tak daleko?
12: Nasze warszawskie mandarynki od wielu lat zwiększają swoją liczebność i w tym momencie mamy, powiedzmy, około 2 samców na 1 samicę. Więc nie każdy samiec tą swoją samicę zdobędzie. Te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. One tam lecą tak jakby już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie.
13: Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to brzmi jakby te ptaki wybierały się na takie zagraniczne spa, żeby po prostu wrócić tutaj z większymi szansami na zdobycie samicy w okresie lęgowym.
12: No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
1: Wyjaśnia w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim ornitolog Fatima Hayatli.
2: O dalekich lotach warszawskich kaczek przeczytacie na rmf24.pl.
1: Straszne dziwaczki te kaczki.
2: Prawda.
1: A my uskrzydleni nowymi faktami. Faktami wracamy o 20.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu Radio RMF 24.
0: Wieczorna część programu w Radiu RMF 24 i ważne tematy, o których za chwilę będziemy dyskutować. Między innymi chodzi o rejestr dłużników, krajowy rejestr dłużników. Sporo długów mają Polacy. Jak to wygląda na tle naszego kraju? O tym będę rozmawiał z prezesem Krajowego Rejestru Długów, panem Adamem Łąckim. Zapraszam do pozostania z nami. Oprócz tego także aktualne tematy, wśród nich również ten ważny mecz, jeśli chodzi o naszą Ekstraklasę, decydujący o pozostaniu pierwszej w Ekstraklasie.

0: W Radiu RMF 24 w wieczornym programie poruszamy ważny temat dotyczący zadłużenia obywateli w naszym kraju. Otóż, jak informuje Krajowy Rejestr Długów, mieszkańcy miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców odpowiadają za niemal 30% zadłużenia wszystkich konsumentów w Polsce. Łączna kwota ich zaległości, zadłużenia, tak to chyba trzeba powiedzieć, sięga blisko 12 miliardów złotych. To naprawdę spora kwota. A naszym gościem, żeby te wszystkie kwestie wyjaśnić i opisać i omówić, jest pan Adam Łąski, prezes Krajowego Rejestru Długów. Kłaniam się panu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Proszę pana, czy ta informacja z raportu o tym, że 30% zadłużenia wszystkich konsumentów to mieszkańcy miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, pana zaskakuje?
1: Myślę, że nie, ponieważ to zadłużenie nie bierze się bez przyczyny wśród mieszkańców tych małych miejscowości. W małych miejscowościach i na wsiach dochody są zwykle znacznie niższe niż w miastach. Możliwości zarobkowania bardziej ograniczone. Lokalny rynek pracy jest też często bardzo wąski, bo szkoła, urząd, przychodnia, małe sklepy, gastronomia, może kilka lokalnych firm. Dużych pracodawców jest tam znacznie mniej, więc jeśli ktoś traci pracę, albo pensja zaczyna wpływać nieregularnie, no to domowy budżet szybko traci równowagę wśród takich osób. Do tego dochodzą też bardzo często koszty dojazdów. Wiele osób mieszkających na wsiach lub małych miasteczkach pracuje poza miejscem zamieszkania, nawet kilkadziesiąt kilometrów dalej. Koszty paliwa, samochód, naprawy tego samochodu, no to bardzo często pochłania część dochodów. Jest jeszcze jeden element, dlaczego miejscowości, w małych miejscowościach mieszkańcy są tak często dłużnikami. Aspiracje. Mieszkańcy mniejszych miejscowości, podobnie jak ci z dużych miast, no, chcą żyć wygodnie, kupować dobry sprzęt, remontować mieszkania, zapewnić dzieciom zajęcia dodatkowe, korzystać z różnego rodzaju usług. No, naturalne jest to, ale problem zaczyna się wtedy, gdy te potrzeby finansują kredytem, ratami albo odroczonymi płatnościami, a dochody nie są wystarczająco stabilne. No i wtedy pojedyncze zobowiązanie może przerodzić się w poważne zaległości, no, które potem trudno spłacić.
0: Tak, i czy w takim razie należy to tak rozumieć, że to nie jest rozrzutność albo taki, powiedziałbym, szeroko rozumiany konsumpcjonizm, tylko raczej sposób na przetrwanie?
1: No tak, to jest raczej to opisuje to sytuację, w jakiej te osoby się znajdują, jak wspomniałem. Jest im trudniej zarobić wystarczająco dużo pieniędzy, które by wystarczyły na wszystko i wtedy muszą wspierać się finansowaniem z zewnątrz.
0: Czy możemy jakoś określić, bo wiadomo, że średnia to jest taka wartość, która czasami nic nie mówi, ale być może pokaże nam też skalę, jakiego typu poziom zadłużenia jest na te 30%, o którym mówimy?
1: Zadłużona osoba z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców ma do oddania średnio 22 tysiące złotych. To jest taka przeciętna kwota, więc oczywiście są też osoby, które mają znacznie mniejsze zaległości, na przykład kilka niezapłaconych rachunków, no ale są też takie, których długi sięgają dziesiątek albo nawet setek tysięcy złotych. Łącznie mieszkańcy wsi, małych miasteczek mają do oddania, tak jak pan redaktor już powiedział, prawie 12 miliardów złotych.
0: I czy na tle naszego kraju, bo to mówimy o 1/3 naszych obywateli czy też konsumentów, te średnio 20 tysięcy na głowę to jest powyżej średniej czy poniżej?
1: To różnie bywa. Kiedy spojrzymy na średni dług jednej osoby, to najwyższe kwoty, no, widać, że one są różne. Przeciętnie zadłużenie przekracza 24 tysiące złotych na przykład w województwie lubelskim, jeżeli spojrzymy tutaj po województwach. W województwie warmińsko-mazurskim ta średnia to jest około 23 tysięcy złotych i także w pomorskim także 23 tysiące złotych, więc taką mamy tutaj średnią,
0: tak, z tego badania. I to też oczywiście jest bardzo trudne do takiego jednoznacznego ocenienia, czy to jest dużo, czy mało, bo inaczej te 20 tysięcy wygląda w województwie na przykład mazowieckim, dolnośląskim, czy wielkopolskim, a zupełnie inaczej na przykład na Podkarpaciu, czy w województwie podlaskim, prawda? To jest zupełnie inny pieniądz.
1: Oczywiście, ale jednocześnie muszę powiedzieć Państwu, że najmniejszą łączną kwotę zaległości mają mieszkańcy właśnie wsi, miasteczek z wymienionego Podlasia, ale także z Opolszczyzny czy Świętokrzyskiego. No ale mamy też rekordzistów i na przykład takim rekordzistą jest 50-letni mężczyzna z powiatu Bartoszyckiego w województwie warmińsko-mazurskim i ma on ponad 16 milionów złotych zaległości tam jak napisano wobec sądu. Mhm. No to oczywiście jest przypadek taki skrajny i nie należy na jego podstawie ocenić całej grupy mieszkańców małych miejscowości. Zdecydowana większość dłużników ma znacznie niższe zobowiązania, jak powiedzieliśmy, ale takie rekordowe przypadki pokazują, jak bardzo pojedyncze wysokie zadłużenie może odbiegać od przeciętnej.
0: Tak, to czy w takim razie, jeśli popatrzymy na tą średnią, te około 20 tysięcy złotych, które są na głowę takiego mieszkańca małej miejscowości, czy w skali Państwa jakby raportów i tego, co do tej pory mieliście okazję obserwować, jeśli chodzi o te właśnie to zadłużenie, czy ci ludzie są w stanie kiedykolwiek wyjść z tej pętli długów?
1: To bardzo różnie wygląda. W czasie ostatnich 12 miesięcy na przykład, jak patrzymy na całkowite zadłużenie, ta sytuacja się poprawiła, bo łączna kwota zaległości mieszkańców miejscowości tych do 20 tysięcy mieszkańców spadła z około 12,6 miliarda do 11,8 miliarda złotych. No, oznacza spadek o ponad 800 milionów złotych. O 37 tysięcy też zmniejszyła się liczba samych dłużników. Obecnie jest ich 542 tysiące. No to dobra wiadomość, bo pokazuje, że część osób wyszła z zadłużenia, no albo przynajmniej uregulowała zaległości te widoczne w rejestrze. Ale tak, nie oznacza to, że problem całkowicie zniknął. Średnie zadłużenie jednej osoby pozostało prawie bez zmian i tak jak wspomnieliśmy, to jest około 22 tysięcy złotych, czyli dłużników jest mniej i łączna kwota spadła, no ale ci, którzy nadal mają zaległości, no to wciąż mierzą się z poważnym obciążeniem, z poważnym wyzwaniem. Tutaj mogę powiedzieć, że na poprawę mogły wpłynąć lepsze warunki makroekonomiczne, takie jak wolniejszy wzrost cen, rosnące wynagrodzenia, czy też wyższa płaca minimalna. No, to pomogło części gospodarstw domowych odzyskać oddech finansowy i spłacić te zobowiązania, o których mówimy, no, ale w małych miejscowościach to nadal wystarczy utrata pracy, choroba, czy większy rachunek, żeby no, ten budżet znowu znalazł się pod kreską.
0: Czy możemy jakoś demograficznie też opisać tych ludzi, którzy są w tej pętli tych długów, mają te zadłużenia, czy jakoś da się określić, czy to jest naprawdę tak bardzo zróżnicowane, czy też jest jakaś grupa, powiedzmy, demograficzna, która wyjątkowo się chętnie zadłuża?
1: Patrząc na dane tutaj naszego raportu, to wśród dłużników z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców najliczniejszą grupą są osoby w wieku między 36 a 45 lat. To jest prawie 150 tysięcy osób, czyli ponad 1/4 wszystkich zadłużonych konsumentów takich miejscowości. Natomiast najwyższą łączną kwotę zaległości mają osoby w wieku między 46 a 55 lat. Ta grupa ma do oddania około 4 miliardów złotych i jednocześnie najwyższe średnie zadłużenie, ponad 30 tysięcy złotych na osobę. Dlaczego? No, to jest wiek, w którym wiele osób jest jeszcze bardzo aktywnych zawodowo, ale jednocześnie ma duże obciążenia. Utrzymanie domu, dzieci, edukację tych dzieci, często kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy albo inne zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli przy takim napiętym budżecie pojawi się znowu nagła choroba, utrata pracy czy większy niespodziewany wydatek, no to powstają takie zaległości.
0: Tu myślę, że jeszcze, panie prezesie, warto doprecyzować jedną rzecz, żeby to było jasne dla słuchaczy, że ten Krajowy Rejestr Długów to jest ten rejestr, którym są te osoby, które z jakichś powodów swoich zobowiązań finansowych nie płacą. Czyli jeżeli ktoś ma kredyt hipoteczny, ale go spłaca, to oczywiście w tym rejestrze nie funkcjonuje, on jakby w tej statystyce się nie pojawia. To są tylko te osoby, które z różnych powodów nie mogą płacić tych zobowiązań, czy miesięcznych, czy jakichś innych, które są ustalone zarówno w kontekście, powiedzmy, właśnie kredytów, czy też na przykład pożyczek, albo na przykład jakichś płatności, powiedzmy, tak zwanych publicznych, czyli powiedzmy ZUS-u, czy też podatków do Urzędu Skarbowego. Czy tak to właśnie wygląda?
1: No może nie do końca tak, natomiast absolutnie prawdą jest, że w Krajowym Rejestrze Długów funkcjonują tylko, są wpisane tylko te osoby, które nie spłacają na czas swoich zobowiązań wobec swoich wierzycieli. I tymi wierzycielami mogą być banki, mogą być firmy pożyczkowe, mogą być spółdzielnie mieszkaniowe,
0: no tak,
1: czy też dostawcy ciepła czy energii. I te osoby, jeżeli nie wywiązują się ze swoich płatności, przekraczając tutaj pewien ustawowy czas, po którym taka osoba do Krajowego Rejestru Długów może wpisać oraz przekraczają kwotę minimalną, no to wtedy trafiają i są w tych statystykach, o których mówiliśmy.
0: To proszę jeszcze doprecyzować też, żeby to było właśnie jasne, jaki to jest próg tego wpisu do Krajowego Rejestru Długów i jak długo ten wierzyciel czeka, zanim wpisze taką osobę do takiego rejestru.
1: Tutaj zapis ustawowy mówi, że ta kwota minimalna, za którą konsument może trafić do Krajowego Rejestru Długów, to jest kwota 200 zł. Mhm. Ten dług musi być przeterminowany przynajmniej o 30 dni, czyli minęło przynajmniej 30 dni od terminu zapłaty. Oraz jeszcze jeden warunek musi zostać spełniony. Do tego dłużnika został wysłany list polecony, ostrzegający go o możliwości takiego wpisu. I ten list musi zostać wysłany, ten list musi zostać wysłany przynajmniej na jeden miesiąc przed ewentualnym wpisem. Mhm. Ale te terminy się nie sumują, czyli już nawet dzień po przekroczeniu terminu zapłaty wierzyciel taki list może wysłać.
0: Mhm. To jeszcze na koniec proszę mi powiedzieć, czy ta sytuacja, jeśli chodzi o to zadłużenie, te 12 miliardów złotych wśród tych mieszkańców do miejscowości do 20 tysięcy, to jest taka kwota, która jest po raz pierwszy tak wysoka, czy też jesteśmy trochę poniżej pewnego dotychczasowego poziomu?
1: Tak jak wspomniałem wcześniej, Ta kwota się zmienia i mamy do czynienia tutaj raz z niewielkim przyrostem, raz z niewielkim spadkiem. Ostatnio, tak jak wspomniałem, mamy do czynienia ze spadkiem o ponad 800 milionów złotych, czyli sytuacja się nieznacznie poprawiła.
0: Okej, okay, to jest dobry komunikat na koniec. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

Radio RMF24 w naszym wieczornym programie. Teraz informacja z ostatniej chwili. 4 osoby zginęły, a 8 zostało rannych w ataku uzbrojonego w broń palną napastnika w położonej na południu Turcji prowincji Mersin, poinformowały tamtejsze media. Podejrzany wciąż przebywa na wolności. Do ataku doszło w mieście Tarsus. Policja została postawiona w stan najwyższej gotowości, a do pościgu za domniemanym napastnikiem włączono śmigłowiec, podał tamtejszy dziennik. Podejrzany otworzył ogień w restauracji, po czym zbiegł, tak przekazały media. W ataku zginęli właściciel i pracownik lokalu oraz dwóch mężczyzn postrzelonych w trakcie ucieczki sprawcy. Napastnik zranił kolejnych 8 osób. Lokalne media zaznaczają, że liczba rannych może wzrosnąć. Oczywiście do tego tematu wrócimy w naszych faktach o godzinie 20:00, to już za 32 minuty.

0: Radio RMF 24. U nas teraz ważna relacja z Francji, bo w Strasburgu rozpoczęła się dziś czterodniowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. W jej programie jest m.in. debata z szefową dyplomacji Unii Europejskiej Kają Kallas o podejściu wspólnoty do kryzysów na Bliskim Wschodzie. No i z nami teraz połączenie, bo przed budynkiem Parlamentu Europejskiego jest nasz reporter Paweł Konieczny. Halo Paweł, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Paweł, oprócz tego podejścia do wspólnoty do kryzysów na Bliskim Wschodzie, co jeszcze jest w agendzie tej sesji plenarnej w najbliższym czasie?
1: No jutro myślę, że będzie dosyć mocny dzień, jeśli chodzi o obrady, jeśli chodzi o debaty. Komisja Europejska przedstawi plan działania dotyczący nawozów. Potem odbędzie się debata. Dlaczego to jest dosyć ważna sprawa? Bo ceny zarówno nawozów, jak i gazu rosną w związku z zamknięciem cieśniny Ormus. No i oczekuje się, że ten unijny plan działania dotyczący nawozów skupi się na sposobach ograniczenia zależności od importu, zwiększenia produkcji krajowej, no i też na szerszym wykorzystywaniu alternatywnych nawozów. No i te pomysły, które mogą być tutaj jutro przedstawione, już budzą niepokój. Zresztą na jutro, na godzinę 11, zapowiedziano protest kilkuset farmerów, kilkuset rolników z całej Unii Europejskiej, którzy mają tu przyjechać przed budynek Parlamentu Europejskiego, aby wyrazić swój niepokój. Zatem no, może być tutaj naprawdę jutro niezwykle głośno. Będzie także, jak wspominałeś, reakcja na sytuację na Bliskim Wschodzie, ale jak udało mi się ustalić nieoficjalnie, jutro także parlamentarzyści mają debatować na temat amerykańskich wojsk na terenie Europy. To taki punkt, który znalazł się nagle w agendzie. Jutro około godziny 17 ten punkt będzie tu roztrząsany na sali obrad plenarnych. Zatem no, można powiedzieć, że te tematy dosyć ważne pojawią się już w drugim dniu spotkania. Dzisiaj taki dzień roboczy, ponieważ o godzinie 17 rozpoczęła się sesja plenarna. Oczywiście ona jeszcze nadal trwa, ale tak naprawdę te najważniejsze tematy zaczną się od jutra. No i myślę, że ta geopolityka, która pojawi się jutro, będzie niezwykle ciekawa. No i zobaczymy, co Unia Europejska na ten temat wydebatuje, no i też jakie rezolucje w tym temacie się pojawią.
0: To Paweł, jeszcze jedna sprawa na koniec, bo wspomnieliśmy o tym wcześniej. Powiedz proszę naszym słuchaczom, co jutro połączy Lecha Wałęsę i zespół U2?
1: No to już mogę zdradzić. Jutro po raz pierwszy zostaną wręczone europejskie ordery zasługi. To taka nowa nagroda, którą będą otrzymywały osoby zasłużone dla integracji europejskiej, dla historii Europy. I one są przydzielone zostały w marcu, natomiast jutro będzie miało miejsce ich wręczenie. I mamy takie trzy punkty, jeśli chodzi o te nagrody. Wybitny członek europejskiego orderu zasługi. Takie nagrody otrzymają jutro Angela Merkel, była kanclerz Niemiec. Lech Wałęsa, były prezydent Polski, były przywódca Solidarności, i Wołodymyr Zełański. Z tego co wiem, prezydent Ukrainy nie pojawi się tutaj na miejscu, ale będzie Angela Merkel, będzie także Lech Wałęsa. Następnie pojawią się tytuły honorowego członka Europejskiego Orderu Zasługi. Taki tytuł otrzyma jeden z Polaków, Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, były premier Polski, taką nagrodą zostanie uhonorowany. No i będzie także członek Europejskiego Orderu Zasługi i tu, uwaga, jest kilku laureatów i tutaj rzeczywiście z różnych dziedzin, czy to kultury, sztuki, ale także polityki. No i między innymi Bono wraz z całym zespołem U2 za działalność na rzecz Europy taki tytuł otrzyma. Natomiast z tego, co udało mi się dowiedzieć tutaj także nieoficjalnie, chociaż tutaj cały czas rzeczy się

0: W Radiu RMF 24 u nas jeszcze porcja emocji sportowych, bo wspominaliśmy o tym pojedynku, bo przenosimy się na piłkarskie areny. Trwa mecz Arki Gdynia z Brukbetem Termalika Nieciecza. To oczywiście piłkarska ekstraklasa. Mecz ważny, bo może zdecydować, czy klub z Trójmiasta utrzyma się jeszcze w ekstraklasie. Właśnie kończy się pierwsza połowa, w tej chwili chyba 48 minuta. Z nami Patryk Serwański, redakcja sportowa. Dzień dobry, Patryk.
1: Jestem.
0: No właśnie, teraz będzie pytanie, jaki wynik, nie będzie to łatwa odpowiedź.
1: Myślę, że łatwa. 1-0 dla Termaliki, chociaż przed chwilą piłka wpadła do bramki Arki, do bramki Termaliki, czyli Arka strzeliła gola wyrównującego, ale sędzia wskazał na spalonego, że w trakcie tej sytuacji, może nie w ostatnim podaniu, ale wcześniej w tej sytuacji był spalony, więc bramka na razie nie jest zaliczona. Być może będziemy jeszcze mieli chwilę oczekiwania na to, żeby VAR to wszystko nam sprawdził. Natomiast sporo się dzieje w tym meczu. Bardzo ładny gol Damiana Hilbrichta dla gości z Niecieczy. Uderzenie zza pola karnego. Naprawdę elegancki strzał, ale to jest piłkarz, no, który potrafi takie ładne bramki strzelać. Arka od momentu, kiedy straciła gola, a to był sam początek, 12 minuta, no, szuka wyrównania. Było kilka dobrych sytuacji. Raz nawet piłka otarła się o słupek. Było kilka strzałów zablokowanych. No, Arka atakuje, szuka tych swoich sytuacji. Parę razy rzeczywiście ta piłka w polu karnym gdzieś się znalazła i było blisko gola, ale póki co bramka nie uznana. Tutaj jeszcze cały czas trwa analiza tej sytuacji z bramką dla Arki, ale wszystko wskazuje na to, że tego gola nie będziemy mieli. Także no 1-0 dla Termaliki cały czas.
0: Patryk, i co to oznacza w sytuacji, kiedy no Brukbet już jest poza ekstraklasą, a Arka przegrywa ten mecz?
1: Dla Brukbetu, no, umówmy się, trochę bez znaczenia, to znaczy zawsze lepiej wygrać niż przegrać, to nawet, żeby po prostu samopoczucie było lepsze, skoro już utrzymać się w ekstraklasie nie można. No, dla Arki porażka jest równoznaczna ze spadkiem. Jeżeli Arka dziś mecz przegra, to nie ma szansy już na wykaraskanie się ze strefy spadkowej. Mogłaby nawet mimo porażki dogonić Widzewa, no, łódzkiego Widzewa, bo może mieć jeszcze Arka na koniec sezonu 39 punktów, tyle co ma teraz Widzew, który jest nad kreską, który jest na tym ostatnim bezpiecznym miejscu w tabeli, ale bilans bezpośrednich meczów ma Arka gorszy od Widzewa, gorszy od poprzedzającej ją Lechię Gdańsk. Także tutaj Arkę ratuje dzisiaj tylko i wyłącznie zwycięstwo. Także
0: zwycięstwa jeszcze sporo brakuje.
1: Który może tutaj coś Arce dać. No tak, na razie sporo brakuje, to prawda.
0: To jeszcze tylko na koniec króciutko wspominałeś o tych, którzy mogą się utrzymać, a którzy jeszcze muszą się martwić o na przykład czasami mecze, na które nie mają wpływu. Jak to wygląda w tej chwili?
1: No i właśnie ten mecz tutaj nam sporo rozstrzygnie, bo gdyby Arka wygrała, to tą walkę do końca, w ostatniej ligowej kolejce, w walce o utrzymanie będą jeszcze wtedy zamieszane na przykład Piast Gliwice i Krakowia. Będą musiały jeszcze patrzeć na swój los. Jeżeli Arka dzisiaj przegra, no to właściwie będziemy mogli mówić o tym, że pewnie albo Widzew, albo Lechia, że jedna z tych dwóch drużyn spadnie. No szansa tam na to, że to będzie właśnie Piast czy Krakowia, będą o wiele mniejsze. Także ten mecz nam tutaj sporo wyjaśni. No już teraz można powiedzieć, że od 12 miejsca w górę, 12 jest teraz Korona Kielce, to tam już nawet nie trzeba na nic patrzeć, niczego analizować. Tutaj już...
0: Mogą spokojnie grać, nie martwiąc się o przyszłość.
1: Tak. No, ci, co są gdzieś tam wyżej, mogą się jeszcze martwić o przyszłość, bo oczywiście trwa walka europejskiej puchary na przykład. Ale w kontekście walki o utrzymanie, no Brukbet pominę. Arka Gdynia teraz 36 punktów, Lechia 38, to są te miejsca spadkowe. Widzew 39 i Piast i Krakowia po 41. Także no tutaj ten mecz Arki wskaże nam dynamikę tego, jak to będzie wyglądało w
0: tej kolejce,
1: ale jest jednak gol uznany.
0: Tak,
1: no także już troszeczkę nam się zmienia przed przerwą ta sytuacja.
0: Długo to trwało, 6 minut chyba analiza, no 5 minut analizy VAR-u.
1: Długo czekaliśmy, ale to gol, który znowu no, zmienia tutaj tę optykę, bo ten remis, no to jeszcze ten remis to by tam, no... powodowałby, że jeszcze dzisiaj Arka nie spadnie, jak zremisuje. Chociaż no remis to będzie bardzo, bardzo w niewielkim stopniu będzie zmieniał tę sytuację Arki. Zwycięstwo tutaj będzie dużo lepsze, ale ten remis no to jeszcze pozwoli łudzić się fanom Arki, że to utrzymanie jest możliwe, ale wtedy trzeba będzie patrzeć właśnie, co w ostatniej kolejce zrobi Lechia, co zrobi Widzew.
0: Tak, no to tyle na razie, jeśli chodzi o to spotkanie. Właściwie w tej chwili sędzia odgwizdał przerwę, więc wrócimy do tego pojedynku wkrótce. Patryk Serwański ponownie w Faktach Sportowych już za 8 minut o 20. Do usłyszenia.

0: Słuchacie Radia RMF 24, godzina 20 już się zbliża na naszym zegarze, a zatem nowe fakty. Anna Wachowska i Bogdan Zarewski, słuchamy.
1: Jesteśmy?
2: Dobry
1: zapraszamy.
2: Wieczór.
1: Czterech mężczyzn z zarzutami w sprawie śmierci 13-latka.
3: Reporter RMF FM zdobył nowe informacje na temat tragedii w gminie Barciany.
1: Co w polskie góry ciągnie turystów z zagranicy?
3: Posłuchajcie o atrakcjach nieoczywistych z naszego polskiego punktu widzenia.
1: W faktach sportowych bój w dole tabeli ekstraklasy.
3: Mecz drużyn ze strefy spadkowej.
1: Są zarzuty w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskim, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem.
3: Czterech mężczyzn odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
1: Łączymy się z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
4: Według moich nieoficjalnych informacji sekcja zwłok 13-latka nie dała jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyn jego śmierci. Potrzebne będą tutaj badania laboratoryjne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić czterem mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty. Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Przypomnę, to trzej bracia i ich szwagier. Nad jeziorem w miejscowości Arklity w sobotę wieczorem miało dojść do awantury. Śledczy mówią o odwecie, o zemście. Nastolatek miał zostać pobity i potem uciekać przez podmokły teren. Jak się dowiedziałem, prokuratura będzie wnioskować o areszt.
3: Tragedia w Turcji. Cztery osoby zginęły, a 8 zostało rannych w ataku uzbrojonego w broń palną napastnika w położonej na południu kraju prowincji Mersin.
1: Jak informują tamtejsze media, ogień w restauracji otworzył 17-latek. Młody mężczyzna uciekł.
3: Trwa policyjna obława. W akcję poszukiwawczą włączono śmigłowiec. Wzrosła liczba Polaków objętych nadzorem epidemiologicznym z powodu hantawirusa, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
1: Są to w sumie 4 osoby, które mogły mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
3: Nowe fakty przynosi reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
1: Witam,
5: dobry wieczór. Dobry wieczór.
3: Co wiemy na temat tych 4 osób?
5: Cała czwórka na szczęście czuje się dobrze. Zostali objęci nadzorem epidemiologicznym ze względu na międzynarodowe procedury. Jedna z tych osób siedziała w samolocie kilka rzędów za pasażerem statku, a kolejna mogła mieć kontakt w porcie. Jeszcze zanim na wycieczkowcu rozwinęło się ognisko hantawirusa.
1: Michale, wycieczkowiec dopłynął dzisiaj do portu w Rotterdamie. Co teraz tam się dzieje?
5: Ruszyła dekontaminacja statku. To jest usuwanie przedmiotów, na których może być wciąż hantawirus. Tą akcją na pokładzie cały czas dowodzi kapitan, Polak, Jan Dobrogowski, który też na szczęście czuje się dobrze. Szef polskiego sanepidu, dr Paweł Grzesiowski, potwierdza, że czeka go kwarantanna w Rotterdamie.
6: Bo jest osobą, która jest z kontaktu bezpośredniego z chorymi, a więc będzie podlegał kwarantannie, a nie tylko nadzorowi.
5: Polskie służby sanitarne zapewniają, że w naszym kraju ryzyko związane z hantawirusem jest na szczęście wciąż bardzo niskie. W Polsce nie ma ani jednej chorej osoby.
7: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
1: Polska organizacja turystyczna spodziewa się, że w wakacje przyjedzie do nas znacznie więcej gości z Europy Zachodniej.
3: Wiąże się to choćby z działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie, cenami paliwa lotniczego i odwoływanymi lotami.
1: Dlaczego do nas? Co przyciąga turystów na przykład do Zakopanego?
8: Chcą zobaczyć naszą gaździnę pędzącą, zakutaną z koszykami, z oscypkami do autobusu, do Nowego Targu. Chcą zobaczyć gazdę siedzącego krakiem na więźbie dachowej. A poza tym, jeśli widzą ultraluksusowy pięciogwiazdkowy albo pięciopółgwiazdkowy hotel, niczym nie odstający tym hotelom na Bliskim Wschodzie, do którego chcieli lecieć.
9: Tutok się im podoba to, że jeżdżą takie furmanki, konie, górole i oni strasznie lubią przejechać się tym. Poza tym w restauracji smakuje im jodło. Widać góry, nie radzi tam chodzą, ale z daleka się przypatrzą i gadają, że piknę.
3: Mówili naszemu reporterowi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: I pan Staszek, który od kilkudziesięciu lat sprzedaje pamiątki na Krupówkach.
3: Ma kolejne pięciogwiazdkowe fakty o 21:00 zaprezentuje Katarzyna Podrasa.
1: A już za chwilę aktualny obraz faktów sportowych.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Patryk Serwański, fakty sportowe i bój w dole tabeli.
10: A piłkarzarki Gdynia walczą o zachowanie szans na utrzymanie w Ekstraklasie. Trwa mecz zamykający przed ostatnią ligową kolejkę. Arka do przerwy remisuje z Brubetem Zermaliką Nieciecza 1-1. Wyrównujący gol dla Arki już w doliczonym czasie tej pierwszej połowy, uznany po długiej analizie systemu VAR. Wcześniej ładny gol dla Brubetu Termaliki. Ta drużyna, przypomnę, nie ma już szans na utrzymanie. W pierwszej lidze przed chwilą zakończony mecz w Niepołomicach. Puszcza pokonała ŁKS 1-0. W Orlen Basket Lidze ćwierćfinały. Po raz trzeci spotkały się Arka Gdynia i Śląsk Wrocław. I tutaj Gdynianie górą, wygrana 86-75, a zatem przedłuża się rywalizacja rywalizacja o półfinał. W tej parze Śląsk ciągle prowadzi, ale teraz tylko 2-1. Za 10 minut trzeci mecz za Stalą Zielona Góra z Kingiem Szczecin.
2: Spodziewamy się naprawdę ciężkiej walki. Cieszę się z jednego, że będzie święto koszykówki w Zielonej Górze. Zawsze to jest takim moim celem, nie tylko gra i zdobywanie trofeów, ale tak, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby przychodzili oglądać koszykówkę.
10: Tak mówił trener ze Stalu Arkadiusz Miłoszewski. W tej parze na razie remis 1-1. Walka, przypomnę, trwa do 3 wygranych. Sporo dzieje się na tenisowych kortach. Do drugiej rundy eliminacji Rolanda Garrosa awansowała Maja Chwalińska. Z walki o turniej wielkoszlemowy odpadła za to Linda Klimowiczowa. Na turnieju tenisowym w Strasburgu do drugiej rundy przeszła Magdalena Fręch. W Hamburgu w pierwszej rundzie porażka Kamila Majchrzaka. Dani Carvajal odchodzi po sezonie z Realu. Madrycki klub potwierdził, że to w oficjalnym oświadczeniu. A Carvajal to jest, przypomnę, wychowanek Realu. Zaliczył jeden sezon w Bundeslidze w barwach Bayeru Leverkusen, a poza tym był wierny drużynie z Madrytu. W Realu rozegrał 450 meczów, zdobył z klubem aż 27 trofeów, no ale w tym sezonie był tylko rezerwowym.

0: 24.
1: Wieczorna część programu w Radiu RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Za chwilę rozmowa na temat ważnego wydarzenia, które będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę w Krakowie, czyli referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Moim gościem będzie pan Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego. Zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 wieczornej części naszego programu. Teraz Kraków, stolica Małopolski i polityczna kampania, bo w najbliższy weekend mieszkańcy stolicy Małopolski właśnie zdecydują, czy na swoim stanowisku zostanie prezydent miasta Aleksander Miszalski. Z nami jest nasz dzisiejszy gość, którego już wcześniej zapowiadałem, czyli pan Tomasz Synowiec, reprezentujący Klub Jagielloński, a także autor podcastu Rytm Polityki. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Proszę pana, zacznijmy od takich konkretów, że potrzeba 158 tysięcy głosów, żeby referendum było ważne. Czy w warunkach krakowskich, w skali jakby dotychczasowych różnego rodzaju głosowań i innych tego typu głosów mieszkańców, czy to jest dużo?
1: Generalnie próg, jaki nakłada ustawa, jest wysoki, no bo zachęca on przede wszystkim do tego drugą stronę, stronę broniącą się, żeby nie iść na referendum i w ten sposób próbować doprowadzić do jego nieważności. Natomiast jak popatrzymy na to w takim wymiarze relatywnym, względnym, jak to normalnie wygląda, no to ze względu na fakt, że w drugiej turze wyborów prezydenckich ostatnich w Krakowie frekwencja była niska, a to od niej ustala się od liczby głosów w drugiej turze, kiedy został prezydent wybrany, liczba osób potrzebnych teraz, no to jest to relatywnie względnie niski próg wymagań.
0: Czy tutaj te 158 tysięcy głosów, no to jest ta liczba, która jest tym progiem, żeby to referendum było ważne, a ile ludzi realnie może być zainteresowanym właśnie tego typu referendum i taką jakby no dość dla niektórych może zaskakującą decyzją w trakcie kadencji?
1: To znaczy tutaj trzeba jeszcze zaszczyt, że ważne referendum w przypadku odwołania prezydenta Miszalskiego, tak, bo również jest głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta, tak, i tutaj próg już jest wyższy, ponieważ w pierwszej turze głosowania mieliśmy też wyższą frekwencję.
0: Czyli to tak.
1: Tak, więc oszacowanie frekwencji jest bardzo trudne, bo tak naprawdę nie mamy trochę punktów odniesienia. Większość takich referendów kończy się niepowodzeniem, ponieważ frekwencja jest zbyt niska. W dodatku w tak dużym mieście jak Kraków nigdy jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji. Natomiast mamy trochę danych, które nam wskazują, że ta frekwencja powinna zostać osiągnięta. Mhm. No ostatnio głośnym echem odbił się sondaż, który pokazał, że 60% osób deklaruje, że pójdzie na to referendum, z czego 40% deklaruje to w sposób zdecydowany. Mhm. Natomiast no tutaj sami autorzy tego badania wskazują, że deklaracje deklaracjami, ale no nie ma szans na to, że ten wynik się powtórzy, że tyle osób, ile deklaruje, tyle pójdzie. Natomiast no te dane wskazywałyby na to, że szanse na to, że próg zostanie osiągnięty, są bardzo wysokie. Też możemy popatrzeć na dane historyczne. No bo naturalne jest, że prezydent Miszalski jako reprezentant obozu Koalicji Obywatelskiej dużą niechęć, dużą motywację do odwołania wśród swoich przeciwników politycznych będzie wzbudzał, tak, czyli bardziej po prawej stronie. Jak popatrzymy na wyniki wyborów prezydenckich, ale tych ogólnopolskich, nie krakowskich, mhm, w całym Krakowie na drugą turę, no to na Karola Nawrockiego głosowało 170 tysięcy osób. Mhm. Czyli teoretycznie wystarczyłoby, żeby osoby, które zagłosowały na Karola Nawrockiego, zagłosowały teraz za odwołaniem prezydenta Miszalskiego. A przecież tutaj mamy jeszcze taką sytuację, że przeciwko prezydentowi Miszalskiemu występują m.in. partia Razem, która jednak do fanów Karola Nawrockiego się nie zalicza. Mhm. Naraz mamy Łukasza Gibałę, który być może w takim taktycznym sojuszu z prawą częścią sceny politycznej się teraz znalazł przy tym referendum, no ale jednak co do zasady ideowo jest on, nie jest reprezentantem prawej strony. Jak popatrzymy na strukturę jego wyborców, no to też nie są to prawdopodobnie w większości wyborcy Karola Nawrockiego.
0: To tutaj jeszcze chciałbym to doprecyzować o jedną rzecz, jeśli chodzi o samą technikę takiego referendum, żeby to też było jasne dla naszych słuchaczy. Ci, którzy idą na referendum i wchodzą do lokalu wyborczego, rozumiem, że otrzymują kartę, w której jakby potwierdzają swój głos za odwołaniem albo prezydenta i Rady Miasta. Tak to wygląda.
1: Tak, w zasadzie jakby mogą tutaj zagłosować albo za odwołaniem jednego, albo za odwołaniem drugiego, mogą też wziąć jedną kartę, chociaż to się rzadko zdarza. I w zasadzie sytuacja wygląda dokładnie tak samo jak w wyborach, kiedy idziemy normalnie głosować do Sejmu, tylko że tutaj będziemy mieli do wyboru dwie opcje, czyli jesteśmy albo za odwołaniem, albo za pozostawieniem. Oczywiście razy dwa, bo będziemy mieli w przypadku prezydenta i w przypadku rady takie, mhm, pytanie zadane. I jeżeli próg ważności zostanie osiągnięty, no to wówczas rozstrzygające jest to, czy było więcej głosów na tak, czy głosów na nie. No oczywiście tutaj też wiemy doskonale o tym, że wśród tych osób, które pójdą głosować, zdecydowaną przewagę będą mieli zwolennicy odwołania, ponieważ jak ktoś jest przeciwko odwołaniu, no to
0: idzie i zaniża jakby tym czasem automatycznie zaniża jakby ten próg, prawda? Tak to działa w ten sposób.
1: Tak. No niestety tutaj rozwiązanie mamy ustawowo przyjęte takie, które promują taką patologiczną sytuację, że broniącemu się urzędowi najbardziej opłaca się uderzać w referendum i podważać jakby sens po prostu głosowania wyboru obywatelskiego, a nie zachęcać do tego, żeby obywatele opowiedzieli się, wyrazili pozytywną opinię o nim.
0: To teraz właśnie nawiązując do tego, o czym pan przed chwilą powiedział, czyli ten jakby komunikat ze strony obecnego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, który przekonuje Krakowian, żeby nie szli na to referendum. Czy to jest dobra taktyka, albo czy to jest taka taktyka, która jest zgodna z tym, jak wygląda ten system do głosowania w referendum?
1: No niestety trzeba powiedzieć, że ze względu na patologiczną sytuację, jaką mamy systemowo w przepisach uregulowaną, to takie zachowania, które uderzają, podważają, no przecież jednak bardzo podstawowe narzędzie demokracji bezpośredniej, jakim jest referendum, to taka taktyka jest opłacalna dla broniącego się urzędu i co więcej, jest to taktyka powszechnie stosowana. To nie jest coś, co wymyślił prezydent Miszalski, to jest coś, co jest właściwie w niemal każdej sytuacji w przypadku odwołania jakiegokolwiek wójta, burmistrza, prezydenta stosowane, że oni po prostu takie referendum albo lekceważą, albo wprost nawołują do jego zbojkotowania.
0: To też pewnie trochę psuje jakby sam klimat demokratyczny tego typu rozwiązań, no bo samo nie pójście na jakiekolwiek wybory, głosowanie już też jest pewnego rodzaju ograniczeniem swojej możliwości decydowania o tym, co dzieje się w danej konkretnej sytuacji, czy to są wybory prezydenta, czy parlamentarne, czy jakiekolwiek inne.
1: Oczywiście jak najbardziej trzeba pamiętać o tym, że takie zachowanie, mimo iż z punktu widzenia interesu prezydenta Miszalskiego dla niego jest opłacalne, no to z punktu widzenia takiego państwowego, wspólnotowego, są to zachowania destrukcyjne. Przy czym no, trzeba pamiętać, że wynikają one z tego, jak mamy unormowany system głosowania w referendum. Tutaj bardzo często pojawiały się różne propozycje zmian tego. Często w przypadku referendów proponuje się na przykład zniesienie progów. Akurat w przypadku odwoływania prezydentów wydaje się to najbardziej kontrowersyjne, bo jednak oni też dostali jakąś ilość głosów, kiedy ich wybierano i jakieś powiązanie tutaj wydaje się naturalne. No ale na przykład takim rozwiązaniem kompromisowym, które pozwoliłoby uniknąć takich patologii, byłoby liczenie frekwencji tylko dla głosujących za odwołaniem. I wówczas oni musieliby osiągnąć jakąś pulę głosów, a głosowanie przeciwko wtedy byłoby ważne, żeby zgromadzić jak najwięcej głosujących przeciwko, bo gdyby próg został osiągnięty w tym systemie alternatywnym, który tutaj prezentuję, no to wtedy opłacałoby się mieć więcej głosów przeciwko.
0: No tak, to wtedy faktycznie mogłoby sprawiać, że wtedy ten jakby głos demokratyczny byłby bardziej istotny albo też widoczny. To jeszcze jedna kwestia. Często się tak zdarzało w historii naszych wyborów różnych, mam na myśli te wspomniane wcześniej parlamentarne czy prezydenckie, że na tydzień przed finałem kampanii pojawiał się jakiś, no powiedzmy, taki bardzo istotny zwrot. Czy myśli pan, że tutaj zarówno jedna, jak i druga strona jeszcze może położyć coś wyborcom, co sprawi, że te być może już w duchu podjęte decyzje jeszcze się zmienią?
1: To znaczy ja myślę, że na pewno będą jakieś próby, a sądzę, że jednak będzie bardziej to przypominanie tego, co już zostało powiedziane, ponieważ po obu stronach zostało bardzo dużo powiedziane, bardzo dużo środków wyłożone i argumenty bardzo daleko idące zostały przedstawione, więc wydaje mi się, że po prostu z tej takiej amunicji standardowych argumentów, ewentualnych zarzutów do drugiej strony, obie strony się już częściowo wystrzelały, więc to będzie po prostu powtórzenie tego, co już było, być może w jakiejś nowej formie, żeby dotarło to do jeszcze większej liczby odbiorców.
0: Czy myśli pan, że też na tydzień przed, prawie nie, cały tydzień już przed głosowaniem ci wyborcy, którzy zdecydowali się pójść do głosowania, już podjęli decyzję?
1: No zawsze jest szansa, że ktoś jeszcze zmieni zdanie, więc tutaj też na pewno będą jeszcze takie osoby, które zdecydują się w trakcie tego tygodnia. Pewnie jest jakaś grupa osób, która po prostu jeszcze się waha, jeszcze nie podjęła tej decyzji. Natomiast myślę, że jednak dla większości mieszkańców Krakowa to już jest oczywiste, czy planują iść, czy nie planują iść. No ale jeżeli będzie taka sytuacja, że o ważności tego referendum będzie decydowało kilka tysięcy głosów, to może się okazać, że ci, którzy się w tej chwili wahają, że to oni przesądzą o tym, czy prezydent Miszalski zostanie odwołany, bo szanse na to wydają się bardzo duże. No, ale to jest jednak referendum lokalne, gdzie tych narzędzi poznawczych, przewidywania, jaka będzie frekwencja, mamy mało. więc zawsze jakieś pole niepewności zostaje.
0: Taka skala, patrząc nawet na skalę promocyjną, no myślę, że porównując to z innymi wyborami, z innymi demokratycznymi działaniami, które były w naszej historii w ostatnich kilkudziesięciu latach, no to to referendum jest mało widoczne w Krakowie. To nie jest kampania, która powoduje, że każdy krakowianin doskonale wie o tym, że jest w niedzielę referendum.
1: Z jednej strony to oczywiście nie jest sytuacja kampanii ogólnopolskiej,
0: tak.
1: Natomiast z punktu widzenia, jeżeli porównujemy to do sytuacji kampanii takich lokalnych, które miały miejsce w innych miastach, no to naturalnie Warszawa wzbudzała większe emocje, ale to wynikało też po części z tego, że sytuacja warszawska była przez media ogólnopolskie bardziej nagłaśniana, bardziej pokazywana. Natomiast z perspektywy takiego mieszkańca nawet dużego miasta, no to jak na kampanię referendalną jest to kampania, która jest dostrzegalna i która wzbudza faktycznie emocje, no bo musimy pamiętać, że nigdy nigdzie tak naprawdę nie było takiej kampanii referendalnej lokalnej w trakcie kadencji, która przebijałaby poziomem zaangażowania, poziomem widoczności kampanię ogólnopolską, no bo w kampanii ogólnopolskiej mamy więcej zaangażowanych osób, więcej zaangażowanych podmiotów. No i niejako cały kraj trochę żyje tym, że spodziewa się zobaczyć kampanię na własne oczy, no bo ona się dzieje nie tylko wtedy w Krakowie, ale dzieje się po prostu w każdym zakątku kraju.
0: To jeszcze na koniec tylko pytanie, jak myśli pan, ile czasu będzie trzeba na to, żeby poznać wyniki tego referendum? To jest kwestia kilkunastu godzin i powiedzmy rano w poniedziałek już po 25 będziemy znać wyniki?
1: To znaczy dokładne wyniki pewnie poznamy w poniedziałek rano właśnie, natomiast to, czy prezydent Miszalski został odwołany, tak naprawdę myślę, że będziemy znać już w okolice godziny 22 najpóźniej, ponieważ po pierwsze dane, być może nawet będziemy wiedzieć to już o godzinie 17 z jakąś dozą pewności, ponieważ będziemy widzieć po prostu, będą przecież na pewno jakieś informacje z komisji, będziemy widzieć, jak dużo osób poszło do tego referendum. Jeżeli dostaniemy już informację, ile tych głosów po prostu padło, no to będziemy wiedzieli, jakie jest rozstrzygnięcie, bo jeżeli referendum będzie ważne, to prezydent Miszalski jest odwołany. Jeżeli nie będzie osiągniętego progu wyborczego, no to w naturalny sposób prezydent Miszalski zostaje. A przeliczenie głosów na tak, nie, no to jest po prostu formalność, która jest wymagana.
0: Tak, bardzo panu dziękuję za ważny komentarz. Pan Tomasz Synowiec, Klub Jagielloński oraz autor podcastu Rytm Polityki był gościem w Radiu RMF 24. Kłaniam się, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia. Radio RMF 24.

0: Jeszcze więcej informacji w Radio RMF 24. Ważne tematy jak zawsze u nas na bieżąco. Wracamy teraz do tego, co wydarzyło się dzisiaj w ciągu dnia, bo słyszeliśmy o tym, że Pentagon przerywa milczenie w sprawie amerykańskich żołnierzy, którzy nie trafią ostatecznie do Polski. No i teraz ważny cytat. Decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, przekazał korespondentowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdez. Paweł Żuchowski jest z nami w tej chwili na linii. Paweł, czegoś się dowiedziałeś w tej sprawie. Witamy cię, dobry wieczór.
1: Kłaniam się. Nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili i przedstawianie jej w ten sposób byłoby niezgodne z prawdą, przekazał mi przedstawiciel Pentagonu. Dodał, że decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia stanowiska kluczowych liderów dowództwa oraz na wszystkich szczeblach dowodzenia. Podsumowując, decyzja przemyślana, skonsultowana na wszystkich szczeblach dowodzenia. A więc nic, co powinno nas zaskakiwać, czy abyśmy dowiadywali się o tym z amerykańskich portali. I jeszcze wczoraj prezydencki minister Marcin Przydacz przekonywał mnie. Pan prezydent rozmawiał z prezydentem USA o obecności wojsk sojuszniczych w Polsce przed paroma w zasadzie dniami. Ustalenia z tej rozmowy pozostają w mocy. Jeśli będzie konieczność, oczywiście nie wykluczamy dalszych kontaktów w odpowiednim czasie, także i spotkań na odpowiednich szczeblach. Ja jestem w bezpośrednim kontakcie z Narodową Radą Bezpieczeństwa i Białym Domem. Także w ostatnich dniach, zapewniał mnie prezydencki minister Marcin Przydacz. Zatem o czym rozmawiali? Co pozostaje w mocy? Co przekazał Donald Trump prezydentowi Karolowi Nawrockiemu? Że napisał Marcin Przydacz, że ustalenia z tej rozmowy pozostają w mocy. Czy Donald Trump nie przekazał tej wiadomości naszemu prezydentowi, co by świadczyło, że te relacje wcale nie są tak dobre, że zatajono przed nami decyzję Amerykanów? A może powiedział, ale kancelaria prezydenta nie przekazała dalej tej informacji. O tej rozmowie strona amerykańska nie informowała, zaznaczę, wiemy o niej tylko od urzędników naszej kancelarii. Być może było inaczej, prezydent otrzymał taką wiadomość, przekazał ją do MON czy do premiera, ale nikt z władz nie poinformował o sprawie opinii publicznej, na przykład dlatego, że była to informacja tajna. Pytań jest wiele, niestety rozjeżdżające się od kilku dni komunikaty są bardzo niepokojące. I chyba opinii publicznej należą się wyjaśnienia, stąd są te wszystkie pytania, je zadałem prezydenckiemu ministrowi. Niestety na razie odpowiedzi na takie pytania nie ma. Wiceszefowie MON, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, są tymczasem w drodze do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbędą spotkania między innymi w Pentagonie. Wiceminister Tomczyk powiedział, że jadą do Stanów Zjednoczonych z wiadomością od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce. Na razie należy wyjaśnić sprawę, bo wszystko na to wskazuje, zmniejszenia obecności Amerykanów w naszym kraju. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Dziękuję bardzo za te relacje, to Paweł Żuchowski z Waszyngtonu, a u nas w Radio RMF 24 za chwilę emocjonujący pojedynek, który rozgrywany jest w Gdyni, bo na boisku w Gdyni Arka podejmuje Brugbet Nieciecze, która już, jak wiemy, drużyna spadła z Ekstraklasy, a dla Arki jest to mecz właśnie o utrzymanie się w Ekstraklasie. W tej chwili w 73 minucie jest 2-1 dla Arki Gdynia.
2: RMF 24 Radio Informacyjne.

0: W Radiu RMF 24 sportowe emocje, poniedziałkowy wieczór, jak zawsze ekstraklasa, to tak już jest od wielu tygodni. Dzisiaj jeden z ważnych pojedynków, bo Arka Gdynia na własnym boisku podejmuje Brookbet Termalikę Nieciecze, no i walczy o utrzymanie w ekstraklasie. Z nami ponownie Patryk Serwański. Patryk, no ciekawy ten mecz, bo tu sporo bramek już padło.
1: Tak, no sporo się dzieje. Przypomnę, że prowadzili goście z Nieciecze 1-0, później dwa trafienia dla Arki, więc trochę z perspektywy gospodarzy sytuacja się uspokoiła. Pierwszy gol zdobyty w doliczonym czasie pierwszej połowy, drugi kilka minut po przerwie, natomiast no teraz kilka chwil temu wyrównanie. Drugi gol dla Brookbetu, Arkadiusz Kasperkiewicz na liście strzelców, obrońca, który no w przeszłości był zawodnikiem Arki Gdynia przez 2 lata i z tego też powodu, po tym jak bramkę strzelił, czyli wywiązał się ze zobowiązań wobec swojego aktualnego pracodawcy, ale z tej bramki się nie cieszył.
0: Tak.
1: Także to zaznaczmy. 2-2, ten wynik się utrzymuje od 6 minut, no i ten wynik daje cały czas jakieś nadzieje Arce. Przypomnę, że Brookbet zamyka tabelę i to już nie ma o czym gadać, oni na pewno spadają. W przypadku Arki to daje jeszcze jakieś nadzieje. Ten remis będzie oznaczał, że w Gdyni w ostatniej kolejce będą jeszcze liczyć na utrzymanie, natomiast będą musieli wygrać ostatni mecz.

0: I jeszcze liczyć na to, że Widzew i Lechia nie wygrają swoich meczów. No i to będzie, tak to będzie wyglądało. Oczywiście pod warunkiem, że ten mecz takim wynikiem się zakończy, jak teraz mamy na tablicy wyników, ale jeszcze trochę czasu w tym meczu zostało i to jest całkiem niezłe spotkanie. Te poniedziałkowe spotkania Ekstraklasy, no to różnie się układają. Nie zawsze są to mecze, które przynoszą jakieś wielkie emocje. Tutaj mamy jedną drużynę, która już wiadomo, że spada z ligi, ale Brookbet gra naprawdę dzisiaj nieźle. Arka też miała sporo sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie. Także sporo emocji, powiedziałbym, jak na taki mecz w dole tabeli. No ale jednym zależy, bo chcą pewnie jeszcze no, jakoś fajnie zakończyć sezon, nawet tak dla własnego zdrowia psychicznego. I
1: tak, zaprezentowania się w ostatnich pojedynkach, tak, mimo że już są poza Ekstraklasą.
0: A drudzy chcą w tej Ekstraklasie zostać, no i też jest tutaj o co walczyć. No ten remis dużo Arce nie da, zwycięstwo byłoby dla nich dużo lepsze. No także zobaczymy, czy będą atakować, czy może jednak też pomyślą o tym, że skoro ten Brookbet dzisiaj taki jest pełen energii, to żeby też nie przegrać, bo przypomnę, porażka zakończy marzenia Arki o utrzymaniu.
1: Więc trzeba pilnować tyłów, żeby nie stracić głupiej bramki i o tym pewnie też będziesz mówił w Faktach Sportowych.
0: No u nas mam nadzieję, że będziemy już znali wynik, że nie tak. Będzie bardzo dużo doliczonych minut.
1: No myślę, że nie. 7 minut do końca regulaminowego, nawet 6 w tej chwili, no to powiedzmy, że w ciągu tych 13 powinno się to rozstrzygnąć.
0: I tak, przypomnę tylko, że Arka w ostatniej kolejce gra z Rakowem Częstochowa na wyjeździe, także w tej ostatniej kolejce to o punkty będzie ciężko gdynianom, także no to utrzymanie i tak jest, wisi bardzo, bardzo mocno na włosku. Widzew u siebie z Piastem Gliwice zagra, Lechia Gdańsk na wyjeździe z Brookbetem, także Brookbet tu może jeszcze, gdyby tutaj dzisiaj Arka nie przegrała, to Brookbet jeszcze będzie miał dla Arki znaczenie, także tak. Zobaczymy.
1: Ciągle bardzo ciekawa Ekstraklasa. Patryk Cerwański wkrótce w Faktach Sportowych o godzinie 21:00. Do usłyszenia.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Donald Trump zmienia front wobec Pekinu? Szuka kompromisu? Czy wygrał pragmatyzm i kto przekonał do tego amerykańskiego prezydenta?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.

0: Słuchajcie, Radio RMF24, u nas już niebawem będzie godzina 21. To oznacza, że są nowe fakty. To wydanie przedstawi Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Uwaga, kierowcy podróżujący w Świętokrzyskiem. Nadal problemy z przejazdem krajową 78. O tym usłyszycie na początku. Potem zmiany we wrocławskim ratuszu na najwyższym szczeblu. Sprawdzimy, dlaczego dwoje wiceprezydentów straciło stanowiska. Luka Modrić w składzie Chorwatów na mundial. O tym więcej w faktach sportowych. Fakty RMF FM. Zaczynamy od informacji ważnej dla zmotoryzowanych w Świętokrzyskiem. Ponownie zablokowana jest krajowa 78 na węźle Jędrzejów Północ. Trwa tam usuwanie skutków popołudniowego wypadku. Jak informowaliśmy w faktach, z naczepy ciężarówki spadły tam dwie potężne stalowe rury. Każda z nich z wagą ponad 2 ton. Jedna z nich uderzyła w samochód osobowy. Ranna została kobieta, która nie miała. Dwoje wiceprezydentów Wrocławia straciło stanowiska. Renatę Granowską i Michała Młyńczaka mają jutro zastąpić osoby wskazane przez Koalicję Obywatelską. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, to spodziewana zmiana. Wyjaśnij, dlaczego do niej doszło.
2: Pod koniec kwietnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta otrzymał absolutorium za 2025 rok. KO to największy klub w Radzie, a eks-wiceprezydenci byli lub są związani z tą partią. To poparcie dla Jacka Sutryka było efektem porozumienia prezydenta z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem oraz Grzegorzem Schetyną. W zamian za udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydent Wrocławia zgodził się wymienić swoich zastępców. Podziękował im dziś w specjalnym oświadczeniu. Jutro na te stanowiska zostaną nominowani, wskazani wcześniej przez partię Mateusz Żak i Grzegorz Roman.
1: Brexit znowu jest orężem w brytyjskiej polityce. Jeden z potencjalnych kandydatów na lidera Partii Pracy, były minister zdrowia Wes Streeting, mówi otwarcie o powrocie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Tę zapowiedź można interpretować w dwojaki sposób. W jednej strony jest ona wyraźnym sygnałem dla elektoratu przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Z drugiej może to być zabieg mający na celu wyeliminowanie konkurencji w wyścigu o fotel lidera Partii Pracy i zarazem premiera. Drugim potencjalnym kandydatem, który nie kryje swoich ambicji, jest bowiem obecny burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Najpierw jednak musi on zostać posłem w Izbie Gmin, a aby tego dokonać, musi wygrać wybory uzupełniające w jednym z okręgów miasta zdominowanym przez wrogów Unii Europejskiej. W tym kontekście zapowiedź powrotu do europejskiej wspólnoty ze strony Wesa Streetinga jest próbą wyeliminowania z wyścigu człowieka, który ma największe szanse na zastąpienie premiera Keira Starmera.
4: Są i takie fakty.
1: Fundacje rodzinne stają się coraz popularniejsze. W ciągu 3 lat liczba wniosków o założenie fundacji rodzinnej wzrosła ponad 7-krotnie. Tak wynika z raportu Banku Pekao S.A. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzepak. Igorze, z czego wynika tak duży wzrost popularności fundacji rodzinnych?
5: Fundacje rodzinne pozwalają po pierwsze na korzystne utrzymanie majątku w rodzinie, na przykład na sukcesję firmy na korzystnych warunkach, ale po drugie to także szansa na optymalizację podatkową, w niektórych przypadkach na zwolnienie z CIT-u. W ostatnim czasie głośno było o politykach czy influencerach, którzy przyznawali, że mają fundacje rodzinne, a optymalizacja wydatków nie powinna być celem działalności takiego podmiotu.
6: Wręcz ostrzegamy takich klientów, ponieważ widzimy, że było wiele przypadków. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapowiedziała kontrole następcze.
5: Ostrzega dyrektor Departamentu Rozwoju Bankowości Prywatnej Pekao S.A. Hubert Królak.
1: Dodajmy jeszcze, że fundacje rodzinne pozwalają nie tylko zaoszczędzić, ale są też bardzo dyskretne. Wciąż nie ma ich internetowego wykazu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Arka Gdynia.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: Arka Gdynia żegna się z piłkarską ekstraklasą. Przesądziła porażka z Brugbetem Termaliką Nięcieża 2-3. W doliczonym czasie akcja Arki. Piłka była w polu karnym Termaliki. Obrońcy jednak tę futbolówkę przejęli. Szybkie podanie na połowę gospodarzy. Kontra zakończona golem dla Brugbetu na 3-2. Przypomnę, że przed rokiem Arka i Brugbet wywalczyły bezpośredni awans z pierwszej ligi do ekstraklasy. Teraz do niej wracają. Jeszcze jednego spadkowicza poznamy, ale to już za tydzień w ostatniej kolejce ekstraklasy. Luka Modric w składzie Chorwatów na Mundial. 40-letni pomocnik stanie przed szansą zagrania na Mistrzostwach Świata po raz piąty. Debiutował na Mistrzostwach w Niemczech. To był 2006 rok. Jego bilans w reprezentacji to 196 meczów. Jubileuszowy 200. występ bardzo możliwy. Modric na Mistrzostwach Świata rozegrał dotychczas 19 spotkań. W składzie Chorwatów jest także Luka Vuskovic, młody obrońca HSV Hamburg, który w przeszłości grał w Radomiaku. Zaglądamy teraz do Zielonej Góry. Koszykarze Zastalu grają tam z Kingiem Szczecin w ćwierćfinale Orlen Basket Ligi. Końcówka drugiej kwarty, 40-32 dla gospodarzy. Wcześniej koszykarze Arki Gdynia pokonali Śląsk Wrocław. To był trzeci mecz w tej parze i pierwsze zwycięstwo ekipy z Gdyni.
8: Ponieśliśmy się po dwóch przegranych i pokazaliśmy, że możemy walczyć Śląskiem jak równy z równych. Oczywiście chcemy więcej.
7: Podsumował trener Arki Mantas Czesnauskis. Reprezentacja Polski w Soka, czyli w piłkę nożną sześcioosobową, wyleciała dziś do Albanii. Polacy powalczą tam w Mistrzostwach Europy. No i nie ma co ukrywać, są faworytami do złota.
9: Rok temu wygraliśmy Mistrzostwa Europy w Kiszyniowie. W tym roku będziemy chcieli powtórzyć ten wyczyn, obronić tytuł. Oczywiście przykłady w różnych sportach pokazują, że wielokrotnie bronić tytułu jest dużo trudniej niż go zdobyć po raz pierwszy.
7: Tak mówił asystent trenera kadry Przemysław Mamczak. W fazie grupowej biało-czerwoni zagrają z Czarnogórą, Irlandią i Bułgarią.
0: Tu Radio RMF 24. W Radiu RMF 24 w naszym wieczornym programie już za chwilę powiemy o tym, że silniki słynnych czołgów Abrams mają być serwisowane w Polsce. Ponadto wrócimy do niezwykle emocjonującego pożegnania Roberta Lewandowskiego. No i porozmawiamy także o jego przyszłości. Tu Radio RMF 24, u nas 6 po 21. Marcin Jędrych, dobry wieczór.

0: słuchacie Radia RMF 24. To nasz wieczorny program, a w nim... No, ważny komunikat. Otóż Polska będzie mogła samodzielnie serwisować silniki do słynnych czołgów Abrams. W Dęblinie podpisano dziś wartą około 300 milionów złotych umowę dotyczącą budowy centrum obsługi tych jednostek napędowych. Ten temat śledzi nasz reporter Michał Krasoń. Dobry wieczór,
1: dobry
0: Michał.
1: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Powiedz, co dokładnie zakłada ten projekt właśnie tego systemu serwisowania?
1: No, chodzi o stworzenie w wojskowych zakładach lotniczych w Dęblinie autoryzowanego centrum właśnie serwisowania silników AGT-1500. Brzmi to oczywiście tajemniczo, ale to nic innego jak jednostki używane w amerykańskich czołgach Abrams. No, do tej pory Polska nie miała możliwości wykonywania pełnych remontów takich jednostek u siebie. No a to oznaczało konieczność wysyłania silników za granicę, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, co znacząco wydłużało czas naprawy, no i horrendalnie zwiększało koszty.
2: No tak. Tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że no trudno o lepsze dowody trwałości, rzetelności i długiej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę i przyjaźń polsko-amerykańską.
1: Mówił o tej inwestycji premier Donald Tusk, no a w jej ramach w Dęblinie powstanie specjalna infrastruktura, to m.in. hamownie do testowania silników po naprawach, magazyny części zamiennych i stanowiska diagnostyczne. Będzie tego oczywiście o wiele, wiele więcej. No potężna to jest inwestycja.
0: No i tak, i teraz warto chyba podkreślić jeszcze, Michał, co ta umowa zmienia, jeśli chodzi o polską armię, no bo to też, tak jak tu powiedział premier, ma to ważny aspekt polityczny, ale też nie tylko polityczny, militarny również.
1: No właśnie, chodzi nie tylko o sam serwis czołgów Abrams, no ale o bezpieczeństwo i niezależność polskiej armii. Polska kupiła 366 czołgów Abrams w dwóch wersjach, no i to właśnie one mają...
0: To jest to serwisować, nie?
1: Jest co serwisować, jest co robić, wiemy jak z jednym samochodem, jak wiele może być problemów, a to dopiero z 366 czołgami. Donald Tusk mówił dziś w Dęblinie, że właśnie armia nie może się opierać wyłącznie na zakupie sprzętu. Potrzebne jest zaplecze techniczne, które pozwoli utrzymać czołgi w gotowości bojowej bez angażowania zagranicznych partnerów. A minister obrony zwracał uwagę, że dzięki centrum w Dęblinie czas obsługi, no właśnie jak mówiliśmy, znacząco się skróci.
3: To zaiste wielka inwestycja na 300 milionów złotych, która daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy. Abramsy, te, które za nami stoją, są z pierwszej brygady pancernej Wesołej. Ci żołnierze, którzy już zawładnęli tym sprzętem, są z niego bardzo zadowoleni.
1: No właśnie, nie kilka miesięcy, a kilka dni. Tak o planowanej inwestycji w Dęblinie mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony.
0: Ale Michał, sprawdźmy jeszcze to w takiej wersji już bardzo dziennikarskiej, kiedy w praktyce te pierwsze czołgi Abrams będą mogły trafić do tego serwisu w Dęblinie, bo to wiadomo, że słowa i komentarze na konferencjach prasowych to jedno, a rzeczywistość to druga wersja.
1: Budowa centrum zgodnie z planem ma się zakończyć w 2028 roku, więc ta perspektywa nie jest już jakoś szczególnie odległa. Mhm. No i wtedy mają być tam serwisowane nie tylko polskie Abramsy, ale również te używane przez inne państwa NATO stacjonujące w Europie, więc nie dość, że z polskimi roboty będzie sporo, to jeszcze sąsiedzi nam będą dostarczać tej roboty, z czego akurat te zakłady mogą się cieszyć, no bo po to przecież będą stworzone.
0: Tak, bardzo dziękuję za te relacje. Nasz dziennikarz Michał Krasoń. Sprawa dotyczy serwisu silników czołgów Abrams w Dęblinie. Umowa warta 300 milionów złotych. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Kłaniam się, dobrego wieczoru.

0: w wieczornym programie w Radiu RMF24. Wracamy do informacji, jaką żyje od wielu dni już świat futbolu. Może nawet nie na całym świecie, a z pewnością jeśli chodzi o Polskę, Hiszpanię, to już żadnych wątpliwości nie ma. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony po 4 latach gry. O tym, co Polakowi zawdzięcza klub z Katalonii, w rozmowie z Piotrem Salakiem na antenie naszego radia mówił ekspert piłkarski Canal Plus Filip Surma.
1: Dał Barcelonie takie przywództwo, dał taką dojrzałość, dał taką pewność, że kiedy piłka pójdzie do Roberta, to on będzie wiedział, co z nią zrobić w polu karnym. I to było coś, czego na ten moment właśnie Barcelona potrzebowała, bo świetnie to wyglądało do momentu pola karnego, ale później ktoś musiał tę akcję wykańczać i Robert w tym trudnym momencie właśnie takim przywódcą w polu karnym był. Tak podsumowując, jak śpiewa Perfekt, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, to on schodzi właśnie niepokonany. Ja tak bym określił tę historię Roberta Lewandowskiego w Barcelonie i tak powinniśmy to zapamiętać.
2: I myślisz, że to był najlepszy moment, że już kolejny sezon byłby męczeniem się i ciężko by było, trudno nam by było patrzeć pewnie i też przeżywalibyśmy razem z Robertem Lewandowskim to, że wchodzi tylko na ostatnie kwadranse, może nawet jeszcze krócej, prawda?
1: Grałby coraz mniej, to widać, już było w tym sezonie, chociaż ta skuteczność Roberta, przeliczając na liczbę minut, wciąż jest taka sama wysoka, więc on wciąż ma tę wielką klasę, ale chyba tak, chyba to jest taki moment, w którym najlepiej powiedzieć pas i właśnie zostać zapamiętany jako ten wielki. Do tego też ten numer 9, bo kiedy przychodził do Barcelony, to z tą dziewiątką grał Depay, zawsze grali z tym numerem naprawdę najwięksi w Barcelonie i on schodzi z tym numerem 9, spełniając jeszcze kolejny sen o zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii.
0: Dużo się też mówi o tym, że najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla Roberta Lewandowskiego będzie Liga Arabska. No i właśnie, czy rzeczywiście tak się stanie?
1: No to jest dobre pytanie. Czy to będzie właśnie taka płaszczyzna dla niego, żeby wciąż udowadniać wszystkim, że jest najlepszy? Czy to będzie taki poziom rywalizacji, bo przeciwnik również troszkę słabszy? I musimy się uzbroić w cierpliwość, obserwować. No wiemy, że Robert nigdy nie odpuszcza. On pokazał jego cała kariera, że on nie ma nigdy dla niego sufitu. Więc wydaje mi się, że tutaj sama decyzja Roberta będzie istotna. Czy on dalej chce grać w reprezentacji, czy po prostu powiedzieć pas. I ja od tego bym najbardziej uzależniał, od tego jego postrzegania siebie, czego on jeszcze potrzebuje, czego chce właśnie dla siebie, czy może już bardziej dla rodziny, bo wiadomo, że mecze reprezentacyjne również wymagają poświęcenia czasu, więc może nawet nie tyle sama liga, ale to, co Robert będzie chciał ze sobą robić w dalszej karierze.
0: Mówił ekspert Canal Plus Filip Surma w rozmowie z naszym dziennikarzem Piotrem Salakiem. Warto przypomnieć, że Robert Lewandowski w barwach Barcelony w ciągu tych 4 lat zdobył 119 bramek w 191 meczach. No to jest kolejna statystyka, wydaje się, trudna do pobicia. U nas w Radiu RMF24 za chwilę wrócimy do rozmowy z wiceminister klimatu i środowiska w sprawie systemu kaucyjnego.
3: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: ważne pasmo, wieczorne pasmo w Radiu RMF 24. U nas tematy, o których dziś mówiliśmy. Między innymi najwcześniej w 2020 roku małpki i inne opakowania szklane zostaną włączone do systemu kaucyjnego. Tak powiedziała właśnie dziś w popołudniowej rozmowie na naszej antenie wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. W rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim polityczka lewicy odniosła się też do funkcjonowania samego systemu, który działa już od ponad pół roku, a wciąż budzi wiele kontrowersji.
1: Czy wy w tej chwili, nie wiem, jakieś kontrole w tych sklepach robicie, albo robicie coś konkretnego, żeby poprawić ten sposób działania tych automatów?
2: Tak, robimy to. My przede wszystkim mamy spotkania z operatorami, gdzie mobilizujemy operatorów do tego, żeby poprawiali ten system. I to się dzieje. I naprawdę to się dzieje z dnia na dzień. I oczywiście również wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska mają możliwość przeprowadzenia kontroli. I ta kontrola trwa w dużych sklepach w tej chwili.
1: Czyli kontrolujecie teraz duże sklepy, a co ma wyniknąć z tego? Co kontrolujecie dokładnie?
2: No tutaj zgodnie z ustawą my możemy kontrolować na przykład to, czy sklep, który jest zobowiązany do prowadzenia punktu zbiórki, czy go prowadzi, czyli to są sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych, czy nie ma problemów na przykład ze zwrotem gotówki za zwrócone opakowania, czy jest oznakowanie, czy że w widocznym miejscu, że sklep prowadzi taki punkt zbiórki. Także to są tego typu kontrole. No i oczywiście za tym mogą iść kary, aczkolwiek ja patrzę na tę kontrolę, pierwszą kontrolę, tak no chciałabym, żeby ona przede wszystkim pomogła nam w sprawnym funkcjonowaniu tego systemu.
1: A ma pani takie poczucie, że pani dowiozła, przepraszam, to jest modne słowo teraz, że pani się udało ten system sprawnie wprowadzić, czy raczej ma pani poczucie, że kurczę, no jednak było dużo, dużo zamieszania, może trzeba obywatelom powiedzieć, słuchajcie, sorry, początki były nie najlepsze, teraz poprawiamy.
2: Ja mam poczucie, że dowiozłam, co nie znaczy, że nie trzeba części rzeczy jeszcze poprawić. I powiem panu redaktorowi, że ja mam doświadczenie również z biznesu, z wdrażania różnych projektów, między innymi systemów komputerowych, ale nie tylko. I zawsze jest tak, że po wdrożeniu ten pierwsze miesiące to jest... No to jest taka krzywa uczenia się i tu jest taka krzywa uczenia, która dotyczy bardzo dużej liczby osób. I mówię tutaj również o ekspedientach, ekspedientkach, także nas, konsumentach. Także to jest bardzo duża zmiana i mam poczucie, że to działa, co nie znaczy, że nie można części rzeczy poprawić.
0: To jest Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, a całej rozmowy możecie posłuchać na naszej radiowej stronie rmf24.pl. Radio.

Słuchajcie, wieczornego programu w Radiu RMF 24. U nas jeszcze jedna informacja, tym razem prosto z przestrzeni kosmicznej. Otóż dziś w nocy w pobliżu Ziemi przeleci planetoida o symbolu 2026 JH2. Szacuje się, że jej średnica wynosi od 15 do 30 metrów. Są to rozmiary, no, takiego, powiedzmy, miejskiego autobusu. Tak to można mniej więcej sobie porównać. Obiekt 2026 JH2 będzie widoczny jedynie przez teleskopy. Nawet podczas największego zbliżenia pozostanie zbyt ciemny, by można było go dostrzec niestety gołym okiem. A co chyba najważniejsze, naukowcy zapewniają, że obiekt nie spowoduje zagrożenia dla naszej planety. Przeleci 91 tysięcy kilometrów dalej. No, ja się czuję uspokojony taką informacją i takim komunikatem na ten dzisiejszy wieczór i noc. I oczywiście życzę wam również dobrego wieczoru, polecając oczywiście kolejną porcję faktów w Radiu RMF 24. To już za 12 minut. Po nich także fakty sportowe i wszystkie aktualne tematy również na radiowej stronie rmf24.pl. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję, Marcin Jędrych. Kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Debata w radiu RMF24 i w faktach RMF FM. Gorące tematy.
2: Jak duże jest zagrożenie hantawirusem na świecie i w Polsce? Jak przygotować się do wakacji za granicą, jeśli jedziemy do Azji albo do Ameryki Południowej?
1: Czołowi eksperci.
2: Będą z nami specjalistka medycyny podróży, profesor Bożena Walewska-Zielecka, prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski i przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: Debata już w czwartek po 13 w radiu RMF24.
2: Do usłyszenia. Michał Dobrowowicz.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Za chwilę fakty w radiu RMF24.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty. RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od tragicznej informacji ze Świętokrzyskiego. Śmiertelny wypadek na torach kolejowych we Włoszczowie. Śledzimy reorganizację wojsk USA na Starym Kontynencie. Co na to polskie władze?
2: Nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
1: A w faktach sportowych zacięta walka o utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie. Śmiertelny wypadek na torach we Włoszczowie w Świętokrzyskiem. Skład relacji Zakopane-Warszawa Wschodnia potrącił tam mężczyznę. Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, a ruch na trasie został czasowo wstrzymany. Pasażerowie pociągu uczestniczącego w zdarzeniu oraz innych składów kursujących tą linią musieli liczyć się z opóźnieniami. Jedna osoba została ranna w wypadku na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W górce między węzłami Włocławek Północ i Zachód samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Gdańska. Jesteśmy w ofensywie, mówi minister obrony narodowej i wysyła do Pentagonu i Kongresu dwóch wiceministrów. To reakcja na nagłą decyzję o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich, które miały trafić do Polski. Sygnały wysyłane przez rząd, wsłuchał się reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jaka jest narracja polskiego rządu?
3: To głównie przypominanie Amerykanom, że Polska jest ich ważnym sojusznikiem.
4: Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
3: Mówi premier Donald Tusk i zastrzega, że Polska będzie oczekiwać od sojuszników tego, co sama im okazuje.
4: Szacunku, przewidywalności.
3: I rząd przyznaje, że tej przewidywalności zabrakło.
2: Żadnej informacji o mniejszym zaangażowaniu nie otrzymaliśmy.
3: Mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że rozumie to, że Stany robią reorganizację wojsk, ale...
2: Ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
3: Sojusznika, a zarazem klienta.
2: Polska jest największym odbiorcą sprzętu wojskowego w Europie.
3: Zauważa Kosiniak-Kamysz i wysyła sygnał gotowości na więcej.
2: Jesteśmy gotowi na inwestycje w zakwaterowanie żołnierzy amerykańskich.
3: Ale ruch, jak mówi szef resortu obrony, jest po stronie Amerykanów.
1: Polecamy wam nasze poranne rozmowy publicystyczne w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka o 7 będzie Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii. Z kolei 2 minuty po 8 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Ryszarda Petru, posła klubu Centrum. Zachęcamy was do zadawania pytań. Możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
5: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Jeden z największych i najważniejszych instrumentów w Europie wraca do archikatedry świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. To ponad 100-letnie organy Zauera, które przechodzą renowację. Pierwsze elementy są gotowe i właśnie trwa ich montaż. O szczegółach nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
6: Po zakończeniu prac instrument ma być jeszcze bardziej okazały. Dokładnie drugi w Europie, zdradza Piotr Zych, koordynator prac.
7: Część z tych głosów rzeczywiście trzeba całkowicie wykonać od nowa, ale są to również rekonstrukcje na podstawie wzorców historycznych.
6: W świątyni na Ostrowie Tumskim zagra 16 tysięcy piszczałek i blisko 200 głosów. Montaż to ogromne wyzwanie. Poszczególne elementy wciągane są na chór i strych przy pomocy lin i mini żurawia.
7: Staramy się tak prowadzić wszystkie prace, żeby jak najmniej zakłócać funkcjonowanie codzienne katedry. W chwilach, kiedy turystów i wiernych jest mniej, podajemy kolejne elementy na strych katedry.
6: Efekty powinniśmy zobaczyć jeszcze w tym roku, a usłyszeć w przyszłym, bo strojenie może potrwać nawet pół roku.
1: Dodajmy jeszcze, że renowacja organów Zauera ma kosztować co najmniej 19 milionów złotych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: To jest Radio RMF 24, ja nazywam się Andrzej Kochut i zapraszam na program Wszyscy Ludzie Trumpa, w którym objaśniam wydarzenia z amerykańskiej sceny politycznej. Początek drugiej kadencji Donalda Trumpa był przewidywalny, zaczęło się od nowych ceł na Chiny. Jednak już po kilku miesiącach Stany Zjednoczone zmieniły podejście, dążąc do stabilizacji relacji z Pekinem i łagodzenia restrykcji. To zmiana strategii czy konieczność? Zapraszam.

początek nowej kadencji Trumpa to nowe cła. Na celowniku prezydenta znalazły się trzy państwa. Był początek lutego 2025 roku i Donald Trump zdecydował się nałożyć swoje pierwsze cła w tej drugiej kadencji. Na celowniku znalazły się Meksyk i Kanada. Meksyk ze względu na sytuację na południowej granicy, przemyt ludzi, przemyt narkotyków. Kanada, co ciekawe, również ze względu na przemyt narkotyków, choć w porównaniu z tym, co dzieje się na granicy meksykańskiej, to akurat przez kanadyjską granicę do Stanów Zjednoczonych minimalne ilości narkotyków były przemycane. Obydwa państwa zostały jednak potraktowane podobnie. Trzecim państwem, które zasłużyło na negatywne wyróżnienie w tej pierwszej rundzie nowych ceł, były Chiny. Oficjalny powód? Zdaniem strony amerykańskiej Chiny zrobiły bardzo niewiele, by powstrzymać eksport ze swojego kraju chemikaliów służących do produkcji fentanylu, który następnie trafiał do Stanów Zjednoczonych. No i w związku z tym Donald Trump zdecydował, będzie 10% podwyżka ceł na chińskie produkty trafiające do USA. W odpowiedzi Chiny podniosły cła na wybrane produkty amerykańskie trafiające do Chin, rozpoczęły dochodzenie przeciwko firmie Google, zapowiedziały restrykcje dotyczące wybranych minerałów. Donald Trump odpowiedział kolejną 10% podwyżką, a Chińczycy uderzyli w amerykańskie produkty rolne. Ten początek kadencji okazał się wyjątkowo przewidywalny. Przecież to Donald Trump był tym politykiem, który od 2016 roku aktywnie zmieniał amerykańską politykę względem Chin, głosząc, że wszystko, co wydarzyło się wcześniej, było błędem, że to, iż przez dekady Stany Zjednoczone starały się wprowadzać Chiny w świat wolnego handlu, globalnego handlu, zakładając, że bogacące się chińskie społeczeństwo wymusi na komunistycznej partii Chin ustępstwa i sprawi, że Chiny staną się bardziej demokratyczne, że to właśnie była droga donikąd. Oczywiście nie pierwszy Donald Trump zorientował się, że w tej kwestii coś idzie nie po myśli Amerykanów. Już po 2010 roku tych głosów było coraz więcej. Kryzys pozwolił Amerykanom zauważyć, jak wielkie jest uzależnienie ich gospodarki od Chin. Barack Obama ogłosił zwrot w kierunku Azji, pivot to Asia, ale mimo wszystko to Donald Trump był pierwszym politykiem, który tak otwarcie krytykował Chiny, który tak agresywnie zapowiadał zmianę polityki względem HRL, no i który przede wszystkim rozpoczął wojnę handlową. A ta wojna handlowa zaczęła się w 2018 roku od paneli słonecznych i pralek, później były cła na stal i aluminium, odpowiedzi ze strony Chin i kolejne kroki Stanów Zjednoczonych. W ten sposób zaczęła się ta amerykańsko-chińska konfrontacja. To również za czasów Trumpa na celowniku Amerykanów znalazły się chińskie firmy technologiczne. Pojawiły się obawy dotyczące tego, czy aby bezpieczne jest korzystanie z chińskich produktów, czy chińskich usług. Z kłopotami musiały się mierzyć na rynku amerykańskim Huawei, czy później TikTok, któremu groziło nawet zablokowanie na terytorium Stanów Zjednoczonych. I co ciekawe, tą politykę Trumpa podtrzymała następna administracja Joe Bidena. Wręcz pojawiały się takie głosy wyrażające zaskoczenie, że mimo iż mieliśmy zmianę od jednej administracji na drugą, republikanina zastąpił demokrata, no to jednak wiele elementów tej chińskiej polityki wykreowanej przez Donalda Trumpa pozostało w mocy. Joe Biden tutaj istotnych zmian nie dokonał, chyba że chodziło o uszczelnienie pewnych rozwiązań, zaostrzenie pewnych restrykcji. Na przykład w kwestii mikroprocesorów Joe Biden stał na stanowisku, że Chiny nie powinny mieć dostępu do najnowocześniejszych amerykańskich mikroprocesorów, aby spowolnić ich rozwój technologiczny, zwłaszcza w takich obszarach jak sztuczna inteligencja. Biden wprowadził też zaporowe cła na chińskie samochody, tak aby nie zalały one amerykańskiego rynku. Dlatego kiedy Donald Trump powrócił do Białego Domu i rozpoczął od wymiany ciosów z Chinami, wydawało się, że wszystko zostanie po staremu, że powrócił ten prezydent, który właśnie zmienił amerykańską politykę względem Chin, który narzekał na to, że Chiny zabierają Amerykanom miejsca pracy, który obawiał się chińskich technologii, który narzekał na bilans handlowy pomiędzy obydwoma państwami, który wreszcie atakował Chiny za podejście do pandemii i dopuszczenie do tego, by stała się ona problemem globalnym. Natomiast wpisywało się to zresztą w głoszoną przez administrację Trumpa strategię
zarówno dotyczącą nowej polityki handlowej, wyższych ceł, odbudowy amerykańskiego przemysłu, jak i tych zmian w obszarze polityki bezpieczeństwa. Większa koncentracja na Indo-Pacyfiku, tam gdzie istnieje zagrożenie ze strony Chin, a mniejsza uwaga poświęcona Europie czy Bliskiemu Wschodowi. Tak to wyglądało na początku tej kadencji, a potem wszystko się zmieniło. Na jakiej podstawie i według jakiego modelu amerykańska administracja naliczała nowe cła? O tym po krótkiej przerwie. To jest Radio RMF24. Zostańcie z nami.

Tu radio RMF24. Donald Trump postanowił wykorzystać cła do budowy nowych relacji handlowych z państwami, które nie grały fair ze Stanami Zjednoczonymi. Według jakiego modelu amerykańska administracja naliczała nowe cła? Ogłoszono to na pamiętnej konferencji prasowej. 2 kwietnia zeszłego roku Donald Trump ogłosił Dzień Wyzwolenia. Wystąpił na takiej konferencji prasowej, na której zaprezentował wielkie kartonowe tablice przedstawiające listę państw i nowe stawki celne, które będą te państwa, a raczej produkty z tych państw, obowiązywały. Do wyliczenia tych nowych stawek celnych posłużyła nie do końca jasna formuła, natomiast lista państw i terytoriów była tak obszerna, że znalazły się na niej wyspy zamieszkane wyłącznie przez foki i pingwiny. W ramach tych podwyżek Chiny otrzymały 34% podwyżkę, no ale w połączeniu z tymi wcześniejszymi to już było 54%. Być może było tak, że administracja Donalda Trumpa starała się przekonać Pekin, że w tym ruchu nie ma niczego osobistego, że Chiny nie zostały potraktowane w jakiś szczególny sposób. Po prostu Amerykanie zmienili zasady swojego handlu, dokonali podwyżek ceł dla wszystkich państw na świecie według równych dla wszystkich zasad, a to, że Chiny ucierpiały jakoś szczególnie, no to już nie jest winą autorów tej reformy, po prostu takie były realia wzajemnego handlu i ta korekta była niezbędna. Założenie mogło być takie, że w odpowiedzi na amerykańskie cła Chiny postanowią negocjować nową umowę handlową, że nie poczytają sobie tego za afront i że w ten sposób Trump osiągnie coś, co od dawna chciał osiągnąć, czyli zmieni na dobre relacje handlowe pomiędzy Ameryką a Chinami. I tutaj stała się rzecz zaskakująca, bo Chiny, które do tej pory zdawały się celowo nie eskalować tego konfliktu z Trumpem, uważając widocznie, że z tym pragmatycznym prezydentem łatwiej będzie się porozumieć, trzeba mu tylko pozwolić się, mówiąc kolokwialnie, wyszumieć, tym razem odpowiedziały bardzo zdecydowanie. Pekin uderzył kontrcłami w Stany Zjednoczone, Trump poczuł się urażony, nałożył kolejną podwyżkę ceł na Chiny, Chińczycy znowu odpowiedzieli i w ten sposób w krótkim czasie obydwa państwa doprowadziły do tego, że wzajemne cła wynosiły już ponad 100%, co właściwie uniemożliwiało dalszy handel. Ale po zaledwie tygodniu Trump ogłosił zawieszenie tych nowych ceł ogłoszonych w ramach Dnia Wyzwolenia, wszystkich powyżej 10%. W związku z tym rozpoczęły się negocjacje z rozmaitymi państwami, pojawiły się nowe układy handlowe, często nieprecyzyjne, ale przynajmniej pozornie korzystniejsze dla Stanów Zjednoczonych. Pojawiło się też porozumienie z Chinami obniżające te wzajemne cła i cła w takim kształcie, w jakim Trump je ogłosił w Dzień Wyzwolenia 2 kwietnia, już nigdy nie powróciły. Mało tego, w lutym tego roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że Trump nie miał prawa nakładać ceł w taki sposób, jakie właśnie je nałożył, posługując się tą podstawą prawną. Trump próbował jeszcze reagować, nałożył 10% cła, korzystając z innej podstawy prawnej. Te cła również zostały zakwestionowane przez Sąd Niższej Instancji. Zobaczymy, jak ta druga sprawa się skończy. Do konsekwencji tych sądowych przepychanek jeszcze wrócimy, ale z tego pierwszego dużego starcia po cłach z Dnia Wyzwolenia ogłoszonych przez Trumpa 2 kwietnia Chińczycy wyciągnęli pewien bardzo istotny wniosek, który można by skrócić akronimem TACO, czyli Trump Always Chickens Out. Trump zawsze stchórzy. Chińczycy uznali, że nadszedł czas, kiedy Pekin może się postawić Waszyngtonowi, może zareagować z całą siłą i wtedy szybko okaże się, że determinacja prezydenta Trumpa do walki wcale nie jest tak duża. Nastąpi krok w tył ze strony Waszyngtonu i rzeczywiście taka była dynamika później w następnych miesiącach. Za każdym razem, kiedy ten spór eskalował, Chińczycy odpowiadali bardzo twardo, na przykład nakładając restrykcje na metale ziem rzadkich, których ponad 90% jest przetwarzanych w Chinach, a które są niezbędne dla amerykańskiego przemysłu technologicznego, w tym również dla amerykańskiego przemysłu
przemysłu zbrojeniowego. Amerykanie także wyciągnęli pewien wniosek. Chiny nie zamierzają zaakceptować jednostronnej zmiany zasad, jeżeli chodzi o relacje handlowe. Jeżeli Amerykanie będą dalej szli tym kursem, który zapoczątkował Trump w Dzień Wyzwolenia, doprowadzi to do jeszcze bardziej gorącej wojny handlowej, która wywoła kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, która będzie niezwykle kosztowna, która odbije się na amerykańskim społeczeństwie, a na to Republikanie nie mogą sobie pozwolić, zwłaszcza w kontekście nadchodzących w 2026 roku wyborów. Donald Trump obiecywał w czasie swojej kampanii wyborczej, że ceny będą niższe, że życie w Stanach na powrót stanie się łatwiejsze, że gospodarczo wróci do USA stabilność. Konflikt gospodarczy z Chinami wszystkiemu temu położyłby kres. Donald Trump musiał łagodzić kurs. Po przerwie opowiem co, a może kto wpłynął na decyzję prezydenta. Teraz czas na krótką przerwę. To jest Radio RMF 24.

Tu Radio RMF24, ja nazywam się Andrzej Kochut, słuchacie Wszystkich Ludzi Trumpa. Kto przekonał amerykańskiego prezydenta do złagodzenia polityki wobec Chin? Czy była to nieustępliwość Pekinu, czy może raczej wewnętrzni lobbyści? Trump najwyraźniej postanowił być łagodniejszy i ostrożniejszy względem Chin, a potwierdzeniem tego złagodzenia kursu było spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w koreańskim Busan w październiku zeszłego roku. Osiągnięto tam kolejne porozumienie, Amerykanie obniżyli swoje cła, Chińczycy również dodatkowo zawieszając restrykcje na metale ziem rzadkich. Zwolennikiem tego łagodniejszego kursu wobec Chin i tego, aby właśnie w ten sposób pomóc amerykańskiej gospodarce, jest sekretarz skarbu Scott Bessent, któremu zresztą kiedyś poświęciłem odcinek w tej serii. Kto nie widział, odsyłam. Warto zobaczyć. O ile w kwestii handlu złagodzenie kursu nastąpiło ze względu na twardą postawę Pekinu, o tyle w kwestiach technologicznych dużo zmienił wewnętrzny lobbying. Zaczęło się od kwestii TikToka. W swojej pierwszej kadencji Donald Trump był bardzo jastrzębi, można powiedzieć, wobec tej platformy. Starał się wymusić sprzedaż tej amerykańskiej części TikToka podmiotowi ze Stanów Zjednoczonych. Groził zablokowaniem tej platformy, do czego nie doszło w czasie jego kadencji. W tej drugiej kadencji było już zupełnie inaczej. Dysponował ustawą kongresu, która wymuszała to rozwiązanie, sprzedaż amerykańskiej części TikToka lub blokadę. Był w tej ustawie konkretny termin. Ten termin nie został dotrzymany. Negocjacje w tej sprawie trwały o wiele dłużej, ale prezydent nie wydawał się tym przejmować i zagrożenia ze strony TikToka bagatelizował, uznając, że jest to platforma rozrywkowa dla młodzieży i w związku z tym nie mająca jakichś większych implikacji dla amerykańskiego bezpieczeństwa. Jeszcze wyraźniejsza zmiana nastąpiła w kwestii mikroprocesorów. W tej drugiej kadencji Donald Trump trzyma się o wiele bliżej czołowych postaci z amerykańskiej branży technologicznej. Dolina Krzemowa, w przeciwieństwie do pierwszej jego kadencji, żyje z Donaldem Trumpem w przyjaźni. No i właśnie rozmawiając z takimi osobami jak Jensen Huang, CEO NVIDIA, czy inwestor David Sachs, który przez jakiś czas, ponad rok, doradzał Donaldowi Trumpowi w kwestii kryptowalut czy sztucznej inteligencji, Donald Trump, ulegając ich namowom, zmienił swoje podejście do kwestii mikroprzewodników. Można powiedzieć, zmieniła się filozofia amerykańskiej administracji, jeżeli chodzi o Chiny i mikroprocesory. Do tej pory obowiązywało wypracowane za czasów Joe Bidena założenie, że Stany Zjednoczone nie powinny dopuścić do tego, by w rękach chińskich znajdowały się te najbardziej zaawansowane mikroprocesory, ponieważ w ten sposób Amerykanie utracą przewagę technologiczną, no i w związku z tym Chińczycy będą mogli gonić ich w innych obszarach, przede wszystkim jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Teraz administracja Trumpa uznała, że to błąd, że odcinając Chińczyków od amerykańskich mikroprocesorów, Amerykanie tylko przyspieszą rozwój chińskiej samodzielności w tym obszarze. Chiny zintensyfikują swoje prace nad własnymi mikroprocesorami i w ten sposób Amerykanie utracą pewną istotną przewagę technologiczną. Należy więc pogodzić się z tym, że Chińczycy mają dostęp do amerykańskich mikroprocesorów i dzięki temu utrzymać uzależnienie Chin od amerykańskiej produkcji. Można mieć wątpliwości co do tego, czy dzięki tej zmianie Chińczycy zrezygnują z doganiania Stanów Zjednoczonych w tym obszarze i z pozyskiwania większej niezależności, jeżeli chodzi o proces, o produkcję mikroprocesorów, ale z całą pewnością taka zmiana okaże się korzystna dla amerykańskich przedsiębiorstw, przynajmniej krótkoterminowo. To przesunięcie, ta korekta w relacjach z Chinami znalazło swoje odbicie w najnowszej strategii bezpieczeństwa narodowego, choć w takim wydaniu mocno życzeniowym. Jest to opisane w taki sposób, jakiego Amerykanie by pożądali. Jeżeli chodzi o handel, handel z Chinami powinien oczywiście pozostać, ale powinien odbywać się na innych zasadach. Powinny zostać z niego wyłączone te obszary, które są dla Stanów Zjednoczonych strategicznie ważne. Tam zależności powinny zostać zredukowane, tak aby Chińczycy nie mogli na Amerykanów naciskać, tak jak to w tej chwili robią za pomocą metali ziem rzadkich. Powinno być sprawiedliwie, powinno być równo, to znaczy cła powinny być na podobnym poziomie. Chińczycy nie powinni stosować pozacelnych barier, jakichś regulacji utrudniających Amerykanom dostęp do chińskiego rynku. Nie powinni także subsydiować swojej produkcji, która później zalewa rynek amerykański.
Jeśli chodzi o technologię, Amerykanie zamiast starać się zahamować chiński rozwój, powinni przede wszystkim dbać o własny rozwój technologiczny i o własną innowacyjność. Jeżeli chodzi o chiński handel, powinni też poprzez swoich partnerów i sojuszników starać się w

na wzajemne relacje, a w mniejszym stopniu na kwestie bezpieczeństwa, dlatego na dalszy plan zepchnięto kwestię Tajwanu. USA zmieniły również swoje podejście do Chin w nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Ma być sprawiedliwie i na zasadach wzajemności. Tu stawiam kropkę, to jest Radio RMF24.

Tu Radio RMF 24. Wojna USA z Iranem jest wielką zmienną w relacjach amerykańsko-chińskich. Prezydent szuka sposobów na ustabilizowanie i uspokojenie relacji z Pekinem. Ostatnią wielką zmienną w tej modyfikacji amerykańskiego podejścia do Chin jest wojna z Iranem. Amerykanie wbrew swoim strategicznym założeniom administracji Trumpa, wcale nie skoncentrowali się na Indo-Pacyfiku kosztem Europy i Bliskiego Wschodu, tylko właśnie postanowili się zaangażować w kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie, w ten sposób zużywając swoje zasoby militarne i komplikując swoją własną sytuację gospodarczą. Donald Trump obiecywał sobie, że to będzie krótka wojna, że ona zakończy się jeszcze przed jego planowaną wówczas na kwiecień wizytą w Pekinie i Donald Trump pojedzie na spotkanie z Xi Jinpingiem opromieniony zwycięstwami nad Wenezuelą i nad Iranem, pokazując w ten sposób Chinom, że nie są w stanie pomagać swoim partnerom na świecie, że Stany Zjednoczone mogą zrobić co chcą i że w dodatku właśnie umocniły swoją kontrolę nad zasobami ropy naftowej. Kłopot w tym, że tak się jednak nie stało. Z dawna oczekiwana wizyta Trumpa w Pekinie wypada w momencie, kiedy ten pokój na Bliskim Wschodzie wciąż wydaje się bardzo odległy, a do zawieszenia broni potrzebne było wsparcie chińskie. Kto wie, czy do dalszych rozmów pokojowych również Trump nie będzie chciał chińskiego poparcia i chińskiej presji na Iran. Odbywa się w momencie, kiedy Stany Zjednoczone znajdują się w skomplikowanej sytuacji gospodarczej ze względu na wojnę i nie mogą sobie pozwolić na eskalację konfliktu handlowego z Chinami, który jeszcze bardziej skomplikowałby ten właśnie gospodarczy obrazek w roku wyborczym. Dzieje się to też w momencie, kiedy Sąd Najwyższy pozbawił Donalda Trumpa tego narzędzia, którym

posługiwał się przez cały zeszły rok do nakładania ceł. Nakładania ceł wedle własnego uznania, wybiórczo na konkretne państwa i w takiej wysokości, w jakiej tylko uznał za słuszne. Trump ma oczywiście inne możliwości, ale one są już dużo bardziej ograniczone. Dzieje się to w momencie, kiedy Trump potrzebuje chińskich zakupów od amerykańskiej branży lotniczej, ale przede wszystkim od amerykańskich rolników. Chodzi na przykład o wołowinę czy o soję, bo amerykańscy rolnicy w ostatnim czasie ucierpieli na skutek licznych problemów wynikających z działań tej administracji. To były nie tylko cła, ale także wojna z Iranem, która spowodowała, że podrożały paliwa, czy podrożały nawozy. To jest także polityka deportacyjna prezydenta, która sprawiła, że na amerykańskiej wsi nagle zmniejszyła się liczba rąk do pracy. To wszystko powoduje, że dzisiaj amerykańscy rolnicy są mocno niezadowoleni z działań administracji, a przecież również ich głos będzie miał znaczenie w listopadowych wyborach. Tym sposobem polityk, który zaczynał jako agresywny krytyk Chin, obecnie poszukuje stabilizacji w relacjach handlowych i godzi się na sprzedaż amerykańskich technologii Chińczykom, a kto wie, może jest skłonny nawet do dalej idących ustępstw. Przed wizytą Trumpa w Pekinie amerykańscy senatorowie wzywali go, by nie opóźniał sprzedaży broni na Tajwan. Tajwan, który od dawna amerykańską broń kupuje, a to nie podoba się Xi Jinpingowi. Z drugiej strony amerykański przemysł motoryzacyjny apelował do Trumpa, by nie godził się na żadne redukcje, jeżeli chodzi o te bariery dla chińskich samochodów na amerykańskim rynku. Powszechne wydaje się więc przekonanie, że Donald Trump nie zamierza dalej trzymać się tej jastrzębiej polityki wobec Chin, którą reprezentował w pierwszej swojej kadencji. Chińczycy są coraz bardziej pewni, a Donald Trump musi szukać stabilizacji. Czy to się uda? Dowiemy się niebawem. To tyle na dziś. Polecam poprzednie odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa. Znajdziecie je na YouTubie Radia RMF24 i na platformach streamingowych.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od doniesień z oceanu. Strzelanina przy meczecie w amerykańskim San Diego. Nie żyje dwóch napastników. W faktach także kolejne uderzenie w zonda krypto. Posłuchajcie, jaką decyzję podjęły władze Estonii. Zajrzymy też do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dowiecie się, co po remoncie zyska to zabytkowe miejsce. Strzelanina w amerykańskim San Diego. Doszło do niej w pobliżu centrum islamskiego, największego meczetu w mieście. Podczas policyjnej akcji zginęło dwóch napastników. Obecne na miejscu służby wezwały mieszkańców do ukrycia się. Funkcjonariusze przekazali na platformie X, że sytuacja jest opanowana, a zagrożenie zneutralizowane. Przedstawiciele policji podali wcześniej, że według niepotwierdzonych informacji kilka osób zostało rannych. Jutro po południu w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata o relokacji amerykańskich żołnierzy z baz w państwach Unii Europejskiej. Punkt ten został dodany do agendy na wniosek Michała Kobosi. Europoseł z grupy Odrodzić Europę dodał, że konsekwencje decyzji USA dotyczą nie tylko Polski i flanki wschodniej, ale całej Europy. Dlatego Unia musi zdecydować, jak zamierza reagować w związku z tymi wydarzeniami. Holenderski eurodeputowany Jeroen Lenners z Europejskiej Partii Ludowej zapowiedział, że jego grupa poprze wniosek Kobosi pod warunkiem, że debata będzie miała szerszy zakres i skoncentruje się nie tylko na Polsce, ale na tym, jak decyzje USA wpływają na sytuację w całej Europie. Estoński wywiad finansowy częściowo zawiesił ważność licencji spółki BB Trade Estonia OÜ powiązanej z marką Zonda Krypto. Decyzją instytucji spółka została objęta zakazem przyjmowania jakichkolwiek dodatkowych środków od obecnych klientów oraz nawiązywania relacji biznesowych z nowymi klientami. Decyzja nie ma wpływu na zwrot lub wypłatę aktywów obecnym klientom.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Jest termin rozprawy, w czasie której sąd zdecyduje o możliwym umorzeniu śledztwa przeciwko sprawcy brutalnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim. Chodzi o sprawę 22-letniego Mieszka R., który w maju ubiegłego roku zabił siekierą portierkę uczelni i sprofanował jej zwłoki. Nowe fakty zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Kluczową decyzję warszawski sąd ma wydać 28 sierpnia. To jest reakcja na ruch prokuratury, która w kwietniu złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy zbrodni w szpitalu psychiatrycznym. Śledczy uzasadniali to opinią biegłych, według których podejrzany w chwili popełniania wszystkich czynów był niepoczytalny. Stanowisko śledczych kwestionują jednak teraz pełnomocnicy rodziny zamordowanej portierki. Według nich przygotowana ekspertyza budzi poważne zastrzeżenia i nie powinna być traktowana jako rozstrzygający dowód. Prawnicy planują złożyć wniosek o przesłuchanie autorów ekspertyzy przed sądem.
1: W faktach teraz stolica Małopolski. W najbliższą niedzielę, 24 maja, krakowianie zdecydują w głosowaniu o losie prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. W faktach zajmujący się tym tematem reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, ile osób musi wziąć udział w głosowaniu, by referendum było ważne?
4: Niecałe 160 tysięcy w przypadku odwołania prezydenta i około 180 tysięcy w przypadku Rady Miasta. Wynika to z ustawy o referendum lokalnym, bo pod uwagę bierze się liczbę głosów z poprzednich wyborów samorządowych. Jeśli referendum w Krakowie będzie ważne, a mieszkańcy opowiedzą się za odwołaniem prezydenta lub Rady Miasta, czekają nas wybory.
5: Wtedy powstaje kompetencja prezesa Rady Ministrów do ustanowienia osoby komisarza, która do czasu wyborów będzie sprawowała funkcję organu, który został odwołany.
4: Tłumaczy profesor Stefan Płażek z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referendum w Krakowie w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. 24 godziny wcześniej zacznie się cisza wyborcza.
1: Z Krakowa zabieramy Was teraz do Szczecina. Rozpoczyna się modernizacja dziedzińców na Zamku Książąt Pomorskich. Ma być bezpieczniej i atrakcyjniej. Dlaczego przebudowa dziedzińców jest potrzebna? Sprawdzała to reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jak długo mają potrwać te prace?
6: 2 lata, chyba że wykonawca natknie się na jakieś podziemne przeszkody. Przypomnę, że podczas remontu zamkowych tarasów i skarpy znaleziono tunele i to mocno opóźniło pracę. Jak wyjaśniała Wioletta Słoka, dyrektorka zamku, modernizacja dziedzińców jest już konieczna.
7: Te instalacje nie były remontowane już od 70 lat. Borykamy się z częstymi awariami. One były szczególnie dokuczliwe tej zimy, kiedy były silne mrozy. Te stare, przerdzewiałe rury pękały nam, no, jak przysłowiowe zapałki.
6: W planach planach jest budowa nowej sceny i windy na wieżę zegarową. Wszystkie wydarzenia, które do tej pory odbywały się właśnie na zamkowych dziedzińcach, zostają przeniesione na tarasy. Całość tego remontu ma kosztować 36 milionów złotych.
1: Z nowymi faktami RMF FM meldujemy się punktualnie o północy. W nich ważne informacje dla turystów wybierających się do Morskiego Oka. Jesteśmy tu z powrotem za niecałą godzinę. Bądźcie z nami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych, ale dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Czy pańskim zdaniem polska dyplomacja może coś jeszcze zrobić w sprawie relokacji wojsk amerykańskich, czy już wszystko jest zdecydowane pańskim zdaniem?
2: Chyba więcej niż dyplomacja, bo polska polityka, polski prezydent, rząd, wszyscy powinniśmy robić jeszcze tyle, ile możemy zrobić, żeby ten trend został zatrzymany, żeby te zapowiedzi amerykańskie nie zostały zrealizowane.
1: A pańskim zdaniem jest jeszcze na to szansa? Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły?
2: Wydaje mi się, że jest szansa jest zawsze do końca, do ostatecznej, oficjalnej decyzji. Przypomnijmy, że to nie tylko decyzja prezydenta, ale także wpływ na nią ma Kongres Stanów Zjednoczonych. Ta sprawa musi być publiczna i musimy ją podnieść, ale głos z Polski płynący musi być jeden, wspólny, bo będzie wtedy lepiej słyszany w Waszyngtonie.
1: Panie senatorze, a pańskim zdaniem te spotkania generała Kukuły, ministra, wicepremiera Kosiniaka, wiceministrów Tomczyka i Zalewskiego, to jest już w tej chwili ratowanie sytuacji nie do uratowania, czy jeszcze to jest decyzja, czy jeszcze te polityczne kroki nie zostały podjęte?
2: Te rozmowy są ważne i na pewno będą miały jakiś wpływ na tę sytuację. Natomiast głos strategiczny, kluczowy, jest głosem zawsze prezydentów w takiej sytuacji. Oczekuję, że prezydent Nawrocki wykorzysta, tak jak zawsze mówi, swoje szczególne relacje z prezydentem Trumpem i będzie tutaj w tej sprawie rozmawiał i oczekiwał zmiany takiej decyzji, czy zapowiedzi takiej decyzji. Sprawa nie jest jeszcze zamknięta, ponieważ nie ma jeszcze ostatecznego stanowiska Stanów Zjednoczonych.
1: A no właśnie, bo to ostateczne stanowisko Stanów Zjednoczonych jest też zagadkowe, bo wyglądało na to po tych przesłuchaniach w Komisji Kongresu, wygląda na to, że sami Amerykanie są zaskoczeni, że to jest decyzja, która została podjęta na stosunkowo niskim poziomie, jeśli chodzi o takie decyzje czysto wojskowe. Natomiast politycznie jest to jeszcze do odkręcenia. Przynajmniej tak też sugeruje chociażby były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Daniel Fried dla Gazety Wyborczej.
2: Tak, dlatego że to jest na poziomie, tak mówią kongresmeni amerykańscy, uważają, że to jest plan techniczny przygotowany miesiące temu. Natomiast jego wprowadzenie jako decyzji musi być na poziomie najwyższym, czyli musi o tym wiedzieć Pentagon, akceptować prezydent Stanów Zjednoczonych. I przed tym jeszcze jesteśmy, więc warto zrobić wszystko. To, co będzie robił minister obrony narodowej i jego zastępcy, to będzie bardzo ważne, ale głos polityczny jest tutaj niezbędny, bo to polityka będzie o tym decydować, o wejściu tej decyzji w życie, a nie tylko kwestie strategiczne czy wojskowe.
1: A jak pan patrzy w ogóle na tę sprawę? Bo mam wrażenie, że to jest gigantyczne zamieszanie komunikacyjne przede wszystkim. Czy pańskim zdaniem Amerykanie nas informowali i tak jak sugeruje chociażby Onet, gdzieś utknęła ta informacja na poziomie naszego sztabu generalnego, czy też w ogóle nie dostaliśmy takiej informacji?
2: Przyzna pan redaktor, że trudno sobie wyobrazić, żeby o tak strategicznej decyzji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, przecież nie tylko Polski, całej Europy, obecności wojsk amerykańskich w Polsce, decydował jeden mail wysłany do sekretariatu czy na skrzynkę Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja uważam, że tutaj nie było jeszcze oficjalnej, otwartej rozmowy. Łączymy tylko kropki i patrzymy na to przez pryzmat tego, co Amerykanie zrobili w Rumunii, czyli deklaracja o wycofaniu wojsk z Rumunii. Potem była ta informacja o oddziałach niemieckich w Niemczech i teraz słyszymy o przyszłości oddziałów w Polsce, więc jeżeli łączysz te kropki, to pokazuje plan, strategiczny plan Pentagonu i administracji waszyngtońskiej, ale to wszystko trzeba dokładnie sprawdzić i potwierdzić, więc dlatego dzisiaj jest czas na polityczny głos i bardzo taki bardzo dobry i racjonalny sposób skoordynowany, który będzie usłyszany w Waszyngtonie, głos, który płynie w Warszawie.
1: Bo jak ja słucham tych przesłuchań w kongresie, to wygląda to tak, jakby amerykańscy dowódcy mówili, dostaliśmy rozkaz zredukować siły w Europie o 5 tysięcy i zrobiliśmy to tak, żeby było szybko i tanio. Czyli nie likwidowaliśmy stałej bazy, bo to zawsze generuje duże koszty, czyli wstrzymaliśmy relokację tam, gdzie mamy zmianową obecność wojsk amerykańskich, czyli w Rumunii i w Polsce. Być może dostaliśmy trochę rykoszetem, panie senatorze.
2: Może tak, ale ta rotacyjność, oczywiście to jest racjonalne i rozsądne ze strony amerykańskiej, tak? Zmniejszać koszty, to znaczy zmienić rotację, bo to jest po prostu najtańsze. Nie wymaga kosztów likwidowania baz i całego tego procesu. Ale to jest ciągle na etapie przygotowywanej decyzji. To nie jest decyzja, która będzie wdrażana. Ona nie ma swojego kalendarza, swojej akceptacji na najwyższych szczeblach. Dlatego mówię o konieczności głosu prezydenta. Bo to jednak trzeba sobie wprost powiedzieć. Tutaj prezydenci muszą ze sobą rozmawiać. Tu musi być bardzo jasny sygnał prezydenta Nawrockiego do Białego Domu, do prezydenta Trumpa, w którym będzie powiedziane, nie, Polska nie powinna, nie może być w tym projekcie oszczędności wprowadzanych przez budżet amerykański, przez prezydenta amerykańskiego, zapisana w pierwszym rzędzie, dlatego że rola Polski w obronie wschodniej flanki jest absolutnie kluczowa i krytyczna.
1: Ale panie senatorze, w tej chwili fakty są następujące. Wiemy na pewno, że ta pancerna brygada bojowa Blackjack zostaje wstrzymana, jeśli chodzi o jej przejazd do Polski. Najprawdopodobniej pytanie jest teraz takie, co z tą pancerną grupą bojową, tą Szary Wilk, która jest w tej chwili w Polsce, a która ma wyjechać pod koniec czerwca. Jeżeli ona wyjedzie, a to jest 4 tysiące ludzi, przypomnę 80 Abramsów, 130 pojazdów bojowych piechoty, między innymi do tego 3 bataliony żołnierzy, w związku z tym poważne siły, jeżeli ona wyjedzie, to rozumiem, że nie będzie zastępstwa. W tej chwili taki mamy stan faktyczny, tak?
2: Tak, taką mamy zapowiedź. To nie jest stan faktyczny, panie redaktorze. To jest zapowiedź, że tak może być. Dlatego ta rotacja musi według nas, nam warto zrobić wiele czy wszystko, żeby ta rotacja nie została zatrzymana. Bo jeżeli ona zostanie zatrzymana, jeżeli część te oddziały, o których pan mówi, wyjadą, wrócą do Stanów Zjednoczonych, a nie przyjadą w rotacyjnej formule zamiast nich oddziały następne amerykańskie, to znaczy, że ten scenariusz, o którym dzisiaj mówimy, zacznie być realizowany.
1: O czym to świadczy, jeżeli generał Grynkiewicz, czyli naczelny dowódca wojsk amerykańskich w Europie, tak sugerują też te informacje, które docierają do nas z mediów, mógł o wszystkim nie wiedzieć, dowiedział się o tym z opóźnieniem?
2: Że decyzje są poza wojskowymi, którzy odpowiedzialni są za Europę, one są podejmowane bezpośrednio w Pentagonie i w Białym Domu.
1: To jest dla nas szansa, czy nie, pana zdaniem?
2: Uważam, że jest szansa, jeżeli będzie bardzo twarde stanowisko i Kongresu Amerykańskiego, ale także dowódców, którzy odpowiedzialni są za oddziały amerykańskie w Europie, tak jak generał Grynkiewicz. Jeżeli to stanowisko będzie jednoznaczne i bardzo twarde, to oczywiście szansa wpływu czy zmiany tej decyzji istnieje. Proszę pamiętać, że w ogóle Kongres Amerykański zachował sobie prawo do tego, żeby decydować, czy móc zatrzymać decyzję prezydenta radykalnie obniżającą obecność wojsk amerykańskich w Europie. Także tutaj ta przestrzeń jeszcze istnieje, tylko trzeba po prostu być bardzo aktywnym w budowaniu konieczności zmiany takiej decyzji.
1: A jak pan mówi aktywnym, to znaczy twardym w negocjacjach z Amerykanami, czy raczej zachować elastyczne, czy też miękkie stanowisko?
2: Miękkie, ale jednocześnie zaplanować to w dłuższej przestrzeni, bo jeżeli ten scenariusz, o którym pan redaktor mówi, że amerykańscy dowódcy tu w Europie nie byli poinformowani o tych decyzjach podejmowanych przez Pentagon i Biały Dom, to znaczy, że tutaj jest sporo przestrzeni, żeby pokazać, żeby podnieść, żeby tę dyskusję o tych decyzjach jednak przenieść na najwyższy szczebel, a to jest szczebel prezydentów obu krajów. Znaczy, tutaj tego nie unikniemy. My musimy mieć jeden wspólny głos, który płynie z Warszawy.
1: Czyli pan się spodziewa rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem?
2: ja oczekuję takiej rozmowy. Uważam, że wszyscy jesteśmy, wiemy, jak to jest ważne, żeby tutaj wpłynąć na tę decyzję. Jeżeli takiej rozmowy nie będzie, to oznacza, że Amerykanie realizują swój scenariusz, ten, o którym mówimy, mimo sojuszu z Polski, mimo ekskluzywnych z Polski relacji, to będzie wtedy naprawdę zły scenariusz.
1: Panie senatorze, czy to oznacza, że rozmowy o tym, czy Zbigniew Ziobro zostanie Polsce wydany przez Amerykanów, czy nie, w ogóle należy odłożyć ad calendas graecas?
2: Uważam, że tutaj nie ma, to powinno iść po prostu osobnym trybem. Nie wprowadzałbym tego w warianty czysto politycznych relacji między krajami. Niech robi to tak, jak u nas dzisiaj zajmuje się tym prokuratura. To jest wniosek o ekstradycję, to będzie rozpatrywał sędzia w Stanach Zjednoczonych. Nie wprowadzałbym tego do relacji polsko-amerykańskich i do kwestii bezpieczeństwa, bo my dzisiaj musimy walczyć te krytyczne, te następne dni będą krytyczne co do wpływu na tę decyzję, bo przecież wiele wskazuje na to, że to jest dopiero przygotowanie tej decyzji, tak? Ona jest dopiero na początku etapu realizacji, więc możemy na nią wpłynąć. Mówię o kwestii obecności amerykańskich wojsk.
1: Jasne,
2: nie łączyłbym tych kwestii.
1: Jasne, ale jeżeli nie będzie decyzji politycznej, jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, to sprawa nie będzie pchnięta, bo na końcu to jest decyzja polityczna, bo decyzję o ekstradycji podejmuje Departament Stanu. Oczywiście najpierw dając, gdy już otrzyma zielone światło od sędziego amerykańskiego.
2: Ale sędzia jest kluczowy, panie redaktorze. I to sędzia będzie decydował argumenty, które będzie miał na stole, które będą przesłane w uzasadnieniu wniosku o ekstradycję. Znaczy tutaj tego nie można ominąć i trzeba poważnie potraktować. To jest decyzja sądu. Sądy są w Stanach Zjednoczonych i sędziowie niezawiśli, niezależni i oni będą podejmować decyzje, patrząc i wyciągając wnioski z argumentów, które przedstawi we wniosku polska prokuratura.
1: A pańskim zdaniem ktoś powinien w Polsce politycznie odpowiedzieć za to, że za sprawę Zbigniewa Ziobry?
2: Pan niech odpowiada sam Zbigniew Ziobro i PiS, bo to jest to, co widzimy dzisiaj, jest po prostu ucieczką i po prostu kompromituje tych...
1: No nie, panie senatorze, dobrze, wejdę w słowo panu, ale czy pańskim zdaniem polskie służby zrobiły wszystko, absolutnie wszystko, żeby Zbigniewa Ziobro na Starym Kontynencie zatrzymać?
2: Ale co mogły zrobić polskie służby? Wiem, znam te scenariusze które mogły być opisywane, no ale uważam, że tutaj wszystko zostało zrobione ze strony polskiego rządu czy polskiego sądu do czasu, kiedy nie uciekł z kraju. Natomiast jeżeli ucieka z kraju, to jest kwestia europejskiego nakazu aresztowania i tutaj decyduje sędzia. Konkretna sędzia, która nie robiła tego, jak usłyszeliśmy później, jest związana czy sympatyzuje jest współwłaścicielem akcji telewizji Republika i zajmuje się chyba inaczej, rozumie system sprawiedliwości w Polsce i swoją niezależność. Więc jeżeli mówić o tym, to raczej to widzę tutaj w kwestii sądowej brak tempa.
1: A jak pan odbiera, panie senatorze, decyzję Amerykanów w sprawie Zbigniewa Ziobry? No bo to jest pewnego rodzaju żółta kartka dla rządu, jeżeli najpierw Departament Stanu sugeruje, że nie będziemy przyjmować ani pana Ziobry, ani pana Romanowskiego w Stanach Zjednoczonych, po czym okazuje się, że Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie.
2: No tak, no to trzeba wszystko na spokojnie wyjaśnić, tylko uważam, że drogą do wyjaśniania tych kwestii jest droga prokuratury, sądu, ministra sprawiedliwości. To nie powinniśmy z tego robić relacji politycznych czy kontekstu politycznego, bo uważam, że przeniesiemy problemy i różnice zdań i relacje wewnętrzne do relacji ze Stanami Zjednoczonymi. My dzisiaj z Waszyngtonem musimy ustawić, zrobić wszystko, żeby zatrzymać proces podejmowania decyzji o ograniczeniu liczby wojsk amerykańskich w Polsce. Czyli to jest dla nas najważniejsze. Jeżeli my prowadzimy do tej debaty, do rozmowy z Amerykanami jeszcze kwestie Ziobry, to na pewno nam tym nie pomoże, więc trzeba po prostu wiedzieć, co jest dzisiaj, w tych dniach, w tych godzinach naprawdę najważniejsze dla naszego bezpieczeństwa.
1: To wróćmy do kraju w takim razie, panie senatorze. Czy Koalicja Obywatelska będzie bronić Aleksandra Miszalskiego?
2: Wie pan... Ja myślę, bo to jest kwestia najbliższej niedzieli,
1: tak
2: że ten ostatnie, mówi pan o referendum w Krakowie.
1: Tak.
2: To jest, oczywiście będziemy go wspierać, bo jest częścią Platformy Obywatelskiej.
1: No jest szefem struktur Małopolscy.
2: i szefem małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Natomiast to jest kwestia oczywiście mobilizacji jego współpracowników małopolskiej, krakowskiej Koalicji Obywatelskiej. To jest zawsze ważne, że sam Aleksander Miszalski musi być, prezydent Miszalski musi być przekonywujący i w kontakcie z mieszkańcami Krakowa musi ich przekonać, że jest dobrym prezydentem w ważnym miejscu.
1: No nie, no jasne, panie senatorze, ale koalicja może zrobić parę kroków politycznych. Chociażby najważniejsi politycy Koalicji Obywatelskiej mogą pojechać do Krakowa, mogą pokazać swoje wsparcie. Czy pojawią się w ogóle w stolicy Małopolski, czy nie przed referendum?
2: To zawsze zależy od samego prezydenta, w tym wypadku prezydenta Miszalskiego.
1: No on by na pewno chciał.
2: Ale to wie pan, jeżeli on będzie oczekiwał, to jest zawsze strategia na zderzenie się z takim wyzwaniem, jakim jest referendum. To nigdy nie jest proste, ale decyzje są w Krakowie i będzie je podejmował prezydent Miszalski, jeżeli będzie chciał wsparcia krajowego przyjaciół z Koalicji Obywatelskiej, to na pewno je otrzyma. Tutaj nie mam co do tego wątpliwości.
1: Ale dzisiaj mieliśmy taką taktykę do tej pory prezydenta Miszalskiego, który wskazywał na to, że nie warto iść na referendum. Tymczasem dzisiaj pokazały się badania, które pokazują, że 63% mieszkańców chce wziąć udział w tym referendum. Wygląda na to w takim razie, że ustalenia tego referendum będą wiążące. I co wtedy?
2: Panie redaktorze, to jest kwestia, to jest naprawdę jeszcze parę dni. Te decyzje są podejmowane zawsze w dniu, konkretnym dniu. To się odbędzie w niedzielę. Zawsze jest tak, że żebyśmy też powiedzieli naszym słuchaczom, jeżeli nie ma odpowiedniej frekwencji, wysokiej frekwencji, to wtedy referendum jest nieważne i nic się nie dzieje. Natomiast to będzie oczywiście kluczowe. W jaki sposób krakowianie odpowiedzą na ten wniosek?
1: Jasne, panie senatorze, tylko ja bym bardziej chciał uzyskać od pana odpowiedź taką. Czy Koalicja Obywatelska stanie murem za Aleksandrem Miszalskim, czy też mówi, bo tak słyszę to w pańskim tonie głosu, że no to jest pańska sprawa, panie prezydencie, jak pan sobie poradzi, to bardzo dobrze, a jak pan sobie nie poradzi, nie, to nie będzie nasza klęska.
2: Nie, to źle pan słyszy. Może po prostu z daleka rozmawiamy i nie słyszymy się tak zupełnie wprost. Ja jestem za prezydentem Miszalskim, tak jak my wszyscy, będziemy go wspierać. Natomiast taktyka przeprowadzenia tych ostatnich dni należy do samego prezydenta Miszalskiego. On wie, w jaki sposób dotrzeć do mieszkańców Krakowa, żeby być przekonujący, wyciągnąć wnioski z tej sytuacji i zagwarantować sobie dokończenie kadencji. To jest jego decyzja. I uważam, że sobie z tym poradzi. Gorąco trzymam za niego kciuki, lata go znam i wiem, że jest dobrym gospodarzem Krakowa, wyciąga wnioski z tej sytuacji i że to referendum wzmocni do pod.
1: Panie senatorze, czy Senat będzie się zajmował pańskim zdaniem kandydaturą Mateusza Szpytmy na szefa IPN-u?
2: No na pewno to jest kwestia dni, czy to będzie na tym posiedzeniu, nie sądzę, bo mamy wniosek o referendum zgłoszony przez prezydenta Nawrockiego. Więc to na pewno będzie debata tego dotyczyła. Na następnym posiedzeniu tak będziemy o tym rozmawiać. Ta sprawa wywołuje wiele kontrowersji, więc na pewno także w Senacie będzie gorąca debata w tej sprawie.
1: A jak pan mówi, że wywołuje wiele kontrowersji, bo pan słyszy te zapewnienia PSL-u, że Mateusz Szpytma to jest znakomity kandydat. I co pan myśli?
2: Ja myślę, znam mniej więcej IPN, który jak IPN funkcjonował, kiedy szefem był Karol Nawrocki, a pan Szpyt ma jednym z jego zastępców, to będziemy bardzo twardo o tym rozmawiać. Ja niepokojące by było, byłaby sytuacja, gdyby podzielili się głosy tutaj Koalicji Demokratycznej w Senacie, ale jestem głębokiej wiary, że tutaj będziemy w stanie przekonać większość Senatu do naszej decyzji. Jaka ona będzie, no to jeszcze zobaczymy, będzie posiedzenie.
1: Ale dzisiaj to już widzimy, że koalicja jest podzielona w tej sprawie, no bo PSL ewidentnie wspiera Mateusza Szpytmę, a rozumiem, że koalicja jest przeciwna tej kandydaturze, czy nie podjęła jeszcze głosu? Nie podjęła
2: koalicja
1: jeszcze decyzji.
2: W Sejmie jest przeciwna, natomiast w Senacie nie decydowaliśmy o tym. Ja uważam, że będziemy utrzymywać tę decyzję, która została podjęta przez władze klubu, także będziemy przeciw, ale tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia najbliższych dni, tylko najbliższych tygodni, więc mamy czas, żeby przygotować przygotować własne stanowisko, ale także rozmawiać z kandydatem na szefa IPN-u, bo ta rozmowa także na pewno się odbędzie.
1: Czy pańskim zdaniem Karol Nawrocki zawetuje po raz kolejny kryptowaluty, czy nie?
2: Wie pan, to było dla mnie szokujące, żeby okazało się, że on nie wyciąga zupełnie wniosków i co pogrąża siebie i jeszcze coraz mocniej wpycha z siebie i swoje środowisko w tę fatalną aferę. Mam nadzieję, że pójdzie po rozum do głowy i to trzecha ze sztuka i że podpisze tę ustawę. To jest naprawdę, ustawa jest potrzebna, a to, co on robi w perspektywie tych ostatnich kilku tygodni, jest, rujnuje jego pozycję i pokazuje, jak bardzo nie rozumieją polityki, jak bardzo nie dbają o bezpieczeństwo Polaków prezydent Nawrocki i jego współpracownicy.
1: Bardzo dziękuję za komentarz, bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych, były minister spraw wewnętrznych i administracji, był gościem rozmowy o 7. Dziękujemy, panie senatorze.
2: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, kłaniam się.
0: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki. Pan się spodziewa rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem?
2: Ja oczekuję takiej rozmowy. Uważam, że wszyscy wiemy, jak to jest ważne, żeby tutaj wpłynąć na tę decyzję. Jeżeli takiej rozmowy nie będzie, to oznacza, że Amerykanie realizują swój scenariusz.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Na początek medialne doniesienia zza oceanu w sprawie Zbigniewa Ziobry. To wiceszef amerykańskiej dyplomacji zdecydował o wydaniu wizy dla polskiego polityka. Potem zmiany przed dzisiejszą wizytą Petera Madziara w Polsce. Chodzi o odwołanie węgierskiego ambasadora w Polsce. W faktach także Wielka Brytania i drony dostarczające paczki w 2 godziny. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych. Taką informację podaje agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione z tematem. Według tych doniesień Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy byłemu ministrowi sprawiedliwości przez ambasadę USA w Budapeszcie. Dzięki jego decyzji Ziobro był w stanie uzyskać wizę przed zaprzysiężeniem rządu Petera Madziara. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marka Rubia. Według agencji Landau numer 2 w hierarchii Departamentu Stanu dowiedział się o sprawie od ambasadora USA w Warszawie Toma Rose'a i uważał Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. Według jednego ze źródeł, wydając instrukcję, Landau miał powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić pilność sprawy. Dyplomata odmówił komentarza, natomiast Departament Stanu, jak poprzednio w tej sprawie, powołał się na względy poufności informacji wizowych. Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban odwołała węgierskiego ambasadora w Polsce, którym od 2024 roku był István Idiarto. Nasze stosunki wkraczają w nową fazę, napisała Orban. Do zmian doszło przed dzisiejszą wizytą premiera Węgier Petera Madziara w Polsce. To jego pierwsza zagraniczna podróż w roli szefa węgierskiego rządu. Dziś odwiedzi on Kraków, następnie uda się do Warszawy, a wizytę w Polsce zakończy w Gdańsku. Madziar ma się spotkać m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Wycieczkowiec MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, dopłynął wczoraj do portu w Rotterdamie. Jednostka ma zostać zdezynfekowana, a załoga skierowana na kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Kapitan Jan Dobrogowski przejdzie kwarantannę najprawdopodobniej w Rotterdamie, gdy w tym tygodniu jako ostatni zejdzie z pokładu. Władze tego portowego miasta przygotowały specjalne miejsca dla 23 członków załogi, a także dla 2 pracowników medycznych. Ze statku trzeba teraz usunąć rzeczy, na których może być hantawirus. To potwierdza główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Statek będzie poddawany wszystkim czynnościom dekontaminacyjnym pod nadzorem tegoż kapitana. Czyli na razie wygląda na to, że kapitan do Polski nie będzie w najbliższym czasie wracał.
2: Kwarantanna potrwa do 18 czerwca. Na wycieczkowcu potwierdzono 8 przypadków hantawirusa. Zmarły 3 osoby. Polskie służby sanitarne cały czas uspokajają, że ryzyko związane z hantawirusem w naszym kraju pozostaje bardzo niskie. W Polsce nie ma ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które przenoszą typ hantawirusa, który pojawił się właśnie na statku.
4: Te fakty robią wrażenie.
1: W Wielkiej Brytanii ruszyły pierwsze dostawy paczek za pośrednictwem dronów. Firma Amazon gwarantuje dostawę w przeciągu 2 godzin od złożenia zamówienia. Ale jak donosi londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan, żeby korzystać z tego serwisu, trzeba spełnić kilka warunków.
5: Paczka nie może być większa niż pudełko po butach i powinna ważyć maksymalnie 2 kg. Dostarczający ją dron nie ląduje, tylko upuszcza przesyłkę, unosząc się kilka metrów nad ziemią. Początkowo zamawialiśmy cokolwiek, żeby tylko przyjrzeć się tej maszynie, ale teraz już używamy jej na poważnie. Na przykład w tej paczce są gumowe rękawice, których potrzebuję do pracy w ogrodzie. Firma prowadząca dostawy realizuje 10 rejsów w ciągu godziny. Maksymalny dystans, jaki mogą pokonać drony, to 12 km od ośrodka, w którym pakowane są przesyłki.
1: Do Londynu zabierzemy Was także w kolejnych faktach RMF FM. Usłyszycie o brytyjskiej książce roku. Wracamy o pierwszej. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Tomasz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS. No i długo jeszcze można by wymieniać, także kandydat na prezydenta. Kandydat na kandydata na prezydenta i kandydat na prezydenta Warszawy. O tak. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Wierzy pan w sukces referendum w Krakowie, sukces z perspektywy PiSu oczywiście?
2: Myślę, że z perspektywy mieszkańców Krakowa, czyli odwołania pana prezydenta Miszalskiego. Tak, uważam, że zostanie odwołany.
1: Zostanie odwołany i będzie wystarczająca frekwencja?
2: Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę występy medialne pana prezydenta, te idiotyczne TikToki, podwyżki cen biletów. W Krakowie są droższe bilety niż w Warszawie. Bardzo wiele elementów sprawi, że ten człowiek na szczęście dla tej jakże pięknej, dawnej stolicy Polski zostanie odwołany.
1: No dobrze, i kto go zastąpi?
2: A tego nie wiemy i to jest
1: ale
2: wielkie pytanie
1: będzie
2: polityczne.
1: Będzie wspólny kandydat, dosłyszeliśmy takie wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, wspólny kandydat PiSu, Konfederacji i Korony Polskiej.
2: To jest krzyk desperacji. Platforma, tam Koalicja Obywatelska najpierw przymierzała się do wielkiej batalii o Kraków, chcieli tam rzucić różne środki wsparcia dla Miszalskiego po to, żeby pokazać, jaką mają siłę, a teraz liczą tylko i wyłącznie na to, że ludzie nie pójdą do referendum. Co bardziej antydemokratycznego, panie redaktorze? Poseł Witczak z szanownej ziemi Tomaszowa Mazowieckiego, Skierniewic, Rawy Mazowieckiej. Cóż on może wiedzieć o Krakowie?
1: No dobrze, ale pytanie jest takie, co wam to da? To znaczy oni i tak wystawią jakiegoś innego kandydata i w Krakowie kandydat Koalicji Obywatelskiej, tak jak w Warszawie, wygra w Cugle.
2: Myślę, że my nie mierzymy tego kategorią, cóż nam to da, tylko co da to mieszkańcom Krakowa.
1: Nie wiem, wy zawsze myślicie o dobru społecznym, nigdy o dobru partii.
2: No ale panie redaktorze, trudno szukać w historii polskiego samorządu, powiedzmy, załóżmy od reformy, od 99 roku, takiego przykładu blamażu, jak pan prezydent Miszalski.
1: A Rafał Trzaskowski się sprawdza w Warszawie?
2: No, moim zdaniem nie, ale warszawiacy go wybrali.
1: No dobrze, to w Krakowie wybrali Miszalskiego.
2: Ale chcą go odwołać. I to jest akcja oddolna, to jest akcja obywatelska, to jest akcja mieszkańców.
1: A wsparlibyście w Warszawie taką akcję? Oddolną akcję warszawiaków chcąc odwołać.
2: Myślę, że tak, gdyby taka była.
1: A ale może sami byście ją zapoczątkowali?
2: No, ale to by było, nie była obywatelska, tylko byłaby partyjna. Niewątpliwie warszawiacy dokonali wyboru. Niestety prezydenta, który jest leniem, prezydenta, który nie wypełnia należycie swoich funkcji, który nie ma odpowiedniej wizji miasta, prezydenta, który marzył tylko o tym, żeby uciec z Warszawy.
1: Ale mówi pan o człowieku, który z panem wygrał.
2: I mówi o człowieku, który ze mną wygrał. Warszawiacy
1: Więc był wystarczająco pracowity wyraźnie, żeby wygrać.
2: Nie wiem, czy to była akurat kwestia pracowitości, panie redaktorze.
1: A czego?
2: Myślę, że sympatii politycznych. Ja absolutnie szanuję ten wybór warszawiaków. Jestem z nim w pełni pogodzony. Mają
1: jest pan
2: co chcieli.
1: Pogodzony również, że w Krakowie wybiorą z powrotem jakiegoś polityka Koalicji Obywatelskiej.
2: Tego nie wiemy. Może wybiorą jakiegoś kandydata. Zupełnie spoza partii politycznych.
1: A będzie wspólny kandydat, tak jak słyszeliśmy, czy nie będzie?
2: Nie toczą się tego rodzaju rozmowy.
1: Konfederacja, Korona Polska?
2: Nie toczą się tego rodzaju rozmowy, panie redaktorze.
1: Nie ma takich rozmów.
2: Nie ma takich rozmów.
1: Dobrze. A w PiS jest jak jedna pięść? Zwarta, gotowa, rozkwita sto kwiatów.
2: Panie redaktorze, no ja naprawdę doceniam to zainteresowanie sytuacją wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Ale sami ją generujecie, to zainteresowanie.
2: Ale to dowodzi tylko jednej rzeczy, że tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość jest alternatywą wobec tych rządów, bo nikogo aż tak bardzo nie interesują jakiekolwiek inne napięcia w innych partiach
1: politycznych. Jak to nie interesuje? Chciałem powiedzieć, że napięcia między przewodniczącymi Mentzenem i Bosakiem również interesują mnie.
2: Ja myślę, że nie aż tak bardzo.
1: No dlatego, że nie ma tak wiele przecieków, panie pośle, panie
2: Nie, myślałem, że tak. Znaczy nie ma przecieków z Koalicji Obywatelskiej, bo tam nie ma demokracji. Jest rząd dyktatorski Donalda Tuska. Jak ktoś się nie podoba, to ma ściętą głowę.
1: To teraz się chciałem zapytać, jak było na tym słynnym posiedzeniu? Było to ostro, twardo, czy też koncyliacyjnie dobra rozmowa, jak mówił Mateusz Morawiecki?
2: To ja powiem jak profesor Przemysław Czarnek, że to była dobra, otwarta rozmowa. Mnie nie było na tym posiedzeniu. Tu nie jestem najlepszym źródłem informacji. Byłem na debacie
1: politycznej. Ale słyszał pan na pewno. Ostro było,
2: coś
1: czy nie
2: mi się
1: było
2: obiło
1: ostro?
2: Uszy,
1: no właśnie,
2: redaktorze.
1: To co się panu obiło uszy? Było twardo, ostro, to znaczy, zdecydowanie?
2: Zarysowały się różne stanowiska, ale ostateczna konkluzja jest taka, że wszyscy pracują na Przemysława Czarnka jako naszego kandydata
1: tak,
2: na prezesa
1: nawet,
2: Rady Ministrów.
1: Że będzie wspólny wiec. Jeżeli wspólny wiec polityków w tej samej partii jest newsem, to przyzna pan, że nie jest to najlepszy dowód jedności i zwarcia i gotowości partii.
2: Nie wiem, jest to news wykreowany, bo to przecież nie jest żaden news, który Prawo i Sprawiedliwość by gdziekolwiek
1: przedkładało.
2: Zaraz,
1: najpierw powiedział to
2: Mateusz Morawiecki,
1: my mamy swój
2: kalendarz sztabowy. mamy swój kalendarz sztabowy i będziemy informowali o wszystkich wydarzeniach wokół Przemysława Czarnka. Nie, nic nie dementuję, panie redaktorze, ale będziemy o kolejnych krokach w kampanii Przemysława Czarnka informowali, tak jak Przemysław Czarnek każdy tydzień rozpoczyna od zaprezentowania nowej ustawy, od położenia na polskim stole ważnych propozycji.
1: Janusz Cieszyński powiedział, że będzie, a pan mówi, zobaczymy. Tak
2: a ja nie mówię, że nie będzie, ja tylko mówię, że w odpowiednim czasie będziemy informowali.
1: A ja mówię o tym, że jeśli się informuje o takim wydarzeniu, to wygląda jak news, a jak to wygląda jak news, to nie świadczy najlepiej o spoistości partii.
2: Wie pan, panie redaktorze, pan redaktor wie lepiej niż ja, że w dzisiejsze media potrafią czynić newsy z różnych zdarzeń. Dla mnie na przykład newsy dzisiejszego poranka są inne.
1: Ale jak się wypowiedzi na różne tematy, to można odnieść wrażenie, że jednak nie jest najlepiej.
2: Panie redaktorze, ja tak nie postrzegam
1: rzeczywistości. Dobrze, a jakie są dla pana newsy dzisiejszego ranka?
2: Na przykład głosowanie na Eurowizji. To jest niewątpliwie news dzisiaj.
1: Naprawdę pan uważa, że to jest news polityczne, głosowanie na Eurowizji?
2: Uważam, że tak, dlatego, że to było czysto polityczne głosowanie.
1: No to fakt, zawsze jest, to jest żadna nowość.
2: Fakt, że nasza wokalistka otrzymała 0 punktów zarówno z Ukrainy, jak i z Izraela, jest czymś skandalicznym.
1: Uważa pan, że Ukraińcy się sprzysięgli przeciwko Polsce?
2: Uważam, że to powinno dać wielu osobom do myślenia, bo nie ma takich przypadków.
1: Panie pośle, w jakiej sprawie powinno nam dać do myślenia?
2: Na temat naszych relacji.
1: Wstrzymać pomoc dla Ukrainy, bo one nie zagłosowali za naszą wokalistką?
2: Ten zabieg retoryczny pana redaktora jest przykładem próby zrobienia newsa z tego, co mówi, ale innego niż ja bym chciał.
1: To
2: mówi wiele na temat relacji między naszymi narodami.
1: Dobrze,
2: dlatego, że to głosowanie... Jeżeli nasza wokalistka za swoją piosenkę, którą jednym może się bardziej podobać, innym mniej, dostaje od Niemców maksymalną liczbę punktów, od Austriaków dostaje bardzo dużo punktów, a nagle się akurat okazuje tak, że z Ukrainy i z Izraela otrzymuje 0, to jest to moim zdaniem powód do tego,
1: do
2: żeby
1: czego?
2: Pomyśleć na temat wzajemnych relacji.
1: Ale jakie wnioski z tego myśmy?
2: Smutne.
1: To znaczy, co powinniśmy zrobić?
2: Smutne. To pokazuje, w jakiej perspektywie, czy przez jaki pryzmat jesteśmy oceniani przez te narody.
1: No dobrze,
2: rozumiem 2 punkty, 3 punkty. Nie, ja wątpię. Akurat Eurowizja ma to do siebie, że niestety te elementy estetyczne...
1: W ogóle nie wysyłajmy piosenkarek, tylko dlaczego? Powiedzmy, niech każdy głosuje według swoich sympatii geopolitycznych.
2: Geopolitycznych od razu.
1: Po co MSZ powinien zareagować na tą sprawę?
2: Nie, uważam, że to powinno być przedmiotem naszego namysłu jako społeczeństwa, żeby każdy się przyjrzał. Zresztą to wzbudziło gigantyczną falę w internecie. I to nie jest przypadek, panie redaktorze. I udawanie, że wszystko okej, też mi się wydaje, że nie.
1: No dobrze, ja uważam, że jakby mamy większe problemy niż festiwal Eurowizji. Stawiamy kropkę.
2: Ale też mamy większe problemy jako Polska niż na przykład sytuacja wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości, prawda?
1: Kropkę, no to od tego zależy, kto będzie rządził. A od Eurowizji nie zależy kompletnie nic. Panie pośle, no dobrze, to jakie wnioski? Pójdzie pan smutne wnioski, ale co powinniśmy zrobić? Odpowiedzieć jakoś? Jakaś retorsja? Coś się powinno wydarzyć po tej Eurowizji? Możemy w przyszłym roku przyznać ukraińskiej piosenkarce 0 punktów?
2: Nie przekuwam tego na tego rodzaju działania polityczne, ale to pokazuje, jak jesteśmy postrzegani przez te dwa narody. I teraz pytanie, czy nasza percepcja tych dwóch narodów jest podobna, czy nie?
1: Jeżeli chodzi o
2: na głosowanie naszego jury wskazuje, że nie.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o Izrael, to nie ma wielkiej sympatii dla państwa Izrael w Polsce.
2: Nie, 12 punktów. Się pan.
1: Ale to 12 punktów jury przyznało, a nie Polacy. Mm. Jeżeli popatrzymy na wydarzenia z mostu w Warszawie, to też nie widać wielkiej sympatii Polaków do Ukraińców.
2: Myślę, że my możemy rozdzielić. Nie wiem, które relacje pan by chciał w pierwszej kolejności
1: rozpatrzyć. No, zapytajmy o ukraińskie.
2: Myślę, że są bardzo skomplikowane i wynikają też z działań prezydenta Zełenskiego oraz z części oczywiście zachowań Ukraińców w Polsce.
1: A nie wynikają z zachowania części polskiej klasy politycznej, która szczuje przeciwko Ukraińcom. Jak pan popatrzy się na Konrada Berkowicza, który wrzuca plecak polskich saperów i mówi, nawet na plecakach Ukraińcy noszą banderowskie flagi, to jest szczucie przeciwko Ukraińcom.
2: No, nie jest mi akurat bliski styl uprawiania polityki pana Berkowicza, jak pan redaktor wie, ale myślę, że mylimy skutek z przyczyną. To znaczy...
1: A czyli Ukraińcy są winni, że tego chłopca pobili polscy...
2: Nie, absolutnie
1: Polacy,
2: nie.
1: którzy krzyczeli nie. precz na Ukrainę.
2: Nie, ale to sprowadzanie tych rzeczy do ekstremów. Musimy sobie odpowiedzieć na inne pytanie, tak?
1: Jak to wygląda... Kto odpowiada za to pobicie?
2: Jak to wygląda... Panie redaktorze,
1: w Polsce ma jakieś znaczenie?
2: Nie, atmosfera w Polsce, ale jakie jest jej źródło? Źródło jest inne, panie redaktorze.
1: Tak, propaganda rosyjska. Rosjanie nie, próbują nie, panie redaktorze. Tutaj zaszczepić wrogość wobec
2: istnieje,
1: Ukraińców.
2: Istnieje propaganda rosyjska, ale znowu to nie jest przyczyna. Przyczyna jest inna, panie redaktorze.
1: A jaka jest przyczyna? Przyczyna
2: jest taka, że z powodu spowolnienia gospodarczego i trudniejszej sytuacji w Polsce, gdzie wzrasta bezrobocie, posiadając ogromną liczbę Ukraińców, którzy uciekli przed wojną i przybyli tutaj, ale oni się dzielą też na uchodźców i na tych, którzy nie chcą być na Ukrainie i nie chcą wypełniać obowiązków wobec swojego państwa, mamy ich bardzo dużą liczbę. I przychodzi młody człowiek, który chce podjąć pracę niewykwalifikowaną, Polak, i słyszy odpowiedź, że jej nie dostanie, bo ma 20 Ukraińców w kolejce.
1: Pośle,
2: ten problem nie dotyczy...
1: Ale niech pan
2: doskończyć.
1: Przestali pracować.
2: Ten problem,
1: otóż większość
2: panie redaktorze,
1: pan
2: nie pyta, o diagnozę, to panu odpowiadam. I stąd w pewnej części polskiego społeczeństwa rodzą się słuszne emocje. Co nie oznacza, że wszystkie emocje są słuszne.
1: Słuszne emocje. Czy ta emocja była słuszna, że zaatakowano Ukraińców?
2: Ale pan słyszy, co ja mówię. Ja powiedziałem, że nie wszystkie emocje są słuszne, ale część emocji się stąd bierze.
1: Panie pośle, teraz, co by się
2: proszę
1: stało?
2: Zrozumieć,
1: proszę
2: panie redaktorze,
1: na
2: że ten, że
1: panie
2: na przykład,
1: pośle.
2: Ale proszę zrozumieć, ale proszę zrozumieć emocje naszych rodaków. Ten,
1: czy szczucie
2: nie zabiorą panu
1: pracy.
2: Pan tego...
1: Czy szczucie przeciwko Ukraińcom, czy przemoc wobec nich,
2: każde
1: to jest uprawniona ekspresja
2: emocji.
1: Nie
2: wolno szczuć na nikogo, nikt nie powinien na nikogo szczuć, tylko że nie można też nazywać każdej emocji, jaka się pojawia, szczuciem, bo wtedy zamykamy oczy na część
1: panie
2: emocji,
1: pośle,
2: które...
1: A teraz pytanie proste. Jest pan,
2: panie redaktorze.
1: Zna się pan także na ekonomii, ale teraz ja zadaję pytanie. Proste pytanie. Czy gdyby nagle z polskiego rynku zniknęli Ukraińcy, to Polska by sobie, polskie usługi, polski sektor, choćby budowlane, albo transportowe, by sobie spokojnie poradził. Mówiąc inaczej, czy gdyby oni zniknęli, to ci biedni Polacy, o których pan mówi, w końcu mieliby pracę. Czy też nagle byśmy się obudzili w takiej sytuacji, w której niemała część usług, transportu i budowlanki ległaby w gruzach?
2: Gdyby wszyscy zniknęli, bo pan chce takie ekstremalne porównania robić, to na pewno mielibyśmy problemy. Ale to nie oznacza,
1: a ilu Polaków, którzy mieli problem z przyjęciem do pracy, pan zna, którym powiedziano, że Ukraińcy zajęli ich miejsce?
2: Wielu, ale to też
1: ale
2: nie chodzi o, moje konkretne relacje z konkretnymi osobami, tylko chodzi o wyniki badań, które mamy. Panie redaktorze,
1: tylko,
2: ja rozumiem, że pan redaktor może...
1: O emocji, panie redaktor, a nie o faktach.
2: Pan redaktor może nie czuć tej emocji, ponieważ nie przyjdzie nikt, kto zajmie państwo miejsce spośród tych osób, które przyjechały, ale są osoby, które są, wykonują inne zawody i ich miejsca pracy, ekspedientów, właśnie osoby w usługach, które nie wymagają...
1: Tylko, że ci ludzie, którzy zatrudniają, mówią, no nie mamy wyboru, zatrudniamy Ukraińców, ponieważ nie Polaków na to miejsce.
2: No właśnie, właśnie obecnie, dzisiaj, w sytuacji gospodarczej, właśnie nie do końca tak jest. I stąd bierze się ta emocja. Chociaż pan mi próbuje zestawić, że ja uważam, że każda emocja w stosunku
1: nie, ja
2: do
1: próbuję
2: Ukraińców
1: powiedzieć,
2: jest...
1: że opowiadanie o tym, że głównym problemem Polski jest...
2: Ja nie powiedziałem, że to jest główny problem.
1: Jest,
2: ja powiedziałem, że to jest problem bardzo wielu Polaków.
1: Głównym dzisiejszym newsem jest Eurowizja, w której Ukraina nam nie dała punktów. Buduje niechęć do Ukraińców i tego nie rozumiem.
2: Nie.
1: Szczególnie, że to nie Ukraińcy głosowali,
2: nie,
1: tylko żołnierze.
2: Nie, panie redaktorze. Przyglądanie się faktom, zjawiskom i ich ocena w dyskursie politycznym jest istotna. I dzisiaj, jeżeli pan mnie pyta, czy sytuacja wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości, czy głosowanie na Eurowizji przez Izrael i Ukrainę, to ja uważam, że to drugie. Nie powiedziałem, że to jest główny temat. Wie pan, co jest głównym tematem? To, że Donald Tusk jest premierem,
1: nie,
2: a nie powinien być.
1: Głównym tematem jest to, że wygląda na to, że nie będzie relokacji i że nie będzie obecności rotacyjnej wojsk amerykańskich w Polsce. To jest chyba główny problem.
2: Głównym problemem jest polityka jakby rozluźniania więzów transatlantyckich przez rząd Donalda Tuska od pierwszego
1: Donald
2: dnia
1: Tusk
2: jego urzędowania.
1: Podjął decyzji, że nie będzie tych rotacyjnych oddziałów amerykańskich, czy jednak Pentagon podjął taką decyzję, krytykowaną zresztą także przez część klasy politycznej republikańskiej.
2: Donald Tusk, od kiedy został premierem, od pierwszego dnia rozluźnia nasze więzy transatlantyckie i liczba jego tweetów, wypowiedzi, wywiadów.
1: Panie pośle, jeszcze raz zadam pytanie. Kto podjął tą decyzję? Czy Donald Trump,
2: i to
1: czy Pete Hegseth?
2: To są konsekwencje rozmyślnego działania Tuska, co należy oddać, że na przykład
1: czyli
2: nie
1: Kosiniaka-Kamysz. Czyli są jakieś konsekwencje.
2: Jeżeli premier,
1: ja słyszałem, że nie ma żadnych decyzji, że nic się nie stało, w ogóle jest super.
2: Jeżeli premier polskiego rządu prowadzi antyamerykańską politykę, jednocześnie wychodzi i próbuje robić ze wszystkich idiotów, opowiadając, jaki on jest proamerykański, bardziej się nie da, co jest nieprawdą.
1: A Donald Trump nie robi z nas idiotów, mówiąc, że nas się z nami przyjaźni. przyjaźni, że nas kocha, że nam da jeszcze więcej wojsk, po czym jego administracja podejmuje decyzję, że nie będzie rotacyjnej obecności. No to czyli, może Donald Trump też nas robi idiotów.
2: Czyli jak Donald Trump wychodzi na briefing prasowy i mówi, że rozważy przerzucenie stałych baz amerykańskich...
1: A Pete Hexter podejmuje decyzję, że nie będzie rotacyjnej obecności.
2: Przerzuci z Niemiec do Polski, a pierwszą reakcją polskiego premiera jest to, że nie można nikomu podkradać żołnierzy, to jak to nazwiemy? No,
1: znaczy, tego jeszcze nie powiedział wtedy Donald Trump, tylko pojawiła się taka sugestia, żebyśmy chcieli tę
2: tak,
1: obecność
2: powiedział,
1: mieć.
2: Tak, powiedział Donald Trump na briefingu prasowym, powiedział że może
1: rozważy,
2: to...
1: Tak,
2: a pierwsza reakcja... A jak się zachowuje dojrzały polityk? Jeżeli premier zależy
1: ale
2: premierowi...
1: Ale Donald Tusk powiedział, jak będą chcieli, to bierzemy każdą ilość.
2: Zaczął
1: wtedy.
2: Od tego, że nie będziemy podkradać. I jednocześnie 2 tygodnie wcześniej udzielił wywiadu dla Financial Timesa, gdzie powiedział, że zaraz będzie wojna na wschodniej flance NATO, a potem 2 tygodnie później powiedział, ale to nie można
1: panie
2: Niemcom
1: pośle,
2: podkradać.
1: Znaczy, tak,
2: zamiast w takim momencie polityk powinien co zrobić? Chwytać Trumpa
1: ja pytam,
2: za tę deklarację
1: Trumpa,
2: i natychmiast przerzucać
1: pieniądze.
2: Pan mi
1: mówi o Donaldzie Tusku. Ja rozumiem, że panowie mają to samo imię, ale jednak decyzję w sprawie rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich to podejmuje Donald Trump. I niezależnie od tego, jakie deklaracje składa, że nam rozważy, to decyzje podjęto inne. Więc pytam się, czy
2: ale
1: to
2: chyba,
1: jest dla nas zagrożenie.
2: No ale chyba nasze relacje charakteryzuje wzajemność.
1: Mamy
2: charakter
1: też prezydenta.
2: Bilateralny.
1: Mamy też prezydenta. Prezydent najwyraźniej nie wpłynął wystarczająco.
2: Czyli chcemy powiedzieć, że skoro prezydent ma świetne relacje z Donaldem Trumpem, a zostaje zakomunikowana, na razie zakomunikowana taka informacja ze strony amerykańskiej, to prezydent, który ma świetne relacje, ponosi odpowiedzialność, a nie premier, który ma fatalne.
1: Chcę powiedzieć, że ta decyzja zakomunikowana pokazuje, jak nas traktują Amerykanie. Tylko tyle chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że to jest chyba dla nas dużo ważniejsze niż głosowanie w sprawie Eurowizji.
2: Jest to, tak, w tym kontekście tak. To możemy taką gradację zrobić.
1: I powiedziałbym, że z tej perspektywy to możemy mieć większe pretensje do Donalda Trumpa i do Amerykanów, niż do Ukraińców.
2: Nie, ja myślę, że możemy mieć największe pretensje do rządu Donalda Tuska, bo nie umie... przepraszam bardzo. Jeżeli mówimy o polskim rządzie, który nie umie ani lobbować, ani zabiegać, ani prowadzić polityki zagranicznej i dochodzi do tego rodzaju sytuacji. I teraz, jeżeli każdy z nas zna historię najnowszą Polski, kiedy Donald Tusk, przecież decyzją jego rządu w czasach administracji Obamy nie powstała baza tarczy antyrakietowej, prawda? Więc... Kolejny raz, kiedy Donald Tusk jest z premierem, są
1: czyli
2: podejmowane decyzje wypychające
1: Trump
2: Amerykanów z Polski.
1: Teraz kto wypycha Amerykanów z Polski? Amerykanie sami się wycofują.
2: Za każdym razem, powiedziałem panu, dlaczego nie powstała baza w czasie pierwszego rządu?
1: Mówimy o Donaldzie Trumpie.
2: Ale akurat tak się składa, że wtedy nie był prezydentem Donald Trump, a za każdym razem, jak Donald Tusk jest premierem, to tego rodzaju decyzje zapadają.
1: Donald Trump jest jak polna linia,
2: ja
1: kocha
2: takiego,
1: Polskę,
2: nic
1: tylko
2: takiego
1: Donald
2: nie powiedziałem.
1: Tusk go wypchnął.
2: Nic takiego nie powiedziałem.
1: Nie kocha Polski Donald Trump?
2: Ja myślę, że jego stan emocjonalny, jakie państwa kocha, jakie nie kocha, nie ma żadnego znaczenia w polityce międzynarodowej.
1: Dobrze, pytanie jeszcze teraz o inne wydarzenia z Polski. Też, jak się zdaje, dość zaprzątające uwagę, być może nawet istotne. Jak pan ocenia działania służb wokół sprawy, wokół Telewizji Republika?
2: No uważam, że to jest absolutny skandal. To są standardy białoruskie.
1: Ale o co chodzi? To znaczy, pana zdaniem, rzeczywiście służby wchodzą, wszystko to wymyśliły, czy jednak jest tam jakaś inna sprawa?
2: Nie, ja uważam, że jest to element celowego nękania na redakcji największej stacji telewizyjnej, która jest antyrządowa.
1: A te zgłoszenia, które się pojawiają?
2: No ale nie wiem, jakie jest ich źródło. Dziwny przypadek, prawda, że tu się pojawia jedno zgłoszenie, tu drugie zgłoszenie.
1: Czyli służby specjalne postanowiły zniszczyć Telewizję Republika.
2: No przecież rząd mówi, że przecież politycy tego rządu mówią, że to nie jest telewizja i nie powinna istnieć. No przecież to są... Normalnie możemy włączyć internet i posłuchać.
1: Tym policję w to włączyli, żeby ją zniszczyć, tak? Przecież tak w gruncie rzeczy...
2: Ale widział pan redaktor te nagrania, jak to wygląda, ta skuta asystentka, nie wiadomo dlaczego, jak ci policjanci
1: ale
2: tam zachowują.
1: Widziałem też, jak zachowywała się asystentka, więc
2: według
1: jakby to powiedzieć, sprawa jest skomplikowana.
2: Według tych standardów do każdego może wejść dzisiaj policja bez nakazu.
1: No nie do każdego. Nie, panie pośle, doskonale pan wie o tym, że
2: sprawdzenia.
1: Jeśli jest zgłoszenie, że gdzieś istnieje niebezpieczeństwo popełnienia samobójstwa dziecka, to policja może wkroczyć. Tak, tak jest, po prostu. Jeżeli jest takie zagrożenie, jeżeli jest zgłoszenie, to można zrobić.
2: Czyli teraz tego rodzaju zgłoszenia mogą padać wobec najróżniejszych osób i będzie sobie wchodziła policja.
1: Ale jak pan wie, jest dochodzenie.
2: Na pewno minister Kierwiński dołoży najwyższej staranności, najwyższej, żeby wyjaśnić tę sprawę. Na pewno. Myślę, że jako jeden z pierwszych powinien być w ogóle przesłuchany w tej
1: sprawie.
2: Jest
1: pan świetnie wykształcony klasycznie. Zawsze w takiej sytuacji stawia się pytanie, cui bono. No. I teraz pytanie, bo ja mam wrażenie,
2: oczywiście, że
1: a Tomaszowi Sakiewiczowi to nie służy, nie buduje poparcia dla jego telewizji.
2: Myślę, że w pierwszej kolejności służy to Donaldowi Tuskowi.
1: A w jaki sposób służy
2: odciągając
1: to Donaldowi
2: od
1: Tuskowi?
2: Tematów, które w zeszłym tygodniu się coraz bardziej wybrzmiewały. Po pierwsze ochrona zdrowia, gdzie sytuacja po prostu, gdy znikają takie tematy wrzutkowe, bo coś się dzieje, zawsze wracamy do ochrony zdrowia, bo takiego dramatu nie było. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to z punktu widzenia tak politologicznego, Donald Tusk nie chce, żeby informacja dotycząca przebywania Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych dalej krążyła, bo jest to największy blamaż dla niego i dla jego najtwardszego elektoratu. Dlaczego miałby być to dla nas blamaż?
1: No dlatego, że człowiek, który mówił, że jest twardy i że się niczego nie boi, ucieka z Polski, ucieka z Węgier. Chroni się do Stanów Zjednoczonych.
2: Myślę, że w tej sprawie właśnie chodzi o to, że...
1: Morawiecki nie ucieka.
2: Że wszyscy politycy Koalicji Obywatelskiej o niczym innym nie mówili, tylko o tym, jak będą ścigali Zbigniewa Ziobrę, zakuwali go w kajdanki i tak dalej, jaki on jest winny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A Zbigniew Ziobro nie uciekał, tylko wsiadł w samolot na lotnisku, przeszedł odprawę, poleciał i wylądował. Więc wielka mi ucieczka, to żadna ucieczka.
1: Pamięta pan, co mówiliście o Romanie Giertychu?
2: Na tym...
1: Jak wsiadł w samolot i pojechał? Też mówiliście, że uciekł, że to skandal.
2: Zbigniewa Ziobry w takich sytuacjach jak Romana Giertycha, każdy może sobie odświeżyć pamięć, mdlejącego, nie widziałem.
1: No dobrze, ale jeden i drugi wyjechał. Zachował się dokładnie tak samo. Człowiek, który miał być szeryfem, twardzielem, nie staje przed sądem. A pański partyjny kolega Mateusz Morawiecki mówi, ja nigdzie nie wyjeżdżam, stoję. Chociaż też ma oskarżenia, też jest pod zarzutami.
2: Taką decyzję podjął minister Ziobro w związku ze swoim zdrowiem, ale wracając
1: Romanowski w związku z czym podjął tę decyzję?
2: Ale wracając, panie redaktorze, do pańskiego pytania, dlatego Donald Tusk nie chce, żebyśmy o tym rozmawiali. I dlatego wchodzi w mechanizm polaryzacyjny i próbuje podgrzewać emocje, co jest obrzydliwością, jeżeli chodzi o Telewizję Republika.
1: A Telewizja Republika się to nie opłaca, pana zdaniem, i PiS-owi się to nie opłaca. Przecież dzięki temu możecie mówić białoruskie standardy, sanacja wraca, prześladuje się opozycję.
2: Ale ja nie zbieram żadnych poza na Prawo i Sprawiedliwość, do czego zachęcam do wpłat na partię, ale jeżeli chodzi o to, o czym pan mówi, nie, ja zdecydowanie wolałbym sobie żyć w kraju, w którym policja w ten sposób w stosunku do redakcji antyrządowego medium się nie zachowuje. I naprawdę mamy już tyle polaryzacji i tyle różnego rodzaju dziwnych zdarzeń w Polsce, że więcej nie ma potrzeby.
1: Czy to się też nie opłaca Telewizji Republika?
2: Czyli Telewizja Republika sobie wezwała telewizję, żeby weszła do...
1: Nie, żeby nie było wątpliwości.
2: Ale pan zapytał cui bono.
1: Ja nie lekceważę. Znaczy, chciałem powiedzieć tyle. Ta sprawa opłaca się obu stronom. Mhm. Tak, Telewizji Republika też się opłaca. Jest o niej głośno? Jest. Może zbierać pieniądze? Może.
2: No ale teza, że Telewizja Republika jest źródłem tego zdarzenia. No
1: a ja tego nie powiedziałem.
2: No wie pan, panie redaktorze, zgodnie z pańską logiką, to na przykład my powinniśmy być zachwyceni, że pani Sobierańska-Grenda jest ministrem zdrowia, bo wszystko...
1: Bo jesteście tym zachwyceni, bo dzięki temu macie temat.
2: Bo wszystko się wali na naszych oczach, jednak wyjdźmy trochę na bardziej płaszczyznę wspólnotową. To jest katastrofa.
1: Ale jesteście tym zachwyceni, bo macie czym grzać.
2: To jest katastrofa.
1: Politycznie jesteście tym zachwyceni.
2: No ale rolą opozycji jest rozliczanie rządzących, no ale jeżeli rządzący osiągają poziom dyletanctwa, który zagraża życiu ludzi, no to to już nie jest zabawne.
1: No ja nie mówię, że to jest zabawne, tylko mówię, że jest to dla nas bardzo korzystne politycznie.
2: To już jest troszeczkę przesada. To jest troszeczkę przesada.
1: I nie powiedział pan, że to jest dla nas korzystne.
2: Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, panie redaktorze, w której minister zdrowia likwiduje szpitale, oddziały w miejscach Polski lokalnej.
1: Ale ja nie bronię pani
2: ministra. Gdzie ludzie będą z powodu tych decyzji
1: umierać.
2: Ja nie
1: bronię pani ministra, tylko mówię, że one się wam opłacają politycznie. Tylko tyle. No nie zaprzeczy pan temu, że wam się opłacają.
2: Błędy rządu zawsze opłacają się opozycji.
1: I tu stawiamy kropkę.
2: Ale to jest, no nie przesadzajmy w sprasowaniu tego rodzaju argumentów, bo to wie pan, no.
1: No dobrze, nie przesadzamy. Tadeusz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za
2: rozmowę. Miłego tygodnia państwu.

0: Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę pierwszą. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Śledzimy medialne doniesienia z USA dotyczące wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według nich stoi za tym człowiek Trumpa. Posłuchajcie relacji amerykańskiego korespondenta RMF FM. Sprawdzimy też, jak rządzący radzą sobie z rozliczaniem poprzedników po ponad 2,5 roku u władzy. Usłyszycie także o brytyjskiej książce roku. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych, podała agencja Reutera. Te medialne doniesienia sprawdza Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM.
2: Kłaniam się, jestem. Droga wyglądała tak. Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. Powołał się na względy bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić pilność sprawy. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marco Rubio. Miała to być decyzja człowieka numer dwa w hierarchii Departamentu Stanu. Ja od kilku dni próbowałem dowiadywać się o sprawę w resorcie dyplomacji USA. Departament Stanu odmawia, podobnie mi, jak i agencji Reutera, informacji, powołując się na względy poufności informacji wizowych. Były minister miał otrzymać wizę dziennikarską. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Kierowcy, uważajcie na S8 w Mazowieckiem. Trzy osobówki i ciężarówka zderzyły się między węzłami Wyszków Północ. Trzcianka w Turzynie. Jezdnia w kierunku Białegostoku zablokowana. Trybunał Stanu dla Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina czy Adama Glapińskiego. To jeden ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej zaprezentowany w kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak idą rządzącym rozliczenia poprzedników po upływie ponad 2,5 roku sprawowania władzy? Sprawdzał to reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Jeśli chodzi o postawienie wymienionych wcześniej osób przed Trybunałem Stanu, to jedynie wobec prezesa NBP Adama Glapińskiego taki wniosek został złożony w Sejmie. Uwaga, ponad 2 lata temu. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że tempo rozliczeń zależy od reformy wymiaru sprawiedliwości, którą wyhamowywał wcześniej prezydent Andrzej Duda, a dziś Karol Nawrocki.
4: Step by step, krok po kroku, co nie ustawą, to rozporządzeniem. Żeby jednak ludzie czuli, że odbudowujemy te instytucje, do których kiedyś było zaufanie.
3: Jak twierdzi kandydat PiSu na premiera, jest sposób na przywrócenie praworządności. Jaki? O tym Przemysław Czarnek.
5: Wyrzucenie Żurka, wyrzucenie Korneluka, przywrócenie Barskiego, przywrócenie praworządności w prokuraturze.
3: O rozliczeniach mówi teraz opozycja, zapowiadając, że rządzący muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności według PiSu, m.in. za przejęcie mediów publicznych czy prokuratury. Warto podkreślić, że choć termin Trybunał Stanu dość często pada z ust polityków, to ostatni wyrok skazujący przed tym organem zapadł w 1997 roku.
1: To nie jest łatwy sezon dla części rolników, którzy wciąż mają problemy m.in. ze skutkami wiosennej suszy i drogimi cenami paliw i nawozów. W uprawie rzepaku nie uda mi się nawet wyjść na zero, mówi nam Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskiem.
6: Wiosna niezbyt łaskawa, bardzo sucha, praktycznie żadnych znaczących opadów w marcu, w kwietniu, nawet teraz na początku maja też tutaj mój region, okolice Elbląga, no niestety te opady omijają. Te niekorzystne warunki się kumulują, co niestety prowadzi do tego, że stan upraw jest na ten moment zły, a do tego ponosimy bardzo, bardzo duże koszty. Już tak kalkulując, dla tych upraw ozimych, szczególnie dla rzepaku, nie widzę tutaj widoku w swoim gospodarstwie na to, żebym mógł chociaż wyjść na zero w tej uprawie.
1: Rolnicy przypominają, że Komisja Europejska zgodziła się na uruchomienie rekompensat za drogie nawozy i paliwo. Konkretów w tej sprawie wciąż jednak brak.
7: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Pośmiertny pamiętnik Virginie Giuffrey, jednej z głównych oskarżycielek w głośnej sprawie Jeffreya Epsteina, został ogłoszony brytyjską książką roku. O szczegółach tego emocjonalnego werdyktu opowie nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
8: To był najbardziej poruszający moment tegorocznej gali British Book Awards. Książka zatytułowana Nobody's Girl, niczyja dziewczyna, napisana przez Virginia Giuffre wspólnie z Amy Wallis, zdobyła główną nagrodę, pokonując wielu uznanych autorów. Jury podkreśliło, że jest to nie tylko literatura faktu, ale przede wszystkim świadectwo odwagi. Pani Giuffre popełniła samobójstwo przed publikacją swojej książki. Przez lata była twarzą walki o sprawiedliwość dla ofiar skazanego pedofila Jeffreya Epsteina. W swoich pamiętnikach ze szczegółami opisuje mechanizmy manipulacji i przemocy, jakich doświadczyła jako nastolatka.
1: I ta informacja z Londynu kończy te fakty RMF FM, ale my polecamy Wam już kolejne o drugiej. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radiu RMF 24. Grzegorz Sroczyński i jego gość.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj temat totalnie niepolityczny. Nareszcie jest z nami wiceminister środowiska i klimatu Anita Sowińska, która odpowiada za system kaucyjny i za obszar gospodarki odpadami. Pani minister, bardzo serdecznie witam.
2: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
1: Już wielka ulga, że o czymś ważnym. Pani minister, nowy rekord systemu kaucyjnego. Mieszkaniec Krakowa przywiózł do sklepu 5 tysięcy butelek i puszek, pobrał 2431,50 zł kaucji, pojawił się pod sklepem o 5 rano, zwracał opakowania 4,5 godziny. Panią cieszą takie rekordy, czy niekoniecznie?
2: Ja czytałam tą notatkę i z tego, co mi wiadomo, to była akcja, która była zaplanowana i te pieniądze z tej akcji zostały przeznaczone na cel charytatywny. Nie będę mówiła nazwy sieci, dlatego że to też pokazuje, że sieci handlowe i nie tylko sieci handlowe, bo to są również małe sklepy, konkurują między sobą i walczą o klienta po to, żeby przyciągnąć klientów. A rzeczywiście system kaucyjny jest wielką logistyczną zmianą, ale nie tylko logistyczną, dlatego że również ona się dzieje w naszych głowach. I ten miliard opakowań zwróconych to jest
1: w naszych głowach
2: coś.
1: Przez pierwsze tygodnie czy pierwsze miesiące głównie było dużo złości. Ludzie są, ten rekord brzmi dobrze, ale tam rzeczywiście chodziło o akcję i cel charytatywny, ale ludzie są wściekli, jak ktoś taki przychodzi, naprawdę. Znaczy przychodzą zawodowi zbieracze, zapychają te punkty. Radzicie sobie jakoś z tym problemem?
2: Powiem tak, ja jestem wdzięczna tym ludziom, którzy zbierają te opakowania, bo ktoś je musiał wcześniej wyrzucić. Znaczy oczywiście różnie jest, być może, że z jakichś innych źródeł, na przykład z wesel też może być tak, że ktoś po prostu po weselu zbiera te opakowania. Natomiast badania wskazują, że ludzie rozumieją efekt środowiskowy systemu kaucyjnego. Ostatnie badanie zwrotki, to jest jeden z operatorów, świadczy o tym, że 63% ludzi dostrzega efekt środowiskowy w tym znaczeniu, że to opakowanie wraca do obiegu, czyli może z niego być wyprodukowane nowe
1: opakowanie. Jeżeli wraca do obiegu, jeżeli się można dobić do tych automatów, niemal połowa Polaków, to też są badania, odbiła się od ściany, bo automat nie przyjął, pracownicy sklepu odmówili, bo nie ma butelki w bazie. Co z tym robić?
2: To zmienia się z dnia na dzień. Ja też zdarzyło mi się taka sytuacja, że na przykład automat mi nie przyjął butelki i codziennie operatorzy i sklepy wyjaśniają takie sytuacje. I tak się złożyło, ja nigdzie tego nie zgłaszałam, że tydzień później ta sama butelka została przyjęta, więc widać wyraźnie, że no coś trzeba poprawić i to się dzieje. Rzeczywiście logistycznie operatorzy i sklepy cały czas działają.
1: Ale ma pani takie naprawdę, bo nie chcemy uprawiać propagandy sukcesu. Czy ma pani takie pełne przekonanie, że po tych kilku miesiącach naprawdę wielkich awantur wokół tego systemu? No ja rozumiem, że wy się bronicie, że zawsze jak się wielką zmianę wprowadza, to są skutki uboczne. No trochę tak, a trochę nie. Jednak było dużo bałaganu. Czy wy w tej chwili, nie wiem, jakieś kontrole w tych sklepach robicie, albo robicie coś konkretnego, żeby poprawić ten sposób działania tych automatów?
2: Tak, robimy to. My przede wszystkim mamy spotkania z operatorami, gdzie mobilizujemy operatorów do tego, żeby poprawiali ten system. I to się dzieje. I naprawdę to się dzieje z dnia na dzień. I oczywiście również wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska mają możliwość przeprowadzenia kontroli. I ta kontrola trwa w dużych sklepach w tej chwili.
1: Czyli kontrolujecie teraz duże sklepy, a co ma wyniknąć z tego? Co kontrolujecie dokładnie?
2: No tutaj zgodnie z ustawą my możemy kontrolować na przykład to, czy sklep, który jest zobowiązany do prowadzenia punktu zbiórki, czy go prowadzi, czyli to są sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych, czy nie ma problemów na przykład ze zwrotem gotówki za zwrócone opakowania, czy jest oznakowanie, czy że w widocznym miejscu, że sklep prowadzi taki punkt zbiórki. Także to są tego typu kontrole. No i oczywiście za tym idą, mogą iść kary, aczkolwiek ja patrzę na tę kontrolę, pierwszą kontrolę, tak no chciałabym, żeby ona przede wszystkim pomogła nam w sprawnym funkcjonowaniu tego systemu.
1: A ma pani takie poczucie, że pani dowiozła, przepraszam, to jest modne słowo teraz, że pani się udało ten system sprawnie wprowadzić, czy raczej ma pani poczucie, że kurczę, no jednak było dużo zamieszania, może trzeba obywatelom powiedzieć, słuchajcie, sorry, początki były nie najlepsze, teraz poprawiamy.
2: Ja mam poczucie, że dowiozłam, co nie znaczy, że nie trzeba części rzeczy jeszcze poprawić. I powiem panu redaktorowi, że ja mam doświadczenie również z biznesu, z wdrażania różnych projektów, między innymi systemów komputerowych, ale nie tylko. I zawsze jest tak, że po wdrożeniu ten pierwsze miesiące to jest, no to jest taka krzywa uczenia się. I tu jest taka krzywa uczenia, która dotyczy bardzo dużej liczby osób. I mówię tutaj również o ekspedientach, ekspedientkach, także nas, konsumentach. Także to jest bardzo duża zmiana i mam poczucie, że to działa, co nie znaczy, że nie można części rzeczy poprawić. Ale żeby zobrazować państwu skalę, co się wydarzyło, to w ciągu pierwszych 4 miesięcy zebraliśmy 1 miliard opakowań, a taka Norwegia, która ma ten system kaucyjny ponad 25 lat, zbiera 1,5 miliarda w cały rok. Więc zobaczcie państwo, jakie to jest wyzwanie wielkie, logistyczne. Ja oczywiście porównując rynek.
1: To proste pytanie. Ona się pojawia i u części sklepów. Takie pytania zadają części klientów. Jest lato, przyjdzie upalne lato, mega upalne lato. Przecież te butelki, te puszki po piwie będą śmierdzieć.
2: Znaczy tutaj...
1: Czy macie w ogóle jakiś pomysł na tego typu rzeczy, które się pojawią na pewno? To znaczy to będzie wielki problem.
2: Tu my nie wynajdujemy koła. Te systemy kaucyjne już funkcjonują w 16 innych krajach, również w tych krajach, które są cieplejsze od nas.
1: Okej, ale czy wy macie coś takiego, że zapytaliście kraje cieplejsze, słuchajcie, jak sobie radzicie z problemem składowania puszek po piwie, żeby nie śmierdziały?
2: My analizowaliśmy wszystkie systemy funkcjonujące systemy w innych krajach i również przypatrywaliśmy się, jak to wygląda i między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na wyłączenie mleka i produktów mlecznych, co zaproponował PiS w poprzedniej kadencji. My obawialiśmy się tego, czy to po prostu ze względów sanitarnych nie będzie zbyt dużo i uważam, że to była dobra decyzja.
1: A to jest na razie czy na zawsze, to wyłączenie kartonów po mleku?
2: To jest na razie, natomiast zgodnie z rozporządzeniem PPWR my musimy zastanowić się, co zrobić po 2029 roku. Natomiast Polska również na rynku europejskim tutaj rozmawia z Komisją Europejską, jaka będzie przyszłość opakowań mlecznych. To jest dosyć skomplikowana sprawa, dlatego że tutaj trzeba zaznaczyć, że te opakowania mleczne, one też nie mają aż takiej dużej wartości recyklingowej. To są białe przeważnie opakowania, które mają często dodatki
1: To jeszcze na koniec,
2: ale to są szczegóły.
1: W tej części rozmowy chcę zapytać o rzecz, o którą też ludzie pytają. Ja przyznam, że to jest trochę prywatne, jestem tym osobiście zainteresowany, czy będą kaucje za małpki. To znaczy, czy małpki zostaną objęte systemem kaucyjnym, jak ja wychodzę rano, często jest kobierzec, małpek, prawda, koło budynku.
2: Tutaj potwierdzam, ja również patrzę i co tydzień chodzę na spacery i zbieram niestety te małpki.
1: I co pani z nimi robi?
2: Do szkła wrzucam oczywiście. No tak. Tak, ja bardzo skrupulatnie segreguję odpady.
1: Ale czy, bo to by spowodowało, że te małpki rzeczywiście znikną z tych trawników, jeżeli będzie się opłacało.
2: Ja jestem bardzo dużą zwolenniczką włączenia małpek, ale nie tylko, generalnie szkła jednorazowego do systemu kaucyjnego. My daliśmy sobie czas pierwszych 6 miesięcy w tym roku na podjęcie takiej decyzji i taką decyzję kierunkową będziemy podejmować. Myślę, że
1: Bo musimy kończyć tę część rozmowy.
2: Optymistyczne jest to, że 63% Polek i Polaków popiera ten pomysł.
1: Ja wiem, ale kiedy go wprowadzicie? Krótko. Czy mniej więcej pani
2: uważam, że
1: powiedzieć...
2: potrzebna jest dosyć długie wakacje legis jednak.
1: Dobra.
2: Myślę, że około 2 lat. To nie jest, nie jest taka prosta zmiana logistyczna.
1: To zaraz jeszcze o tym porozmawiamy. Anita Sowińska, wiceminister klimatu, jest naszym gościem, odpowiedzialna za system kaucyjny i za system śmieciowy. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale pani się uśmiecha. No dobrze, to zostańmy jeszcze chwilę przy systemie kaucyjnym. Pani powiedziała taką rzecz, która zrobiła wielką karierę i była, przyznam, że dosyć złośliwie komentowana też. Pani powiedziała, że butelki z systemu kaucyjnego pomagają nam przetrwać kryzys paliwowy związany z blokadą cieśniny Ormus. Na jakiej zasadzie?
2: Na jakiej zasadzie? Znaczy, panie redaktorze, ja zdziwiłam się, że to akurat było takie sławne. Zresztą nie wiem, czy to... Myślę, że to była jednak, jest jednak bańka informacyjna. Natomiast to jest zdanie recyklerów, bo oni widzą, co się dzieje na rynku tworzyw sztucznych i oni widzą, że zmieniły się ceny i zmienił się popyt na recyklat. I po zamknięciu cieśniny Ormus, oczywiście to ma wpływ również nie tylko na rynek ropy naftowej, ale również na rynek plastików. I między innymi to spowodowało większy popyt na recyklaty, czyli również na te butelki PET, które
1: są
2: bardzo...
1: Znaczy, droższa ropa powoduje, że przy produkcji plastiku bardziej się opłaca wziąć recyklat, tak?
2: To generalnie zostało to wytłumaczone w ten sposób, że jest mniej tworzyw sztucznych, które udają recyklat z Chin i dzięki temu jest popyt na nasz rodzimy recyklat.
1: Ale jak to zmniejsza, jak to nam pomaga przy
2: Oczywiście to stabilizuje.
1: W kryzysie paliwowym.
2: Stabilizuje ceny surowców. Ja akurat pracowałam w poprzedniej pracy w przemyśle tworzyw sztucznych, więc mogę sobie wyobrazić, że to po prostu przekłada się na konkretne ceny na każdą tonę tworzywa.
1: No dobrze, to na komentarz słuchacza pani wypowiedzi i on się często pojawia, zacytuję, ciekawe co pani odpowie. Cytuję, zbieram, on oczywiście śmieje się z tego, z tej zależności, że to coś pomoże w kryzysie paliwowym i pisze tak, zbieram wór butelek i samochodem robię 20-30 kilometrów, aż znajdę działający butelkomat. Tutaj jest brzydkie słowo, ale przetłumaczę to, żeby nie było brzydko, bardzo pomocne i ekologiczne. Co mu pani odpowie?
2: Powiem tak, trzeba na pewno wpłynąć na sklep i operatora, żeby ten butelkomat po prostu działał. I mogę sobie też wyobrazić, że ten konsument w tym samym sklepie robi zakupy i kupuje kolejną partię napojów, czyli no i rozumiem, że może połączyć te zakupy ze sobą, także w mojej ocenie nie powinno mieć to żadnego wpływu na dodatkowy transport.
1: Znaczy, bo on uważa oczywiście, że skórka za wyprawkę, to znaczy, że to wożenie tych butelek jest...
2: Ale nikt nie każe nikomu, raczej i też badania to potwierdzają, że raczej ten zwrot butelek następuje przy okazji zakupów.
1: Czyli po prostu i tak jedziemy po zakupy, zwracamy. No w porządku. A czy pani może powiedzieć, czy jest jakaś miejsce, instytucja, infolinia, nie wiem, no może przesadzam teraz, ale no, gdzie można się zgłosić, jeżeli sklep, który jest najbliżej mnie, który powinien to robić, uparcie odmawia przyjmowania ode mnie butelek. To co ja mogę zrobić? Poza zrobieniem awantury w sklepie, co nie działa.
2: To znaczy, to zależy oczywiście. Jeżeli jest to mały sklep, to mały sklep nie ma obowiązku.
1: Nie, mały sklep to jest w porządku. Znaczy, nikt nie wymaga, żeby małe sklepy się z tym biedziły, ale...
2: Powiem tak, oczywiście z ostrożnością mogę to powiedzieć, ale nie sądzę, że duży sklep nie przyjmuje opakowań zwrotnych, czyli powyżej 200 metrów.
1: Bo to jest za duże
2: ryzyko?
1: Dlatego,
2: że grożą mu kary i to bardzo dotkliwe.
1: Jakie?
2: Od 10 tysięcy do nawet 500 tysięcy.
1: Okej, no to już jest coś.
2: Także nie sądzę, żeby ktoś, jakiś duży sklep sobie pozwolił na omijanie prawa.
1: No dobrze, to kolejna sprawa, która zrobiła teraz taką furorę w internecie, ale to jest ważny problem. Klient wstawił budce z zapiekankami w Rybniku bardzo negatywną ocenę na Google'ach. Oni oczywiście z tego powodu są wściekli, a wstawił tę negatywną ocenę, bo kupił kolę, a potem jak chciał zwrócić butelkę, to budka z zapiekankami nie chciała jej przyjąć. I klient pisze tak, kasują kaucję w lokalu i nie oddają kasy, jeśli chcesz oddać, ale jest kosz, do którego możesz wyrzucić, czyli nieświadomy konsument płaci kaucję i zostawia butelkę. Lokal zarabia 50 groszy ekstra na każdej butelce. Pisze, kto ma rację?
2: Lokal nie ma obowiązku zgodnie z ustawą być punktem zwrotu, natomiast oczywiście może taki zwrot butelek i puszek prowadzić, do czego oczywiście zachęcam. Natomiast no, my jako konsumenci musimy
1: sobie... Ale to nie jest tak, że pani zachęca, żeby oni przyjmowali puszki, butelki, a przyjdzie sanepid i powie, Jezu, leżą tutaj śmierdzące puszki, wstawiamy mandat.
2: Tutaj operatorzy, bo oczywiście taki mały sklep czy mały punkt sprzedaży powinien się zwrócić do jednego z operatorów i oni mają oferty dla tych małych. Tak, i to są najczęściej ręczna zbiórka do specjalnych worków, które są później plombowane i co jakiś
1: czas... Ale rozumiem, że tutaj ta budka miała rację, to znaczy sprzedała, pobrała kaucję, Kliencie, jeśli chcesz zwrócić, to zwróć do butelkomatu gdzieś tam.
2: Jeżeli chodzi o rację, to oczywiście tak, ta budka miała rację, natomiast pytanie jest, czy w związku z obsługą klienta nie warto się jednak zastanowić nad punktem zbiórki. No ale to jest decyzja biznesowa każdego sklepu.
1: No dobrze, to teraz trochę zmienię temat. W wielu gminach od momentu wprowadzenia systemu kaucyjnego wzrosły koszty wywozu śmieci. Pani wie, jaki jest ten ciąg przyczynowo-skutkowy? Może go pani opowiedzieć krótko?
2: Powiem tak. Z informacji, które posiadam, wynika, że te koszty wzrastają i w większości są związane z innymi czynnikami. I to są koszty paliw, czyli transportu.
1: Nie, to ja przerwę. Oni twierdzą, bo to jest ważne, oni twierdzą, że do tej pory, jak te butelki wrzucano do żółtych koszy, to trafiało do sortowni, gdzie wybierano ten towar najwyższej wartości rynkowej, następnie sprzedawano dalej, no i przychody z tego pozwalały firmom odpadowym na obniżenie kosztów obsługi gmin. Teraz te firmy twierdzą, że Gregory, jak nie ma tylu cennych surowców w śmieciach, bo jest system kaucyjny, no to my musimy podnieść ceny. Macie jakąś radę na ten problem?
2: Oczywiście mamy radę. Znaczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje w tej chwili ustawę. Ona już jest gotowa i dosłownie jest na kilka dni przed wysłaniem jej dalej na Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, a także na Stały Komitet Rady Ministrów. No i tutaj mówimy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta na wszystkie opakowania. Chodzi w tej zasadzie o to, żeby to producent ponosił koszty opakowania, zagospodarowania również odpadu opakowaniowego. Tak, żeby te koszty nie były eksternalizowane, to takie słowo może trudne, ale chodzi o to, że w tej chwili to mieszkańcy ponoszą koszty za gospodarkę odpadami w opłatach za śmieci, natomiast nie ponosi jej ten, który wprowadza produkt w opakowaniu na rynek. I to się musi zmienić, dlatego że w tej chwili ten system nie motywuje producentów do ekoprojektowania swoich opakowań, a powinien motywować.
1: Jest pytanie od widza, właśnie dlatego ja lubię takie tematy. Pani Natalia pisze tak. Mam już kilkadziesiąt szklanych butelek po wodzie mineralnej litewskiej produkcji sprzedawanej w Polsce. Są ze znakiem kaucji. Byłam w kilkunastu recyklomatach. Jeden, szklane butelki przyjmują tylko niektórzy. Dwa, przyjmują tylko po piwie. Trzy, nie przyjmuje ich nawet sklep, którym je sprzedają. Cztery, mam wyrzucić do zielonego pojemnika te 30 zł. Cztery, w aplikacji nie znalazłam, gdzie mogę je zwrócić. Nie wiadomo w zasadzie, kto może mi udzielić informacji. I co?
2: No tutaj trzeba wyjaśnić, że litewski system kaucyjny jest litewski. To tutaj każdy kraj ma oddzielny system kaucyjny, a nie ma jednolitego systemu kaucyjnego dla całej Europy.
1: No ale jeżeli ta woda jest sprzedawana nie na Litwie, no to nie jest tak, że ktoś przywiózł się z Litwy, tylko kupił w polskim sklepie.
2: Ale jeżeli, to myślę, że nie została pobrana kaucja, nawet jestem pewna, że nie została pobrana kaucja. Myślę, że producent, który wysłał te butelki do Polski, prawdopodobnie nie powinien oznakować to ze znakiem kaucji litewskiej, ale to już są takie drobiazgi. Nie sądzę, że, a nawet jestem pewna, że jeżeli ta pani kupiła te butelki w Polsce, to nie zapłaciła kaucji.
1: No dobrze,
2: a na Litwie na pewno zapłaciła, ale musiałaby je oddać na Litwie.
1: Nie, to jest woda kupiona w Polsce. Dobrze, to jeszcze zacytuję wroga lewicy, pani jest z lewicy, wroga pani najgorszego politycznego, ale pytanie jest ciekawe. Paweł Usiądek z Konfederacji pisze tak. To transfer pieniędzy Polaków do kieszeni prywatnych firm z 1,8 miliarda opakowań zwrócono zaledwie 28%. Ministerstwo ma manko w wysokości 650 milionów złotych kaucji. To są pieniądze, pisze Konfederata, polityk Konfederacji, które Polacy zapłacili przy kasie i których jeszcze nie odzyskali. No rzeczywiście jest tak, że ze 100% butelek, które się sprzedaje, no jakaś duża część, no ja na przykład przyznam się, że niektóre z tych plastikowych butelek wrzucam nadal do
2: bo... Ale może jak pan redaktor ich nie zgniecie, to może ktoś
1: ale
2: się
1: ale co się
2: znajdzie,
1: dzieje z pieniędzmi? Nie, no okej, okay, tak. Ja źle robię, jeżeli, ale co się dzieje z pieniędzmi, które krążą w systemie i nikt jakby, ktoś zapłacił kaucję i nie odzyska, nie
2: zwróci butelki? Może zacznę od tego, że cel zwrotu na ten rok to jest minimum 77%. Jeżeli tego producenci napojów nie osiągną, to wówczas płacą opłatę produktową za każdy kilogram. Natomiast niezwrócona kaucja, ona może być rozliczona dopiero na koniec roku i ona może być wydana wyłącznie na cele systemu kaucyjnego.
1: I tutaj... Czyli, ale kto, gdzie zostaje ta kasa, bo to mnie interesuje? U tych operatorów, tak?
2: U operatorów, którzy mają podpisaną umowę z wprowadzającymi. Czyli
1: ale
2: z
1: oni sobie mogą dywidendy wypłacić z tego?
2: Nie, nie mogą sobie dywidendy. Absolutnie nie mogą. I tu ja Konfederacji już to tłumaczyłam, dlatego że oni mi zadawali pytanie w Sejmie bieżące. No i tłumaczyłam im, że jest umowa pomiędzy producentem napoju a operatorem i tak naprawdę koszt całego systemu ponosi producent napojów. To nie jest system za darmo, czyli tak jeżeli nawet są jakieś przychody w tym systemie i te przychody są ze sprzedaży surowca czy z niezwróconej kaucji, to one obniżają koszty funkcjonowania. A rolą w producenta napojów jest przypilnowanie operatora, żeby dobrze zarządzał swoim majątkiem. I on może wydać to na przykład na tak zwane handling fee, czyli wynagrodzenie dla sklepów, może to wydać na edukację, na koszty administracyjne, czyli wszystkie rzeczy tylko i wyłącznie...
1: Oczywiście koszty administracyjne to są też pensje zarządu. No.
2: Oczywiście, że tak. Natomiast,
1: bo to wie pani, bo to będzie ale pani, jakaś gigantyczna górka.
2: No również...
1: 30%, przepraszam pani minister, jeżeli 30% zostanie, bo może to jest wszystko dobrze, ja nie twierdzę, że jest źle, tylko chcę to zrozumieć. Jeżeli 30% zostaje w systemie na koniec roku, to są jakieś setki milionów, no...
2: Też trzeba, to jest również kwota, którą tak naprawdę trzeba zabezpieczyć na oddanie kaucji, czyli to nie jest tak, że to jest, na koniec roku to jest kwestia księgowego zaksięgowania tej kwoty. Natomiast tu proszę też zwrócić uwagę, że są ogromne inwestycje. No przecież to jest inwestycja w kaucjomaty. Każdy kaucjomat to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. No to nie bierze się znikąd. I tak jak powiedziałam, tak naprawdę tu jest kwestia umowy biznesowej i mam nadzieję, że Konfederacja to w końcu zrozumie, że tu chodzi o normalny biznes i normalną logistykę.
1: Konfederacja jest... Dobrze. Zostawmy w takim razie ten temat. Nie do końca rozumiem, co się z tymi pieniędzmi stanie, ale rozumiem, że no, założenie jest takie, że one pójdą na nowe automaty, na niekoniecznie na pensje zarządów. No zobaczymy, jak będzie. Ale rzeczywiście będzie to duża kwota. Ale dobrze, chcę zapytać w takim razie o taką główną ideę. Czy teraz będzie wchodziła ustawa o... To się nazywa... Pani zna tę nazwę.
2: Rozszerzona
1: odpowiedzialność producenta. Chodzi o to, rozumiem, żeby producenci więcej płacili za opakowywanie rzeczy w plastik, tak?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o ROP, czyli rozszerzoną odpowiedzialność producencką, to generalnie obowiązuje zasada w Unii Europejskiej i bardzo dobrze, zanieczyszczający płaci. Czyli powinien koszt gospodarowania odpadami
1: producent,
2: pokrywać,
1: to ja krótko, bo mamy bardzo mało
2: ten,
1: czasu.
2: Kto zanieczyszcza,
1: bo mnie
2: a nie
1: jedna
2: ten,
1: rzecz
2: kto nie...
1: interesuje. Czy za 10 lat, za dekadę, pani zdaniem, ja w sklepie w Polsce albo w Europie kupię szyneczkę po 5 plasterków opakowaną w plastik, tak jak dzisiaj kupujemy. Czy to jest pieśń przeszłości? To się będzie zmieniać, jak pani sądzi?
2: Myślę, że to będzie się zmieniać i to nie jest tylko kwestia rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej, ale również rozporządzenia PPWR, które nakłada na producentów obowiązek recyklingowalności opakowania w minimum 70%. I to nie ma być fikcja, tylko to musi być realne. I to jest duże wyzwanie. I oczywiście wśród przedsiębiorców...
1: Rozumiem, że takiej tacki na szynkę się po prostu nie opłaca robić w 70%.
2: To zależy. Jeżeli ta szynka jest... Jeżeli ta tacka jest z białego polistyrenu, to mogę sobie... czy polipropylenu, to mogę sobie wyobrazić, że to jak najbardziej można zrecyklingować. Natomiast jeżeli ona, no nie wiem, jest...
1: No taka inne, jest, no przeźroczysta.
2: Na przykład z czarnego polipropylenu, to ten czarny polipropylen tak...
1: Kupię czy nie kupię
2: średni
1: za 10 lat, pani zdaniem, w Europie szynkę opakowaną w plastik?
2: Powiem tak, nie odpowiem panu redaktorowi na to pytanie. Myślę, że może być tak, że pan kupi, ale producent za to zapłaci. Czyli,
1: czyli ja zapłacę.
2: No
1: czyli
2: oczywiście, jeżeli chcemy, to oczywiście
1: Anita,
2: zapłacimy.
1: Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Panie minister, bardzo dziękuję też, dziękuję państwu i też dziękuję za wszystkie pytania i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.
2: Dziękuję bardzo.
0: RMF 24.

0: 22, za chwilę na zegarach czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Witamy.
1: Witam, zapraszam. Wzrosła liczba ofiar tragicznej strzelaniny w kalifornijskim meczecie. Kilka ulic od miejsca ataku znaleziono ciała domniemanych napastników. W trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa ruszył strajk. Pracownicy domagają się podwyżek. Przez napiętą sytuację międzynarodową, według prognoz, w te wakacje więcej osób zdecyduje się na urlop w kraju. Do 5 wzrosła liczba ofiar w strzelaninie w największym meczecie w San Diego w Kalifornii. Wśród nich są dwaj domniemani napastnicy, których ciało znaleziono w samochodzie kilka ulic od miejsca ataku. Policja podejrzewa, że popełnili samobójstwo. W ataku zginęły także 3 inne osoby, w tym ochroniarz meczetu. Śledczy badają sprawę jako możliwe przestępstwo z nienawiści. Policja podkreśla, że działania ochroniarza mogły zapobiec większej tragedii. Do strzelaniny, przypomnijmy, doszło w czasie jednego z najważniejszych okresów religijnych dla muzułmanów. Prezydent Donald Trump zapowiedział dokładne wyjaśnienie sprawy. W 3 zakładach międzynarodowego koncernu Minowa, który produkuje m.in. materiały dla górnictwa, ruszył strajk. Zatrzymana została produkcja w zakładach w Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich. Akcję protestacyjną poprzedziło referendum strajkowe. Pracownicy domagają się podwyżek.
2: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
3: To jest strajk bezterminowy?
2: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowców. My jesteśmy otwarci na dialog.
1: W 3 strajkujących zakładach pracują łącznie 277 osób, a z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Fakty na lato w RMF FM.
1: O 15% wzrośnie ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące. Jednym z powodów jest napięta sytuacja międzynarodowa.
5: W tym roku, jak dochodzą do tego te przykre sytuacje na Bliskim Wschodzie i ta sytuacja geopolityczna, po pierwsze Polacy będą chętniej wybierali wyjazdy w kraju i odkrywanie naszego kraju, ale również goście z zagranicy, ci z Europy, nawet kraje zamorskie też będą przyjeżdżać do Polski, bo jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny.
6: Czy widać regiony Polski, które już zyskały albo które mogą niebawem zyskać na podstawie zainteresowania, czy do rezerwacji, czy w ogóle pytań?
5: Zawsze na pierwszym miejscu są góry i morze. To tutaj mamy Małopolskę, oczywiście Dolny Śląsk, Śląskie, a nad morzem te dwa regiony pomorskie, zachodniopomorskie. To było widać przy majówce.
6: To się może powtórzyć na początku czerwca, gdy będzie długi weekend związany z Bożym Ciałem?
5: Zdecydowanie tak.
1: Z prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdaleną Krucz rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. No skoro mówimy o wakacjach w kraju, to przypominamy, że ruszyły zapisy do tegorocznej edycji stołecznej akcji Lato w Mieście. Elektroniczna rekrutacja potrwa niecałe 2 tygodnie, zakończy się 31 maja o północy. Uczniowie i dzieci mieszkające w Warszawie będą mogli korzystać z atrakcji sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. Ze szczegółami zapozna was reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
7: Młodzież można zapisywać na tygodniowe turnusy. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku, od 7.08 do 16.17. Program przygotują poszczególne placówki w zależności od wieku dzieci, a współorganizują zajęcia m.in. Muzea, Centrum Nauki Kopernik, Miejskie Zoo i Centrum Pieniądza NBP.
8: Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji.
7: Mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca. Tygodniowy turnus kosztuje 250 zł. Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
9: Sport w faktach RMF FM.
1: Reprezentacja Polski w soccer, czyli piłkę nożną 6-osobową, poleciała do Albanii. Jutro biało-czerwoni rozegrają tam pierwszy mecz Mistrzostw Europy. Patryk Serwański porozmawiał z trenerem reprezentacji Klaudiuszem Hirszem i jego asystentem Przemysławem Mamczakiem.
10: Panie trenerze, krótko o celach. Czy cel zdefiniowany na Mistrzostwa Europy w Albanii to jest po prostu złoty medal, bo takiej drużynie jak nasza nie można, nie wypada inaczej opisywać takich celów, czy pan to opisuje jednak inaczej?
11: Przede wszystkim myślę, że i to powtarzam